0: najlepszy dostęp do leczenia, tak żeby Polska no, doścignęła inne kraje Europy.
1: Spróbujmy sobie określić, z czym mamy do czynienia. Jakiego typu to jest schorzenie, które dotyka, jak się doczytałam, nie wiem czy słusznie, no ponad 50 tysięcy osób w Polsce. Oczywiście w różnych tam swoich odmianach i wersjach, pani Paulino.
2: Ja zawsze jak słyszę, z czym się wiąże ta choroba i czym jest choroba nieswoistych chorób jelit, to mam dwie myśli. Pierwsza, choroba, która udziera nas często z intymności, przez to, jak wygląda proces leczenia i proces chorowania. A druga taka moja myśl jest, kiedy ktoś zadaje mi pytanie, odpowiadam dość pragmatycznie. Wyobraź sobie, że masz jelitówkę i masz ją na przykład przez 15 lat z przerwami. Więc jest to choroba, która wiąże się z uporczywymi biegunkami. Są to choroby z uporczywymi biegunkami, bólami brzucha, niedoborami. Myślę, że tutaj też Justyna jako dietetyk kliniczny może więcej powiedzieć o tej takiej sferze zdrowotnej, jak to jeszcze wygląda. Nie? I z czym to się wiąże?
0: Tak, tutaj nieswoiste choroby zapalne jelit dzielimy na takie dwie główne choroby, czyli chorobę leśniowskiego Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. I tak jak sama nazwa wskazuje, wrzodziejące zapalenie jelita grubego dotyczy tylko jelita grubego, natomiast choroba Crohna może zajmować tak naprawdę cały układ pokarmowy. I tak jak mówiła Paulina, jest to choroba z objawami ze strony układu pokarmowego, czyli właśnie biegunki, bardzo często biegunki z krwią, które kończą się bardzo często długimi hospitalizacjami, wieloma przytoczeniami krwi. Oczywiście każdy przypadek jest inny i te postacie choroby mogą być o lekkim przebiegu, ale też o ciężkim przebiegu. Natomiast trzeba też podkreślić to, że to jest choroba, która jeżeli nie jest dobrze leczona, to może prowadzić do wielu powikłań. I tutaj mówimy też o takich objawach pozajelitowych, czyli rumień guzowaty, takie bolące właśnie miejsca, bardzo często właśnie na stawach, gdzieś na nogach, które wyglądają jak takie wielkie, wielkie siniaki, wielkie guzy. Bóle stawów, tak, które też nie uniemożliwiają po prostu poruszanie się. Problemy skórne, jak piodermia zgorzelinowa. Więc tak naprawdę tutaj bardzo szeroki taki wachlarz tych objawów pozajelitowych. Więc tak naprawdę te choroby zapalne jelit, no de facto nie tylko mogą dotyczyć jelit, ale tak naprawdę stan zapalny całego organizmu tutaj się niestety pojawia.
2: Tak, jeśli mówimy o całym organizmie, to musimy też pamiętać o psychice. Nieswoiste choroby zapalne jelit dotykają nie tylko naszego zdrowia stricte fizycznego, ale i psychicznego, ponieważ te choroby są po prostu bardzo upokarzające i obdzierające nas z godności, bo wyobraźmy sobie młodego człowieka, który jest uwięziony we własnym domu, jest niewolnikiem toalety, bo przewlekłe biegunki, wyniszczenie organizmu doprowadza do tego, że w pewnym momencie nie jesteśmy w stanie wyjść z domu. I w takim momencie psychika po prostu ląduje bardzo na dnie. Sama tego doświadczyłam, że po prostu czujemy się zerem. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, kiedy po prostu wychodząc gdzieś do pracy, nie jesteśmy w stanie zdążyć do toalety. Więc łatwo sobie wyobrazić, jak bardzo to obdziera nas z godności.
1: Te zespoły chorób trafiają się ludziom młodym. Jak to wyglądało? Jak wygląda ta sytuacja, w której uświadomiłyście sobie, że trzeba będzie się z tym nauczyć żyć?
2: Ja mam takie poczucie, że choroba dotyka coraz młodszych ludzi. Nasz styl życia, to jak się odżywiamy, podłoże genetyczne, te wszystkie aspekty mają wpływ na to, że chorujemy. Rozmawiałam ostatnio z panią, którą mam pod opieką, która choruje na innego rodzaju chorobę autoimmunologiczną i tak wspólnie też powiedziałyśmy, że jest to choroba osób wysoce wrażliwych, które trzymają wiele emocji w sobie. Więc ja też jako psycholog mówię swoim pacjentom o tym, żeby wyrzucać je jednak na zewnątrz, bo albo płaczą nasze oczy, albo płacze nasza dusza. A jeśli chodzi o moją historię, to ja zachorowałam mając lat 17, dość szybko, bo w ciągu nie wiem, 2 miesięcy od pierwszych objawów, które nie przewidywałam, jak to się może skończyć, ale po 2 miesiącach już miałam diagnozę i na początku tak naprawdę myślałam, że
3: wezmę kilka tabletek i będzie dobrze. Kiedy to później okazało się, że jednak mam w swoim życiu etap wegetacji. Ja niestety miałam ten cięższy przebieg. Miałam momenty wykluczenia z tego życia społecznego, kiedy moi znajomi bawili się na osiemnastkach. Ja niejednokrotnie musiałam zostawać w domu. Rozwój zawodowy, studiowanie też był utrudniony, natomiast da się. Ja to wszystko robiłam. No, u mnie choroba zresztą, tak jak i u dziewczyn, też się pewnie podzielą swoimi historiami, zakończyła się resekcją i tak naprawdę dzisiaj żyję ze stomią, która dała mi nowe życie.
0: Jeśli chodzi o mój przypadek, to ja zachorowałam, jak miałam 13 lat i tutaj odniosę się do słów Pauliny, że jest to choroba osób wysokowrażliwych, bo naprawdę bardzo duży związek pojawienia się pierwszych oznak choroby, ale też później zaostrzeń, to jest stres, po prostu stres. I ja po zmianie szkoły, kiedy trafiłam do gimnazjum, gdzie jest to no, bardzo taki burzliwy etap w życiu nastolatki i tak naprawdę po miesiącu prześladowania przez jednego chłopaka, kiedy bałam się chodzić do szkoły, właśnie zaczęły się biegunki, zaczęła się pojawiać krew. I u mnie tak samo właśnie był to przebieg taki bardzo ciężki. Też jestem po resekcji jelita grubego. Zdecydowałam się na zespolenie. Natomiast jak ja zachorowałam w wieku 13 lat, to pamiętam, że lekarze wtedy dziwili się, że tak młoda osoba choruje. No i to było no, kilkanaście lat temu. Natomiast teraz niestety mamy już do czynienia z dzieciaczkami, które mają 3-4 latka, a ostatnio pod właśnie moją opiekę dietetyczną trafił chłopczyk, który ma 1,5 roku. Więc to jest niestety choroba ewoluująca właśnie, jeśli chodzi też o wiek, o przebieg, o reakcję na leki. Więc tutaj to szerzenie tej świadomości wśród społeczeństwa no też jest bardzo ważne.
2: Ja z kolei jestem przykładem pacjentki, u której choroba Crohna wystąpiła na drodze genetycznej. Odziedziczyłam ją po mojej mamie. Jest to niewielki procent, jeśli chodzi o dziedziczenie, ale jednak jest. No i jestem tego przykładem. Natomiast choroba objawiła się u mnie właśnie w podobnym okresie życia jak u dziewczyn, czyli w okresie, kiedy był to silny stres, bardzo duża zmiana w życiu. Ja wtedy wyfrunęłam z gniazda rodzinnego, wyjechałam do innego miasta, do akademika, na studia. No i wtedy wszelkie objawy się pojawiły. Trwała walka o jelito przez około 11 lat, różnego rodzaju leczenie, immunosupresyjne, sterydowe, terapie biologiczne. Nic tutaj nie przynosiło efektów na dłużej. I po tych 11 latach podjęłam decyzję o tym, że jest czas na wyłonienie stomii. No i w tej chwili żyję już ze stomią ponad 11 lat. No i tak jak u Pauliny, jest to dla mnie nowe życie.
1: A jak to wygląda z refundacją, z tymi wszystkimi procedurami? Czy już rzeczywiście po tylu doświadczeniach, po działalności również takich stowarzyszeń, jak, czy fundacji, jak wasza, przypomnę, Fundacja Zapaleńcy, a tutaj jest zarząd tej fundacji dziś. Jak to wygląda właśnie z tą dostępnością, z tymi procedurami? Czy państwo idzie z pomocą?
3: Jeszcze kilkanaście, może nawet lat temu był dostępny jeden lek z 3 dawkami, dzisiaj jest ich 7 i mówimy o 7 lekach, które są refundowane, które po prostu możemy dostawać jako pacjenci na przykład podskórnie w szpitalu, czy samodzielnie sobie podawać, więc no ich wybór i dostępność jest zdecydowanie zwiększona. Ja jeszcze tak od siebie bym dodała, że fajnie by było, gdybyśmy mogli dobrze ocenić moment, w którym te leki należy podać, bo ja jeszcze pamiętam ze swoich czasów, kiedy się leczyłam, bo no, dzisiaj nie przyjmuję leków w związku z tym, że nie mam tego jelita, ale musiałam być doprowadzona do złego bardzo stanu zdrowia, żeby otrzymać te leki, a wtedy powodzenie terapii też się zmniejsza niestety.
2: Tak, często jest już za późno i to ja też jestem tego przykładem, że podanie terapii biologicznej było na tyle późno, było na tyle odwlekane, żeby ten mój stan zdrowia odhaczyć te wszystkie niedobory, które są przewidziane na liście, wtedy były, że to leczenie już nie przyniosło efektu, no i skończyło się stomią. A być może można było tego uniknąć.
1: No i jeszcze jedna rzecz, o której także warto powiedzieć i którymi się również panie zajmują, to jest specjalna dieta, tak, którą trzeba stosować, wprowadzić. Jak to wygląda?
0: To ja tutaj powiem kilka słów jako dietetyk, ale też myślę, że dziewczyny potem powiedzą właśnie też o swoich doświadczeniach. Na ten moment oficjalnie nie ma takich jednoznacznych zaleceń dla pacjentów, bo naprawdę każdy jest inny. Natomiast rzeczywiście w takich okresach zaostrzeń, no to przede wszystkim no jest to dieta bardzo lekkostrawna z wyłączeniem często produktów nabiałowych chociażby, bo pojawia się nietolerancja laktozy. Często pacjenci muszą zrezygnować ze wszystkich takich produktów z dużą ilością błonnika nierozpuszczalnego, czyli właśnie orzechy, pestki, nasiona. To wszystko będzie po prostu kaleczyło, tak, ten układ pokarmowy lub przy zwężeniach, właśnie przy chorobie Crohna, przy zwężeniach w jelicie cienkim często trzeba przejść na taką dietę płynną, papkowatą. Bardzo często też pacjenci borykają się z ogromnymi niedoborami i chudną, tak, bardzo tracą na masie ciała, więc trzeba się wspomagać specjalnymi preparatami, właśnie takimi żywnością przeznaczenia medycznego, tak zwane nutri-drinki, które mają bardzo taką dużą gęstość kaloryczną, lub też w skrajnych przypadkach jest to leczenie żywieniowe pozajelitowe, czyli tutaj mówimy o leczeniu dożylnym, czasami te płyny, tak, właśnie też żywność przeznaczenia medycznego jest też podawana przez sondę bardzo często. I mówię tutaj o żywieniu w okresie zaostrzenia. Natomiast w remisji dieta nie powinna odbiegać od zdrowej diety takiego normalnego, zdrowego człowieka, więc to powinna być dieta przeciwzapalna w modelu śródziemnomorskim z ograniczeniem czerwonego mięsa, dodatków do żywności, które niestety teraz są bardzo często spotykane. Natomiast też cieszę się, że jest coraz większy wybór produktów właśnie takich naturalnych, gdzie rzeczywiście pacjenci mogą wybrać w końcu tą żywność takiej lepszej jakości. Więc no generalnie tak to wygląda w okresie remisji. Natomiast w trakcie zaostrzenia, no to tak jak mówiłam, jest wiele opcji i tak naprawdę każdy przypadek jest inny.
2: Mnie doświadczenie nauczyło tego, że oczywiście dieta to jakby ta polecana przez dietetyków to jedno, ale najważniejsza jest tak naprawdę obserwacja organizmu, bo znamy wielu pacjentów i jak rozmawiamy, to jednej osobie nabiał szkodzi, innej nie, więc tutaj oczywiście są jakieś wytyczne, których warto się trzymać, ale podstawą jest obserwacja własnego organizmu, czyli po czym gorzej się czujemy, po czym boli nas brzuch, po czym te biegunki są bardziej intensywne. Przyglądamy się sobie.
1: 16 maja, proszę państwa, wracamy już do tego powodu naszego spotkania głównego. Z okazji Światowego Dnia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit Fundacja Zapaleńcy zaprasza. Zaprasza do Portu Łódź i teraz proszę opowiedzieć o tym wydarzeniu, co się będzie działo, kogo panie oczekują, co tam się wydarzy.
2: Tak, zapraszamy 16 maja, Port Łódź i cóż zaplanowałyśmy dla państwa? Przede wszystkim będzie możliwość spaceru w Jelicie 3D. Myślę, że to jest świetna atrakcja nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. Można wejść do Jelita i poczuć się jak w bajce Było sobie życie, gdzie wędrujemy przez ten organ i obserwujemy, jak wygląda zdrowa śluzówka, jak wygląda guz jelita grubego, jak wyglądają nadżerki i wiele, wiele innych. Oprócz tego będą wykłady edukacyjne prowadzone przez naszą trójkę, ale i przez naszą zaprzyjaźnioną panią dr Marię Wiśniewską-Jarosińską. Będziemy edukować w temacie nieswoistych chorób zapalnych jelit i będzie miała miejsce też inauguracja wystawy Resekcja Wstydu. Jest to kampania organizowana tutaj przez nas wspólnie, gdzie pokazujemy, że ze stomią, z pociętymi brzuchami po wielokrotnych operacjach można być dumnym i z dumą prezentować swoje ciało.
1: A przede wszystkim funkcjonować z pożytkiem dla siebie, ale także i swoich podopiecznych, o których tutaj też panie wspominały, że jest taka grupa podopiecznych waszej fundacji.
3: Znaczy, to są osoby, które szczególnie na początku swojej drogi czasem zgłaszają się do nas i pytają o radę, bo nie wiedzą po prostu, co dalej robić. Tak. Więc my, dzieląc się takim swoim doświadczeniem pacjenckim, po prostu polecamy czasem lekarzy, mówimy, jak to wyglądało u nas. No i przede wszystkim przygotowujemy właśnie te konferencje edukacyjne, podczas których też pacjenci mogą po prostu twarzą w twarz porozmawiać ze specjalistami, którzy są nieuchwytni. A ja jeszcze też chciałabym tak dodać, co do wydarzenia, te wykłady, które będą poprowadzone, to będą takie najważniejsze pigułki wiedzy, zarówno dla weteranów, jak i dla osób początkujących, dla osób, które są blisko osób z niesamowitymi.
1: Więc właśnie chciałam powiedzieć, dla otoczenia, dla rodzin, bo to jest też informacja dla tych, którzy mieszkają pod jednym dachem, czy mają po prostu no, wspólne życie.
3: Dokładnie, tym bardziej, że czasem ciężko jest zrozumieć i wejść w buty generalnie osoby z niepełnosprawnością. My chcemy o tym właśnie powiedzieć i podczas wykładu w porcie w sali Chocianowice będziemy miały takie trzy cykle naszych wykładów o godzinie 11, 13 i 15. I naprawdę serdecznie wszystkich zapraszamy, bo widzimy, jak dużo osób choruje, że w każdej rodzinie też tak naprawdę, w każdym otoczeniu ktoś już zna osobę albo narzeka na dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Więc myślę, że warto się dowiedzieć i warto dowiedzieć się, jakie pierwsze sygnały są, które powinny nas zainteresować i co zacząć robić dalej.
0: Ja tutaj bym chciała tylko dodać, że właśnie takim celem, który nam przyświeca, jest szerzenie świadomości też właśnie wśród osób, które nie słyszały o tej chorobie, ale żeby były świadome, na co zwracać uwagę, bo niestety część ludzi nie wie, że na przykład jeżeli chodzą do toalety 4 czy 5 razy dziennie, no to nie jest coś normalnego. Rzeczywiście wiele osób boryka się na co dzień z biegunkami, z przewlekłymi wzdęciami i de facto jest to dla nich normalne, a nie powinno być. I chcemy też edukować w tym zakresie, żeby ludzie wiedzieli, na co zwracać uwagę i kiedy się udać do lekarza i jakie badania zrobić, żeby jeżeli rzeczywiście ta choroba miałaby się pojawić, to żeby wiedzieli, co robić i żeby można było zareagować też w odpowiednim momencie. Uważamy, że pacjent powinien być przede wszystkim świadomy, tym bardziej właśnie, że często specjaliści są nieuchwytni.
1: To wszystko 16 maja. Port Łódź, jeszcze raz dokładnie, w którym miejscu, w jakich godzinach?
2: Zaczynamy o godzinie 10 i część eventowa będzie na patio w Porcie Łódź, a część konferencyjna w sali Chocianowice. W całym centrum handlowym będą nasi wolontariusze, którzy będą kierować osoby zainteresowane, także jeśli ktoś będzie miał ochotę, a nie będzie mógł trafić, to wystarczy gdzieś tam zahaczyć osobę w fioletowej koszulce i na pewno ona pomoże do nas dotrzeć.
0: Oczywiście też serdecznie zapraszamy na darmowe konsultacje, ponieważ będzie możliwość porozmawiania osobiście jeden na jeden z właśnie ze mną, z dietetykiem, z Pauliną jako psychologiem, Moniką jako edukatorką stomijną i doktor Marią Wiśniewską-Jarosińską gastrologiem, więc takie krótkie konsultacje, jeżeli ktoś będzie potrzebował, też będą możliwe i oczywiście mamy coś fajnego, czyli
1: ekstra, tak.
0: Mamy coś ekstra, czyli będą konkursy z nagrodami.
1: I to wszystko za parę w sobotę 16 maja, Światowy Dzień Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, a o tym, jak należy sobie poradzić, jak trzeba, jak warto również udzielać pomocy sobie i innym, opowiadały panie z zarządu Fundacji Zapaleńcy, Paulina Wesołek, Monika Leder-Jankowska, Justyna Dziądziora-Adaszek. Pięknie dziękuję. Do zobaczenia w sobotę w Porcie Łódź.
3: Dziękujemy. Do zobaczenia. Czekamy na was.
1: Kłania się również państwu Małgorzata Warzecha.
4: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem na koniec tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami zastępca komendanta Straży Miejskiej w Łodzi Marek Marusik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
1: Nocny zakaz sprzedaży alkoholu już nie na terenie 7 osiedli, ale w całej Łodzi. To jest postulat, który jest właśnie omawiany w trakcie trwających konsultacji społecznych. One potrwają do 7 czerwca. W spotkaniach mogą wziąć udział mieszkańcy, ale też przedstawiciele najróżniejszych środowisk. Przypomnijmy, że to rozwiązanie działa już na terenie 7 osiedli w Łodzi od połowy października. Czy już widać, że wdrożenie tego rozwiązania przyniosło efekty? Bo jeżeli popatrzymy na statystyki policyjne i porównamy czas od połowy października 24 do końca stycznia 25 z analogicznym okresem 25-26, no to widzimy spadek o połowę, jeżeli chodzi o przypadki spożywania alkoholu w miejscu publicznym, ale to też może być zima, nie ma co się oszukiwać, bo ta była dla nas wyjątkowo niełaskawa.
2: Statystycznie rzecz ujmując, trudno w tym kontekście tutaj odpowiedzieć dobrze na to pytanie, bowiem ta część osiedli w skali całego miasta nie jest wyłączona z ogólnych statystyk Straży Miejskiej. Więc jeżeli byśmy wzięli pod uwagę konkretne miejsca, które do tej pory były dla nas problemowe, i tam jest interwencji mniej, można wstępnie przyjąć, że jest to efekt ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Natomiast czy tak na pewno jest, no to musielibyśmy rozpytywać każdego, kto alkohol spożywa, kogo po godzinie 22 w stanie po spożyciu alkoholu spotkaliśmy. Natomiast takich pytań na ten moment nie zadajemy.
1: A te wyspy interwencyjne, gdzie do tej pory się pojawialiście właśnie w związku ze spożyciem alkoholu, przypomnijmy, ten zakaz obowiązuje od 22 do 6 rano na stacjach benzynowych i w sklepach, gdzie do tej pory jeździliście i gdzie widać poprawę sytuacji, jeżeli widać.
2: I dokładnie tak jest. Tam, gdzie tych interwencji było więcej, tam, gdzie sprzedaż alkoholu była prowadzona szczególnie w godzinach nocnych, tam tych interwencji praktycznie w ogóle nie ma.
1: Mówimy o sklepach całodobowych.
2: Mówimy o sklepach całodobowych, mówimy o właśnie okolicach stacji benzynowych, tam, gdzie najczęściej dochodziło do przypadków zakłócania porządku, bądź też miejsc okolicznych, tak, skwerach, parkach, to w godzinach 22-6 rano tych zdarzeń interwencyjnych dotyczących zakłócania spoczynku nocnego, czy spożywania alkoholu zdecydowanie jest mniej.
1: A są jakieś przypadki zarejestrowane złamania tego zakazu sprzedaży przez sprzedawców, czy na razie nic takiego nie miało miejsca?
2: Straż Miejska nie zarejestrowała ani jednego takiego zdarzenia. Kontrole, które były prowadzone u sprzedawców, nie ujawniły takich sytuacji jak do tej pory.
1: A widzimy to, o czym mówiła część środowisk jako o potencjalnym ryzyku wprowadzenia tego rozwiązania, czyli powstawaniu tak zwanych dziupli, melin, miejsc, w których nielegalnie będzie w nocy sprzedawany ten alkohol na terenie tych 7 osiedli.
2: Co do zasady, strażnicy w ogóle nie prowadzą takich czynności, bo jakby to nie jest ten zakres kompetencyjny. Natomiast nie pojawiły się nowe wyspy, nie pojawiły się nowe miejsca, które, tak jak w przewidywaniach było mówione, że nagle ta turystyka alkoholowa przeniesie się na okoliczne osiedla. Na razie takiej sytuacji nie widzimy, tego zagrożenia nie zidentyfikowaliśmy.
1: Czy rozwiązanie w takim razie, możemy powiedzieć po tym prawie pół roku, około połowy roku, że to rozwiązanie się sprawdziło i warto byłoby je rozszerzyć na całe miasto?
2: Pół roku to jeszcze dosyć krótki okres. Nie można jakby miarodajnie ocenić chociażby okresu letniego, tego jak wpłynie to właśnie latem, kiedy tych sytuacji, tych interwencji zakłócania porządku czy spoczynku nocnego jest więcej. Ten rok to jest taki dobry czas, kiedy moglibyśmy to ocenić miarodajnie, więc czekajmy, a rozszerzenie samej strefy też będziemy musieli oceniać w jakiejś perspektywie czasowej, więc dopiero jak zostanie ten przepis wprowadzony, będziemy mogli miarodajnie o to i pozytywnie ocenić.
1: Ale też nie jesteśmy tutaj pionierami, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Pewnie rozmawialiście jako Straż Miejska w Łodzi ze swoimi kolegami, czy to z Krakowa, czy to z Wrocławia, pewnie z Poznania, jak tam to rozwiązanie funkcjonuje, bo w Krakowie ono już liczy sobie kilka lat i wychodzi na to, że tam rzeczywiście, o ile dobrze pamiętam, o 1/3 spadła liczba interwencji i wykroczeń ogółem, a o 1/4 tych związanych ze spożyciem alkoholu. Wróć, na odwrót. O 1/3 tych związanych ze spożyciem alkoholu, a o 1/4 liczba ogółem interwencji Straży Miejskiej i Policji związanych.
2: Takie są przewidywania, natomiast jak będzie wyglądała rzeczywistość w naszym mieście, no zobaczymy, jak to zostanie wprowadzone. Szanse na to są duże. Jakby ograniczenie sprzedaży alkoholu w takich godzinach nocnych, czy też chociażby w okresie letnim w takich miejscach, gdzie ludzie lubią się gromadzić, spotykać, na pewno zmniejszy ryzyko wystąpienia niepożądanych zachowań, zmniejszy ryzyko chociażby przypadków zakłócania spoczynku nocnego.
1: Gościem Radia Łódź jest zastępca komendanta Łódzkiej Straży Miejskiej Marek Marusik. Czy Straż Miejska dzięki alkoholowej ciszy nocnej ma w tym momencie mniej pracy? I jeżeli chodzi chociażby o te interwencje związane oczywiście ze spożyciem alkoholu i może się zająć innymi obowiązkami, jak na przykład sprawdzaniem niewłaściwego, nielegalnego, złego parkowania?
2: Kwestie związane ze spożywaniem alkoholu i zakłócaniem porządku publicznego w godzinach nocnych zazwyczaj tak to się odbywa. Natomiast kwestie samego parkowania, największy kłopot tutaj jest w godzinach dziennych, więc jakby stosunek patroli, które patrolują ulice miasta w godzinach nocnych, a dziennych jest niezmienny. Natomiast te zadania, faktycznie ten czas, który możemy przenieść na kontrolę chociażby parkowania, na pewno będzie cenny i ważny.
1: Pytam nie bez kozery, dlatego że spoglądam w raport Miejskiej Agendy Parkingowej i jak czytamy, 5 mandatów miesięcznie. To tyle średnio wystawia strażnik miejski w Łodzi za nielegalne parkowanie. Autorzy przeanalizowali statystyki dotyczące straży miejskich ze wszystkich stolic województw. Pod tym względem wystawiania mandatów przez strażnika miejskiego jednego miesięcznie Łódź plasuje się na 5. miejscu od końca. Z czego to wynika?
2: Prawdopodobnie z metodologii badań, jakie zostały przyjęte, bowiem jak państwo zerkną w sobie w tą agendę, wszelka statystyka, czyli uśrednianie danych jest mierzone przez strażników zatrudnionych w straży bez odniesienia się do tego, czym strażnicy się konkretnie zajmują, w jakich oddziałach specjalistycznych chociażby pracują.
1: No bo straż miejska w Łodzi to jest około 340, jak dobrze pamiętam, strażników miejskich, ale nie każdy z nich jest w terenie.
2: Dokładnie tak jest, natomiast tutaj dane statystyczne mówią o wszystkich strażnikach, którzy są zatrudnieni w danej straży. No i mówiąc o dzisiejszym poranku, strażnik, który wyjeżdża dzisiaj do pracy terenowej, nałoży 5 mandatów. Ja dzisiaj jestem z państwem i ja tego mandatu nie nałożę żadnego, więc wychodzi 2,5 na strażnika. Do tego musimy dołożyć dyżurnego, który jakby dysponuje patrolami, już ta liczba się zmniejsza. Tak wygląda niestety statystyka i tak statystyka przedstawiona no nie jest miarodajna i nie jest rzeczywista.
1: Kontrolerzy strefy płatnego parkowania wystawiają 20 razy więcej opłat dodatkowych niż straż miejska. Wystawienie jednego mandatu przez straż miejską w Łodzi kosztuje 1600 zł, a średnia kwota takiego mandatu to 132 zł, czyli kilkanaście razy mniej, mówi jeden z autorów tego raportu, Szymon Nieradka z Miejskiej Agendy Parkingowej i proponuje, żeby usprawnić działania straży miejskich, ale przez zmiany na poziomie krajowym, chociażby przez podwyższenie mandatów, uproszczenie procedur ich wystawiania, bo jeżeli chodzi o czas ściągalności tej kwoty należnej z mandatu za niewłaściwe parkowanie, to też sięga miesięcy.
2: Kwestia porównywania opłaty dodatkowej za strefę płatnego parkowania i postępowania mandatowego w sprawie o wykroczenie troszkę jest taka, no nie chciałbym użyć słowa niepoważna, natomiast ona się nie da ze sobą porównać. Dlaczego? Dlatego, że opłata dodatkowa jest bardzo uproszczonym sposobem nakładania pewnej kary na
1: tylko nie nazywa się
2: kierowcę
1: mandatem.
2: Pojazdu, tak? A na właściwie nie na kierowca, a na właściciela. I to już jakby powoduje samo uproszczenie. Dlaczego? Dlatego, że kontroler po prostu spisuje dane, czy też szczytuje dane pojazdów, które nie opłaciły biletów w strefie płatnego parkowania za postój. Natomiast w przypadku strażnika, który kontroluje, po pierwsze trzeba udowodnić winę sprawcy wykroczenia, czyli kierującemu pojazd. Musimy się z nim spotkać, przeprowadzić całe postępowanie wyjaśniające, zakończyć je grzywną i ta grzywna musi zostać opłacona. Stąd te różnice w tych liczbach wynikają między innymi z poziomu skomplikowania tej procedury i absolutnie nie porównywałbym opłat dodatkowych w strefie płatnego parkowania do naruszeń prawa w ruchu drogowym.
1: To, co wynika też z tego raportu, to to, że Straż Miejska nie reperuje swojego budżetu mandatami za parkowanie, bo wpływy z mandatów to niecałe 5% budżetu całej Straży Miejskiej w Łodzi, ale każdy z nas na pewno mierzy się też w Łodzi z problemem samochodów zaparkowanych niewłaściwie na chodnikach, czy to w centrum, czy to w osiedlach, to jest problem, który zauważa każdy, czy to osoba starsza, młodsza, mama z dzieckiem, która nie może przejść tym chodnikiem.
2: Skali tego problemu, czyli tego, że kierowcy nie stosują się do obowiązujących przepisów, nie da się w żaden sposób ukryć, przykryć, ani chyba przeliczyć, tak mi się wydaje. Na 60 tysięcy zdarzeń zarejestrowanych w ubiegłym roku, połowa tych zdarzeń dotyczyła naruszeń przepisów w ruchu drogowym, czyli ponad 30 tysięcy kontroli, które strażnicy przeprowadzili. Ale jest to połowa wszystkich działań, które prowadzi Straż Miejska. Natomiast te 30 tysięcy w odniesieniu do drugiej kategorii, która zajmuje u nas drugie miejsce, czyli zakłócania porządku publicznego, i ona w ubiegłym roku miała 9 tysięcy zgłoszeń. Więc ta skala jest duża, my ją widzimy, działamy, reagujemy. Natomiast tutaj znowu wrócę do porównania ze strefą spłatnego parkowania. Same czynności w sprawie o wykroczenie czasem potrafią zająć bardzo, bardzo długi czas, a wynika to przede wszystkim z obowiązującego prawa.
1: A jest problem z tym, że od kilkunastu, nawet już kilkudziesięciu prawie, że lat nie były modyfikowane, aktualizowane te stawki mandatów?
2: Wysokość mandatu również może być odstraszająca. I tutaj jakby też my stoimy na takim stanowisku, że wysokość mandatu w pewnym sensie daje takiemu potencjalnemu sprawcy wykroczenia taki element, w którym on się zastanowi, czy warto jest taki pojazd zostawić, czy też nie warto. 100-złotowy mandat dzisiaj za takie klasyczne, nieprawidłowe parkowanie, tak zresztą jak wskazuje agenda, czasami jest mniejszym kosztem niż poniesienie kosztów chociażby zakupu abonamentu parkingowego.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest zastępca komendanta Łódzkiej Straży Miejskiej Marek Marusik. W styczniu Straż Miejska w Łodzi poszukiwała 10 strażników miejskich. Czy już uzupełniliście te braki kadrowe, czy może ich jest w tym momencie więcej, wakatów mniej?
2: Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, tak można powiedzieć, że te braki kadrowe i ten nabór, który ogłosiliśmy w styczniu, został zrealizowany. Wszystkie te miejsca, które zostały w naborze ogłoszone, zostały zapełnione. Część strażników już została przeszkolona. W tej chwili są w trakcie takiej praktyki w ramach szkolenia podstawowego i w czerwcu planujemy egzamin. Także na wakacje będą już pełnoprawnymi strażnikami i ten zasób kadrowy nam przyrasta.
1: Bo jak spoglądam na medianę wynagrodzeń także z miejskiej agendy parkingowej, mediana wynagrodzeń brutto strażników miejskich w Łodzi to 6274 zł. Brutto, jeżeli porównamy się nawet z miastami podobnej wielkości albo mniejszymi, Toruń ponad 7 tysięcy, Opole 7300, to zarobki niecałe 6300 brutto to dzisiaj też już jest mniej niż było jeszcze 3-4 lata temu.
2: Dane, o których rozmawiamy, są z 2024 roku i są dość nieaktualne. W tej chwili ta mediana w Łódzkiej Straży Miejskiej pewnie będzie wyższa. Na ten moment trudno mi się odnieść, jaka ona będzie, natomiast na pewno będzie wyższa, bowiem uposażenie strażników zostało podniesione.
1: Jeżeli spojrzymy też na liczbę strażników na 100 tysięcy mieszkańców, to tutaj Łódź też nie wypada najlepiej. To jest niecałe 50 strażników na 100 tysięcy mieszkańców. Tutaj dane za 2024 rok, 333 strażników miejskich ogółem. Budżet Straży Miejskiej to wtedy było niecałe 56 milionów złotych, co daje 83 zł na mieszkańca. Te liczby też się zmieniły?
2: Jeśli chodzi o zatrudnienie strażników, w tej chwili mamy ich około 350. Mówimy o samych strażnikach, którzy są umundurowani, tak możemy powiedzieć. W kwestii średniego kosztu utrzymania strażnika, no to są duże zmienne. Ale czemu tak jest, że strażników jest niewielu? Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Nie wszyscy chcą egzekwować prawo, nie wszyscy się do niego stosują i też duża odpowiedzialność, która na strażnikach ciąży, bo wydaje się tylko i tak w takiej potocznej opinii jest, że strażnik zajmuje się takimi rzeczami zupełnie nieistotnymi, no ale dzisiejsza rozmowa dnia pokazuje, że chociażby kwestia parkowania ciąży dzisiaj i sam raport Miejskiej Agendy Parkingowej pokazuje, że straże miejskie w Polsce są niezwykle potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że to one jako jedyne w zasadzie ponoszą ciężar nadzoru nad ruchem drogowym, jeśli chodzi o duże aglomeracje miejskie.
1: A z tych 350 strażników, ilu z nich jest aktywnie w terenie codziennie?
2: Jest to zmienna. Dlaczego? Dlatego, że strażnicy pracują na podstawie umowy o pracę i tutaj przy zachowaniu wszystkich zasad kodeksu pracy, czyli normatywne 160 godzin w miesiącu, 8 godzin w ciągu dnia, 35 godzin tygodniowego wypoczynku, 11 dobowego, to powoduje, że każdego dnia do służby terenowej wychodzi około 110-120 strażników.
1: Marek Marusik, zastępca komendanta Łódzkiej Straży Miejskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się Państwu, życzymy miłego dnia, dobrego weekendu i do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Taki jest świat.
1: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Ceny paliw nadal wysokie i na razie nie ma widoków na obniżki. Winna, bez zmian, geopolityka. Trwa pad związany z wojną w Iranie i blokadą strategicznej cieśniny Ormus, przez którą przed wybuchem konfliktu przechodziło nawet 20% światowej podaży ropy. Stany Zjednoczone w ubiegłym tygodniu wystosowały do Teheranu warunki zakończenia wojny. Odpowiedź Iranu nie zadowoliła jednak prezydenta Donalda Trumpa. Zablokowana pozostaje zatem cieśnina Ormus. Amerykański przywódca ogłosił operację Projekt Wolność, która miałaby doprowadzić do jej odblokowania, ale po kilku dniach ją odwołał. Stało się to po tym, jak Arabia Saudyjska odmówiła USA korzystania ze swoich baz oraz przestrzeni powietrznej. Według Saudów, takie pojawiają się przecieki, działania USA niepotrzebnie prowadziły do eskalacji oraz nie były dostatecznie przemyślane. A tak o sytuacji na Bliskim Wschodzie mówi znawca regionu Paweł Rakowski.
2: Amerykanom ta wojna nie idzie. Gdyby ona szła, to byśmy tutaj nie dyskutowali odnośnie wielu różnych niuansów, wielu różnych strategii i po prostu jakichś działań, które nie doprowadzają do ostatecznego uregulowania, ponieważ Iran tak właśnie chce wykorzystać tę wojnę do tego, żeby się ostatecznie uregulować z Amerykanami, czyli że doprowadzić do jakiegoś układu atomowego, zdjęcia sankcji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Amerykanie oczywiście tutaj też rozpoczęli tą wojnę, wydaje mi się, myśląc odnośnie tego, że będzie trwała szybciej i będą lepsze jej efekty. Bardzo ważne jest to, co pan redaktor powiedział odnośnie Riyadu, to znaczy Arabowie tak właśnie zapłacili największą cenę tej wojny. Przypomnę, że wszystkie kraje arabskie w Zatoce Perskiej zostały dość sromotnie zbombardowane w trakcie działań wojennych i to jest bardzo ważny komunikat idący właśnie z jednego najważniejszych sojuszników amerykańskich w tej części świata odnośnie tego, że jednak jest rozczarowaniem wynikiem tej wojny, to, że nawet jakieś kolejne działania, wznowienie działań wojennych, no najprawdopodobniej nie przyniosło jakiegoś spektakularnego sukcesu, czy też jakiejś zmiany strategicznej. No i tak właśnie widzimy, że Donald Trump w ostatnich dniach, tygodniach zajmuje się wieloma innymi sprawami, takimi jak UFO, takimi jak golf, więc chyba też już sam Donald Trump nie ma takiego ciśnienia. To jest o tyle też ważne, że tutaj tak jakby ten porozumienie amerykańsko-irańskie, oczywiście może być kolejna runda wojenna, tego nie można w żaden sposób wykluczyć, natomiast też nie musi to być proces ekspresowy, to nie jest, na Bliski Wschód to nie jest fast food, często to podkreślam, szczególnie Irańczycy, z którymi najpierw trzeba porozmawiać, tutaj też nie ma żadnego zaufania, przypomnę, ta wojna była po już drugiej rundzie rozmów amerykańsko-irańskich, tak więc tutaj wydaje mi się, że zakończenie przynajmniej formalne tego konfliktu i tej części wojny to raczej tygodnie czy też miesiące.
1: Panie, to jeszcze chciałem się zatrzymać przy tym komunikacie płynącym z Arabii Saudyjskiej, bo Riad stawia weto w sprawie projektu Wolność. Jednocześnie płynie krytyka pod adresem Stanów Zjednoczonych. Ciężko ten komunikat odczytywać inaczej, nawet jeśli on jest nieoficjalny i to są pewne przecieki, to jednak ta wiadomość poszła w świat. No i też być może ona być tutaj kluczowa w rozpatrywaniu tego, co wydarzy się dalej, no bo w Riyadzie, jak się zdaje, jest przekonanie, może się mylę, to proszę mnie poprawić, że Iranu nie udało się złamać, nie udało się pokonać, reżim wcale nie upadł, no i teraz jednak pora na dyplomację, a nie na wojnę. Co do tego już nie ma wątpliwości, przynajmniej jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską.
2: Czas na skuteczną dyplomację. To jest o tyle istotne, że tutaj Arabia Saudyjska, znaczy powiem tak, no, Zatoka Perska jest tak w chwili obecnej podzielona na takie trzy mikroobozy. Jednym z tych obozów jest oczywiście Arabia Saudyjska, która tutaj apeluje o wstrzemięźliwość, apeluje o rozwagę, no i też, co też trzeba od razu podkreślić, ma bardzo dużo zbieżnych interesów z Teheranem, szczególnie poprzez tą wojnę. To jest o tyle istotne, że reżim irański przetrwał. Reżim irański tak właśnie okazał się być czymś znacznie silniejszym niż często tutaj wielu fachowców tutaj to analizowało wcześniej. W Iranie jest chaos, to znaczy nie za bardzo teraz w chwili obecnej wiemy, jak wygląda pion władzy, kto rządzi, kto nie rządzi i w ogóle wiele różnych takich historii. Więc Arabia Saudyjska tutaj chce tak jakby się uregulować, znaczy ona jest uregulowana z Iranem, ale żeby ta wojna tak właściwie przyszła w jakieś rozwiązanie długoterminowe, polityczne i dyplomatyczne. Innym takim obozem jest Katar, który najprawdopodobniej wywiesza białą flagę i chce tak właściwie się podporządkować Iranowi, no bo takie też są skutki tej wojny. To, że duża część regionu po prostu zobaczyła to, że ktoś tutaj się bije z Amerykanami jak równy z równym, znaczy tak to przynajmniej wyglądało, to, że tutaj Amerykanie, no powiedzmy sobie tak, Ameryka nie jest najbardziej lubianym państwem na Bliskim Wschodzie i nie tylko na Bliskim Wschodzie. Bliskim Wschodzie, więc tutaj to naprawdę zrobiło, to było naprawdę imponujące, więc też, co jest dość dużym osiągnięciem, jeśli chodzi o Iran, przypomnę to, że ten reżim miał zostać zmieciony z powierzchni ziemi. Reżim się trzyma. Donald Trump mówi, że reżim się zmienił. Rzeczywiście Ali Chamenei został zastąpiony przez Mojtabę Chameneiego, który publicznie się nie pokazuje. Jeszcze kilka dni temu wyszło przez półoficjalne źródła irańskie, rzekomo oficjalne zdjęcie Ayatollaha Mojtaby Chameneiego okazało się to być fejkiem, więc jeszcze nie wiemy w ogóle, czy ten człowiek jeszcze już istnieje, czy w ogóle żyje, czy w ogóle cokolwiek tutaj działa, więc mamy zbyt dużo niewiadomych, a to jest o tyle istotne, że to właśnie sprawa układu pomiędzy Ameryką a Iranem musi podpisać najwyższy przywódca Islamskiej Republiki, czyli Mojtaba Chamenei.
1: Panie Pawle, do Iranu jeszcze za chwilę wrócimy, ale ciekawy wątek, który pojawił się w pana wypowiedzi, a więc zbieżne interesy Arabii Saudyjskiej i Iranu, to być może jest wątek, który gdzieś nam ucieka w tych analizach. Proszę go rozwinąć, o co tutaj chodzi i gdzie te linie Arabii Saudyjskiej i Iranu się zbiegają i te interesy są wspólne.
2: To znaczy, tutaj wspomniałem o tym, że ten region jest tak jakby teraz się na trzy obozy podzielił. No i powiem tak, no w chwili obecnej działania wojenne oczywiście ustały, poza dwoma odcinkami. To znaczy praktycznie co noc iracki Kurdystan jest bombardowany przez rakietowo czy dronowo przez Iran i też od kilku dni sukcesywnie coś w Dubaj, szczególnie w Dubaj, leci. To znaczy chodzi o to, że polityka Emiratów Arabskich tak jakby tak się nie podoba w tych i w Riyadzie, szczególnie w Riyadzie, że tutaj to jest jedno tak jakby spoiwo i bardzo istotne tak jakby łączące obu tych regionalnych mocarzy. Kolejna rzecz jest taka, że generalnie ta polityka amerykańska w pewien sposób doprowadzając do tej wojny nieskutecznej jest tak jakby, no, Amerykanie stali się większym obciążeniem na chwilę obecną niż niż jakąś korzyścią. Dostrzegają to w Riyadzie. Oczywiście Iran chce całkowitego usunięcia amerykańskiej bazy z Zatoki Perskiej. No tutaj właśnie ten komunikat, który pan redaktor przytoczył na początku naszej rozmowy odnośnie tego, że Arabia Saudyjska patrzy dość wstrzemięźliwie na amerykańską obecność w swoim kraju. To jest pokłosie tej wojny i tak jakby ta obecność się ograniczyła, to by było lepiej. Przynajmniej tak to Saudowie komunikują. No bo przypomnę, Saudowie płacą gigantyczne pieniądze za amerykański sprzęt, za amerykańską ochronę, no i przyszło co do czego dostawali rakietami. Czy to dostawali rakietami teraz z Iranu, czy wcześniej z Jemenu? To też jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Więc tych elementów łączących jest dość dużo. Co więcej, jeszcze mogę taką ciekawostkę powiedzieć, mianowicie mówimy oczywiście o Iranie, ale druga część tej wojny rozgrywa się w Libanie i to też jest o tyle istotne, że tutaj tak jakby szyickich Hezbollah podporządkowany Iranowi. Oczywiście tutaj dużo było mowy odnośnie tego, że nowa władza syryjska tutaj jakieś może działania zaczepne przeciwko swojemu dawnemu wrogowi, czyli Hezbollahowi, rozpocznie. Okazuje się, że nie, że akurat prezydent Ahmed al-Shara, który jest bliskim sojusznikiem Arabii Saudyjskiej, doskonale rozumie odnośnie tego, że jeżeli irańskie wpływy zostaną usunięte z Bliskiego Wschodu, że jeżeli nie będzie jakiegoś balansu, no to będzie dominacja, to będzie dominacja Izraela. Więc ten strach przed dominacją Izraela jest też czymś, co lewaruje w pewien sposób Iran i interesy Iranu, tym bardziej podkreślam, po nieudanej wojnie.
1: Panie Pawle, w takim razie pytanie o Liban, no bo Izrael teoretycznie mimo zawieszenia broni wznowił ataki na południowy Liban, tam znów giną ludzie, Izrael nie ogląda się na Donalda Trumpa. Pytanie, czy ma jego przyzwolenie, czy też tak jak powiedziałem, po prostu nie dba o to, czy Trumpowi się to podoba, czy nie, czy też to jest zgodne z jego politycznym zamysłem, czy też nie. A może w Izraelu jest taka kalkulacja, że ta wojna z Iranem znów zaraz wybuchnie. Mówię o tutaj starciu Stanów Zjednoczonych z Teheranem.
2: No tutaj oczywiście zauważyłem to, że w izraelskich mediach coraz bardziej tak jakby tutaj nawołują do tego, żeby ta wojna została wznowiona, no bo Izrael też jest w niekorzystnej dla siebie sytuacji, to znaczy ta wojna, Izrael i Benjamin Netanyahu, mówiąc to w ten sposób, tak? No bo ja mam taką obserwację, że ta wojna w pewien sposób była zero-jedynkowa, że albo reżim Ayatollahów, albo Benjamin Netanyahu, no i widzimy, skoro reżim Ayatollahów trwa, istnieje i być może istnieć będzie dalej, no a Benjamin Netanyahu w tym roku ma wybory i Izraelczycy nie są zadowoleni z wyników tej wojny. Oczywiście pewne sukcesy były, to znaczy powiedzmy sobie tak, no, że Iran być może na dekady, półtorej dekady został osłabiony, jakoś powiedzmy to wypchnięty z tego podium największego zagrożenia dla Izraela, no, ale to jest tylko dekada, tylko półtorej dekady, więc a poza tym inna rzecz, że Amerykanie sparzący się na Iranie być może tak właściwie nie będą chcieli tutaj w przyszłości bliskiej znowu się pojedynkować z Teheranem, więc to jest sytuacja mocno niekorzystna. Kolejna rzecz jest taka, że tak jak już mówiłem, no projekt, powiedzmy ta wizja Benjamina Netanyahu zakładała coś więcej niż tylko powiedzmy to chaos i nieosiągnięcie jakiegoś swojego podstawowego celu. Benjamin Netanyahu widział się jako protektor całej Zatoki Perskiej i dalej się widzi jako protektor całej Zatoki Perskiej. To jest jego taka tutaj ten. No i oczywiście też mamy do czynienia z tym, że Izrael chciał wykorzystać tą wojnę irańską do tego, żeby tutaj swojego największego przeciwnika, z którym graniczy, czyli libański Hezbollah, w pewien sposób wyeliminować. Okazuje się, że też to nie idzie najłatwiej, to znaczy działania w południowym Libanie trwają. Tutaj teraz duża część globalnego południa, czy też świata muzułmańskiego, chociaż duża część nienawidzi Hezbollahu, ale ogląda z wielką taką zainteresowaniem, jak te mikrodrony atakują Izraelczyków, że tam jednak Izrael tak właściwie pierwotnie chciał zająć 10% terytorium Libanu, no ale w wyniku tej wojny zajął tylko 4,5%, więc też tutaj spektakularnego sukcesu nie ma. No i jest takie błoto, to tak zwane libańskie bagno, jak to wcześniej, już od dekad media izraelskie nazywają kwestię Libanu. Tutaj Benjamin Netanyahu już sygnalizuje to, że tutaj nie wycofa się z tego, żeby osiągnąć jakieś cele. Co więcej, jest koncepcja rozmów libańsko-izraelskich. Te rozmowy to jest pułapka. Ja tutaj muszę powiedzieć tak, że te rozmowy izraelsko-libańskie to jest prawdziwy wilk w owczej skórze z tego względu, że takim punktem, który jedyny sposób, jak można zlikwidować Hezbollah, to jest przez libańską wojnę domową. I właśnie taka próba, powiedzmy to, wsadzenia Libanu na minę pod tytułem pokój z Izraelem, to jest pułapka, którą tak właściwie Benjamin Netanyahu przy pomocy Donalda Trumpa, chociaż ja nie wiem, czy Donald Trump jest świadom tego, czy też nie, no w pewien sposób jest ta koncepcja. Też bardzo znamienne jest też to, że Benjamin Netanyahu tak jakby chce w pewien sposób zamaskować niezbyt oczywisty i niezbyt korzystny rezultat tej wojny, mianowicie chce doprowadzić właśnie tutaj do pokoju z Libanem, chce doprowadzić do pokoju z Syrią. Oczywiście dwa wielkie sukcesy historyczne to by były, no ale pamiętajmy też o tym, że w dzisiejszych czasach cały świat wie, co się dzieje w Izraelu, cały świat wie o tym, że chrześcijanie są atakowani, cały świat wie o tym, że chrześcijańskie miejscowości w południowym Libanie też są atakowane. To, że generalnie izraelscy politycy tacy jak minister finansów Smotrich, minister spraw wewnętrznych Ben-Gwir, minister spraw wojskowych Katz, mają wiele różnych wypowiedzi odnośnie poszerzania granic terytorium państwa Izrael, no to nie ma, tu w ogóle nie ma klimatu do tego, żeby rozmawiać z Izraelem. Co więcej, Izrael jest teraz głównym, powiedzmy to, jest postrzegany jako główny problem i zagrożenie, tym bardziej, że oczywiście mamy jeszcze kwestię gazy, która być może nam powróci jakoś za kilka miesięcy. No i to też oczywiście determinuje wszystko na odcinku irańskim, znowu tak wracając, a między innymi Arabii Saudyjską do tego, żeby jednak widzieć się bliżej Teheranu jako ten regionalny balans wobec możliwej izraelskiej dominacji regionalnej.
1: Mówił znawca Bliskiego Wschodu Paweł Rakowski. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Na zegarach 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: A my rozpoczynamy poranne spotkanie od pierwszego dziś serwisu informacyjnego. Małgorzata Błażewicz.
2: Dzień dobry. Dziura w jezdni, zepsuta latarnia czy dzikie wysypisko. W Łodzi powstaje aplikacja do zgłaszania miejskich usterek. Coraz bliżej zmian w Kutnie. Po konsultacjach społecznych miasto może wprowadzić nocne ograniczenia sprzedaży alkoholu. Widzew Łódź przegrał w Kielcach z Koroną. W dzień zachmurzenie duże miejscami, zwłaszcza na wschodzie województwa, opady deszczu. W Łodzi powstaje aplikacja do zgłaszania awarii i problemów. Magistrat ogłosił przetarg na stworzenie systemu mającego ułatwić i poprawić kontakt z mieszkańcami. To realizacja zwycięskiego projektu w łódzkim budżecie obywatelskim, mówi Radiu Łódź Agata Burlińska z Biura Aktywności Miejskiej.
3: Mieszkaniec będzie mógł pobrać tę aplikację na telefon, zrobić zdjęcie tej awarii, przesłać tą aplikacją do nas, do Urzędu Miasta Łodzi i potem, co istotne, będzie mógł sprawdzać, co z tym zgłoszeniem się dzieje.
2: Przetarg potrwa do 19 maja, a po rozstrzygnięciu zostanie wyłoniony wykonawca aplikacji Naprawu Łódź. Zwycięzca na realizację zadania będzie miał 17 miesięcy od podpisania umowy.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Kutno coraz bliżej nocnej prohibicji. Blisko 80% uczestników konsultacji popiera ograniczenie sprzedaży alkoholu nocą. Najwięcej osób wskazywało godzinę od 22 do 6 rano. Mieszkańcy zwracają uwagę głównie na zakłócanie ciszy nocnej i spadek poczucia bezpieczeństwa.
4: Jestem za, ponieważ ja jestem bezalkoholowa, nie piję.
5: Będzie mniej rozbojów.
6: No tam się chodzą, jakby pan, bandy i nie szumią.
7: Wszędzie powinien być zakaz, wszędzie, nie tylko w Kutnie.
4: Wala się w tych butelek, człowiek się ciągle potyka, więc jeżeli chodzi o mnie, to jak najbardziej za.
8: Jak ktoś będzie chciał wypić, to i tak wypije, tak, bo nie. Kupi wcześniej i tak. Tak.
2: Mówią mieszkańcy Kutna. Wyniki konsultacji zostaną teraz przekazane do zaopiniowania m.in. Policji, Straży Miejskiej i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dopiero później możliwe będzie przygotowanie projektu uchwały, którą zajmą się radni miasta. Na czas wakacji nie powinno zabraknąć paliwa na polskich lotniskach. Przedstawiciele portów uspokajają, że w lipcu i sierpniu rejsy odbędą się zgodnie z planem. O szczegółach Aleksander Przoniak.
9: Zarówno przedstawiciele portów lotniczych, jak i narodowego przewoźnika PLL LOT wskazują, że Polska jest producentem benzyny lotniczej i w związku z tym nie ma zakłóceń w dostawach. Rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski powiedział, że priorytetem dla linii jest utrzymanie jak największej liczby połączeń.
10: Nie chcemy kasować połączeń, które mamy już w naszej siatce.
9: Prezes lotniska w Gdańsku Tomasz Kloskowski wskazuje, że doniesienia o możliwości braków paliwa na polskich lotniskach są nieprawdziwe. Jego zdaniem w czasie wakacji nie powinno dojść do problemów.
11: Ja się zupełnie nie obawiam, że paliwa zabraknie.
9: Eksperci wskazują natomiast, że nie można wykluczyć przerwy w dostawach paliwa lotniczego, między innymi we Francji, Włoszech i Hiszpanii. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
2: Piłkarze Widzewa Łódź przegrali ostatni wyjazdowy mecz w sezonie. Podopieczni Aleksandra Wukowicza ulegli 0-1 Koronie Kielce i są w bardzo trudnej sytuacji przed finiszem rozgrywek. O szczegółach Michał Malinowski.
12: W Kielcach mierzyły się drużyny plasujące się tuż nad strefą spadkową i chyba stawka meczu nieco spętała nogi piłkarzom, bo poziom był naprawdę słaby. Obie ekipy właściwie nie stwarzały groźnych sytuacji. Najlepszą okazję z gry miał Widzew na początku spotkania, ale strzał Frana Alvareza obronił bramkarz gospodarzy. O wyniku rozstrzygnął piękny strzał z rzutu wolnego Dawida Błanika i to Korona ma duży komfort przed ostatnią kolejką, a łodzianie muszą z niepokojem spoglądać na wyniki niedzielnych meczów, mówi trener Aleksander Wukowicz.
13: Żeby przed ostatnim kolejką być uzależnieni tylko od siebie. Liczymy, że nie będą same niespodzianki w tej kolejce, ale nie mamy na to wpływu.
12: Jeśli rezultaty ułożą się źle dla Widzewa, to nawet zwycięstwo za tydzień w ostatniej kolejce może nie dać utrzymania w Ekstraklasie. Michał Malinowski, Radio Łódź.
2: Obecnie łodzianie są na 15 miejscu w tabeli. Mają punkt przewagi nad strefą spadkową, ale może ich wyprzedzić jeszcze Lechia Gdańsk. W ostatniej kolejce Widzew zagra u siebie z Piastem Gliwice. A kolejne wiadomości Radia Łódź za godzinę zapraszam.
0: A my sprawdzamy, co w pogodzie. Miejscami w regionie mgły, które znacznie ograniczają widzialność. Termometry w Łódzkiem pokazują teraz około 6 stopni, na barometrach 980 hektopaskali. A co w ciągu dnia? Zachmurzenie duże, jedynie na zachodzie regionu okresami umiarkowane, miejscami głównie na wschodzie opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 do 16 stopni, na północy i zachodzie łódzkiego do około 17 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, przeważnie północno-wschodni.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 5,5 minuty po godzinie 6 rozpoczynamy poranek dla aktywnych, bo w kalendarzu sobota, 16 maja. Rafał Tyluś, Monika Czerska. Zapraszamy do słuchania do 10.
14: Ja się

Poranek dla aktywnych w sobotę 16 maja, 12 minut po godzinie 6. Zajrzyjmy do kalendarza, kto też dziś świętuje. Imieniny obchodzą Adam, Adamina, Andrzej, Brenda, Fidol, a także Honorat, Jędrzej, Peregryn, Wieńczysława, Wiktorian i Wiktoriana. To skrótowa lista, bo tych świętujących jest zdecydowanie więcej. Dziś także święto Straży Granicznej. A co z dniem? Słońce wstało o 4:40, ale chyba jest dzisiaj mocno rozleniwione. Zajdzie o 20:26 i dzień będzie coraz dłuższy, bo dziś potrwa 15 godzin i 46 minut, a nasze poranne spotkanie tradycyjnie do godziny 10:00.

20 minut po godzinie 6 to poranek dla aktywnych. Pogoda dziś mocno markotna i chyba nie najlepiej wpływa na nasze samopoczucie, ale postaramy się coś z tym zrobić. Muzyka czyni cuda. Teraz Lore, a za chwilę Kate Bush.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: A skoro w kalendarzu sobota, to mamy poranek dla aktywnych. Do skrzynki mailowej studio@radiołódź.pl wskoczył mail od pana Emila, czyli możemy na dobre rozpocząć ten dzień. Szczęśliwej soboty dla całej obsady sobotniego poranka dla aktywnych. To właśnie takie życzenie od pana Emila i jak zwykle kartka z kalendarza, z której dowiaduje się, że w sobotę 16 maja obchodzimy także Dzień Śniadania na Trawie. No może być trochę mokro, ale dlaczego nie? Może być całkiem przyjemnie.

Ciekawa jestem, jak nam idzie poprawienie nastroju muzyką. Czekam na sygnały. 606-787-8778 to telefon do Radia Łódź. Można oczywiście, jak zwykle, pisać studio@radiolodz.pl. A jeśli ktoś chciałby wypróbować głosówkę, taką formę szybkiego kontaktu z nami, to proszę albo przez aplikację,

audycję albo przez stronę radiouć.pl nagrać krótką wypowiedź, może na przykład z trasy, bo ktoś już w drodze gdzieś na wydarzenie weekendowe dalej niż województwo łódzkie. Jest taka możliwość. Czekam na wszelkie formy kontaktu. A propos portalu radiouć.pl, to tam sporo informacji o bieżących wydarzeniach, sporo podcastów naszych audycji publicystycznych, ale także bardzo obszerna zdjęciowa relacja z wczorajszego spotkania wokół książki Radio to Ludzie, książki Mariusza Janika. To cykl wywiadów z nami, radiowcami. Atmosfera była fantastyczna. Kto nie był, niech żałuje, ale obiecuję, takich spotkań będzie więcej.

0: 606-787-8778 to telefon do Radia Łódź. Musiałam przerwać rozmowę z naszym słuchaczem, panem Krzysztofem. Proszę wybaczyć, panie Krzysztofie. Pozdrawiam i czekam na sygnały od państwa, czy udaje nam się poprawić wam humor, chociażby właśnie muzyką. 16 minut do 7. Teraz zajrzymy do Cannes, ale mamy tam sprawę, powiedzmy, z akcentem łódzkim, bowiem bardzo dobre recenzje zbiera film Fatherland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Ja przypomnę, że producentką tego filmu jest łodzianka Ewa Puszczyńska. Zajrzyjmy w takim razie do Cannes i posłuchajmy wysłannika Polskiego Radia Lublin, Maksa Wieczorkowskiego.
1: Fatherland zyskał na najbardziej opiniotwórczym portalu filmowym Rotten Tomatoes maksymalny wynik 100%. Już teraz film Pawlikowskiego typuje się do Złotej Palmy, choć przed nami jeszcze ponad tydzień premier konkursowych. Warto pamiętać, że polski filmowiec w 2018 roku otrzymał w Cannes nagrodę za reżyserię, a rok później zasiadł w jury konkursu głównego, co oczywiście zwiększa jego szanse na główną festiwalową nagrodę. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Pawlikowski podkreślał, że nie zrobił filmu biograficznego, a bardziej uniwersalną historię wyciągniętą z opowieści o pisarzu Tomasie Mannie. Na ekranie zobaczyć można między innymi Sandrę Hiller i Hansa Zischlera, ale w obsadzie pojawiła się także Joanna Kulik. Z Cannes, Max Wieczorski.
0: Polska premiera filmu Fatherland, czy też Ojczyzna, bo tak brzmieć będzie polski tytuł produkcji, planowana jest już niebawem, bo na 19 czerwca, a pewnie do tego tematu, do tematu filmu i do tematu Cannes powracać będziemy w sobotnim magazynie filmowym Agaty Gwizdały. Już teraz zapraszam, o godzinie 16 rozpocznie się to dwugodzinne spotkanie. Polecam też portal radioucz.pl, bo tam można wysłuchać między innymi rozmowy z Ewą Puszczyńską.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
4: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
3: Tak wcześnie?
4: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
3: I co powiedzieli?
4: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
3: Bezcenne.
4: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
5: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
6: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
5: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
7: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, minęła 7. Czas na kolejne wiadomości Radia Łódź. Małgorzata Błażewicz.
9: Mieszkańcy Kutna chcą ciszy nocnej bez alkoholu. Ruszył przetarg na stworzenie aplikacji Napraw Łódź. System ma usprawnić kontakt mieszkańców z magistratem. Historyczny sukces Unii Skierniewice. Po wygranej z ŁKS-em dwa łodzianie zapewnili sobie awans do pierwszej ligi. Temperatura maksymalna do 16 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany. Kutnianie chcą nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. Zakończyły się konsultacje społeczne, w których blisko 80% ankietowanych poparło ten pomysł. W internetowej ankiecie wzięło udział ponad 1400 osób, a najczęściej wskazywany wariant to ograniczenie całoroczne od 22 do 6 rano. A szczegóły zbierał reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
10: Wyniki konsultacji nie pozostawiają złudzeń. Mieszkańcy, którzy wzięli udział w ankiecie, najczęściej podkreślali kwestie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponad połowa ankietowanych przyznała, że wielokrotnie była świadkiem agresywnych zachowań i zakłócania ciszy nocnej. Kamil Klimaszewski z Urzędu Miasta w Kutnie przekazał Radiu Łódź, że wyniki konsultacji będą ważnym elementem przy podejmowaniu dalszych decyzji.
11: Chcielibyśmy tego typu zakaz ewentualnie wprowadzić na jakiś pilotażowy okres, na okres na przykład letni, który nadchodzi, no ale oczywiście bez zgody Rady Miasta nie jest to możliwe, dlatego decyzje w tym względzie będą podejmować radni Rady Miasta.
10: Zanim jednak uchwała trafi pod obrady Rady Miasta, wyniki konsultacji zaopiniują Policja, Straż Miejska i Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
9: Podobne rozwiązania funkcjonują już w kilku innych miastach w regionie, m.in. Piotrkowie i Tomaszowie Mazowieckim, a także w części Łodzi.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: Miasto chce stworzyć aplikację do zgłaszania interwencji w przestrzeni publicznej. Łódź ogłosiła przetarg na stworzenie i wdrożenie systemu zgłoszeniowego dla mieszkańców służącego do zgłaszania problemów w przestrzeni miejskiej oraz monitorowania ich realizacji. O szczegółach mówi Michał Dąbrowski.
12: Napraw Łódź, aplikacja do zgłaszania problemów w mieście, to nazwa zwycięskiego projektu w łódzkim budżecie obywatelskim, który teraz ma zostać zrealizowany. Za stworzeniem takiego narzędzia zagłosowało ponad 5,5 tysiąca osób, a szacowany koszt to 650 tysięcy złotych. Aplikacja ma pozwolić mieszkańcom zgłaszać problemy takie jak na przykład dziura w drodze, uszkodzony chodnik, zniszczona zieleń, a później sprawdzić, czy problem został już usunięty.
9: Przetarg potrwa do najbliższego wtorku, a później zostanie wybrany twórca aplikacji Napraw Łódź, który będzie miał niecałe półtora roku na realizację zadania. Izrael i Liban zgodziły się na zawieszenie broni, poinformował amerykański Departament Stanu, który pośredniczy w rozmowach pokojowych między oboma krajami. Zawieszenie ma potrwać 45 dni. Obecna runda jest trzecią w pierwszych od kilkudziesięciu lat rozmowach między państwami, które nie utrzymują stosunków dyplomatycznych od 1948 roku. Hezbollah nie skomentował jeszcze zawieszenia broni. Jest to o tyle ważne, że formalnie Izrael nie prowadzi wojny z Libanem, a z tą działającą na terenie Libanu organizacją militarną wspieraną przez Iran. Na dwie kolejki przed końcem drugoligowych rozgrywek piłkarze Unii Skierniewice zapewnili sobie drugi awans z rzędu. Po wygranej 3-1 w Bełchatowie z ŁKS-em 2 Łódź Unia jest już pewna awansu do pierwszej ligi. Natomiast dla piłkarzy z Łodzi porażka oznacza spadek do trzeciej ligi bez względu na to, jakie wyniki padną w dwóch ostatnich kolejkach sezonu. Szczegóły Piotr Andrzejczak.
13: Piłkarze Unii Skierniewice w przyszłym sezonie będą występować na zapleczu Ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez trenera Kamila Sochę awans wywalczyła na dwie kolejki przed końcem drugoligowych zmagań dzięki wygranej w Bełchatowie z rezerwami łódzkiego klubu sportowego 3-1. Porażka przedostatniego w tabeli ŁKS-u 2 oznacza, że łodzianie stracili nawet matematyczne szanse na uniknięcie spadku do trzeciej ligi. A dumy ze swojej drużyny nie krył trener Kamil Socha.
14: Ten awans jest wręcz nieprawdopodobny, biorąc pod uwagę to, jakim klubem jesteśmy, który tak naprawdę dopiero wchodzi na te prawdziwe piłkarskie salony, ale przeszedł bardzo szybki kurs grania na wysokim szczeblu.
13: A Unia po raz pierwszy w swojej 80-letniej historii będzie występowała na zapleczu Ekstraklasy.
9: Warto przypomnieć, że to drugi awans z rzędu zespołu ze Skierniewic. Więcej sportu po godzinie 8 w Radiu Łódź. Zapraszam.
8: W regionie mamy pogodowo markotny poranek, miejscami jeszcze mglisto, zachmurzenie duże, jak będzie w ciągu dnia. W dzień zachmurzenie duże, na zachodzie okresami umiarkowane, a miejscami, zwłaszcza na wschodzie województwa łódzkiego, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 do 16 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni. Jeżeli chodzi o wskazania termometrów teraz w Łódzkiem, to około 6 stopni mamy na termometrach, a ciśnienie wynosi 980 hektopaskali.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: A jesteśmy razem w sobotę 16 maja. Rafał Tyluś, Monika Czerska, zapraszamy do słuchania do 10.

Maybe time's the cure. Maybe time.

0: Poranek dla aktywnych, 13 minut po godzinie 7. Dokładnie tydzień temu, w sobotę, byłam na Prowiranie, na biegu charytatywnym na rzecz Fundacji Gajusz. 5,5 kilometra pomocy. Jakoś pokonałam ten dystans, no sporo spacerowałam po lesie łagiewnickim, ale się udało. Czas może wcale nie był taki najgorszy, ale wspaniałe za to było towarzystwo. To jest niesamowita sytuacja. Rodzina biegaczy w Łódzkiem jest coraz większa, atmosfera na takich spotkaniach jest cudowna i spotyka się też cudownych ludzi. Ja miałam okazję poznać między innymi grupę o wdzięcznej nazwie Jak tu się wymigać Team, to ekipa ze Zgierza. Podeszłam, zapoznałam się z nimi i zaprosiłam do poranka dla aktywnych. Rozmowa ze Zgierzanami w naszym programie. Tak, tuż po 7.30, a za kilka chwil zajrzymy w Tatry.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Lionel Richie i fantastyczna energia płynąca z piosenki. Takie było założenie, że skoro pogoda nam nie sprzyja, to będziemy sobie pomagać muzyką. Teraz ważne informacje dla tych, którzy w najbliższych tygodniach wybierają się w Tatry, lubią wędrować po górach, bo zbliża się remont drogi do Morskiego Oka. Jeśli pozwoli na to pogoda, drogowcy rozpoczną pracę już w ten najbliższy poniedziałek, 18 maja. Będą utrudnienia i czasowe zamknięcia trasy. Roboty potrwają aż do 19 czerwca. W tym czasie nie będą kursować fasiągi ani elektryczne busy. A pod koniec maja wykonawca planuje także całkowite zamknięcie drogi dla pieszych. Mówi o tym Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Wykonawca w okresie od 25 do 30 maja planuje asfaltowanie tej drogi i całkowite zamknięcie dla wszystkich, dla ruchu pieszego, kołowego. Jak ktoś będzie chciał iść do Morskiego Oka, no to zajmie mu to przynajmniej 2-3 godziny więcej, bo będzie mógł przejść od Wiktorówek szlakiem do Wodogrzmotów i następnie już tak normalnie drogą do Morskiego Oka.
0: Więcej informacji pewnie na stronach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ja tylko powiem, że prace obejmą odcinek od ronda na Łysej Polanie do rejonu Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Łysej Polanie ma być otwarty w trakcie tego remontu, natomiast parking na Palenicy Białczańskiej będzie czasami zamykany. To zależy od wykonawcy. A turyści proszeni są o sprawdzanie bieżących komunikatów na stronie parku.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: Na zegarach 7:30, a niebawem w naszym studiu goście specjalni. I jak tu się wymigać team? Przedstawiciele tej grupy ze Zgierza będą moimi rozmówcami już dosłownie za kilka chwil.

0: poranku dla aktywnych goście i to wyjątkowi goście, którzy przybyli ze Zgierza. Jadwiga Perlińska, Magdalena Wesołowska, Beata Rumińska, Józef Ślęczek, Alicja Jarosik, czyli team pod nazwą Jak tu się wymigać prosto ze Zgierza. Dzień dobry, witam Państwa.
1: Dzień dobry.
0: Energia niesamowita, radość na twarzach wypisana, to wszystko daje Wam aktywność fizyczna?
1: No przede wszystkim, nie ukrywam, że trzyma nas, że tak powiem, przy życiu, bo to jest coś, czego się po prostu nie da opisać i w żaden inny sposób chyba nie można tego osiągnąć.
0: Powiem tak, poznaliśmy się w sobotę ostatnią na Prowiranie. Zwracacie uwagę niesamowicie. Nie dość, że macie wszyscy takie same stroje, świetną nazwę, jak tu się wymigać, team, a do tego niesamowita też energia i radość bije od Was. Postanowiłam podejść, zaprosić. Jesteście i bardzo się cieszę. Kiedy zawiązała się grupa? Jak to się w ogóle
1: zaczęło? Od tego, że przed COVID-em chciałam jak gdyby no coś zrobić ze swoim czasem, bo niestety no, były takie czasy, gdzie nie można było nigdzie wychodzić. Zaczęłam chodzić z kijami, ale główną mentorką moich podjęcia mojego wyzwania była Madzia Wesołowska, która dużo wcześniej zaczęła już i uprawiała różnego rodzaju aktywności fizyczne, bieganie, gimnastyka, jakaś gra w piłkę nożną. No i stwierdziłam, że ja też bym chciała coś dla siebie zrobić. No i zaczęłam chodzić z kijami. Później stwierdziłam, że może by ktoś jeszcze. No to zaczęłyśmy z Paulinką Zwierzyńską. Później przyszedł czas na to, żeby pierwsze jakieś zawody, więc pierwsze zawody Nordic Walking, które organizowała Fundacja Stacji Nowej Gdyni na górkach łagiewnickich w Łodzi. No i później przyszedł czas, kiedy kolejne osoby zaczęły przystępować. Później kurs instruktorski, żeby mieć już jakieś uprawnienia i zweryfikować swoje umiejętności i wiedzę. Ale takim najważniejszym wydarzeniem chyba było w ubiegłym roku możliwość poprowadzenia w Zgierzu przeze mnie programu Aktywny Senior, który był realizowany przez Fundację Totalizatora Sportowego.
0: To były takie cykliczne treningi?
1: To było 12 spotkań tygodniowo, po półtorej godziny, dwa razy dziennie w każdej dzielnicy miasta Zgierza. I tam udało się zebrać prawie 120 osób, które cyklicznie chodziły z nami, ze mną codziennie, a Józiu chodził ze mną dwa razy dziennie, sześć
0: razy
1: tygodniowo.
0: Nasz rodzynek dzisiaj, tak? W studiu.
1: I powiem, że gdyby nie Józef, to też by różnie mogło być z frekwencją, ale on jak gdyby podczas naszych spacerów, naszych kijkowych treningów zaczepiał ludzi w parkach, gdzie żeśmy byli, i namawiał do aktywności i tak się ta grupa zawiązała.
2: Tak, ale to jeszcze dodam, że ludzie sami też dopytywali w trakcie jakby chodzenia naszej aktywności. Byli

0: i zainteresowani w ogóle, co się dzieje, tak? Co za grupa, gdzie się spotykamy, więc to taką falą jakby szło. No,
1: a od początku mieliście nazwę, jak tu się wymigać?
2: Tak, nazwa powstała, mam tu malutką ściągę, w 2024 roku, żeśmy się nazwali i w tamtym, i w 2024 roku uszyliśmy sobie koszulki. Teraz każdy z prawie 50 osób ma taką koszulkę ze swoim imieniem, więc nie trzeba pamiętać każdego imienia. No i tak chodzimy na zawody ubrani jednakowo. I nie tylko ograniczamy się do Łodzi, bo w kwietniu byłyśmy z dziewczynami na biegu kobiet we Wrocławiu, też byłyśmy w swoich strojach, byłyśmy ubrane jednakowo i...
1: Czyli mówicie, że prawie 50 osób należy teraz do waszego teamu, kobiety. Chyba jednak dominują, tak przynajmniej było widać na tych sobotnich zawodach.
2: Tak, ale przedział wiekowy jest od 8 do 80 lat.
1: Pięknie.
2: Najmłodszą mamy uczestniczkę Polę, która przeszła z nami pierwszy swój marsz zimowy, ten, tak, na co Dominik Stanek organizował w Łakiewnikach, też taki świąteczny, no to pierwszy raz przeszła z nami 5 kilometrów.
1: Dzisiaj jest sobota, wiem, że część drużyny startuje u Dominika na kolejnym smakowitym
2: 12
1: biegu.
2: 12 osób, tak idziemy.
1: Będziecie potem w nagrodę mogli skosztować lodów.
2: Oczywiście.
1: Tak, Ice Cream Run dziś za kilka godzin się odbędzie. Teraz zrobimy małą przerwę, a do rozmowy z gośćmi powracamy za kilka chwil.

0: Przypomnę, że gośćmi sobotniej audycji Poranek dla Aktywnych jest ekipa ze Zgierza. Jak tu się wymigać, team? Ludzie, którzy skrzyknęli się kilka lat temu, uwielbiają się ruszać, ale podejrzewam, że jeszcze bardziej lubicie swoje wzajemne relacje, energię, którą otrzymujecie od tych, którzy przychodzą na treningi. Po kolei, pani Jadwigo, jak to się zaczęła ta przygoda z aktywnością?
1: Moja przygoda zaczęła się właśnie od projektu na dzielnicy Zgierz Rudunki, gdzie pierwszy raz poszłam z kijkami właśnie z koleżanką Beatą. Potem miałam troszkę przerwy, ponieważ praca moja akurat, mimo tego, że jestem na emeryturze, jeszcze pracuję troszkę, powodowała to, że nie bardzo mogłam w tych terminach się stawić, ale już zrezygnowałam jakby z części pracy, w związku z tym mam więcej czasu i aktywnie dołączyłam do tej grupy i teraz nie opuszczam bez mała żadnych zawodów.
0: A proszę powiedzieć, czy tu tak naprawdę chodzi o aktywność fizyczną, czy bardziej o to towarzystwo, o energię, o przebywanie z fantastycznie pogodnymi, pozytywnymi ludźmi?
1: Myślę, że to jedno i drugie w parze idzie,
2: ale
1: ponieważ towarzystwo spowoduje to, że my się tak naprawdę napędzamy, wzajemnie motywujemy. Zresztą grupa jest wspaniała, zawsze się śmiejemy, pogadamy sobie o różnych sprawach, o różnych problemach, o różnych naszych sytuacjach i życiowych i dowcipkujemy. Także przede wszystkim chyba to, że jesteśmy w grupie razem. Nie siedzimy sami w domu po prostu.
0: Pani Magdo, super. Ja wiem, że już teraz pani Beata nam w poprzedniej części o tym opowiadała, że pani z aktywnością za pan brat od wielu, wielu lat i jakby no, trochę była pani taką matką chrzestną tego projektu. Aktywność jest najważniejsza, czy ludzie?
3: Najważniejsi są ludzie, bo jeżeli jest fajne towarzystwo, to ta aktywność już sama wchodzi i człowiek aż się rwie, żeby się spotkać z tą grupą i łapać te następne kilometry.
0: Bardzo przewrotnie wymyśliliście sobie nazwę. Jak tu się wymigać? Jak tu się wymigać, kiedy ma się takich fantastycznych kolegów i koleżanki, taką atmosferę? To rzeczywiście trudno. To jest bardzo duży motywator, to towarzystwo i te wasze wspólne spotkania, prawda?
4: To się nie da wymigać właśnie, to jest...
1: Ja pamiętam swoje początki, jak mówiłam do Beatki, Beatka, nie dam rady, nie przejdę tyle. Mówi, jak nie dasz rady? Musisz dać radę. I rzeczywiście bycie w grupie powoduje to, że człowiek
0: motywacja
1: idzie.
0: Jest
1: tak,
0: większa.
1: Jest ogromna dokładnie motywacja właśnie grupy.
0: Powiem tak, czasami nawet jest głupio powiedzieć, że się tak nie da rady, że no nie chce się, bo po prostu no, wstydzimy się.
2: No tutaj takim przykładem mogę, nadmienię ja, tak, właśnie odnośnie naszych możliwości zorganizowaliśmy ostatnio półmaraton. I o dziwo, wbrew temu, co by się wydawało, gdzie tak jak mówimy, nie damy rady, to za dużo, no w ogóle odpada, tak? To była tak silna motywacja, że ogólnie prawie 20 osób się zebrało i wszyscy daliśmy radę. Przyszliśmy w Łagiewnikach pierwszy nasz półmaraton. Mamy nawet medale, tak? Możemy się pochwalić. Super organizacja. Wszyscy bez mała się zaangażowaliśmy logistycznie w przygotowaniu, włącznie z posiłkami, napojami, biesiadą taką na koniec.
0: No jest, więc prawdziwy medal, tak.
2: Naprawdę zaangażowanie było pełne całej grupy. No i finał był taki, że
1: wszyscy
2: pogoda
1: doszliśmy.
2: Nam dopisała, pięknie było.
4: I 22 kilometry przeszliśmy.
2: Daliśmy
4: no
2: radę, tak.
0: I to jest najlepszy wynik jak do tej pory?
3: No. Tak, jak na tą chwilę.
0: Panie Józefie, teraz pan musi opowiedzieć, jak to się z tą aktywnością u pana zadziało. Czy ten kontakt z teamem, jak tu się wymigać, to jest pierwszy kontakt z aktywnością, czy raczej był pan typem sportowym?
4: Nie byłem typem sportowym. To jest córka moja, która mnie wciągła w to.
0: Cudnie.
4: Mówi,
0: brawa dla pani.
4: Tworzy się grupa tutaj na Zgierzu, na osiedlach, wszędzie i koło mnie na osiedlu. Też się tworzyła. No, ja proszę zobaczyć, bo ja próbowałem chodzić na tych kijach. Ale mówię, pójdę i się nauczę czegoś, bo to jest ważne, żeby dobrze chodzić. No i załapałem się później, jak mówi Beatka, na wszystkie te spotkania chodziłem cały tydzień, dwa razy dziennie. No.
0: I jeszcze pan był szefem promocji, z tego co słyszałam, i namawiał innych do tego, żeby przystąpili do zespołu.
4: No bo ja jestem tak nastawiony pozytywnie, jak widzę, że ktoś tak ledwo idzie, to zapraszam, żeby do grupy dołączył.
0: Powiedzcie, co wam daje ten ruch, Nordic Walking i te wspólne spotkania, tak po kolei, po jednym zdaniu. Co najważniejszego jest w tej
1: aktywności? Dużo radości i zdrowia. i zdrowia też przede wszystkim.
3: Duży zastrzyk endorfiny właśnie, endorfiny przede wszystkim.
0: Pani Beato?
2: Dla mnie to przede wszystkim jest radość, że mogłam coś dać od siebie i wciągnąć tyle osób, którzy chcą po prostu coś dla siebie zrobić, bo to jest chyba najważniejsze.
4: No ja się cieszę, bo mi ubyło 15 kilo wagi przy tym chodzeniu.
0: Wow.
4: No.
0: Super wynik, gratuluję. A pani Alicja?
3: Nie. Dla mnie przede wszystkim zdrowie, tak? No i chyba taka satysfakcja z tego, że wszyscy jesteśmy właśnie tacy promienni, zadowoleni, spotykamy się, no to z tego czerpiemy energię i siłę, tak? Do dalszego życia, działania.
0: Ja myślę, że już namówiliśmy niektórych do tego, żeby chcieli się ruszać. Teraz zrobimy małą przerwę muzyczną, a po niej powiemy, jak często się spotykacie i jak dołączyć do grupy.

0: Przypomnę, gośćmi Radia Łódź są dzisiaj członkowie zespołu Jak tu się wymigać Team, to grupa ze Zgierza. Obiecaliśmy, że będziemy teraz namawiać mieszkańców Zgierza i okolic do tego, by dołączyli, bo miejsca jeszcze macie.
1: Nie mamy ograniczonego miejsca, że tak powiem. Kto chce, może przyjść. Im więcej, tym lepiej.
0: To jak dołączyć do zespołu? Jak często się spotykacie? Czy regularnie macie te spotkania?
1: Tak, spotykamy się w poniedziałki, w piątki w Parku Miejskim, na parkingu przy muzeum, a w niedzielę spotykamy się o 8:30 w Łagiewnikach przy szkole podstawowej. No i tam idziemy 10 km wtedy do Arturówka.
0: I wystarczy, jak ktoś się dzisiaj zdecydował, jutro się pojawi, bo w niedzielę, tak?
1: Tak,
0: dobrze
1: w niedzielę.
0: Zapamiętałam, na tym treningu i już może być członkiem waszego zespołu.
2: Tak, dokładnie.
3: Nie biegniemy tempo, dostosowujemy
2: do wszystkich. Nie zostawimy nikogo w tyle, będziemy go wspierać, niech tylko
3: tak
2: dołącza.
4: Tak, tutaj taka zasada zawsze obowiązuje, że Beatka z reguły, tak, jeżeli ktoś dołącza, wskazówki przekazuje odnośnie, no bo tutaj kijki są jakby taką podstawą, sprzętem, który nam towarzyszy i umiejętność jakby posługiwania się tym też, tak? Ale Beatka właśnie z racji, że jest instruktorem, przekazuje te wskazówki, żeby to też było technicznie dla zdrowia, żeby sobie też nie wyrządzić jakiejś krzywdy.
0: Czyli tak? Rozumiem, że na taki trening trzeba przyjść z kijami
1: nie,
0: swoimi.
1: Nie, trzeba. Ewentualnie. Mam kije, które mogę wypożyczyć na czas trwania treningu, tak. Także na naszej stronie, na Facebooku jest tam napisane, że jest mój numer telefonu, że jak ktoś chce przyjść, a nie ma kiji, to po prostu zadzwonić do mnie, ja wtedy kije. Zazwyczaj mam dwie pary w bagażniku zapasowych, więc nie ma w ogóle żadnego problemu.
0: Jak tu się wymigać Team? Proszę szukać na Facebooku takiego profilu, tam wszystkie szczegóły. No powiem szczerze, że w słabym dzisiaj humorze przyszłam do pracy, a teraz mi się poprawiło.
3: Bardzo nam miło,
1: że zapraszamy jutro na trening.
3: Tak jest, zapraszamy
0: no,
3: do Zgierza.
0: No nie wykluczam, ale nie obiecuję też na 100%. Zobaczymy, w każdym razie bardzo mocno zachęcamy do udziału w tych treningach i do dołączenia do tej grupy bardzo pozytywnych ludzi.
3: A jeszcze przed wymarszem to mamy taki rozruch, prowadzimy gimnastykę. Zanim ruszymy z kijkami, to zawsze
1: To nie jest, że ja prowadzę, tylko każdy z uczestników, który jest, zarządza, że tak powiem, ćwiczenie, które wykonujemy. I tak samo jest na koniec, kiedy jest rozciąganie. Także każdy bierze udział od samego początku do samego końca.
0: To jeszcze przypomnijmy, jutro w niedzielę o której?
1: 8:30 Łagiewniki przy szkole podstawowej. W poniedziałki i w piątki godzina 17 na parkingu za Muzeum Miasta Zgierza.
0: To ja za was trzymam kciuki i czekam na meldunek, kto ze słuchaczy Radia Łódź po tej naszej dzisiejszej rozmowie dołączył do ekipy.
1: Damy znać.
0: Bardzo dziękuję. Jadwiga Perlińska, Magdalena Wesołowska, Beata Rumińska, Józef Ślęczek i Alicja Jarosik z grupy Jak tu się wymigać Team ze Zgierza. To ta wspaniała ekipa odwiedziła Radio Łódź. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie.
3: Dziękujemy. Zapraszamy. Za zaproszenie i zapraszamy.

0: Pani redaktor, miło słyszeć o Zgierzu dobrze, bo ostatnio mu mówiło się tylko źle, ale są tam fajni ludzie, pisze nasz słuchacz pan Krzysztof. Po co sanatorium miłości? Wystarczą kijki i chęci oraz mobilizacja. Tak trzymać, niech inni biorą przykład. Gratuluję, Krzysztof. Panie Krzysztofie, dziękuję bardzo za liścik, a jeżeli komuś umknęła rozmowa z członkami grupy Jak tu się wymigać ze Zgierza, to rozmowa będzie dostępna na portalu radiouć.pl pewnie po godzinie 10. Teraz za 2:08 o 8:00 u nas kolejne wiadomości.
1: Radio Łódź. Autopromocja.
2: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16:00.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na crsieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
8: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Łódź. Minęła 8:00. Czas na wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
9: Opóźnienie ważnej tramwajowej inwestycji w Łodzi. Termin zakończenia budowy może się przesunąć. Coraz więcej nacjonalistycznych symboli w przestrzeni publicznej Konstantynowa Łódzkiego. Pomagają przejść przez leczenie krok po kroku. Koordynatorzy onkologiczni wspierają pacjentów od diagnozy aż po terapię. W dzień zachmurzenie duże, temperatura maksymalna do 16 stopni. Budowa nowej trasy tramwajowej w Łodzi opóźniona. Zanim wystartowała, niedawno miasto rozstrzygnęło przetarg na wykonanie torowiska w nowym centrum Łodzi. Firma Trakcja miała przed wakacjami rozpocząć budowę trasy wzdłuż Alei Gromanów i ulicy Wierzbowej. Ale jak poinformowała telewizja Toja, jeden z oferentów odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej. Mówi Radio Łódź Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
10: Zakładamy, że rozpoczęcie prac nastąpi już na pewno po wakacjach. Zakładam 2 miesiące, gdy sprawa będzie w Krajowej Izbie Odwoławczej, a następnie cała dalsza procedura, jeśli chodzi o przygotowanie podpisania umowy, organizację ruchu czy wejścia w teren.
9: Finał prac był zaplanowany na koniec września przyszłego roku, ale ten termin też może ulec zmianie. Nowa trasa tramwajowa ma być przedłużeniem torowiska od dworca Łódź Fabryczna do tramwajowej przez Wierzbową do Alei Gromanów i do Kopcińskiego.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Nacjonalistyczne symbole pojawiają się na murach i przystankach w Konstantynowie Łódzkim. To krzyże celtyckie, których znaczenie może być skierowane przeciwko coraz liczniej przybywającym do Polski cudzoziemcom. To, czy niechęć do osób z zagranicy może brać się z powodu łamania przez nich prawa, sprawdzał nasz reporter Adam Łużyński.
11: Na murach w centrum Konstantynowa Łódzkiego pojawiły się namalowane sprayem krzyże celtyckie z napisem Natio Kansas. Nazwa może brzmieć odrobinę zabawnie, ale sam symbol oznacza ekstremistyczny nacjonalizm i nieprzychylność wobec cudzoziemców. Policja powiatu pabianickiego informuje, że osoby z zagranicy w Konstantynowie Łódzkim bardzo rzadko łamią prawo. mówi podkomisarz Agnieszka Jachimek.
12: W ciągu ostatnich kilku tygodni nie odnotowaliśmy we wskazanym mieście przestępstw, których sprawcami byliby cudzoziemcy. W analizowanym okresie miały miejsce jedynie dwa przypadki kradzieży sklepowych, w których ujęte osoby były innej narodowości.
11: Podobne symbole z rasistowskimi napisami White Power można zaobserwować także na ulicach Łodzi.
9: Słowo White Power oznacza po angielsku białą siłę i jest używane m.in. przez neonazistów. W tym roku w rejestrach ZUS przybyło o 8% więcej pracowników z zagranicy niż w 2025. Najliczniejszą nacją, która przyjeżdża do pracy w Polsce, są Ukraińcy. Przed nami noc muzeów, bezpłatne zwiedzanie muzeów oraz innych instytucji. To już dziś w nocy, a w Łodzi specjalną ofertę przewozową przygotowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Godziny kursowania tramwajów i autobusów zostaną wydłużone, żeby ułatwić mieszkańcom przejazdy między atrakcjami i powrót do domu po nocnym zwiedzaniu, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu.
13: Do godziny pierwszej będą kursować tramwaje linii 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10B, 11 oraz 15, a także linie autobusowe 55, 57, 86. I Z6.
9: Szczegółowe informacje dotyczące tras w ten weekend MPK zamieszcza na swojej stronie internetowej. Umawiają wizyty, przypominają o badaniach i organizują proces leczenia. Koordynatorzy onkologiczni od kilku lat wspierają chorych na nowotwory. W Krajowej Sieci Onkologicznej każdy nowo diagnozowany pacjent ma zapewnionego opiekuna, który prowadzi go przez system. Warto korzystać z ich pomocy. Więcej wie Joanna Stankiewicz.
14: Diagnoza rak jest szokiem i bardzo trudnym momentem w życiu. Chorzy czują się zagubieni, nie wiedzą, co ich czeka i wtedy właśnie wkracza koordynator, który wspiera pacjenta i organizuje mu kolejne etapy leczenia. Mówi Elżbieta Potentas z Białostockiego Centrum Onkologii.
15: Koordynator nie leczy, koordynator nie diagnozuje, koordynator daje to poczucie bezpieczeństwa.
14: Pacjenci Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie cenią sobie opiekę koordynatorów.
16: Człowiek jak jest chory, to wiadomo, że w innym świecie żyje, a to jest takie przypilnowanie naszych spraw, tych badań, to jest bardzo ważne.
17: Dostałam numer telefonu koordynatora i wszystkie wiadomości dostałam, w jakim gabinecie, o której, którego dnia. Także zadowolona jestem.
14: W szpitalach onkologicznych pracuje około 1000 koordynatorów, a kolejni już się szkolą. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
9: Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9.
0: Pięć po ósmej, czas na wiadomości sportowe. Piotr Andrzejczak, a zaczynamy od nie najlepszych informacji dla kibiców Widzewa.
18: No to na pewno. No, piłkarze Widzewa przegrali 0-1 z Koroną Kielce. W wyjazdowym meczu 33. kolejki Ekstraklasy przebieg spotkania i sytuację swojego zespołu bardzo trafnie podsumował trener Aleksander Wukowicz.
19: Najgorszy scenariusz dla nas, można powiedzieć, spełnił. Przegrywamy mecz bardzo ważny, istotny. Myślę, że pierwsza połowa wyrównana z lepszymi sytuacjami z naszej strony. W drugiej połowie wreszcie zadecydował gol z rzutu wolnego.
18: A tego gola zdobył Dawid Błanik w 61. minucie. Widzew zajmuje 15. miejsce w tabeli, a w niedzielę może znaleźć się ponownie w strefie spadkowej. Co więcej, utrzymanie w Ekstraklasie nie zależy już tylko od wyniku meczu Łodzian w ostatniej kolejce, gdy zagrają z Piastem Gliwice, ale także od rozstrzygnięć na innych ligowych boiskach w ten i przyszły weekend. A piłkarze KKS-u Bełchatów wciąż walczą o utrzymanie w trzeciej lidze. W 32. kolejce brunatni zmierzą się w Łomży z tamtejszym ŁKS-em, który wciąż może myśleć o awansie do drugiej ligi. Bełchatowianie pokazali ostatnio, że potrafią punktować poza własnym stadionem. Wygrali w Wikielcu i zremisowali w Suwałkach, podkreśla trener KKS-u Mateusz Milczarek.
20: Na pewno musimy szukać punktów na wyjeździe. Dla nas nie ma łatwych meczów i czy gramy z Łomżą, czy gramy naprawdę z kimś innym, to już nie ma dla nas znaczenia w tym momencie.
18: A początek spotkania ŁKS-u z GKS-em Bełchatów o 19.26, spotkania pozostałych drużyn z naszego regionu w niedzielę, a dziś jeszcze w strefie kibica podsumowanie ostatniej 31. kolejki grupy pierwszej i trzeciej ligi. Paulina Damaskę, tegoroczna mistrzyni Polski z zespołem Budowlanych Łódź, od przyszłego sezonu będzie występować we włoskiej Serie A1. Jej nowym pracodawcą zostanie zespół Bistone Firenze. Dla 24-letniej siatkarki to będzie pierwszy zagraniczny klub w jej dotychczasowej karierze. Klub z Florencji już w czwartek ogłosił pozyskanie nowej siatkarki, a obecnie Paulina Damaskę przebywa wraz z reprezentacją Polski na zgrupowaniu w Wałczu. A następne wiadomości sportowe za godzinę.
0: Termometry w Łodzi i regionie pokazują około 9 stopni. Zachmurzenie jest duże i taka aura utrzyma się przez cały dzień. Tylko na zachodzie łódzkiego okresami zachmurzenie będzie umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie regionu, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: A jesteśmy razem w sobotę 16 maja, 7,5 minuty po godzinie 8. W naszym programie już niebawem kolejni goście, tym razem przedstawiciele Szakali Bałut.

0: Kiedy budzisz się rano w kiepskim nastroju, przychodzisz do pracy też w kiepskim nastroju, to zaproś sobie energetycznych, fajnych gości i od razu będzie lepiej. Przed godziną ósmą zgierzanie, tym razem przedstawiciele Szakali Bałt. Myślę, że dobrze znani słuchaczom Radia Łódź, Piotr Bester, Maciek Chudy. Dzień dobry panowie.
1: Dzień dobry.
2: Witamy.
0: A gdzie ta energia?
1: Ola!
0: Ola!
1: Słoneczna Łodzi.
0: I przed godziną ósmą rozmawialiśmy o aktywnościach fizycznych z grupą, którą poznałam tydzień temu na Prowiranie. Zresztą widzieliśmy się na tych zawodach. I tak sobie myślę, że ta grupa aktywnych ludzi w Łódzkiem to po prostu się tak rozrosła, że serce rośnie. To jest niesamowite, że te aktywności stały się tak bardzo popularne. Też tak to postrzegacie?
3: Tak, myślę, że Bogusław Linda musi troszeczkę zmienić opinię o Łodzi i nadać nam inny przydomek. Jest to rozwinięte, rozbrykane, jest wspaniale. Zapraszamy do uprawiania wszelkiego rodzaju aktywności, sportu. To mówiłem ja, trener trzeciej kategorii, Piotr. Bardzo się cieszę. Dziękujemy za zaproszenie, trochę wproszenie. Jesteśmy tutaj... Już ja jest chyba trzeci albo czwarty raz, bardzo się cieszę.
0: Ja to notuję skrupulatnie, trzeci raz.
3: Nawet szedłem już do fotela, ale realizator zasugerował jednak inny fotel. Ja już tamten sobie obrałem jako swój. A tak na poważnie to, o co pytałaś, myślę, że tak, że w dobrym kierunku to idzie. Dużo młodych ludzi jest aktywnych. Ja też zacząłem chodzić na siłownię, przyglądam się tej trochę innej dla mnie formie. Ale też jest fantastycznie. Co sądzisz o tym, Chudy?
0: Młodzi, ale też dużo seniorów i to też jest bardzo budujące, bo od lat się mówiło, że zamykają się w domach, nie są aktywni. Nieprawda, są aktywni, bardzo aktywni. Może nie zawsze biegają, ale z kijami można szybko chodzić, czego doświadczyłam na trasie w Lesie Łagiewnickim tydzień temu, jak trzech pierwszych przedstawicieli dyscypliny Nordic Walking, nie, to było Nordic Walking, wyprzedziło mnie bardzo szybciutko i to było tylko tak, myk, myk, myk. A ja biegłam, drodzy państwo. W każdym razie te aktywności są bardzo rozbudowane. Wy jesteście ludźmi, którzy kochają biegać. I o bieganiu będziemy mówić, bo Szakale Bałt rozbrykali się, jeśli chodzi o organizację imprez. 14 czerwca to kolejne wasze wydarzenie, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Jeszcze można się zapisać?
1: Tak, jeszcze można się zapisać. 14 czerwca odbędzie się po raz 14 sztafetowy festiwal Maraton Szakala. Gorąco zapraszamy. Jest to impreza bardzo ciekawa, bardzo żywa, dużo się dzieje. I naprawdę warto wziąć udział i spotkać się z nami w tym wyjątkowym dniu.
0: Oczywiście to, że to jest sztafetowy maraton, znaczy inaczej, że to jest maraton, to może odstraszać. Ale mamy dobre informacje, bo drużyny są iluosobowe?
1: Siedmioosobowe.
0: Siedmioosobowe i się biegnie po kilometrze.
3: Tak. Pozornie bardzo łatwy temat. Także
0: pozornie,
3: zachęcam.
0: Właśnie. Ale, bo to, że kilometr, to mamy, chce się to
1: Piotrze,
0: pokonać jak
1: zachęcać,
0: najszybciej.
1: Nie zniechęcać.
3: No właśnie, tak, ale chcę być uczciwy wobec przyszłych biegaczy, którzy jeszcze nie brali udziału w tej imprezie. Tak, formuła jest taka, że jest 7 osób, każda z tych osób biegnie po odcinku kilometrowym, ale 6 razy. I musi ten swój kilometr wykonać. Podaje pałeczkę koledze, koleżance z drużyny i czeka, aż te pozostałe 6 osób zrealizuje swój cel. I z jednej strony dla biegaczy, którzy robią to tak mocno zawodowo, jest to łatwe, bo to tylko kilometr. Z drugiej strony trochę zaburza pewien rytm, czyli jest czas, żeby mocno wystygnąć i trudno jest się zebrać do tej kolejnej kilometrówki. A zwłaszcza, że sztafeta daje takiego dodatkowego ducha tej drużyny. Zresztą pani kapitan zaraz pewnie powiesz też o swojej imprezie.
0: Tak, oczywiście,
3: jeśli
0: jak
3: możesz,
0: najbardziej.
3: To zobaczysz, jak to działa. No, współtworzymy drużynę. Mimo, że biegniesz solowo, to czujesz, że jest to coś więcej niż tylko ty, więc dajesz tą energię na 140%. No i to czasami się odbija.
0: Dlatego szkafu. Pozornie łatwy tak, pozornie. Dystans, tak? Bo to podzielone na tyle
3: to
0: osób.
3: Na takiej pętli
1: kilometrowej.
3: Cały czas się widzimy, kibicujemy sobie nawzajem, staramy
1: cały
3: się tam zapewnić.
1: Coś się dzieje.
3: Zapewnić i jakąś dobrą muzykę i radosne prowadzenie tego. Także myślę, że to jest naprawdę świetna impreza. Tak poza biegowo też towarzysko jest genialnie.
0: A i właśnie to, o tym chciałam powiedzieć, bo chyba mnie do biegania takiego codziennego nie namówicie, ale obiecuję, że będę chodzić na imprezy biegowe właśnie ze względu na atmosferę, na klimat. To jest coś niezwykłego. Warto tego doświadczyć. Ja się przeczołgałam na tym ostatnim dystansie 5,5 kilometra podczas ProWiranu, ale byłam przeszczęśliwa, bo biegacze dają niezwykłą energię. Czerpiecie ją z tych codziennych treningów, jak się domyślam.
1: Z treningów, zawodów, z tego, że się spotykamy. W tej chwili wygląda to niesamowicie, bo się stworzyła społeczność biegowa i ona się cały czas rozrasta. To nie jest tak, że jest to zamknięty krąg, tylko jesteśmy otwarci na wszystkich wokoło, zachęcamy ludzi i stworzyło się coś naprawdę fajnego. Tak jak teraz na tej imprezie, oprócz tego, że są aktywni biegacze, którzy uczestniczą, pojawiają się rodziny, ludzie niezwiązani z bieganiem.
0: Takie prawdziwe święto.
1: Bawią. Dokładnie.
0: Piknikowa atmosfera. Ja podczas tego ostatniego wydarzenia w ubiegłą sobotę, no znałam kilka osób, nie powiem, ale obserwowałam chociażby Piotra, który witał się z każdym. Wy się doskonale znacie, spotykacie się na tych imprezach biegowych. Ja odkryłam, że ich jest mnóstwo. To zdarza się, że są dni, że odbywa się kilka takich wydarzeń sportowych.
3: Tak, oczywiście.
0: Jest czym wybierać.
3: Tak, jeśli pozwolisz, że tak trochę żartem egoistycznie, wolałbym, żeby tylko szakale organizowały imprezy, to wtedy u nas byłyby tysiące, a nie setki zawodników, ale tak zupełnie na poważnie, to jest w czym wybierać. Każdy może ten dystans dopasować do siebie. Także bardzo się cieszymy, pani redaktor, że znów się widzimy w październiku, ostatni weekend. Tuż proszę sobie już w kalendarzyku swoim tak na stałe zanotować. Już nie będę cię zachęcał do półmaratonu, no, ale tego crossa to już tym razem naprawdę się postaram o to numer 10, jako Diego Armando, Monika, pobiegniesz i będzie pięknie. A jeśli będziesz miała życzenie po prostu przespacerować, to też cudownie, to nie jest
0: taki
3: dystans.
0: Nie dam się w to wkręcić, proszę państwa. Teraz zrobimy przerwę muzyczną, a po przerwie wytłumaczę się nieco, o czym Piotr mówił i przyznam, że miałam z tego frajdę.

0: Piotr Bester i Maciek Chudy, Szakale Bałut. Ja z nimi na antenie prowadzę wywiad, a oni ze mną poza anteną. Ile razy w tygodniu na treningi? Dołóż jeszcze jeden. Obiecuję, panie Piotrze, dołożę jeszcze jeden, ale tak poważnie, to rozmawialiśmy sobie o tym, że fantastyczne jest to, że ta rodzina ludzi aktywnych się powiększa i że dajemy dobry przykład najmłodszym, bo to jest ważne, takie wpajanie od najmłodszych lat, że ruch w naszym życiu robi dobrą robotę.
1: No tak, zdecydowanie. W dzisiejszych czasach, gdzie rządzi telewizja, tablety, komórki, pokazanie takiego odpowiedniego stylu życia naszej młodzieży, naszej przyszłości, to jest coś niesamowitego i naprawdę aż serce rośnie, jak patrzymy. Przy każdej takiej imprezie organizowanej biegowej zazwyczaj organizowane są biegi dziecięce. I tych dzieciaczków jest mnóstwo.
0: Wychowujecie sobie biegaczy.
1: Dokładnie, przyszłe pokolenie.
0: Tak. A niektórzy nawet wożą maluchy w wózkach, tak jak ty.
1: Tak,
0: tata dziewięciomiesięcznego syna, który już z tobą pokonuje kilometry.
1: Pierwsze treningi za nami i mam nadzieję, że będzie kolejne, wyrośnie pokolenie biegaczy. Jest to fajna aktywność, mogę normalnie sobie trenować, a przy okazji spędzam czas z synem i jest to coś niesamowitego, coś, czego nikt nam nie zabierze.
0: Piotr jest tatą nieco starszego dziecka, ale też dawałeś od najmłodszych lat przykład, dobry przykład i to procentuje.
2: Tak, Filipek ma 8 lat w tym roku, skończy w październiku i jest aktywnym małym sportowcem, gra w piłę, gra w kosza, biega z nami. Jak tu Maciek poza anteną powiedział, jak się pojawia, jest go wszędzie pełno, bo kolor włosów też go determinuje do tego, żeby to złoto było wszędzie. Jest, no, jest po prostu turboaktywny, ale dzięki temu też jest bardzo życzliwym, dobrym dzieciakiem, bo chce tym się dzielić i ja od chyba drugiego, trzeciego roku życia często zabierałem go na nasze treningi, więc on tą społeczność zna, oni, zresztą mnóstwo jest takich Filipków w naszej ekipie. Córki mam nieco starsze, ale to też muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że one już nic nie robią, ale nie, do biegania nie jestem w stanie ich namówić, natomiast...
0: Tak jak mnie też nie
2: jakieś,
0: jesteś
2: jakieś fitowe
0: jesteś.
2: Rzeczy, pilatesy, zdrowe kręgosłupy, nie wiem, joga, chodzimy razem i też jest cudnie. Także to, co Maciek powiedział, to jest bezcenne, to jest absolutnie.
0: Przykład idzie z góry, tak naprawdę. A taka refleksja, że sport kształtuje tak naprawdę bardzo pogodnych, otwartych na innych ludzi i dlatego też między innymi zalecamy wszelkie aktywności. Tutaj mały przecinek, do rozmowy powracamy za chwilę.

0: Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
3: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
4: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
5: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
3: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
6: Tworzymy rodzinę.
7: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
2: www.domwlodzi.org.
8: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
9: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
8: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

0: Poranek dla aktywnych w Radiu Łódź, 26,5 minuty do godziny 9. W studiu goście z Szakali Bałut. To klub sportowy, jak ustaliliśmy, który działa już 19 lat. Piotr Bester, Maciej Chudy. Za rok 20 wam stuknie, panowie. Jako klubowi oczywiście.
1: No już jesteśmy pełnoletni w takim razie.
2: Tak, lubimy być pełnoletni.
0: Ile osób należy do klubu? Bo to klub sportowy, prawda? Stowarzyszenie.
1: Tak, dokładnie. Powoli zbliżamy się do setki.
2: Tak, jest nas 100 osób. Mieliśmy ostatnio taki wielki zlot szakali, gdzie został wybrany, znaczy właściwie nie został wybrany, ale przedłużona została
0: kadencja
2: naszego
1: zarządu.
2: Dubu. Pozdrawiamy cię, Szymon.
1: Pozdrawiamy.
0: Szymon Drab.
2: Tak, cudowny pan człowiek.
1: Prezes.
2: Wspaniały jest, prawda?
1: Tak.
0: Poza anteną rozmawialiśmy sobie, że świetnie się opowiada o imprezach, które organizujecie, ale tak naprawdę, żeby takie imprezy, takie wydarzenia przygotować, to jest mnóstwo przy tym pracy i dobrze, że są tacy, którzy chcą się poświęcać, bo to tak podejrzewam dodatkowy etat, prawda? Przy organizacji imprez biegowych.
1: Tak, tak. Kosztuje nas to bardzo dużo energii, stres, czy wszystko się uda. Pojawia się u nas około 1000 osób, tak? I chcielibyśmy, żeby te imprezy wypadły naprawdę okazale, żeby ludzie byli zadowoleni, a jest tyle czynników, które mogą spowodować i popsuć to święto. Naprawdę, wymaga to wielu, wielu
0: godzin
1: pracy.
0: Poza pogodą.
1: Poza pogodą. Pogoda zawsze jest dobra.
0: Zwłaszcza do biegania. 14 czerwca, przypominamy, sztafetowy maraton Szakali, ale skoro przygotowanie do takiej imprezy biegowej trwa wiele miesięcy, to już czuję, że ta jesienna impreza, odsłona festiwalu biegowego, też w trakcie przygotowań bardzo intensywnych.
1: Tak, powoli musimy załatwiać zgody na organizację biegu, planujemy nagrody, szukamy sponsorów. Gdyby ktoś chciał nas wesprzeć w tym jesiennym festiwalu, bardzo, bardzo gorąco zapraszamy do współpracy. Projektujemy medale. Naprawdę kupa roboty przed nami.
0: Szczegóły tych wszystkich wydarzeń można znaleźć na profesjonalnej stronie internetowej, którą prowadzicie. Z niej właśnie się dowiedziałam, że stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2007 roku i wspólnie obliczyliśmy, że to już 19, a za rok 20. Poza tym, że organizujecie spotkania biegowe, zawody, to także zapraszacie na treningi regularnie.
2: Tak. W soboty, już cyklicznie, o 10 rano w Arturówku, między tym stawem z kajakami, a tym do pływania, jest taki super mostek. Większość łodzian wie, gdzie to jest, ale jeśli nie wiecie państwo, to jest ulica Skrzydlata. Zachęcamy o godzinie 10. Właściwie trening jest dla każdego biegacza. I nie tylko biegacza, bo to jest kontynuacja naszej pierwszej lekcji i tam spotykamy się, myślę, że cały trening zajmuje między 45 a 60 minut i są to ćwiczenia takie dookołobiegowe, ogólnie koordynacja, aerobowe, ale też samotruchtanie i wzmacnianie tych mięśni. I dla biegaczy, którzy już potrafią troszkę więcej potruchtać, spotykamy się w niedzielę już bardzo regularnie o godzinie 8:15 na wycieczkowej, na parkingu, tak zwany kalendarz.

0: Kalorifer. Kręcę. Trudno jest pracować w radiu. Znaczy ja nie pracuję, ale sobie tak wyobrażam, że jakbyś ty takie fopa walnęła, to było mnie wolno. Kaloryfer, oczywiście.
1: Ale nam też wolno, bo słuchacze to lubią. Wszelkie
0: tak,
1: wpadki.
0: Na kalafiorze się spotykamy. Karol, matko. Król Karol kupił królowej Karolinie.
1: O, tutaj Karol... ci idzie dobrze.
0: Nie,
1: ja
0: wam,
1: ja się uśmiechałam, jak opowiadałeś.
0: Żeby wszyscy zapamiętali. 8:15, niedziela, zachęcam.
1: I powtórz.
0: I 15-16 kilometrów, ale też oczywiście do kaloryfer. Normalnie 5 godzin mogę mówić bez przerwy i niewalne. A tutaj...
2: Reasumując, w sobotę zapraszamy biegaczy na taką rozpoczęcie przygody biegowej, a w niedzielę przygotowanie do naszego festiwalu jesiennego, już dla bardziej zaawansowanych biegaczy. 15, 16, 21 kilometrów.
0: Ale podkreślam, można też pobiec 10 i jakoś tam zrobimy, żeby że ktoś nie zginie w tym lesie, bo
1: ja ostatnio rozmawiałam z moim radiowym kolegą Konradem Ciężkim, który jak wiecie jest zapalonym biegaczem, który jest także fotografem i obsługuje takie wydarzenia sportowe i strzelił mi zdjęcie podczas biegania i to jest drugie moje zdjęcie. Pierwsze miałam podczas waszego festiwalu biegowego jesiennego. Byłam bardzo zadowolona. Uśmiech od ucha do ucha i jakiś taki bardzo płaski chód zamiast biegu. I teraz było na tym następnym zdjęciu jeszcze gorzej. Czy na takich treningach dowiem się, co zrobić, żeby wyglądać jak biegacz, przynajmniej na zdjęciach? Bo tak, mam wrażenie, że ja nie podnoszę nóg w ogóle.
0: Właśnie ja też zauważyłem to. Cenna uwaga, jak nasi najszybsi biegacze są fotografowani, między innymi też przez Konrada, pozdrawiamy, to co mówisz? Często jest fota tak uchwycona, że ona lecą nad ziemią.
1: Tak. Skaczą
0: natomiast
1: jak kangur.
0: Tacy biegacze bardziej dokładni są mocno osadzeni na ziemi.
1: Aha, czyli ja jestem biegaczem bardzo dokładnym.
0: Dokładnym i mocno osadzonym na ziemi, ale z nim się nie przejmuj. Jak przyjdziesz na te treningi, zachęcam ciebie, to my foty też, jak to mówi teraz młodzież, wiemy jak w foty jechać. Wiemy wszystko, naprawdę. Jeśli chodzi o bieganie i dookoła rzeczy z nim związane, mimo że jesteśmy nominalnie amatorami, myślę, że jesteśmy absolutnie profesjonalną ekipą, która przygotowuje to już 16 półmaraton, 4 festiwal, 14 sztafeta. My jesteśmy z Maćkiem od 10 lat. Szymon, nasz prezes, jest właściwie od początku klubu, chyba po roku czy dwóch latach działalności jest w Szakalach. Więc znamy się na tym, współpracujemy z profesjonalistami. To nie jest tak, że wszystko robimy sami, ale pomiar czasu i tempa dokonuje zaprzyjaźniona firma. Mogę podać nazwę?
1: Nie.
0: To nie podam nazwy.
1: Ale Bartek,
0: ale pozdrawiamy
1: Sobecki.
0: Cię, Bartku.
2: Tak, Bartku. Znaczy, i... Piotruś, ja ci przerwę, bo wspomniałaś, Monika, o dokładnym bieganiu. My jako klub biegowy i nagradzamy nie tylko tych bardzo szybkich biegaczy, ale na każdej imprezie znajdziecie u nas nagrody dla najdokładniej pokonujących trasę biegaczy.
0: Ja to nazwałem najbardziej rokującą osobą.
1: Szkoda, że nie zostałam taką rokującą osobą, ale nie powiem, że połknęłam bakcyla biegacza, ale bieganie daje niesamowitą frajdę. Endorfiny, które mnie unosiły po biegu, trzymały mnie z tydzień co najmniej nad ziemią parę centymetrów. Ale żeby nie było, że tylko Szakale Bałut organizują wydarzenia sportowe, to Radio Łódź także poszło w wasze ślady i organizujemy 21 czerwca bieg jubileuszowy, sztafeta. 5 osób, każdy biegnie po kilometrze, więc kondycja może być nawet średnia, liczy się dobra zabawa, a ja liczę z kolei na to, że Szakale Bałut przynajmniej jedną reprezentację wystawią na tej naszej imprezie jubileuszowej. Panowie?
2: Będziemy oczywiście. Nie może nas zabraknąć na takim jubileuszu.
0: Dla mnie to też jest wyjątkowy dzień, także sobie przyjdę.
1: Złożę ci życzenia urodzinowe na pewno. Będę pamiętać. 21 czerwca, drodzy państwo, proszę sobie zapisać szczegóły biegu jubileuszowego Radia Łódź na portalu radiołódź.pl. Natomiast kilkanaście dni wcześniej, bo 14 czerwca zapraszają Szakale Bałut na swoje wydarzenie. To będzie sztafetowy maraton. O.
0: Tak, a mogę jeszcze? A propos tego, jest kłopotem czasami zbudować drużynę siedmiosobową, gdzie ma być 5 mężczyzn, 2 kobiety, ale...
1: To takie zasady są u was.
0: Tak, ale wyszliśmy... Tak, to mówię o naszym sztafetowym maratonie, ale wyszliśmy troszeczkę naprzeciw, gdyby... ktoś z słuchaczy chciał pobiec, a nie miał swojej ekipy, to jesteśmy w stanie skoordynować i połączyć siły z innym
1: macie szafę
0: biegaczy.
1: Zapasowych biegaczy.
2: Tak, dokładnie. Tak, są... co się zgubili na poprzednich edycjach.
0: Tak, my ich zamroziliśmy.
1: Zachęcamy, drodzy Państwo, do udziału w różnych wydarzeniach sportowych. Zachęcamy Was do tego, byście byli aktywni, bo aktywność tak na pewno poprawia nastrój. szakalebaut.pl, tam wszystkie szczegóły dotyczące samego stowarzyszenia, klubu i ich imprez. Dziś z nami Piotr Bester, Maciek Chudy. Dziękuję, panowie.
2: Dziękujemy.
3: Radio Łódź moim radiem. Dziękujemy.
2: Thank you.

To Barbara Wrońska w Radiu Łódź. 12 minut do godziny 9. Z szakalami zachwycaliśmy się, że nasi seniorzy z Łódzkiego stają się coraz bardziej aktywni na różnych polach tak naprawdę, bo nie tylko na tym polu sportowym, również kulturalnym. Będzie można się o tym przekonać, bo seniorzy już niebawem przejmą nasze miasto. Zbliżają się wielkimi krokami Senioralia 2026. Atrakcji będzie co niemiara, szczegóły można znaleźć na portalu radiołódź.pl.

5 minut do godziny 9, punktualnie o 9 kolejne wiadomości Radia Łódź, a do tego czasu przypomnijmy sobie przebój sprzed lat. Można głośno śpiewać, to na pewno poprawia nastrój. Przed nami Lady Punk i marchewkowe pole.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź. Minęła 9:00. Kolejne wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
9: Antyimigracyjne nastroje w Konstantynowie Łódzkim. Mieszkańcy wskazują m.in. na napięcia na rynku pracy. Noc Muzeów w Łódzkiej Komunikacji Miejskiej MPK uruchomi dodatkowe kursy. Aktywność, integracja i rozwijanie pasji. Łódź po raz 12 zaprasza seniorów do wspólnego świętowania. Temperatura maksymalna do 16 stopni, dziś wiatr słaby, okresami umiarkowany. Skrajnie nacjonalistyczne symbole, krzyże celtyckie pojawiły się w Konstantynowie Łódzkim. Symbole te są często używane przez prawicowe subkultury i niejednokrotnie oznaczają niechęć do cudzoziemców. Mieszkańcy tłumaczą, że niechęć do imigrantów może być podszyta sytuacją na rynku pracy. Według niektórych osób pracodawcy chętniej wybierają pracowników z zagranicy.
10: Pracy nie ma, a Ukrainek to pełno napchane, cały zakład.
11: To są tacy sami ludzie jak i my i należy im się szacunek.
12: Jakieś niebezpieczne sytuacje państwo widzieli?
13: Po prostu no, zaczepiają Polaków, no, wyzywają.
11: Każdy ma prawo do życia i szacunku. Żyjmy i dajmy żyć innym.
9: W porównaniu z ubiegłym rokiem w rejestrach ZUS przybyło o 8% więcej pracujących imigrantów, co jest wynikiem rekordowym w ciągu ostatnich lat. Policja informuje, że w ostatnich tygodniach cudzoziemcy w Konstantynowie Łódzkim prawie wcale nie dopuszczali się wykroczeń lub przestępstw.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: Komunikacja miejska w Łodzi będzie dziś działać dłużej. Na Noc Muzeów MPK uruchomi dodatkowe tramwaje, autobusy i linie specjalne z zabytkowymi pojazdami. A którymi liniami pojedziemy inaczej, o tym reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska.
14: W tę sobotę z okazji Nocy Muzeów komunikacja miejska będzie kursować dłużej niż zwykle. Do godziny 1 w nocy pojadą m.in. tramwaje linii 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10B, 11 i 15 oraz autobusy 55, 57, 86 i Z6. Między Redkinią a Widzewem Augustów dodatkowo kursować będzie linia 10A. Specjalnie na łódzką Noc Muzeów przygotowano też dwie dodatkowe linie, wyjaśnia Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
15: Do pierwszej ulicami Łodzi będzie też kursować tramwajowa linia specjalna 0, która połączy północną z radiostacją oraz autobusowa linia specjalna 151, która będzie kursować na trasie Zajezdnia Muzealna Brus, Muzeum Kinematografii. Na obu liniach będą kursować zabytkowe pojazdy.
14: MPK zapowiada też większe autobusy na liniach nocnych. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
9: Szczegółowe informacje odnośnie kursowania pojazdów w komunikacji miejskiej w Noc Muzeów na stronie MPK. Co najmniej 7 osób zostało wczoraj porażonych od uderzenia pioruna w rejonie Giewontu w Tatrach. Najciężej poszkodowany turysta stracił przytomność, spadł kilka metrów po skałach. Akcję ratunkową prowadzili ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo trudnych warunków pogodowych, silnego wiatru i opadów deszczu, ratownicy dotarli śmigłowcem na Przemęcz Kondracką, a następnie pieszo ruszyli w rejon zdarzenia. Ratownicy ostrzegają, że w ten weekend warunki w Tatrach będą bardzo trudne. Prognozowane są opady deszczu, a w wyższych partiach gór także śniegu. Możliwe są również burze. Przed nami 12. edycja łódzkich senioraliów. To największe w mieście wydarzenie skierowane do osób 60+ oraz ich bliskich. Prezydent Hanna Zdanowska przekaże seniorom klucz do bram miasta, rozpoczynając tym samym obchody Dni Seniorów. Święto Seniorów ma zachęcać do aktywnego stylu życia, rozwijania pasji, poszerzania wiedzy oraz odkrywania ciekawych miejsc. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to Akcja Integracja, mówi Radio Łódź Katarzyna Jarosińska z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.
16: Tor karlingowy, sportowcy, warsztaty, atrakcje dla całych rodzin, bo tegoroczna edycja skupia się na integracji również tej międzypokoleniowej. Wspaniałe występy na scenie, zespół pieśni i tańca Anilana albo zespół dziecięcy Tytka.
9: Po raz pierwszy partnerem wydarzenia będzie schronisko dla zwierząt przy Marmurowej, dodaje Jarosińska.
16: To będzie specjalny spacer tylko dla seniorów z pieskami, bo są takie spacery Wybiegaj Słodziaka, na które naprawdę tak zwane bileciki rozchodzą się niezwykle szybko. Będzie specjalny dedykowany właśnie dla osób starszych, żeby miały szansę również przejść się z podopiecznymi schroniska, ale będzie też wizyta w kociarni.
9: Atrakcje czekają na seniorów na rynku manufaktury od 10. Dziś o 18.00 rozpocznie się koncert grupy Demono. Senioralia zakończą się 24 maja, a szczegółowy program na www.radioloc.pl. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 10.00. Pięć po 9.00 zaglądamy na areny sportowe. Piotr Andrzejczak.
17: Widzew Łódź przegrał w Kielcach z Koroną 0-1 w spotkaniu 33. kolejki Ekstraklasy. Zwycięskiego gola dla Korony w 61. minucie zdobył Dawid Łanik, a Widzew zajmuje 15. miejsce w tabeli. W niedzielę może znaleźć się ponownie w strefie spadkowej. A w innym wczorajszym spotkaniu Ekstraklasy Pogoń Szczecin wygrała w Lubinie z Zagłębiem 1-0. A to oznacza, że portowcy mogą być pewni pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Piłkarze Unii Skierniewice wywalczyli wczoraj awans do pierwszej ligi. W przyszłym sezonie po raz pierwszy w historii klubu będą występować na zapleczu Ekstraklasy. Awans zdobyli na dwie kolejki przed końcem drugoligowych rozgrywek dzięki wygranej wczoraj w Bełchatowie z rezerwami ŁKS-u 3-1. Trener Unii Kamil Socha uważa, że jego zespół, choć był beniaminkiem drugiej ligi w tym sezonie, zaprezentował się w rozgrywkach doskonale.
18: Przeszedł bardzo szybki kurs grania na wysokim szczeblu i co jest najważniejsze, nie można się wstydzić naszej gry. Może to komuś się nie spodoba, ale uważam, że jak najbardziej zasłużenie wygraliśmy tą ligę i doceniając oczywiście wszystkie inne pozostałe zespoły, to naprawdę nasz zespół pokazał się z bardzo dobrej strony.
17: Zespół z Skierniewic może świętować awans, natomiast porażka przedostatniego w tabeli ŁKS-u 2 oznacza, że łodzianie stracili nawet matematyczne szanse na uniknięcie spadku do trzeciej ligi. Koszykarze ŁKS-u Kulpak rozpoczynają dzisiaj walkę o awans do Ekstraklasy. Ich rywalem w finale pierwszej ligi będzie Astoria Bydgoszcz, która była liderem po rundzie zasadniczej. Trenerem łodzian jest od kilku tygodni Serb Nikola Avramowicz i do tej pory, jak przyznaje, nie miał okazji rywalizować jeszcze z drużyną z Bydgoszczy.
19: Ja oglądałem to, nie oglądałem mecze, kiedy byłem w Gdyni i po prostu ja widzę, że Bydgoszcz gra dobrze, że jest pierwszy, że do parę kolejki temu było 3 porażki tylko. Ogólnie nie wiem. Jak my jesteśmy, że będziemy walczyli, trenowali, dać wszystko od siebie, to jest dla mnie personalnie jak trenera ważne.
17: A w finale rywalizacja toczy się do 3 wygranych z przewagą parkietu, którą ma Astoria. To oznacza, że w Bydgoszczy zostaną rozegrane 2 pierwsze mecze, ewentualnie 5, który byłby na pewno ostatnim. Patrząc na dotychczasowe mecze ŁKS-u Kulpak z Astorią, to i w obecnym, i w poprzednim sezonie wszystkie spotkania wygrywali goście. Pierwszy mecz dzisiaj o 17.30, drugie spotkanie w niedzielę o tej samej godzinie, a za tydzień rywalizacja przeniesie się do Łodzi. A więcej sportu na naszej stronie radiołódź.pl.
20: Weekend pod znakiem chmur i przelotnych opadów. W sobotę zachmurzenie duże, na zachodzie okresami umiarkowane, a na wschodzie z kolei możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 do 16 stopni, wiatr w Łódzkiem słaby, okresami umiarkowane północno-wschodni. Jutro bardzo zbliżona pogoda, choć chmur może być jeszcze więcej. Przelotne opady deszczu mogą wystąpić w całym regionie, a termometry w niedzielę pokażą w Łódzkiem od 12 do 15 stopni.
21: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
20: W kalendarzu sobota, czyli poranek dla aktywnych w Radiu Łódź.

Brand New Day i Sting. Zupełnie nowy dzień, to prawda. U nas to sobota, 16 maja. Poranek dla aktywnych w Radiu Łódź. Teraz 12 minut po godzinie 9. Już za kilka chwil nasze cotygodniowe podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia w Łodzi i w regionie. A na to spotkanie zapraszam w imieniu Seweryna Potentasa.

0: 7 dni w Łodzi i regionie.
1: Przed mikrofonem Seweryn Potentas, a dziś w programie 7 dni w Łodzi i w regionie gościmy Adama Borkowskiego, społecznika ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Audycje zdominują dziś tematy transportowe, bo w tym kontekście w Łodzi działo się na przestrzeni tego tygodnia bardzo dużo. Zacząć wypada od słupków na ulicy Piotrkowskiej. Miały przeciwdziałać nawet atakom terrorystycznym, a niechcący zweryfikował te zapowiedzi dostawczak.
2: Tak, zweryfikował, natomiast no, historia chowających się słupków, które się nie chowają, jest bardzo ciekawa. Ja się cieszę, że to wyszło w tym momencie, a nie później, ponieważ miejmy nadzieję, że te duże pieniądze, tam ponad 6 milionów, będziemy w stanie naprawić tą sytuację. Natomiast dziwi mnie trochę narracja władz miasta, które mówią, że nic się nie stało, podczas gdy cały kraj znowuż opowiada o czymś, co się stało w mieście Łodzi. Niestety jest to znowuż negatywny temat poruszony przez media w całym kraju. Mam nadzieję, że sprawa będzie dogłębnie wyjaśniona. Trzeba będzie zacząć od tego, żeby zobaczyć, jakie są warunki zamówienia dotyczące tych słupków i na tej podstawie wyciągnąć wnioski, kto tak naprawdę zawiódł i na jakim etapie. Z tego, co mi wiadomo, nie było jeszcze odbioru tej inwestycji. Jest ona powoli wdrażana. Natomiast obawiam się, że też nie ma cały czas odpowiedniej kontroli takich inwestycji w naszym mieście i to jest problem, który powinniśmy jak najszybciej jako miasto rozwiązać.
1: No właśnie, miasto od razu w zasadzie po tym zdarzeniu zareagowało, zorganizowało konferencję prasową, no i zapowiedziało kontrolę, kontakt z producentem, czy te słupki zostały zamontowane na pewno w sposób odpowiedni. Tylko mówimy tu o kontroli tak naprawdę w momencie, kiedy uruchomienie całego systemu wydawało się być już naprawdę blisko. Nie za późna reakcja?
2: Bardzo delikatnie powiedziane, że za późna reakcja. Przy takich inwestycjach, kiedy w grę wchodzą publiczne pieniądze, ten kontrolik powinien być cały czas. I na etapie przygotowania zamówienia, i na etapie wyboru wykonawcy, i na etapie realizacji tego zamówienia. A z tego, co widzimy, my reagujemy ad hoc dopiero w momencie, kiedy coś takiego się wydarzyło, co nie powinno się wydarzyć. Należy sobie zadać pytanie jedno. Czy gdyby tej sytuacji nie było, my byśmy na wakacje byli szczęśliwi, że mamy wspaniałe słupki ustawione i że wszystko jest okej. Dlatego, tak jak powiedziałem na wstępie, dobrze się stało, że to nastąpiło w tym momencie i ja myślę, że narracja miasta powinna być taka, że ktoś po prostu powinien za to przeprosić i powinna być jasny przekaz, że zostaną wyciągnięte konsekwencje. Bo mieszkańcy, płacąc podatki, też sobie zadają pytanie, że skoro tak to się dzieje, a nie inaczej, to jak są realizowane inne inwestycje? Czy ktoś je nadzoruje? Czy ktoś nadzoruje te pieniądze? Obawiam się, że w naszym mieście jest duży kłopot z tym, czego dowodem są wypadające kostki, realizacje torowisk, które nagle się okazuje, że tramwaje obok siebie nie mogą przejechać i inne ciągle wyskakujące i zaskakujące dla mieszkańców sytuacje.
1: Właśnie, jak zapobiegać tego typu sytuacjom?
2: Na pewno się nie da tego systemu stworzyć bazując tylko i wyłącznie na jednym wydziale, gdzie powiedzmy ZDIT czy jakikolwiek inny wydział realizuje od A do Z całą inwestycję, czy to są łódzkie inwestycje. Mnie brakuje jednego w naszym mieście, o czym wielokrotnie już wspominałem, mianowicie nadzoru społecznego. Mamy przecież taki twór jak Rady Osiedli, czyli tak naprawdę mieszkańców i wyłonionych wśród mieszkańców przedstawicieli danego osiedla. Jest kłopot niezapraszania tych ludzi do tego, żeby zobaczyli, jak dana inwestycja się odbywa i niezapraszania Rad Osiedli do odbioru tych inwestycji. Mówię o tym, bo sam jestem przewodniczącym Rady Osiedla jednego z osiedli w mieście. My ciągle dopominamy się, że właśnie została oddana jakaś inwestycja na osiedlu, a nie dostaliśmy powiadomienia, że odbiór następuje. Później po takim piśmie idziemy i sprawdzamy, co było zrobione i musimy pisać maile z informacją o uchybienia. To świadczy o tym, że ten nadzór społeczny chce być, chce funkcjonować, chce istnieć w naszym mieście, ale władze miasta nie wykorzystują tego. To jest tylko jeden z takich możliwości wzmocnienia tej kontroli przy takich inwestycjach. Również uważam, że powinna powstać jakaś jednostka w samym Urzędzie Miasta, która nadzoruje ogólnie wszystkie inwestycje, czyli robi tak zwany kontroling wyrywkowy, punktowy danej inwestycji. Wtedy poszczególne wydziały też inaczej by się zachowywały, a tego też u nas w mieście brakuje.
1: A propos też może tych kontroli i regularności tych kontroli, to nie pierwsza kontrowersja wokół słupków. Podnosiły się głosy o ich rozstawie i o tym, że nie przeciskają się między nimi riksze. Mówiło się też o ich po prostu estetyce i widoczności. Pozostaje zadać pytanie, czy ten upadek to ostatnia awaria, czy jeszcze coś może nas czekać?
2: No, skłamałbym sam przed sobą, jakbym uważał, że to jest ostatnia awaria. Boję się, że będą konsekwencje tych słupków się długo, długo przynajmniej ciągnęły. Ja nie twierdzę, że one nie są potrzebne. Natomiast estetyka i sposób ich wykonania i gęstość myślę, że trochę niestety negatywnie wpływa na wizerunek naszej głównej ulicy i reprezentacyjnej ulicy. Ja bym zadał, wbił jeszcze taki dodatkowy klin w tą całą sprawę. Mianowicie ulica Piotrkowska dla ruchu kołowego jest zamknięta od bardzo wielu, wielu lat. I moje pytanie jest takie, ponieważ ja czasami na spacerze, będąc na ulicy Piotrkowskiej, jest takie, co robi Straż Miejska? Dlaczego Straż Miejska, będąc odpowiedzialna za zatrzymywanie samochodów, które wjeżdżają tam, mają zakazy, a wiemy doskonale, że zanim słupki się pojawiły, tego było pełno, nie reagowała często. I myślę, że gdyby było solidnie wykonywane takie zadanie prewencyjne, czyli Straż Miejska by tam stała i łapała kierowców, którzy wjeżdżają nielegalnie, to byśmy o tych słupkach chyba nie mówili, a na pewno nie musiałyby być one tak pancerne i tak niezniszczalne, jak to było w założeniu władz miasta Łodzi, kiedy została podjęta o ich wykonaniu. Problemem jest też koszt, jaki ponosimy jako miasto, które boryka się z brakiem notorycznym pieniędzy, bo 6 milionów złotych to jest tylko jedna rzecz. Trzeba pamiętać, że też do obsługi tego systemu będą potrzebne duże środki. Więc pytanie, czy to była najlepsza droga? Z tego, co mi wiadomo, też nie było konsultacji z mieszkańcami o to, czy w ten sposób to rozwiązać, czy w inny.
1: System ma być odebrany jeszcze w tym roku, tak przynajmniej mówi miasto, ale wiemy dobrze, że kiedy padają deklaracje co do dat, to nie kończy się to najlepiej. Część radnych komentuje całą sprawę, mówiąc, że lepiej się nie spieszyć, a dobrze wszystko sprawdzić i dopilnować.
2: Myślę, że nie ma wyjścia. Natomiast jeżeli jest deklaracja jakiejś daty, no to dobrze, żeby mieszkańcy też wiedzieli, że jeżeli jest jakaś dana data do kończenia inwestycji, to dobrze, żeby było ta data zachowana. A wiemy, że w naszym mieście z inwestycjami jest tak, że te daty są mocno przesuwane. Niewiele inwestycji udało się w terminie wykonać. A już doskonałym przykładem przeciągnięcia terminowego, no to była ulica Wojska Polskiego, czy nawet można powiedzieć o naszym tunelu średnicowym, który mieszkańców już doprowadza do poważnych reperkusji zdrowotnych ze względu na to, że nie wiadomo, czego mają się spodziewać w najbliższym czasie. I tu pojawia się znowuż pytanie o ten dialog społeczny, ponieważ wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej, gdyby z mieszkańcami po prostu rozmawiano, a tego brakuje.
1: Zmieńmy temat, choć pozostajemy przy inwestycjach. Przed nami wiele wakacyjnych remontów, jeżeli chodzi o łódzkie torowiska. Na liście jest Plac Wolności, skrzyżowanie Kościuszki-Struga, skrzyżowanie Pomorska-Kilińskiego, a dochodzi do tego jeszcze trwający remont ulicy Franciszkańskiej. Szykują się trudne miesiące dla mieszkańców tej części miasta.
2: Można powiedzieć, szykuje się Armagedon. Tak, i tu znowu się pojawia pytanie, dlaczego jeżeli Franciszkańska będzie w tej chwili robiona, jest pomysł zamykania skrzyżowania Pomorska-Kilińskiego, tak? Bo to są bardzo blisko siebie skrzyżowania. To, co będzie się działo w tym rejonie, co już się dzieje po zamknięciu Franciszkańskiej, doskonale widzimy, jest nie do opisania. Znowuż brakuje tego dialogu i rozmowy chyba nawet między poszczególnymi wydziałami, bo z tego co mi się wydaje, to różne chyba łódzkie inwestycje robią jedną rzecz, a Zdidr sprawuje wykonawstwo tej drugiej rzeczy. I znowuż nie ma tego dialogu, żeby nie zamykać w danym momencie sąsiednich obok siebie ulic i nie robić tego paraliżu dla kierowców. Niestety wiemy doskonale, jak to wygląda w naszym mieście. Znowuż brakuje zapowiedzi jakichś konkretnych, chociaż widzimy, że trochę się to zmienia, ale najczęściej mieszkańcy dowiadują się o remoncie w momencie, kiedy stoją już w korku przez ten remont. Myślę, że to jest sytuacja do rozwiązania. Ja jako kierowca jeżdżący po mieście dosyć sporo dochodzę do wniosku, że wiele sytuacji można by było zdecydowanie lepiej rozwiązać, gdyby znowuż były konsultacje i analizowanie potencjalnych skutków robienia remontów równocześnie w pobliżu siebie.
1: Mówimy tutaj o pracach w wakacje, ale akurat w tej części wakacje to czas dużego ruchu turystycznego z drugiej strony. Nie ma może studentów, no ale są turyści. No i pytanie, jak to wpłynie na miasto i może jego odbiór, jego wizerunek.
2: Znowuż jesteśmy przed remontem czegoś, co było niedawno remontowane. I tutaj sobie powinniśmy znowuż wrócić do pytania o tą kontrolę, jak te inwestycje się odbywają i dlaczego nie ma nadzoru, żeby powtórnych remontów danych odcinków nie było. Oczywiście turystyka w Łodzi na tym w jakiś sposób ucierpi, bo pamiętajmy, że Plac Wolności jest przejściowym miejscem między manufakturą a ulicą Petrkowską. Więc ja rozumiem, że nie było innego terminu, żeby to zaplanować, ale w przypadku ponownego remontowania tego miejsca żaden termin nie byłby dobry, bo ludzie już i tak bardzo długo oczekiwali na zakończenie remontu Placu Wolności. Natomiast wypadające kostki, które tak naprawdę parę tygodni, miesięcy po zakończeniu inwestycji zostały zauważone, już wtedy włączyły czerwoną lampkę u wielu ludzi, że coś jest nie tak. Również podobny problem jest na ulicy Legionów. Tam również wykonanie tej kostki jest złe, nie mówiąc o notorycznie powracającej do nas ulicy Jaracza. Zaskakujące jest to, że my za każdym razem, zamiast wyciągać wnioski i szukać innej technologii, bądź wykonawcę zmuszać do naprawy tego, płacimy po raz kolejny za wyremontowaną tak naprawdę ulicę. I turystycznie każdy sobie może odpowiedzieć, jak to będzie wpływało na wizerunek miasta, tak jak i wpływają opinie o tym, co się wydarzyło z chowającymi się słupkami.
1: Prace przy remontach torowisk planowane są też w innej części, na południu Łodzi. Remont przejdzie rondo lotników, a mówi się też o ulicy Piotrkowskiej na odcinku od Placu Rejmonta do Placu Niepodległości. I no, trzeba przyznać, że to też kolejne ważne punkty w takiej komunikacyjnej mapie Łodzi.
2: Mhm. Tak, i powiedzmy sobie szczerze, że jesteśmy tuż po jakichś zamknięciach dużych remontów typu Wojska Polskiego czy inne ulice i znowuż stajemy przed momentem, kiedy naraz zaczyna się zamykać w różnych częściach miasta najważniejsze miejsca typu Żgowska, typu właśnie Rondo Lotników. Nie wiem, dlaczego to nie jest w jakiś sposób podzielone i monitorowane tak, żeby ludzi po prostu nie przestraszyć tymi remontami i żebyśmy przestali być na szczytach listy notujących największe korki na świecie. Bardzo dobrze się dzieje, że remonty torowisk są i bardzo dobrze się dzieje, że coś w tym temacie drgnęło. Tylko cierpimy przez to, że było to przez wiele lat zaniedbywane. I nie da się w tej chwili szybko nadrobić tego, co straciliśmy. Nie odbudowywano linii, tak naprawdę linie tramwajowe były zamykane. Tak, wspomnieć wystarczy Warszawską, ulicę Czerwoną, gdzie do tej pory jest bolączka, dlaczego w ogóle podjęto taką decyzję i że niepotrzebnie. Badając i sprawdzając informacje o tym, ile było połączeń tramwajowych w naszym mieście jeszcze 10-15 lat temu, a ile jest teraz, każdy łapie się za głowę, jak to jest możliwe. Pamiętajmy, że my namawiamy cały czas ludzi na to, żeby się przesiadali na transport zbiorowy. Tymczasem nie mamy jak podróżować tym transportem zbiorowym. Dotarcie z jednego punktu do drugiego jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. I dopóki tutaj nie będzie jakiegoś pomysłu i zarysu, jak to robić, żeby było lepiej, to ludzie będą się coraz bardziej odsuwali od komunikacji zbiorowej, co przy zatłoczonym mieście jest bardzo złym kierunkiem i może doprowadzić do zapaści totalnie komunikacji i transportu w naszym mieście.
1: To na koniec jeszcze jeden temat. Trwa doszczelnianie strefy płatnego parkowania. Ta stanie już niedługo na Placu Zwycięstwa, gdzie obecnie trwa remont. Zdania mieszkańców nadal są podzielone. Podnoszą się głosy, że to źle, że znikają darmowe parkingi z centrum chociażby. Inni mówią, że to dobrze, bo dzięki temu łatwiej będzie zaparkować, ale tych miejsc jest cały czas mało. Jak to jest więc z tym doszczelnianiem strefy? Doszczelniać, nie doszczelniać?
2: Jak najbardziej doszczelniać i ja rozmawiam z wieloma mieszkańcami tam, gdzie ta strefa powstała, między innymi tutaj w naszej okolicy i w momencie, kiedy mieszkańcy to nie jest tak, że znikają miejsca parkingowe po wprowadzeniu strefy płatnego parkowania. Te miejsca się pojawiają, proszę mi wierzyć. Wymuszanie rotacji parkowania za pomocą strefy płatnego parkowania powoduje, że nie stoją tam samochody, które stały miesiącami. Oczywiście są wraki, które trzeba usuwać i trzeba stworzyć odpowiednie przepisy, żeby to skutecznie i szybko robić, ale jest ich coraz mniej. Natomiast strefa płatnego parkowania powoduje, że nie mamy samochodów, które stoją bez sensu. Zwróćmy uwagę, że w Śródmieściu, w wielu miejscach, gdzie ta strefa powstała niedawno, nagle możemy sobie spokojnie pojechać, załatwić jakąś sprawę i na te pół godziny, godzinę się zatrzymać. Nie mamy problemu z znalezieniem miejsca. Mieszkańcy również zgłaszają, jak się z nimi rozmawiam, mówią wyraźnie o tym, że w końcu mogę pod własną kamienicą zaparkować i iść do domu. Także jak najbardziej trzeba to uszczelniać, trzeba to robić z głową, trzeba wyznaczać odpowiednie miejsca i uporządkować tą przestrzeń publiczną, bo pamiętajmy, że ta przestrzeń też kosztuje, utrzymanie nas wszystkich mieszkańców kosztuje. Ja bym jeszcze poszedł krok dalej, bo dobrze by było, gdyby pieniądze, które idą z tych stref płatnego parkowania, przeznaczyć na przykład na zazielanie okolicy, tak? Nasadzenie jakiegoś rodzaju, żeby to było w jakiś sposób, przekładało się na to, że te okolice, gdzie te strefy płatnego parkowania powstają, stają się po prostu piękniejsze na remont tych chodników. Mieszkańcy wtedy będą bardziej przekonani i znowuż brakuje tutaj narracji takiej, że możemy to w ten sposób zrobić, że słuchajcie, wprowadzamy wam strefę płatnego parkowania, będzie łatwiej wam zaparkować przy swoim domu, ale w zamian za to wyremontujemy wam chodnik. No, to jest proste rozwiązania i proste relacje między mieszkańcami za pomocą zwykłej rozmowy. Tego brakuje i w tą stronę idźmy. Samochodów jest coraz więcej, więc te strefy płatnego parkowania są niezbędne, żeby uporządkować przestrzeń publiczną.
1: A tydzień podsumowaliśmy razem z Adamem Borkowskim, społecznikiem ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

Myślę, że wszyscy rozpoznali to oczywiście Dawid Podsiadło w Radiu Łódź. 25 minut do godziny 10. Przypomnę, że podsumowanie tygodnia przygotował Seweryn Potentas. I też przypomnę, że takie programy jak ten, którego mieliśmy okazję wysłuchać, i wszystkie publicystyczne także dostępne na portalu radiołódź.pl. Weekend sprzyja nadrabianiu zaległości, więc proszę zajrzeć, znaleźć coś dla siebie i słuchać radiołódź.pl.

0: Niezawodna artystka, której piosenki zawsze niosą pewną moc. Agnieszka Chylińska, Płyną słowa w Radiu Łódź. 17 minut do godziny 10, a my teraz przenosimy się do Wiednia, bo tam dziś wieczorem finał konkursu Eurowizji. Jako 18 wystąpi reprezentantka Polski Alicja Szemplińska z piosenką Pray.
1: Trzymali nas do samego końca, ale się uda!
2: Tak było podczas półfinału, teraz czas na dobrą energię. Za Alicję kciuki trzymają przede wszystkim rodzice, pani Iza i pan Radosław.
3: Jesteśmy bardzo dobrej myśli.
2: Mama chciałaby córkę wesprzeć, pocieszyć, ale kontakt z nią nie jest prosty.
4: Grafik eurowizyjny jest napięty, on jest co do minuty wypełniony różnymi zajętościami, więc tak naprawdę nie ma nawet tego czasu na tą rozmowę.
2: Rodzice Ali tłumaczą, że muzyka w jej życiu była od zawsze.
3: Zanim zaczęła mówić, to już śpiewała.
4: Był taki moment, że mikrofon sięgał jej od ust do brzuszka. Był tak wielki, jak ona trzymała go w rączce. Odkąd dostała ten mikrofon, ona zawsze mówiła, że ona będzie piosenkarką.
2: Później Alicja uczyła się śpiewu i gry na fortepianie. Dziś realizuje swoje marzenia. W 70. konkursowi Eurowizji towarzyszą demonstracje i częściowy bojkot kilku państw, ale też fanów wydarzenia. Podczas występu reprezentanta Izraela słychać było buczenie i okrzyki „Wolna Palestyna”. Z wyjazdu do Wiednia zrezygnował też mój rozmówca, dziennikarz, ekspert eurowizyjny Szymon Stelmaszek.
5: Moja decyzja związana jest ściśle ze sposobem zarządzania tym konkursem przez organizatora, czyli przez EBU. Polityka za mocno wtargnęła do konkursu, zarówno poprzez wykorzystanie go na arenie międzynarodowej przez Izrael, ale też poprzez zasady utrzymania tego uczestnika w konkursie piosenki Eurowizji.
4: Cała nasza rodzina, wszyscy jesteśmy przeciwko wojnie, przeciwko złu, przeciwko ludobójstwu. Nie godzimy się, nie mamy z tym nic wspólnego.
3: Nastawienie nasze oraz Ali jest takie, że zdecydowanie po pierwsze, po drugie i po trzecie jest to konkurs piosenki. Jedzie tam, aby zaśpiewać i świetnie zaprezentować swój kraj, bo jedzie z orzełkiem na piersi. Prosiliśmy Ale, żeby głównie na tym się skoncentrowała. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu.
6: Can you send a message for your fans in Israel?
2: Dziennikarka izraelskiego portalu Euromix poprosiła Alicję o kilka słów dla fanów z Izraela. Reprezentantka Polski odeszła od kamery. Chwilę później, po konsultacji z polską ekipą, wróciła i powiedziała: pozdrawiam wszystkich fanów, uważajcie na siebie i módlcie się.
6: Take care and pray.
2: Nagranie wywołało falę komentarzy. Portal podkreślała polityczność intencji. W zamieszczonym wpisie można było przeczytać między innymi:
7: reprezentantka Polski na Eurowizji miała problem z odpowiedzią, gdy poproszono ją o przekazanie wiadomości izraelskiej publiczności. Zamiast powiedzieć zagłosujcie na mnie albo mam nadzieję, że spodoba wam się moja piosenka, ogarnął ją niepokój i nie wiedziała, co zrobić. Szkoda, że wciąż są artyści, którzy boją się zwracać do izraelskiej publiczności.
2: Alicja wystąpi jako 18 zaraz po finach w faworytach. Czy 18 przyniesie jej szczęście? Szymon Stelmaszek jest dobrej myśli.
5: Polska dzięki umieszczeniu tuż przy samych faworytach Finlandii może na tym tylko i wyłącznie zyskać. Życzę Alicji miejsca w top 10.
4: Kochana Polonio na całym świecie, wspierajcie Polskę, wyślijcie SMS-a, jeśli możecie.
3: I za każdy głos oddany na Alicję dziękujemy z całego serca.
0: My także trzymamy bardzo mocno kciuki za Polkę. Finał 70. konkursu piosenki Eurowizji rozpocznie się o godzinie 21. A zanim w Wiedniu zmagania rozpoczną artyści, dojdzie do protestów przeciwko udziałowi w tej imprezie reprezentanta Izraela. Relacje z Wiednia przygotowała Monika Kosławska.

To prawie koniec. 5 minut do godziny 10. Niebawem zakończy się poranek dla aktywnych, ale Radio Łódź będzie grało dalej. Ja zalecam wszelkie aktywności sportowe, ale dziś mamy wyjątkowy dzień, bo warto też się przespacerować od instytucji do instytucji, od miejsca do miejsca, które organizują Noc Muzeów. Gdyby Państwo szukali inspiracji, to proszę koniecznie zajrzeć na portal radiołódź.pl. Tam dużo szczegółów dotyczących wydarzeń związanych z Nocą Muzeów właśnie. Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, minęła 10:00. Czas na wiadomości. Przed mikrofonem Małgorzata Błażewicz.
7: Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi. Sejm przyjął ustawę o reaktywacji uczelni po ponad 20 latach przerwy. Pabianice stawiają na segregację tekstyliów. W mieście pojawią się nowe kontenery na ubrania i odzież. Łódź szykuje się na noc muzeów. Dla uczestników uruchomione zostaną zabytkowe linie komunikacji miejskiej. W dzień zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu, a temperatura maksymalna do 16 stopni. Sejm przyjął ustawę przywracającą Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Uczelnia wyższa ma kształcić wojskowych medyków, lekarzy i ratowników. WAM została zlikwidowana ponad 20 lat temu i włączona do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W związku z sytuacją w Europie i na świecie, zwłaszcza z wojną w Ukrainie, rząd podjął decyzję o ponownym uruchomieniu Wojskowej Akademii Medycznej, a wczoraj Sejm przyjął ustawę. Sprawozdanie Komisji Zdrowia przedstawiła posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
8: Prawo i Sprawiedliwość domagało się, żeby siedzibą tej akademii była Warszawa. Naprawdę nie wszystko musi być w Warszawie.
9: Głosowało 439 osób, za 275, przeciw 1 osoba. Wstrzymały się 163 osoby. Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej.
7: Ogłaszał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. Od głosów wstrzymała się większość posłów Prawa i Sprawiedliwości, choć parlamentarzyści PiS z Łódzkiego poparli utworzenie WAM w Łodzi. Teraz ustawa trafi do dalszych prac do Senatu.
10: Więcej na radiowódź.pl.
7: Prezydent Donald Trump ogłosił, że Abu Bilal al-Minuki, uznawany za drugą najważniejszą osobę w strukturach ISIS, został zlikwidowany. Operacje przeprowadziły wspólnie siły amerykańskie i nigeryjskie. Według informacji wywiadowczych terrorysta odpowiadał za koordynację operacji zbrojnych, logistykę, kontakty między komórkami organizacji w różnych krajach. Należał do ścisłego kierownictwa organizacji, które planowało działania terrorystyczne ISIS poza Irakiem oraz Syrią. Pabianiczanie będą mieli gdzie zostawić niepotrzebne ubrania. W mieście pojawią się nowe kontenery na odzież i tekstylia. Pierwsze pojemniki mają zostać postawione do 20 czerwca, głównie na terenach szkół podstawowych. W lipcu w Pabianicach pojawi się ponad 30 kolejnych kontenerów. Do pojemników będzie można wrzucać m.in. nadającą się do ponownego użycia odzież, pościel, ręczniki, firanki, zasłony czy obuwie. Mieszkańcy podkreślają, że w mieście brakuje takich punktów.
11: Będą kontenery, coś się z nimi zrobi, tak? Część jeszcze nada do użytku.
12: No, uważam, że to bardzo dobry pomysł, bo te rzeczy nie będą gdzieś leżały przy śmietnikach, tylko będzie odpowiednie miejsce na to.
13: Bo były, a teraz nie ma, bo nieczynne. No, człowiek ma tych ciuchów, tyle by oddał, ktoś by może chodził w tym, a nie ma co z tym zrobić.
14: U nas nie ma, trzeba zawozić aż na warzywną tam, ale to trzeba się umawiać. A tak jakby był taki kontener, to człowiek idzie i wyrzuci to.
7: Miasto zaznacza, że przekazywane rzeczy powinny być czyste i niezniszczone. Najbardziej wyczekiwana przez miłośników kultury i nieoczywistych miejsc noc już dziś. Mowa o kolejnej edycji Łódzkiej Nocy Muzeów. 16 maja, czyli dzisiaj od godziny 18 do 1. Mieszkańcy Łodzi i turyści będą mogli bezpłatnie odwiedzić kilkadziesiąt miejsc w mieście i regionie. O szczegółach mówi Joanna Karp.
15: Na wszystkie atrakcje nocy na pewno nie wystarczy, ale możemy zdecydować pomiędzy przejściem stuletnim kanałem Dętka, grą w klimacie escape roomu w Muzeum Tradycji Niepodległościowych, czy na przykład wybrać się do świata dawnych gier komputerowych w Muzeum Komputerów Domowych. Będzie również coś dla fanów kryminałów, mówi Agnieszka Cesarz-Cerska z Sądu Okręgowego w Łodzi.
16: Przeniesiemy się do 1935 roku. W areszcie na swój drugi proces czeka ślepy Max.
15: Na kolejną podróż w czasie zaprasza Muzeum Włókiennictwa, mówi dyrektorka instytucji Aneta Dalbiak.
17: Wystawa Łódzkie Mikrohistorie, Ludzkie Mikrohistorie, gdzie tak naprawdę można się trochę jak w wehikule czasu przenieść.
15: Pełna lista miejsc do zwiedzenia dostępna jest na stronie internetowej Nocy Muzeów. Joanna Karp, Radio Łódź.
7: Dla sprawniejszego przemieszczania się między atrakcjami dodatkowo zostaną uruchomione zabytkowe linie komunikacji miejskiej, a szczegóły na stronie mpk.loc.pl. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11.00.
6: Pogoda dość markotna, ale to nie znaczy, że musimy mieć markotne nastroje. Szukajmy pozytywów i od takiego zacznę. Temperatura całkiem przyzwoita, maksymalnie w Łódzkiem dziś od 13 do 16 stopni. Poza tym sporo chmur, a miejscami, zwłaszcza na wschodzie regionu, przelotne opady deszczu. Wiatr w Łódzkiem słaby, okresami umiarkowany. Północno-wschodni, jutro pogoda bardzo podobna do tej dzisiejszej. Pięć minut po godzinie 10:00, poranek dla aktywnych dobiega końca, ale Radio Łódź gra dalej. Anna Groblińska obok mnie. Dzień dobry, Aniu.
18: Dzień dobry, dzień dobry.
6: Oj, przed tobą dziś długi dzień, bo nie tylko program, a także później spotkanie z Agnieszką Płoszaj.
18: Jak szkoda, że już nikogo nie możemy zaprosić, ale to z drugiej strony dobrze, że jest takie zainteresowanie i zwiedzaniem radia, bo najpierw będzie zwiedzanie.
6: Od 15:00, tak.
18: A potem spotkanie właśnie z bardzo popularną łódzką autorką kryminałów. No tak, ja dzisiaj spędzam sobotę w Radio Łódź i dobrze.
6: A w co w programie? Tak
18: ojejku, a czego nie będzie? Bo i u niejów
6: to nie,
18: będzie.
6: Nie rozgaduj się, nie rozgaduj się. W takim razie zostawiamy Państwa z odrobiną tajemnicy. Mam nadzieję, że spędzicie super czas z Anną Groblińską. Ja się kłaniam, Monika Czerska. Do usłyszenia.
10: Sobota. Wolna sobota.

a nie będę teraz też opowiadać dokładnie po kolei, co wydarzy się w naszym programie. Proszę zostać z nami, słuchać Radia Łódź. Wszyscy się przekonają, co też naszykowaliśmy. Natomiast z chęcią powiem, co naukowcy odkryli. To nasz stały sobotni kącik. Wybieramy zawsze jakąś ciekawostkę albo bardzo poważne i ważne dokonanie. A dzisiaj jedno i drugie w jednym, można by powiedzieć. Potwierdzenie naszych intuicji, ale z dodatkowym arcyciekawym efektem. Oto, dbanie o kontakt z naturą ma związek z wyższym zadowoleniem z życia. Tak wynika z międzynarodowego badania na ponad 50 tysiącach osób. Ale co ciekawe, w tej relacji ważny jest sposób postrzegania własnego ciała. Oto naukowcy z Anglia Ruskin University przeprowadzili badanie właśnie z udziałem 50 tysięcy osób w wieku od 18 do 99 lat z 58 krajów, aby sprawdzić te związki między kontaktem z przyrodą a zadowoleniem z życia. Podkreślają naukowcy, że to największe tego rodzaju międzynarodowe badanie, jakie dotąd przeprowadzano. No i jak przypominają, już od dłuższego czasu wiadomo, że spędzanie czasu na łonie natury poprawia samopoczucie, ale nie zbadano jeszcze dokładnie dlaczego. Poza tym, że zielone dobrze nam robi, no tak wszyscy sobie mówimy, tak? I że tak trochę spokojniej jest. Otóż chodzi o to, że takie przebywanie na łonie natury pomaga ludziom kształtować bardziej pozytywny obraz własnego ciała i to wpływa na większe zadowolenie z życia. I co istotne i co naukowców zaskoczyło, że zależności te dotyczą osób w każdym wieku, o każdej tożsamości płciowej, w różnych kulturach. Jak to działa? Otóż po pierwsze, badacze wyjaśniają, że natura sprzyja tak zwanemu wyciszeniu poznawczemu. Łagodne obrazy i dźwięki naturalnego otoczenia pozwalają na refleksję bez przeciążenia umysłu, a to pomaga okazywać sobie więcej życzliwości. A po drugie, spędzanie czasu na łonie natury pomaga ludziom odzyskać siły psychiczne. Ruchliwe środowiska miejskie często wymagają ciągłej koncentracji, aby radzić sobie z wieloma konkurującymi bodźcami. Ruch uliczny, hałas, tłum to może prowadzić do zmęczenia umysłu. A taka regeneracja umysłu na łonie natury także sprzyja większej akceptacji własnego ciała. Takie to wieści. No i proszę, i teraz stoimy przed wyborem. Chcę dobrze się poczuć. Spa? Jakaś wycieczka daleka? A może po prostu wystarczy zrobić kilka kroków, aby znaleźć się w parku?

0: będzie.
1: Doktor Karolina Kołodziej nas odwiedziła. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Która reprezentuje Uniwersytet Łódzki, Katedrę Literatury XIX wieku, ale dzisiaj u nas jako kuratorka wystawy niezwykłej. Jeden z punktów Nocy Muzeów w Łodzi to jest otwarcie wystawy o Wicku i Wacku z Łódzkiego Widzewa. Na pewno część słuchaczy pamięta, był taki komiks i ten komiks ma, ile to już, 80 lat?
2: Dokładnie tak, 80 lat od pierwszego powojennego odcinka.
1: A dlaczego to pani doktor robi komiksową wystawę w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej?
2: A droga jest długa, bo faktycznie niewiele XIX wiek w literaturze wydaje się mieć wspólnego z komiksem, ale ja naukowo i od dłuższego czasu zajmuję się dwudziestoleciem, a z dwudziestolecia łódzkiego już tylko krok do łódzkich komiksów, to jest, wpraszam się na opowiedzenie kiedyś państwu o tym, bo faktycznie od 24 roku już w Łodzi ukazywały się w Łódzkiej Gazecie komiksy różnego rodzaju, nazywane wtedy filmami rysunkowymi. I wtedy też przed wojną łódzka gazeta z koncernu Republika zakupiła duńskie paski z Patem i Pataszonem. I Pat i Pataszon przedwojenny, po wojnie zmienili trochę ubrania i zmienili imię. I tak właśnie powstał Wicek i Wacek. Więc moja droga była taka przez kulturę, przez literaturę popularną, przez ekspres wieczorny ilustrowany.
1: Ci nasi niesforni bohaterowie przez wiele lat towarzyszyli łodzianom, którzy bardzo ich polubili i potem, mimo że w latach 50. chyba ta pierwsza główna seria się skończyła, to były jeszcze powroty Wicka i Wacka.
2: Tak, to znaczy od 46 roku, to jest w ogóle niesamowite, że już rok po wojnie, bo pierwszy komiks ukazał się w styczniu 46 roku i muszę państwu powiedzieć, że to było bardzo odważne. Mówili wtedy o przygodach Wicka i Wacka w czasie okupacji. No i o ile parę tam historii możemy sobie uzmysłowić, jak to wyglądało, jeżeli ktokolwiek oglądał Czterech Pancernych i Psa, czy Powrót J23. O tyle też podejmował bardzo trudne tematy. I ten komiks nieprzerwanie ukazywał się do połowy 53 roku. Codziennie przez 7 lat.
1: Wacław Drozdowski i Adam Ochocki wymyślali te przygody. Tak, jeden rysował, drugi pisał.
2: Tak, no nie przez cały czas, dlatego że po śmierci Drozdowskiego duet Ibis przejął rysowanie tego, zresztą Adam Ochocki świetnie opisuje, jak to praworęczni rysownicy musieli odtworzyć kreskę leworęcznego, bo mańkutem był właśnie Drozdowski. I tak naprawdę Wicek i Wacek w takiej formie już po 53 roku nie powrócił. On powracał w takich jubileuszowych wydaniach, natomiast Ekspres jeszcze kilkukrotnie wracał do tego, żeby wznawiać, ale to już nie były nowe przygody, tylko jakby te same paski z różnymi podpisami. A mówię z różnymi, dlatego że początkowo do wydania zeszytowego w 48 roku ukazał się pierwszy zeszytowy album. To był absolutny bestseller. Świetnie zresztą reklamowany i to był pierwszy moment, kiedy pojawił się w prac nad tym komiksem właśnie Adam Ochocki. I on wtedy pisał, to myślę, że co większość z nas kojarzy, czyli takie wierszowane, rymowane opowieści. Wcześniej te podpisy pod obrazkami. Wcześniej te podpisy były prozatorskie i były też Drozdowskiego, więc do 53 roku, a potem powracał on już w różnej formie, ale już z tego materiału, który był wcześniej.
1: Bardzo duże emocje budzili ci bohaterowie do tego stopnia, że pisano do nich listy.
2: To prawda. To jest niesamowite, jak ten komiks żył. Ja byłam zaskoczona, bo też oczywiście myślę, że tak jak większość łodzian, u mnie w domu też, już nie pamiętam, czy dziadkowie, czy mój tata, mieliśmy to wydanie takie albumowe z Polikarpem i tam faktycznie było parę rysunków dorysowanych w latach 70., bo w tym albumowym wydawnictwie też chodziło o to, żeby pokazać, jak ta Łódź się zmienia. Pojawił się Teatr Wielki, pojawiły się takie różne inne, też nie chcę psuć zabawy, bo to o tym będziemy opowiadać też na wystawie, różne inne budynki, które pojawiły się w tym czasie. Mówiono o Uniwersytecie Łódzkim, o studium języka polskiego dla obcokrajowców. Ale faktycznie te lata 40., szczególnie 48 rok, to było absolutne wariactwo, że tak powiem kolokwialnie, na punkcie Wicka i Wacka do tego stopnia, że zorganizowano spotkanie w Parku Helenowskim z bohaterami, w których rolę wcielili się łódzcy aktorzy. I to najpierw było anonsowane bardzo szeroko w prasie, przełożone ze względu na słabe warunki atmosferyczne, do czego zresztą odnoszono się także w tych paskach komiksowych, ale pisały dzieci z kolonii, a to Wicek i Wacek odpisywał na te listy, jak to należy się na kolonii zachowywać. Zresztą oni stali się dla gazety też takim bardzo dobrym narzędziem, może nie propagandy, ale takiej właśnie akcji wychowawczej, co potem też znajdowało odzwierciedlenie w komiksach. Bo czym dalej w historię, czym ta historia Polski stawała się bardziej taka pod wpływem politycznym, to to też bardzo mocno rzutowało na gazetę i mamy takie paski, w których Wicek Iwacek mówi, o nie wolno pić wódki, a byli z tego znani raczej w tej początkowym, z takiego luźnego stylu życia, albo będziemy zbierać pieniądze na odbudowę Warszawy i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta historia przenikała, ale faktycznie komiks był, myślę, że takim, powiedziałabym, fenomenem chyba tych lat 40., 50.
1: Powiedziała pani doktor, że tam widać też, jak Łódź się zmieniała.
2: Tej specyfiki Łodzi, takiej, której już nie ma, jest naprawdę tutaj bardzo dużo, bo dymiące kominy, dużo tych kominów, my to jeszcze pamiętamy, że tak powiem, ale faktycznie młodzi odbiorcy już zdecydowanie mniej. Drewniane płoty. Bohaterowie mieszkali na Grymbachu, to nawet nie tyle Widzew, ale właśnie Grymbach, gdzie te parterowe domki były tak odgradzane. Ale na przykład to, co mi się bardzo podoba, nie udało nam się też na wystawie tego może tak dokładnie pokazać, bo trzeba mieć świadomość, to od razu przeproszę też wszystkich, którzy będą na tej wystawie, to nie będzie kolorowa wystawa, bo komiks był czarno-biały. Też korzystaliśmy z oryginalnych zachowanych gazet, więc ta jakość nie jest porywająca. Dlatego też nie wszystko dało nam się na tej wystawie pokazać tak, jak chcieliśmy, ale mam nadzieję, że zachęcimy do zaglądania do gazet, bo na przykład zachowały się, nie, oczywiście nie we wszystkich, ale nazwy ulic, takich jak już dzisiaj nie ma, na przykład ulica Stalina, plac Tanfaniego. Odniesienia topograficzne pojawiają się w tym komiksie, a dziś już musimy sprawdzać, gdzie to było, gdzie bohaterowie nasi zmierzali.
1: Dziś właśnie, 16 maja, to dzisiaj, o 18:30 jest otwarcie tej wystawy i mamy tutaj gościa zaproszonego, czyli Helenę Ochocką. To jest autorka programów telewizyjnych, ale tutaj przede wszystkim jako córka występuje.
2: Córka, inicjatorka także, razem ze swoim bratankiem, to oni w zasadzie podrzucili pomysł, żeby Wicka i Wacka uczcić i faktycznie to był najwyższy czas, żeby to zrobić. Pani Helena jest osobą niezwykle żywotną, niezwykle taką pogodną i też bardzo nas mocno tutaj pilnowała, żeby to doszło do skutku. Ja się bardzo cieszę i też jestem zaszczycona, że powierzono mi ten zaszczyt przygotowania tej wystawy, bo to jest także mój debiut. Ja nie wiedziałam w ogóle, jak się do tego zabrać. No pani Helena też udostępniła sporo takich pamiątek po tacie. Pewnie nie tyle, ile my byśmy chcieli, pewnie nie tyle, ile pani Helena by mogła, ale też pamiętajmy, że to bardzo ważna postać, Adam Ochocki, ale też tylko jeden z twórców tego komiksu.
1: A zatem w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, czyli w EC1 łódzkim, będzie można obejrzeć wystawę o Wicku i Wacku zorganizowaną w 80-lecie tego kultowego łódzkiego komiksu, a opowiadała nam o całym przedsięwzięciu dr Karolina Kołodziej. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję i zapraszamy. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
8: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
9: Sobota. Wolna sobota. Z Radiem Łódź.
10: A już niedługo urządzimy sobie nasz konkurs sobotniego cyklu Co to za miejsce? Zresztą my to miejsce dzisiaj także będziemy odwiedzać. Ale może teraz powiem, co jest nagrodą, bo to może przykuć uwagę szczególnie wielbicieli kryminałów, ale nie tylko wielbicielom kryminałów. Polecamy debiut łódzkiego autora Krzysztofa Papiernika. Debiut bardzo dojrzały. Kundel. To jest duszna opowieść, a właściwie opowieść utrzymana w dusznym klimacie. To Łódź w czasie II wojny światowej. Bardzo nieoczywisty bohater rozpięty pomiędzy strachem a lojalnością. Czy w czasach takich wojennych kryzysów można zachować siebie, można zachować godność i to wszystko jeszcze zanurzone w takiej kryminalnej intrydze i serii zbrodni. A zatem kto ma ochotę na taką dobrą lekturę? Zresztą Krzysztof Papiernik, autor książki, był całkiem niedawno gościem naszej książkomanii niedzielnej. Może ktoś z Państwa słuchał? Jeśli ktoś ma ochotę na tę książkę, to niech nas słucha uważnie. A tam wszyscy niech nas słuchają uważnie.

Pani Aniu, to pytanie od mojej imienniczki, słuchaczki, do mnie właśnie. Pani Aniu, czy dzisiaj będzie pani miała zaproszenia do teatru? Amerykańscy naukowcy odkryli, że chodzenie do teatru zaraz po przebywaniu w otoczeniu przyrody sprzyja wyciszeniu poznawczemu, co prawda z obciążeniem umysłu, ale pozwala na regenerację tegoż umysłu. Pani Anno, mistrzowskie nawiązanie do naszego kącika, a naukowcy odkryli, nie, dzisiaj nie mam zaproszeń do teatru, dzisiaj mam inne nagrody dla państwa, ale dziękuję za tak twórczy udział w naszym programie, a ja obiecałam konkurs z cyklu Co to za miejsce. Jaka jest nagroda, już wiemy. To powieść kryminalna Kundel. A ja teraz zapytam o pewne miasto. Położone jest nad Wartą w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim. To jest siedziba gminy miejsko-wiejskiej. Należało do województwa konińskiego wcześniej. A leży w historycznej ziemi sieradzkiej, było miastem duchownym arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, a prawa miejskie to posiada już od XIII wieku, to dużo, dużo dłużej niż Łódź. Czy to już jest jasne, czy jeszcze jakaś podpowiedź? Adres? Przypomnę, to na pewno się przyda. studio@radiołódź.pl Zamek tam jest do zobaczenia. Skansen Zagroda Młynarska. Pewien pałacyk. Jest kolegiata. No i jest pewien kompleks, ale nie powiem jaki, bo to już by było za łatwe.

0: No i rozwiązujemy konkurs. Różne odpowiedzi przyszły, że to może Konin, że to może Tum, a to Uniejów. I tam jest ten kompleks basenów termalnych. Nie chciałam powiedzieć właśnie, że to basenów termalnych, bo to by było za łatwe. Inne wymieniłam atrakcje, jest ich oczywiście więcej, ale mamy też i prawidłowe odpowiedzi. A pierwsza prawidłowa odpowiedź to ta od pana Pawła. Ja już zaraz odpisuję. No i ja nie bez przyczyny pytałam o Uniejów, ponieważ dziś tam z okazji osiemnastki term właśnie ponowne ich otwarcie z rozmaitymi atrakcjami. I studio plenerowe Radia Łódź też tam dzisiaj jest, a zatem łączymy się z Patrykiem Lewem.
1: Dzień dobry, my jesteśmy w Uniejowie, na termach Uniejów. Tutaj naprawdę wiele, wiele się dzieje. Jak Państwo już pewnie wiedzą z naszej anteny, do godziny 16 jesteśmy tutaj wspólnie z Państwem. Mamy wiele atrakcji dla całych rodzin. O tym jeszcze więcej oczywiście będziemy mówić, ale jesteśmy tutaj, bo jak Państwo mogą usłyszeć, wiele się tutaj dzieje, nie tylko koncertowo, ale także basenowo. Z nami jest prezes Term Uniejów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Właściwie to nie tylko basenowo, bo teraz już jest dużo dalej, bo idziemy w nową strefę, otwieramy właśnie z okazji 18 urodzin nową strefę letnią, wakacyjną i będzie tam również woda, ale nie tylko woda, bo będą również inne atrakcje niezwiązane z wodą, po to, żeby uatrakcyjnić jak najbardziej pobyt na naszym obiekcie.
1: A jakie to będą atrakcje, nie tylko te wodne, bo tutaj będą jakieś koncerty, jest scena, słyszymy jakieś przygotowania, kto wystąpi zatem?
2: Tak, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, czyli świętowanie 18 urodzin i związane z tym otwarcie nowej strefy, no to zaszczycą naszym tutaj swoim występem Julia Żugaj, Patrycja Markowska i zespół Zakup Power. Także trzech fajnych artystów, do tego będą jeszcze pokazy tańca i na koniec będzie set Marka Sierockiego jako DJ-a. Tak więc to wszystko dzisiaj od godziny 17 do godziny 24.
1: To wszystko wieczorem, a zanim wieczór jeszcze mamy popołudnie, które można nawet śmiało powiedzieć, że nam się rozpogadza, bo jak tutaj jeszcze jechaliśmy do Was, to było bardzo pochmurno i nieprzyjemnie, a teraz wreszcie to słońce wyszło zza chmur i jest przyjemniej. O tych nowych basenach może byśmy coś powiedzieli?
2: Znaczy, jak już powiedziałem, to nie mamy nowych basenów, tylko mamy nowe atrakcje wokół basenów. Największymi, najfajniejszymi to jest zespół zjeżdżalni, którego nam do tej pory brakowało. Cztery ślizgi. Bardzo fajne, myślę, że takie już konkretne dla odważnych. A drugim elementem takim bardzo istotnym jest flume ride, czyli kolejka wodna. Zjazd właśnie do zbiornika z rozbryzgiem, łódką. Taki element parku rozrywki, więc na pewno będzie się to bardzo podobało. A oprócz tego są takie atrakcje jak szkoła nauki jazdy mini jeepami elektrycznymi, czyli taka zabawa połączona z edukacją dla najmłodszych. Łódki elektryczne na zbiorniku wodnym, też taka fajna zabawa. Klub fitness, to już dla dorosłych, ale taki profesjonalny, tak więc też będzie można poćwiczyć sobie. Ogród wody, takie eksperymentarium wodne dla wszystkich w zasadzie, kto ma ochotę trochę się więcej dowiedzieć na temat wody. I baseniki termalne, gdzie będzie czysta nasza solanka w takiej oryginalnej wersji, po to, żeby można zażyć sobie zdrowia.
1: Ja tak Ciebie dopytałem, bo ostatnio byłem tutaj bodajże z 3 albo 4 lata temu i faktycznie sporo się zmieniło. Wygląda to coraz lepiej i to wydaje się bardzo przyjemna atrakcja. Czyli zgodzisz się ze stwierdzeniem, że są to atrakcje i dla dzieci, i dla dorosłych, tak?
2: Tak, tak, oczywiście. To są atrakcje dla całych rodzin, że tak powiem, dla i rodziców, i dla dzieci. No i serdecznie zapraszamy właśnie całe rodziny do nas i to jest głównie dla nich skierowana oferta i głównie dla nich skierowane atrakcje.
1: Koncerty po godzinie 17, a między 10 a 16 zapraszamy także do naszego studia plenerowego. Będzie można z nami porozmawiać dla dzieciaków atrakcje i nie tylko, atrakcje dla całych rodzin i zajęcia sportowe, i malowanki, i kolorowanki. Tego będzie naprawdę, naprawdę dużo, zatem zapraszamy do godziny 16 i jesteśmy tutaj z Wami. Warto przyjść, warto zbić piątkę, warto się przywitać i porozmawiać. A my oczywiście będziemy jeszcze w naszym programie do Unii wracać.
0: Oczywiście, oczywiście, obiecał Patryk Lewy i tak się właśnie stanie. Różne są powody, aby dziś odwiedzić Uniejów, a kolejne będziemy przedstawiać właśnie w następnych godzinach programu.
3: Krótkie momenty skupienia, rakieta i lukrowy tort. Pozwól być mi, gdzie ty

Jak myślę, wielu dziś słuchaczy rozdartych jest pomiędzy Uniejowem a Łodzią, bądź innymi miastami, gdzie Noc Muzeów się odbywa, a to bardzo przecież lubiane wydarzenie. Jak mówiłam wcześniej, już nie można dopisać nikogo do listy odwiedzających dzisiaj Radio Łódź, ale przecież tyle instytucji organizuje Noc Muzeów i Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Pałac Herbsta, Muzeum Fabryki w Manufakturze. Są też i trasy wędrówek, na przykład spacer śladami ślepego Maxa. Bardzo dużo tych atrakcji, które głównie między godziną 18 a 1 w nocy będą się odbywać. I jestem ciekawa, czy tak jak to bywało w minionych latach, też jakieś kolejki długie przed różnymi instytucjami się dzisiaj poustawiają. Przed Radiem Łódź też kolejki bywały niegdyś bardzo długie. No teraz mamy troszkę inną formułę zwiedzania, dlatego że u nas i dlatego właśnie u nas pewnie dzisiaj kolejki nie będzie i dobrze.

0: Autopromocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
1: Dobrze mówimy?
3: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
5: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na crsieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Geta Regata. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Geta Regata. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
7: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź, jest 11:00. Małgorzata Błażewicz przedstawia nasze wiadomości.
9: Łódź rozpoczyna wakacyjną rekrutację do przedszkoli. Miasto przygotowało około 15 tysięcy miejsc dla dzieci. Bezpłatna pomoc psychologiczna dla studentów z regionu łódzkiego. Eurowizja znika z anteny irlandzkiej telewizji publicznej. To protest przeciwko udziałowi Izraela w konkursie. W dzień zachmurzenie duże, wiatr słaby, okresami umiarkowany. Wakacje w łódzkich przedszkolach. W poniedziałek rozpoczyna się rekrutacja na letni pobyt dzieci w przedszkolach. Miasto przygotowało około 15 tysięcy miejsc. Będzie pracowało niemal 140 placówek. Jak informuje wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka, nabór odbywa się elektronicznie, żeby ułatwić rodzicom procedurę.
10: Pierwszeństwo w naborze mają oczywiście dzieci, które uczęszczają do naszych przedszkoli miejskich. I tak jak zawsze zasada rekrutacji jest taka, że wybiera się 3 przedszkola według preferencji i oczywiście nie ma gwarancji, że dziecko dostanie się do przedszkola tego pierwszego wyboru.
11: Jest kluczowy czas pomiędzy 10 a 17 czerwca, kiedy rodzice uzyskają informację, czy dziecko wstępnie zostało zakwalifikowane i rodzic będzie musiał potwierdzić wolę przyjęcia dziecka.
9: Dodaje wicedyrektor Wydziału Edukacji Elżbieta Płaszczyk. W okresie wakacyjnym przewidziano 3-tygodniowe dyżury, które umożliwią przeprowadzenie ewentualnych remontów w placówkach. Rekrutacja potrwa do 29 maja, a szczegóły można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Łodzi w zakładce Edukacja. Bezpłatna pomoc psychologiczna dla studentów z regionu. Z badania zleconego przez Ministerstwo Nauki wynika, że nawet 2 na 3 studentów ma stany lękowe, a co 5 choruje na depresję. Studenci uczelni wyższych w województwie łódzkim będą mogli skorzystać z bezpłatnej konsultacji psychologów dzięki programowi Urzędu Marszałkowskiego. Godzina terapii prywatnie jest droga i nie każdego na nią stać, mówi Jakub Cisło z Politechniki Łódzkiej.
12: Są ceny, które dochodzą do 300 zł za każde spotkanie, więc w perspektywie miesiąca to jest 1200 do nawet 2000 złotych. Dla studenta, który często mieszka w akademiku, który musi opłacić, studiuje na studiach dziennych.
9: Studenci będą mogli korzystać z bezpłatnych, nielimitowanych konsultacji psychologicznych do listopada w 7 poradniach, które podpisały umowę z Urzędem Marszałkowskim. A listę podmiotów można znaleźć na naszej stronie internetowej. Wakacyjne zmiany w rozkładach jazdy łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Od 14 czerwca do końca wakacji zacznie obowiązywać letnia korekta. W ramach tej zmiany uruchomione zostaną nowe połączenia z Łodzi do Płocka oraz weekendowa trasa z Pabianic do Warszawy. A więcej na ten temat reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
13: Trasa z Pabianic do Warszawy będzie prowadzić przez Zgierz, Łowicz, Głowno i Sochaczew. Dodatkowo oferta dla pasażerów, którzy dotychczas mogli podróżować do Radomia tylko w weekendy, zostanie rozszerzona. Będą mogli korzystać z tych połączeń przez cały tydzień. Jak wyjaśnia prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj, niektóre nasze plany uległy zmianie, ponieważ przy okazji korekty wakacyjnej miały zostać wprowadzone nowe pociągi produkowane przez PES-e. Jednak to zostanie opóźnione.
14: PES-y mogą się pojawić w tym rozkładzie. Składzie jazd w czerwcu, bo jesteśmy też na to przygotowani. Liczba połączeń kolejowych będzie większa niż w zeszłym roku w wakacje. Liczyliśmy na trochę więcej.
13: Jeśli PES-y będą już dostępne dla ŁKA, istnieje możliwość, że jeszcze w sierpniu wprowadzone zostaną kolejne połączenia.
9: W dni robocze Łódzka Kolej Aglomeracyjna będzie oferować o 3 połączenia więcej niż w ubiegłym roku, natomiast w weekend pasażerowie będą mogli liczyć na 30 dodatkowych połączeń kolejowych. Zamiast finału Eurowizji Irlandczycy zobaczą kultowy serial o księżach. Publiczna telewizja zdecydowała się zbojkotować tegoroczny konkurs piosenki Eurowizji w proteście przeciwko kontrowersjom związanym z udziałem Izraela. W miejsce największego muzycznego widowiska Europy stacja pokaże słynny odcinek komediowego serialu Ojciec Ted, który od lat cieszy się w Irlandii ogromną popularnością, mówi Anna Rączkowska.
15: Wybrany na dzisiaj odcinek serialu o księżach nie jest przypadkowy, to właśnie w nim bohaterowie trafiają na konkurs muzyczny do złudzenia przypominający Eurowizję. Odcinek jest parodią samego konkursu. Księża wykonują tam absurdalny przebój Mój piękny koń, który przez lata stał się jednym z najbardziej znanych żartów Irlandii związanych z Eurowizją. My lovely horse running through the field. Mój kochany koń biegnący przez pola. Irlandia od lat uchodzi za jeden z najbardziej eurowizyjnych krajów Europy. Irlandczycy uwielbiają konkurs, a ich reprezentanci wygrywali Eurowizję aż 7 razy. Nie wszyscy na Zielonej Wyspie są zadowoleni z bojkotu festiwalu. Część widzów i fanów konkursu krytykuje tę decyzję, bo oglądanie Eurowizji od dekad jest dla Irlandczyków niemal narodową tradycją i jednym z najważniejszych telewizyjnych wydarzeń roku. Londyn, Anna Rączkowska. Polskie Radio.
9: A na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 12. A pogoda dzisiaj taka sobie, ale taka sobie też jest potrzebna i mamy taką też potrzebę, żeby nam troszkę deszcz podlał ziemię. Już może nie wysuszoną, ale jeszcze się trochę opadów przyda. Mogą takie właśnie być, zwłaszcza na wschodzie przy zachmurzeniu dużym, a na zachodzie regionu umiarkowanym. Maksymalna temperatura dzisiaj to 13-16 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany północno-wschodni. W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami może także popadać, a temperatura już nie taka niska, bo minimum to jest od 7 do 10 stopni w łódzkim województwie. Jutro pogoda, no nie zupełnie taka sama jak dziś, ale bardzo podobna, maksymalna temperatura 12-15 stopni.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: Anna Groblińska, Rafał Tyluś, my wciąż z Państwem. Wiktoria Makowska już niebawem do nas dołączy, aby o ciekawych kulturalnych wydarzeniach powiedzieć słów kilka, a potem znów będę o jakimś tajemniczym miejscu opowiadać, a potem znów połączymy się z Uniejowem. Proszę koniecznie tę sobotę spędzić z Radiem Łódź.

0: No to teraz kilka minut dla koleżanki Wiktorii.
1: Czas na kulturę.
2: Wiktoria Makowska, witam i zapraszam na wiadomości kulturalne, bo Łódź dzisiaj zamieni się w prawdziwe centrum kultury, sztuki i muzyki. Przed nami wyjątkowy dzień pełen wydarzeń. Od nocnego zwiedzania muzeów, przez koncerty i teatr, aż po spotkania dla miłośników winyli i sztuki współczesnej. Ale po kolei. Największym wydarzeniem będzie oczywiście Łódzka Noc Muzeów. W sobotni wieczór i noc swoje drzwi otworzą dziesiątki instytucji kultury w całym mieście. Muzea, galerie, pałace i miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających. W programie znajdą się specjalne wystawy, oprowadzania kuratorskie, pokazy i koncerty. Wiele atrakcji rozpocznie się już po godzinie 18 i potrwa do późnych godzin nocnych. To świetna okazja, aby zobaczyć Łódź z zupełnie innej perspektywy i odwiedzić miejsca, do których często brakuje czasu w ciągu roku. Miłośnicy muzyki i kolekcjonerzy płyt powinni zajrzeć do nowej sukcesji przy Alei Politechniki 1. Od godziny 9 odbędzie się tam giełda płyt winylowych i CD. To wydarzenie przyciąga zarówno fanów klasycznych albumów rockowych, jazzu i elektroniki, jak i osoby poszukujące muzycznych perełek sprzed lat. Organizatorzy zapowiadają setki płyt, kolekcjonerskie wydania i możliwość rozmowy z pasjonatami analogowego brzmienia. Z kolei wieczorem warto wybrać się na trzeci Łódź Abstract Art Festival, który rozpocznie się o 19 i potrwa do późnego wieczora. Wydarzenie nawiązuje do silnych łódzkich tradycji awangardy i sztuki abstrakcyjnej. Tegoroczna edycja skupia się na tym, jak forma i kolor wpływają na emocje współczesnego odbiorcy. Organizatorzy zapowiadają połączenie sztuk wizualnych, muzyki i multimediów. To propozycja dla tych, którzy lubią kulturę bardziej eksperymentalną i nowoczesną. Teatralnych emocji również nie zabraknie. O godzinie 19 na dużej scenie Teatru imienia Stefana Jaracza przy Jaracza 27 w Łodzi będzie można zobaczyć spektakl Prowadź swój pług przez Kościół Marłych, oparty oczywiście na powieści Olgi Tokarczuk. To historia pełna tajemnicy, ekologicznych wątków i pytań o granice sprawiedliwości. Spektakl od miesięcy przyciąga komplet publiczności i zbiera bardzo dobre recenzje, dlatego warto samodzielnie pójść i się przekonać. Ciekawie zapowiada się także repertuar Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowska. O godzinie 20 widzowie zobaczą spektakl No Exit. Jak przystało na teatr improwizowany, każda scena powstaje na żywo, a publiczność ma wpływ na przebieg historii. Dzięki temu każdy spektakl jest niepowtarzalny i pełen spontanicznego humoru. Dla fanów muzyki klasycznej i chóralnej propozycję przygotował Teatr Wielki w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego. O godzinie 16 na scenie pojawi się chór dziecięcy Teatru Wielkiego. To koncert pełen znanych utworów i młodych talentów, który co roku przyciąga licznych słuchaczy. Warto też wspomnieć o wydarzeniu Historie Przyszłości, organizowanym w Narodowym Centrum Kultury Filmowej EC1. To warsztaty filmowe poświęcone opowiadaniu historii i nowoczesnym technikom narracji. Spotkania skierowane są zarówno do młodzieży, jak i dorosłych zainteresowanych kinem i mediami. Tak więc sobota, 16 maja, zapowiada się w Łodzi niezwykle intensywnie i różnorodnie. Muzea, teatr, muzyka, sztuka współczesna i film. Każdy znajdzie coś dla siebie. A ja tylko dodam, że więcej informacji, kulturalnych i nie tylko, znajdą Państwo oczywiście na radiowódz.pl. Tymczasem ja życzę miłej soboty i do usłyszenia.

Jak miło przypomnieć sobie jeden z większych przebojów Moniki Brodki. Ile to już lat upłynęło od jego premiery? To nie jest pytanie konkursowe, ja już mówię. Niektórzy się zdziwią. Prawie 16. Jak ten czas szybko płynie, mawiamy płynie, galopuje po prostu. A niektórzy dzisiaj niemalże galopem będą się przemieszczać pomiędzy różnymi miejscami i instytucjami biorącymi udział w Nocy Muzeów, bo w Łodzi na przykład to jest tak dużo instytucji, że trudno ogarnąć wszystkie propozycje, a właściwie nie da się. A wiem, że zwiedzający mają różne modele, sposoby przeżywania tej Nocy Muzeów. Jedni wybierają sobie jedną atrakcję i analizują ją i przeżywają ją wnikliwie i dogłębnie, a inni chcą skorzystać z wielu właśnie, ale przecież Noc Muzeów to nie tylko Łódź, to bardzo dużo miejscowości w naszym regionie i na przykład pewne miejsce w Piotrkowie Trybunalskim organizuje różne atrakcje dzisiaj, bo to będzie i pokaz bicia monet z możliwością wygrania florena, i pracownia czarownicy, i spotkania z duchami w podziemiach, i szachy z królem Zygmuntem, i prelekcja o historii sądownictwa w Polsce. Cóż to za miejsce, podpowiem, instytucja w Piotrkowie na dzisiaj szykuje takie to atrakcje. studio@radiołódź.pl, a do wygrania tym razem zaproszenie do kina Kinematograf przy Muzeum Kinematografii w Łodzi na dowolnie wybrany film. Prawie na wszystkie projekcje w kinematografie to zaproszenie obowiązuje.

0: Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
4: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
3: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
3: I tych, którzy działają razem dla Polski.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
6: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
5: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
7: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Sobota. Wolna sobota. Z Radiem Łódź.
9: Bardzo jest ciekawa ta sobota w Łodzi, ale i w województwie łódzkim. O jakim to miejscu ja mówiłam w Piotrkowie Trybunalskim? Już niedługo rozstrzygamy nasz konkurs, a potem wybierzemy się do Uniejowa. Dziś tak wędrujemy po różnych miejscowościach. No i dobrze, dobrze, bo trzeba wiedzieć jak najwięcej. Nie tylko o świecie, ale i o naszej najbliższej okolicy.

takim razie uznaję za prawidłowe zamkowe odpowiedzi, a takie do mnie dotarły. Pani Magdalena już wie, że jest laureatką naszego konkursu i może z osobą towarzyszącą wybrać się na wybrany, proszę wybaczyć, masło maślane, film do kina Kinematograf w Łodzi. No a jestem ciekawa, o czym też już niedługo opowie nam kolega Patryk, który dzisiaj w Uniejowie urzęduje w naszym plenerowym studiu. Pozdrawiamy zresztą całą ekipę, bo Patryk nie jest sam w Uniejowie, tam i godna reprezentacja Radia Łódź pojechała i można, jak to Patryk powiedział, dzisiaj przybić z nimi piątkę, ale nie tylko z tego powodu warto do Uniejowa zajrzeć.

0: czas, aby ponownie połączyć się z naszym plenerowym studiem, gdzież to ono dzisiaj się znajduje w Uniejowie. Tam się mnóstwo dzieje z okazji ponownego otwarcia Term Uniejów na osiemnastkę. Właśnie tego miejsca pełnego atrakcji i tam również właśnie ekipa Radia Łódź i Patryk Lewy.
1: Tu Radio Łódź, my ponownie meldujemy się z Uniejowa. Fakt faktem, nieco pochmurnie, to słońce gdzieś tam wychodzi, ale czym jest słońce, gdy przed sobą Państwo zaraz poznają te gwiazdy? Są dwie gwiazdy, to myślę, że możecie się śmiało przedstawić, kim jesteście.
2: Dzień dobry, dobre ranko.
3: Dzień dobry, tu Jan Kliment i Lenka Klimentowa.
1: Czyli głosy na pewno znane. Powiedzcie mi proszę, co dzisiaj tutaj robicie i czy będzie można Was może jakoś spotkać, może porozmawiać, zbić piątkę, jak to wygląda?
3: No dzisiajśmy przyjechali do Uniejowa, bo się otwiera nowa strefa letnia, która jest naprawdę przepiękna, także zapraszamy Was wszystkich z Łodzi albo z całej Polski. I będziemy o 16, będziemy tańczyć, będziemy się bawić z ludźmi, będzie konkurs, będzie dużo się działo.
1: I co będziecie tańczyć?
3: Będziemy tańczyć latynowskie tańce.
2: Tak, nasze występy taneczne, które będą mogli publiczność zobaczyć, ale też będziemy uczyć ich tańczyć. Także jak chcecie właśnie z nami potańczyć i nauczyć się czegoś, to zapraszamy serdecznie, ale nie będziemy tylko my, tylko też będzie dużo innych gwiazd, które będą mieli koncert, Julka Żugaj, tak, a inni. No pewnie atrakcje tutaj, będzie można skorzystać właśnie z tych wszystkich termów tutaj. My tu na to patrzymy, oglądamy to, wygląda to super. Pogoda na razie w miarę dopisuje, także oby się utrzymało.
3: Tak, ciepło jest, bo woda ma chyba 68 stopni, bo widzieli, tam pan prezydent mi powiedział, z tego pramienia idzie, ale no co, cieszymy się, no przyjdźcie do nas.
1: Dokładnie tak, zapraszamy, ale jeszcze ja o tym tańcu chciałem dopytać. Czy trudno jest tak zacząć z wami tańczyć, czy to bardziej chodzi o zabawę, jak wy to widzicie?
3: Nie, trudno z nami nie jest zacząć tańczyć, bo myślę, że każdy potrafi tańczyć, tylko my im damy kierunek, jak tańczyć.
2: Tak, ja myślę, że przede wszystkim zabawa, to jest w ogóle, bo to jest najważniejsze, żeby tutaj z nami się pobawić, żeby nas trochę poznać, żeby się rozruszać, posłuchać fajną muzykę i o to chodzi, nie?
1: A poznać można nie tylko naszych gości. Tych gości będzie tutaj sporo, zarówno na koncertach i tak jak Państwo słyszeli, o godzinie 16 będzie można także wspólnie potańczyć. Będzie można poznać także nas, radiowców. Mamy plenerowe studio, tam wiele atrakcji dla całych rodzin i generalnie wiele atrakcji tak naprawdę dla wszystkich. W studio plenerowe do godziny 16, po godzinie 16, jak Państwo słyszeli, tańce, później koncerty, więc bardzo serdecznie zapraszam do Uniejowa.
0: No i jeszcze Uniejowa nie opuszczamy. Jeszcze z naszym plenerowym studiem będziemy się łączyć.
4: Weź głęboki

A nie da się bardzo prosto opowiedzieć o Nocy Muzeów w województwie łódzkim, bo tych wydarzeń jest tak dużo, ale powędrujmy znowu sobie troszkę, bo na przykład w Wieluniu ciekawe wydarzenia w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Dzisiaj między godziną 17 a 23 to będzie i spotkanie z doktorem Bartoszem Janczakiem z Instytutu Pamięci Narodowej, autorem książek na temat Armii Polskiej na Wschodzie. Będzie projekcja filmu Fara Wieluńska, Utracone Piękno, przeróżne zabawy dla dzieci w przestrzeni edukacyjnej. Będzie i prezentacja wyposażenia i uzbrojenia w wykonaniu Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej. Zwiedzanie wystaw stałych oraz czasowych. Na przykład tam czynna jest wystawa Wilk, zwierzę przeklęte, która przywędrowała z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. I o godzinie 19 koncert zespołu śpiewaczo-obrzędowego z Ożarowa. Bo w Ożarowie, w Muzeum Wnętrz Dworskich także atrakcje, ale jutro, żeby nie wszystko naraz organizować. A tam jutro między innymi koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Wieluniu i również w Ożarowie prelekcja Zofii Białas połączona z wystawą Mój Ożarów Daleki i Bliski. Można też odwiedzać wiatrak w Kocilewie między godziną 17 a 20 jutro, aby posłuchać opowieści o pracy młynarza. Ale jeszcze mamy właśnie w Wieluniu basztę Męczarnię. A tam między 17 a 20 dzisiaj zwiedzanie wystaw w izbie wieluńskiego kata, to brzmi strasznie, ale może być bardzo ciekawe, oraz dzieje oręża w średniowieczu i w okresie staropolskim. Proszę, ile wydarzeń, a to tylko Wieluń. Postaramy się jeszcze o innych atrakcjach w województwie łódzkim poopowiadać w tym programie.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
7: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Po reklamie.
8: Jest południe.
9: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Małgorzata Błażewicz przygotowała dla nas wiadomości. Posłuchajmy.
10: Spór o amerykańskich żołnierzy w Polsce. Rząd uspokaja, opozycja mówi o zaniedbaniach w obronności. Więcej pociągów ŁKA w wakacje. Przewoźnik zapowiada nowe kursy w dni robocze i weekendy. Piotrków Trybunalski walczy o kasztanowce. Na drzewach pojawiły się specjalne pułapki na groźnego szkodnika. W dzień zachmurzenie duże, na zachodzie regionu okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna do 16 stopni. Rząd zapewnia, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmniejszy. Opozycja zarzuca zaniedbania w dziedzinie obronności. Politycy uczestniczący w śniadaniu w Trójce dyskutowali o decyzji Pentagonu o anulowaniu przeniesienia 4000 żołnierzy do Polski i amerykańskich planach redukcji sił w Europie. Były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy podkreślał, że jego zdaniem liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce utrzyma się na poziomie 10 tysięcy.
11: Nie mamy tutaj żadnych informacji, aby obecność była ograniczona w Polsce. Natomiast pamiętajmy, że Stany Zjednoczone właśnie w ramach swojej reorganizacji, zmiany strategii, gdzie indziej lokują swoje interesy i można powiedzieć strategiczne i gdzie indziej też dopatrują się swoich konkurentów.
10: W środę w Warszawę ma odwiedzić najwyższy rangą amerykański generał Dan Kane. Spotka się z kierownictwem resortu obrony i dowództwem wojskowym. Według informacji przekazanych przez amerykańskie media, armia USA nagle odwołała planowane rozmieszczenie około 4000 żołnierzy w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że liczba amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce nie ulegnie zmniejszeniu. W Pabianicach będzie można łatwiej pozbyć się nieużywanych ubrań. W mieście stanie 50 kontenerów na tekstylia. Pojemniki będą przeznaczone do zbiórki odzieży i tekstyliów, które nadają się do dalszego użytkowania. A więcej na ten temat wie Sebastian Dziuda.
12: Drużyny z naszego regionu grające na trzecim poziomie rozgrywkowym znajdują się na przeciwległych biegunach. Unia jest liderem i jeśli dzisiaj wygra, zapewni sobie awans na zaplecze ekstraklasy.
10: Do tego dźwięku wrócimy w kolejnych wiadomościach. Dodam tylko, że zużyte tekstylia można dalej oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a co można wrzucać do specjalnych pojemników, o tym piszemy na naszej stronie.
9: Więcej na radiołódź.pl.
10: Letnie zmiany w łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Od 14 czerwca zacznie obowiązywać wakacyjny rozkład jazdy z dodatkowymi połączeniami, 3 w dni robocze i 30 w weekendy. Nowe pociągi PESY są już gotowe, ale ich odbiory się opóźniają. Jak podkreśla prezes łódzkiej kolei aglomeracyjnej Maciej Sobieraj, jeśli pociągi będą gotowe do eksploatacji, istnieje możliwość wprowadzenia kolejnych połączeń jeszcze w sierpniu.
13: Musimy troszeczkę zagęścić pewne rzeczy związane z województwem, czyli w części kursów w okresie tym wakacyjnym nie uruchomimy i będą połączenia alternatywne, bądź też w pewnej części wykorzystamy dodatkowo autobusy.
10: ŁKA zapewnia, że dąży do zwiększenia liczby przewozów, jednocześnie gwarantując dostępność wszystkich kluczowych połączeń dla mieszkańców. Piotrków Trybunalski ratuje kasztanowce na miejskich skwerach i w parkach. Kilkadziesiąt drzew zostało uzbrojonych w specjalne opaski. To pułapki na szorotówka kasztanowcowiaczka, niewielkiego szkodnika, który niszczy kasztanowce. Zaatakowane przez niego drzewa stają się coraz słabsze, ich liście brązowieją, a z czasem kasztanowce mogą nawet obumierać, mówi Maciej Kutyła z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie.
14: Na 61 drzewach rozwiesiliśmy taśmy lepowe, które mają ograniczyć występowanie tego szkodnika na kasztanowcach. Planujemy również jeszcze rozwieszenie pułapek feromonowych, które ograniczą rozmnażanie się tych szkodników.
10: Metoda testowana jest na kasztanowcach w Parku Świętego Jana Pawła II, Parku imienia księcia Poniatowskiego, a także tych rosnących przy ulicach Cmentarnej i Belzackiej. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 13:00.
8: Dwanaście stopni pokazują teraz termometry w Łodzi. Maksimum dla regionu to od 13 do 16 stopni. Towarzyszy nam zachmurzenie duże. Na zachodzie okresami umiarkowane, z kolei na wschodzie, ale nie tylko. Zwłaszcza na wschodzie przelotne opady deszczu. W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami, może popadać deszcz, a minimalna temperatura dla województwa łódzkiego to od 7 do 10 stopni. Jutro znów pochmurno i przelotne opady deszczu zapowiadają też synoptycy, a temperatura to maksimum 12-15 stopni.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: A idealny przepis na udaną wolną sobotę przy takiej pogodzie, włączyć sobie Radio Łódź. I już od razu humory nam się poprawiają. Nie, oczywiście wcale nie namawiamy, aby nie iść na noc muzeów, aby nie odwiedzać Uniejowa, ale przecież słuchanie radia i wybranie się gdzieś nie jest niemożliwe. A w naszym programie kolejne zagadkowe sprawy się pojawią i z Uniejowem znów będziemy się łączyć, a także dzisiaj zaproponujemy spotkanie ze współorganizatorką bardzo ciekawego wydarzenia, festiwalu poświęconego sztuce abstrakcyjnej. Everything was so much simpler. And that's exactly what I

To pani z Ameryki, czyli Lajzo, a niedługo mamy w programie Iskubasa, Jelenego Krawica. Bardzo dobre i ciekawe propozycje naszym zdaniem na sobotę muzyczne. No a jeszcze w międzyczasie w Uniejowie będziemy w naszym plenerowym studiu. I nie mamy w Tomaszowie Mazowieckim plenerowego studia, ale za to możemy powiedzieć o tym, że w tamtejszym muzeum dzisiaj od godziny 16 do 22 kolejne atrakcje, a te są związane z nocą muzeów, bo jak się rzekło wcześniej, to nie tylko Łódź przecież. A będzie można posłuchać o historii tomaszowskiego kolarstwa. Za oprowadzanie kuratorskie po wystawie odpowiada Tomaszowskie Towarzystwo Retrocyklistów. Będzie i historyczne spotkanie z tomaszowskimi olimpijczykami z Tomaszowa na Olimp. A także, kto szuka, ten znajdzie. Jak to ze skarbem było? Spotkanie ze skarbem znalezionym w kwietniu tego roku w Lasach Spalskich przez Towarzystwo Fortyfikacyjne Linia Pilicy. No i można także obejrzeć wystawę Haftu Inspirujemy Kolorem. Kolorowo to jest dzisiaj za sprawą Nocy Muzeów w różnych miejscach, ale także i właśnie w Uniejowie, a tam to nie Noc Muzeów, bo tam zupełnie inne atrakcje, a jakie, o tym będziemy niedługo przypominać.

0: No i zgodnie z obietnicą już nie zwlekamy, już łączymy się z Patrykiem Lewem.
1: Radio Ucie ponownie melduje się z Uniejowa, a ze mną są...
2: Erek.
3: I Maja.
1: Witajcie. Czy pierwszy raz w ogóle do radia będziecie cokolwiek mówić? Czy już kiedyś mówiliście?
2: Do radia pierwszy raz, ale wcześniej miałem wywiady.
1: No proszę, no to przygotowany. Powiedz mi zatem proszę, jak się tutaj bawicie, jak się wam podoba i dlaczego tutaj jesteście?
2: Pierwszy raz w sumie dzisiaj dopiero weszliśmy, ale przyszliśmy zobaczyć nowy teren, który dopiero właśnie dzisiaj był otwarty i zobaczyć, odpocząć.
3: Spotkać się z przyjaciółmi.
1: Jak się wam podoba?
2: Na ten moment jest bardzo fajnie.
3: Jest ciepła woda, więc można naprawdę sobie wychillować.
1: Można wychillować, można odpocząć, a zostajecie później na te wszystkie atrakcje, które tutaj będą, bo będą i tańce, i koncerty.
2: Niestety nie, bo mamy już inne po prostu plany.
1: Już inne plany, w porządku. Dziękuję wam bardzo za rozmowę, a my zatem szukamy kolejnych osób, które są tutaj z nami. A z nami kolejne osoby, które odpoczywają w Uniejowie. Cześć, jak masz na imię?
4: Piotrek.
1: A ty, jak masz na imię?
5: Maja.
1: Maja, powiedz mi Maja proszę, jak ci się tutaj podoba? Czy fajne są baseny, czy jest fajnie?
5: Fajnie.
1: Jest fajnie, ekstra. A jest coś, co ci się najbardziej podoba?
5: Nie,
1: czyli wszystko fajne, tak?
5: Tak.
1: Było tak, było potwierdzenie, tego się trzymajmy. Jest z nami także tata Maji, jak dobrze zapamiętałem, tak?
4: I Nikodema.
1: I Nikodema, tak. Nikodem od nas uciekł, co prawda, ale też był. Jak wrażenia?
4: Bardzo dobrze. My jesteśmy stałymi uczestnikami Termuniejów. Średnio 2 razy w tygodniu, więc dzisiaj przyjechaliśmy zobaczyć nowe atrakcje.
1: To 2 razy w tygodniu to naprawdę bardzo, bardzo często.
4: Często, często, tak.
1: A te nowe atrakcje, jak się panu podobają?
4: A nie wiem, właśnie dopiero idziemy sprawdzić.
1: Dopiero idziemy sprawdzić, a my idziemy dalej szukać kolejnych chętnych, którzy chcieliby z nami radiowo porozmawiać i nie tylko. I znaleźliśmy kolejnych chętnych, którzy chcieliby tutaj z nami porozmawiać, z nami się wspólnie w Uniejowie bawić. Cześć, jak macie na imię?
6: Tomek.
3: Agnieszka.
1: Tomek, Agnieszka i jest... Młody, może przyszły słuchacz, śmiało podpłyń, jak dasz radę, żebyś powiedział, jak masz na imię. Piotrek, tak? Dobrze. No wrócę teraz do was i dopytam, jak wrażenie, jak się wam tutaj podoba?
6: Bardzo fajnie, woda ciepła.
3: Czego więcej potrzeba?
1: Słucham?
3: Jeszcze impreza wieczorem, więc...
1: Jeszcze impreza wieczorem, czyli zostają państwo, tak? I na koncerty cały dzień tutaj?
6: Cały dzień. Do samego wieczoru.
1: A jak młodemu się podoba, że tak to nazwę, jesteś zadowolony?
5: Tak.
1: Dobrze, jest zadowolony, trochę odpłynął i nie może podpłynąć przez tą ciepłą wodę, ale także jest radość. Zatem życzymy, aby te koncerty spełniły wasze oczekiwania i żeby te atrakcje też były całkiem przyjemne, bo będą także tańce o 16. Będziecie tańczyć?
6: No, spróbujemy.
1: Spróbujemy. Dobrze, dziękuję wam bardzo serdecznie za rozmowę. A nieopodal basenów jest także nasze plenerowe studio. Tutaj wiele atrakcji dla dzieci, dla całych rodzin. Można do nas śmiało podchodzić, zbijać piątki, zobaczyć, jak wygląda praca od kulis. Bardzo serdecznie zapraszamy. Jesteśmy z wami tutaj do godziny 16, a po 16 oczywiście impreza taneczna i koncerty i wiele gwiazd. Zatem bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy.
0: Oczywiście, że czujemy się wszyscy zaproszeni do Uniejowa. Ja tak rozważam, czy może po skończonym programie nie zrobić takiego szybkiego myku do Uniejowa właśnie, a potem wrócić na spotkanie z Agnieszką Poszaj. No, zobaczymy, zobaczymy. Kolejne łączenie z naszym plenerowym studiem już po godzinie 13:00.

I znowu zagadkowo będzie teraz u nas w Radiu Łódź. Nagrodą są opowiadania najlepsze Harlana Ellisona. To jest antologia opowiadań bardzo ciekawego autora, który był przedstawicielem nowej fali w fantastyce, ale też wizjonerem, prowokatorem. Bardzo ciekawa postać, bardzo ciekawa twórczość. Zmarły w 2018 roku pisarz właśnie jest autorem tekstów przetłumaczonych przez Zbigniewa Królickiego nakładem Domu Wydawniczego Rebis. W tym roku książka się ukazała, a zatem opowiadania najlepsze czekają na kogoś, kto skorzysta z adresu studiomałparadiołódź.pl, studiomałparadiołódź.pl i powie nam, co to za miejsce. Tym razem pytam o łódzkie miejsce, które także bierze udział w Nocy Muzeów. A to jest dom pewnego pana. Ten pan był architektem miejskim w Łodzi w XIX wieku. Swoimi projektami ukształtował wielkomiejski charakter Łodzi. No a dziś w kamienicy, którą wybudował dla siebie, mieści się instytucja kultury. Cóż to za architekt miejski i cóż to za miejsce nazwane również jego imieniem i nazwiskiem?

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja. Świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
5: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
0: Po reklamie.
6: Sobota. Wolna sobota. Z Radiem Łódź.
7: I teraz para papa, wesoło zanuci sobie pani Danuta, ponieważ jest laureatką trzeciej odsłony naszego konkursu. Bardzo dziękuję za odpowiedzi zawierające takie oto zestawienie słów. Kamienica Hilarego Majewskiego. I to jest odpowiedź na moje pytanie. Hilary Majewski, znakomity architekt miasta w wieku XIX. A pani Danuta nawet adres podaje, Włókiennicza 11, i warto ten adres odwiedzić z okazji dzisiejszej Nocy Muzeów, bo kamienica Hilarego Majewskiego też włącza się do tej akcji i przeróżne wydarzenia i zwiedzania wystaw szykuje. Pani Danuto, gratuluję, już się mailowo odzywam.

pozwala odczytywać sztukę być może na głębszym poziomie, ale nie bójmy się sztuki abstrakcyjnej. A dlaczego tak? O tym dużo mówię. Już kończę, bo więcej na ten temat niedługo w audycji Łódzki Jestem Stąd. Piotr Bielawski spotkał się ze współorganizatorką tego festiwalu, a zatem więcej o interesującym przedsięwzięciu niebawem się dowiemy.

0: I już czas na spotkanie ze Esterą Lipman, która jest koordynatorką i kuratorką wspomnianego dziś krótko festiwalu. Zaraz dowiemy się o nim więcej z rozmowy Piotra Bielawskiego.
1: Łódzkie. Jestem stąd.
2: Dzień dobry.

0: Ja nazywam się Esteja Lipman i jestem ze stowarzyszenia LAW.
1: Co robicie w stowarzyszeniu?
0: A nasze stowarzyszenie głównie zajmuje się organizacją festiwalu Los Abstract Art Festival. Mm-hmm. W tym momencie jesteśmy w trakcie festiwalu, więc ciśniemy festiwal od dnia do nocy.
1: Opowiedzmy trochę o tym wydarzeniu.
0: Festiwal ma na celu zbliżenie szerokiej widowni do sztuki abstrakcyjnej, trochę oswajanie ludzi z czymś, co dla wielu wydaje się przerażające, wydaje się niezrozumiałe, wydaje się bardzo szufladkowane w jakiś bardzo konkretnym obszarze, a my wierzymy, że sztuka abstrakcyjna ma bardzo wiele przejawów, przejawia się w bardzo wielu różnych mediach.
1: Z abstrakcją spotykamy się na co dzień. To mógłbym też bardzo szybko udowodnić, prawda?
0: To prawda.
1: Ale czy wy tłumaczycie ludziom, czym jest ta abstrakcja, że ona jest bezpieczna w pewien sposób, że nie trzeba się jej bać?
0: Tak jest nasz cel. Też mamy program edukacyjny, przychodzą do nas grupy ze szkół, robimy im warsztaty, robimy im oprowadzania, pokazujemy właśnie tą różnorodność, że sztuka to nie tylko materia, ale też myśl abstrakcyjna, która za nią stoi i że człowiek jako taki jest istotą, która ma wiele myśli abstrakcyjnych, z czego chce czy nie. I że to nas odróżnia.
1: Niektórzy nawet nie wiedzą, że stosują abstrakcję do zrozumienia czegoś. Mhm. To wszystko się zgadza, ale skąd taka potrzeba wytłumaczenia innym ludziom, albo pokazania, albo wypowiadania się poprzez abstrakcję?
0: Zaczęło się od tego, że mój brat, który jest założycielem całego LAW-u, miał takie przemyślenie jeszcze na studiach z gronem swoich znajomych, że sztuka abstrakcyjna trochę nie ma takiego swojego bezpiecznego miejsca, gdzie nie rywalizuje z sztuką przedstawiającą, z realizmem. Często gdzieś w jakimś swoim małym fragmencie, ale jednak ginęła na jakichś innych wydarzeniach, a wszyscy zajmowali się nią, ponieważ też jest to spuścizna tego miasta, gdzie dużo przykładam do tego uwagi też na akademii czy w środowisku, ale brakowało im takiej przestrzeni i uznali, że w takim razie zrobią ją sami.
1: Czy to się rozwija? To znaczy ta abstrakcja w tym miejscu, jak pani powiedziała, czyli w mieście Łodzi?
0: Jak najbardziej. No mamy wielu artystów, którzy są przedstawicielami nurtów abstrakcyjnych nadal w Łodzi. Na tej edycji mamy paru artystów z Łodzi, ale też zależało nam na pokazaniu w Łodzi artystów spoza Łodzi, żeby łódzcy odbiorcy mieli okazję się z nimi zapoznać. Ale na przykład w kiosku na Sienkiewicza będzie otwarcie wystawy w ramach naszego festiwalu. Onirium, jest to wystawa Zuzanny Małaszu, która jest studentką 5 roku z łódzkiej ESP.
1: Ale czy wy jesteście twórcami również?
0: Tak. Adam Olczak-Lipman jest malarzem. Ja już kończyłam Wydział Sztuk Pięknych.
1: To ciekawe, że pani ciągle umyka i najpierw opowiada, co robi brat, co robi ktoś, co robi w ogóle stowarzyszenie. Natomiast umyka pani jakby osobiście.
0: Od samej siebie. No może w jakiś sposób jest to dla mnie naturalniejsze.
1: Powiem otwarcie, że jest to dla mnie dziwne. Jest pani twórcą i każdy twórca ma ochotę jednak się wypowiedzieć. I opowiedzieć również o swoim tworzeniu.
0: To prawda. Ja przeżyłam taką drogę w życiu, w której troszkę odeszłam od tworzenia własnych prac w stronę kuratorstwa i produkcji. Zauważyłam, że sprawia mi to chyba jeszcze więcej satysfakcji. Odnajduję się w tym, jak ryba w wodzie. Niektórzy wręcz określają, że troszkę może mam lekkie ADHD, jeśli chodzi o tworzenie wystaw.
1: Może i ma pani ADHD, ale też popadnę w polemikę taką. Ciekawe, jak pani na to spojrzy inaczej, bo podejrzewam, że inaczej. Otóż to jest takie umykanie w ogóle przed swoim losem, przed oceną siebie. Kurator musi ocenić to, co chce pokazać.
0: Oczywiście. Moja perspektywa jest taka, że każdy odnajduje po prostu swoją drogę. Ja tworzę, kiedy chcę. Ostatnie 2 lata moja działalność artystyczna jest troszkę zawieszona, w sensie nadal coś robię, ale skupiam się na innych działalnościach z taką wiarą, że ja do tego wrócę, kiedy poczuję, że to jest ten moment, a mam
1: szuka pani
0: rzeczy...
1: inspiracji u innych?
0: To na pewno, ale to
1: kradnie są... pani od innych?
0: Kradnie nie, bo nic nie robię.
1: Mówimy dzisiaj o abstrakcji. Proszę mi nie mówić, że abstrakcja nie jest taką sztuką, która ma w sobie kradzież zapisaną po prostu w całości. Przecież kradnie ze wszystkiego.
0: No.
1: Żeby
0: tak,
1: pokazać kontrasty, żeby pokazać...
0: Zasadniczo sztuka tak ma troszeczkę.
1: Okej. W tej sztuce to ewidentne jest na maksa, ale z drugiej strony tego nie widać.
0: No
1: a w innej
0: tak,
1: sztuce
0: tak,
1: widać
0: tak,
1: z kolei.
0: Tak. No w pewien sposób dlatego też nasz festiwal często opisujemy jako taką trochę spuściznę postkandyńskim.
1: Okej.
0: Okay. Ponieważ postanowiliśmy stworzyć taki program festiwalu, który będzie w przypadku edycjach opowiadał o różnych podwalinach abstrakcji, które wygenerowały się mniej więcej w tym samym okresie czasu i niezależnie zaczęli ci artyści przetwarzać rzeczywistość, tworzyć rzeczywistość lub odnosić się do swojego wnętrza, tworząc sztukę abstrakcyjną i większość na pewno działań sztuki abstrakcyjnej po tym czasie, to jest powielanie tych samych systemów, wyciąganie z siebie
1: emocji. To
0: teraz
1: ja powiem, że to nie tylko w tej sztuce, tylko no, ogólnie w sztuce.
0: Tak,
1: możemy też
0: się
1: mówić o takim mechanizmie, ale teraz zadam pytanie i naprawdę nie ma pani wyboru, musi pani osobiście odpowiedzieć.
0: Dobrze,
1: jak ta wiedza o abstrakcji może mi pomóc w życiu?
0: No myślę, że na pewno jest to po prostu rozwojowe.
1: No działa na wyobraźnię, na
0: działa
1: pewno rozwija mi wyobraźnię.
0: Rozwija wyobraźnię, zwiększa perspektywę, szerza horyzonty, pokazuje podejście do życia, do sztuki, do przebywania z ludźmi, do społeczeństwa, które dla niektórych nie jest oczywiste. I
1: właśnie to pani odpowiedziała na to pytanie,
0: bliska.
1: Ale mogę je zamienić na to, co by było, gdyby się pani tym nie zajmowała? Dlaczego pani tym się zajmuje?
0: Oj.
1: Jak to uzupełnia panią, prawda? Czego pani szuka, skoro się zajęła abstrakcją?
0: Wydaje mi się, że po prostu szukam sposobów na wyrażanie siebie. W tym momencie jest to wyrażanie siebie przez pracę z innymi artystami. Abstrakcja po prostu zawsze była bardzo obecna w moim życiu. Od młodych lat, kiedy jako dziecko jeszcze uczęszczałam na zajęcia z malarstwa i rysunku, uczył mnie Mariusz Korczak, który sam jest abstrakcyjnym malarzem, więc całe życie rozmawiałam, słuchałam, dyskutowałam o formie obrazu. Bardzo późno tak naprawdę dojrzałam do analizowania sztuki pod kątem treściowym. Treść doszła do mnie dopiero w okresie studiów tak naprawdę. Ja byłam bardzo sfokusowana na analizę formalną dzieła, która jest naturalna dla abstrakcji.
1: Jasne. Co jest największą abstrakcją we współczesnym świecie?
0: Ojej, za dużo do wyboru mam wrażenie.
1: Proszę podać kilka przykładów. Mnie się wydaje, nie wiem czy to będzie podpowiedzią, ale na pewno formą dyskusji, że czas.
0: Czas zdecydowanie jest bardzo abstrakcyjnym konceptem, tak. Prawie wszystko można podciągnąć pod abstrakcję. Pod abstrakcyjną
1: To zależy
0: formę.
1: Tylko z jakiej perspektywy na to patrzymy,
0: no,
1: prawda?
0: Tak.
1: Inżynier, który wylicza coś, ma konkret przed sobą i nie wydaje mu się, że to abstrakcyjne, prawda? W pewnym momencie
0: no
1: zwłaszcza.
0: Tak, ale jakby początkiem tego był jakiś rodzaj abstrakcji. Wszystko jest w pewien sposób wymyślone przez człowieka. Te
1: on
0: cyferki,
1: tylko wylicza abstrakcję.
0: Tak, te cyferki, ten papier, ten długopis, którym
1: wszystko
0: on wszystko
1: zgadza.
0: Robi. Wszystko jest abstrakcyjnym wymysłem
1: człowieka.
0: My to
1: człowieka. Rozumiemy. Najbardziej uśmiecham się do samej myśli, nie obali pani tej tezy, że to jest pasja, na przykład u pani, u was w ogóle, że pasją jest ta abstrakcja, żeby chłonąć abstrakcję, żeby ją pokazywać na nowo, na różne sposoby, że bez tego to nie wiem, no, skrawek życia jakby jest pustą plamą, tak?
0: Dokładnie.
1: Jedni mają pasję, szydełkowanie, to są takie rzeczy, gdzie każdy stwierdzi o namacalne, no wiemy, co to jest pasja, prawda? A to jest pasja, która gdzieś umyka takim standardom.
0: Muszę
1: to jest
0: przyznać,
1: pasja.
0: Że szydełkowanie jest moim zastępczą pasją, jak akurat
1: co mi pani opowiada? Ja chciałem tak naprawdę obalić teorię i powiedzieć, są pasje, które są abstrakcyjne same w sobie, bo to jest też badanie abstrakcji.
0: Oczywiście, jak najbardziej.
1: No dobrze, ale szydełkowanie też panią cieszy, tak?
0: Tak, no w takich okresach, kiedy jesteśmy daleko od festiwalu, a mój mózg potrzebuje bodźców, to czasem sięgam po szydełko, ale zasadniczo zgadzam się. Moje życie byłoby bardzo puste. Ta abstrakcja jakby jest tak dużą jego częścią, że nawet abstrakcyjnie nie wolałabym sobie tego nie wyobrażać.
1: Jest pani na oceanie abstrakcji, to jest nie do badania moim zdaniem. To jest całe życie z pasją, która się nie skończy.
0: Taką mam nadzieję.
1: A może jednak coś się zmieni w pani?
0: Myślę, że my się ciągle zmieniamy i to też jest bardzo abstrakcyjne.
1: Nasyci się pani abstrakcją na przykład?
0: Nie wiem, czy abstrakcja jest czymś, czym się da nasycić. Bo jeśli jest wszystkim,
1: w sensie analizy,
0: zawsze
1: może
0: można
1: tak,
0: zmieniać.
1: Możesz zmęczyć.
0: A nie, w sensie analizy takiej formalnej dzieł, to wydaje mi się, że ja już się nasyciłam w pewnym momencie w swoim życiu. Zaczęłam potrzebować tych dodatkowych elementów w sztuce. Ale no, sztuka jest nieskończona.
1: No, to wszystko się zgadza. Najważniejsze jest to, że ta pasja ma swoje ujście w postaci takiego wydarzenia, o którym dzisiaj wspominamy, prawda?
0: Dokładnie.
1: Że to można pokazać, że to nie jest tylko jakieś zagadnienie, czy jakieś zajęcie domowe.
0: To, co nas najbardziej cieszy, że mamy taką okazję, mamy taki potencjał, żeby pokazywać artystów, którzy żyją ze sztuką.
1: Jest pani dla mnie reprezentantką kilku osób, bo one tworzą stowarzyszenie, które mają tą pasję zapisaną i chciałem jakby was pokazać również, przedstawić i powiedzieć, proszę, kogo mamy w Łodzi, tylko doceńmy po prostu. To działa na wyobraźnię, rozwija naszą wyobraźnię, a więc wzbogaca nasze życie. A myślę, że też sprawia, że czujemy się bezpieczniej. Pewne rzeczy możemy przewidywać. Zgodzi się pani ze mną, że to na praktykę też się przekłada?
0: Oczywiście, oczywiście. To moim zdaniem pomaga spojrzeć na życie z innej perspektywy, pomaga na kreatywność. Z naszej perspektywy też na udowodnienie sobie, czy w ogóle zrozumienie, że jesteśmy w stanie zrobić takie rzeczy, zrobić festiwal, jako młody zespół, który robi to tak naprawdę po godzinach, bo wszyscy prawie u nas mają pracę na etacie. Jesteśmy bardzo wdzięczni miastu w tym roku, bo festiwal jest objęty dofinansowaniem z Wydziału Kultury, w programie Łódź Pełna Kultury.
1: A to jest jakie abstrakcyjne, że robimy wiele rzeczy, nie czekając nawet na to, że zarobimy. Ba!
0: Oczywiście.
1: Nawet wiemy, że nie zarobimy, a nawet stracimy, a jednak to robimy.
0: Tak.
1: Czy to nie jest abstrakcyjne?
0: To jest absolutnie abstrakcyjne. Jak ja powiedziałam mojej terapeutce, że jak nie dostanę tego dofinansowania, to ja po prostu wyłożę moje kieszonkowe, moje oszczędności, to się za głowę złapała. To jest dla niej zbyt abstrakcyjne. Parę lat odkładania pieniędzy na to, żeby zrobić jeden festiwal na 2 tygodnie.
1: A tu mówimy o sztuce abstrakcji i o przeniesieniu tych tematów, właśnie życiowych bardzo, prawda? Mm. Na sztukę, na to, co pokazujecie. No, jeżeli państwo chcą wspierać, to tylko mogą się wybrać i zobaczyć, przeżyć to samemu. To was ucieszy, jak
0: dokładnie,
1: rozumiem,
0: tak,
1: że
0: oczywiście.
1: Ludzie to przeżyją.
0: Oczywiście. Wystawy są w Centrum Festiwalowie na Ofie otwarte jeszcze do 23. Mamy zaplanowane różne eventy. W najbliższą sobotę jest Noc Muzeów w Łodzi. Zaplanowaliśmy właśnie Nick Teaser. Jest to event zapowiadający czerwcowe wydarzenie, które będzie w ramach fotofestiwalu spin-offa. Później zaplanowaliśmy The Act Show. Pomysły się
1: to
0: nigdy nie
1: kończą. To ja to dorzucę
0: kończę.
1: I kolejną stronę abstrakcji pokażę, bo to będzie abstrakcyjne, o co poproszę. To teraz proszę abstrakcyjnie przedstawić się na zakończenie naszej rozmowy.
0: Abstrakcyjnie? Nazywam się Stella Lipman. Jestem łodzianką z przywiezienia, jak miałam tutaj 2 dni, z Warszawy, więc jestem trochę stolicowa, trochę łódzka. Jestem zarówno artystką, jak i działaczką, jak i kuratorką, producentką, koordynatorką. I jestem pasjonatką sztuki. Jestem mamą pieska, przyjaciółką, siostrą. Wszystkim, czym się da. I to mnie cieszy.
1: To ja tylko dopowiem, że tutaj spojrzała moja rozmówczyni gdzieś bardzo wysoko, jakby całą przestrzeń otaczała, aż po limity, czyli niebo. Zaobserwowała siebie w tym całym wszechświecie, żeby oddać siebie w pełni. Dziękuję bardzo.
2: A prowadził tę rozmowę Piotr Bielewski, który zresztą już niebawem spotka się ze słuchaczami.

Wracając do naszego dzisiejszego leitmotivu, czyli do nocy muzeów, chcę powiedzieć, że radiowe akcenty pojawią się dziś także poza radiem. Oto Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zaplanowało na dzisiaj różne atrakcje, w tym prezentację czterech słuchowisk. Spośród przygotowanych z Radiem Łódź właśnie było ich więcej, a dwa spośród tych czterech otrzymały nagrody na festiwalu Dwa Teatry. To Postmortem, historia Zofii Dwornik oraz Czarownica. Opowieść oparta na faktach. Od godziny 18 polecamy. Muzeum mieści się u zbiegu ulic Gdańskiej i Legionów.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 13. Posłuchajmy wiadomości przygotowanych przez Małgorzatę Błażewicz.
11: Noc muzeów nie tylko w Łodzi. Specjalne wydarzenia i nocne zwiedzanie także w wielu miejscowościach regionu. Piotrków testuje nową metodę ochrony kasztanowców. Powiat Zgierski inwestuje w bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Temperatura maksymalna dzisiaj do 16 stopni, wiatr słaby. Rusza noc muzeów w Łodzi i regionie. Atrakcji dla chętnych na dzisiejsze nocne zwiedzanie obiektów czeka wiele. W samej Łodzi udział w akcji bierze blisko 40 placówek kultury. Noc muzeów rusza nie tylko w stolicy naszego województwa. Impreza odbędzie się także w różnych miejscach, zarówno w Łodzi, jak i w regionie. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
12: Dla chętnych na nocne zwiedzanie muzeów w Łodzi i regionie atrakcji nie zabraknie. Odwiedzający pojawią się m.in. w Łódzkim Sądzie Okręgowym, gdzie odbędzie się inscenizacja historycznego procesu Ślepego Maksa oraz warsztaty z technik kryminalistyki. Na nocne zwiedzanie zaprasza też Łódzkie EC1. Tam otwarte do późna będzie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, Narodowe Centrum Filmowe i Centrum Nauki i Techniki. Noc muzeów zawita też do łódzkiego ZOO. Tegoroczna edycja upłynie pod hasłem odkrywania sekretów zwierząt po zmroku. W regionie natomiast można wybrać się m.in. do Muzeum w Łęczycy i połączyć zwiedzanie ze skansenem w Kwiatkówku i Grodziskiem w Tłumie, gdzie na zwiedzających czekają historyczne inscenizacje z udziałem rekonstruktorów i warsztaty z pracy archeologa. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
11: A noc muzeum zawita także do Radia Łódź. Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję zajrzeć za kulisy pracy radiowców i zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających. Zwiedzanie rozpocznie się o godzinie 15. Rząd zapewnia, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmniejszy się. Amerykańskie media informowały o anulowaniu przeniesienia 4000 wojskowych do naszego kraju. Opozycja zarzuca rządowi zaniedbania w sprawach bezpieczeństwa, a przedstawiciele koalicji podkreślają, że Polska pozostaje ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych. W środę Warszawę odwiedzi najwyższy rangą amerykański generał Dan Kane, który spotka się z kierownictwem MON i dowództwem wojskowym. Piotrkowie Trybunalskim ratują kasztanowce przed szrotówkiem. W miejskich parkach i skwerach rozstawiono specjalne pułapki. Wszystko po to, aby szkodnik nie osłabiał kasztanowców i nie doprowadził do ich obumierania. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
0: Na ponad 60 kasztanowcach w Piotrkowie pojawiły się żółte opaski. To taśmy lepowe na szrotówka kasztanowcowiaczka. Jak powiedział mi Maciej Kutyła z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie, ten szkodnik stanowi spory problem w miejskich parkach i skwerach.
13: Szczególnie na starszych okazach obserwowane są właśnie dosyć powszechnie objawy występowania tego szkodnika.
0: Gąsienice szrotówka żywią się zielonymi tkankami wewnątrz liści, tworząc w nich charakterystyczne tunele. Zaatakowane przez niego drzewa stają się coraz słabsze, a z czasem mogą nawet obumierać.
13: Powoduje to przede wszystkim to, że liście w kulminacyjnym okresie wegetacji brązowieją i podżywianie drzewa niestety znacznie się ogranicza i odporność tego drzewa się dużo zmniejsza.
0: W planach jest również rozwieszenie pułapek feromonowych, które mają ograniczyć rozmnażanie się tego szkodnika. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
11: Jeżeli testowana przez miasto metoda się sprawdzi, taśmy lepowe pojawią się także na pozostałych kasztanowcach w Piotrkowie.
14: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
11: Powiat Zgierski inwestuje w pieszych i rowerzystów. W 10 miejscach powstaną nowe chodniki, a dodatkowo wybudowana zostanie trasa pieszo-rowerowa. Projekt obejmuje też modernizację istniejących ciągów pieszych, mówi Jacek Czekalski ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu.
15: Nowa infrastruktura pojawi się m.in. w Zgierzu, w Ozorkowie, w Głownie, a także w Aleksandrowie Łódzkim oraz w gminach Parzęczew i Stryków. Ten projekt zakłada budowę ponad 9 km chodników i blisko 3 km tras pieszo-rowerowych. Tutaj uwzględniamy również udogodnienia dla osób słabowidzących.
11: Inwestycja ma poprawić jakość życia mieszkańców, ale przede wszystkim zwiększy poziom bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Cały projekt jest dofinansowany z funduszy europejskich i ma kosztować blisko 10 milionów złotych. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 14.
10: Chyba nikogo nie zaskoczy, jeśli powiem, że dziś po południu i wieczorem synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże i całkowite. Wyglądamy za okno, wszystko się zgadza. Możliwe chwilowe większe przejaśnienia, ale na zachodzie województwa, a miejscami, z kolei zwłaszcza na wschodzie, słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj to 13-16 stopni. W tej chwili w Łodzi termometry pokazują 13 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany północno-wschodni i północny. W nocy może popadać i będzie temperatura, no nie taka niska, bo 7-10 stopni to jest minimum dla naszego regionu. Natomiast jutro zachmurzenie całkowite, opady deszczu, a temperatura maksymalna nieduża z kolei, bo od 10 do 15 stopni. Piotr Bielawski, dzień dobry.
16: Dzień dobry.
10: A ty skończysz przed spotkaniem z Agnieszką Płoszaj swój program?
16: Skończę.
10: Bo dzisiaj będziemy mieli przyjemność spotkać się i z Agnieszką Płoszaj, znaną autorką kryminałów.
16: Otwieramy już Noc Muzeów.
10: I z publicznością.
16: Bo właściwie tak. Nam jest to dane dzisiaj, tak jakoś oficjalnie.
10: No, wcześniej jeszcze przed nami to będzie oprowadzanie.
16: Wycieczki będą.
10: Tak, wycieczki poradne.
16: No, mam nadzieję, że zajrzą tutaj do studia podczas mojego programu, a zajrzy na pewno przed tym spotkaniem do mojego programu Agnieszka Płoszaj.
10: No i świetnie. I będzie zapraszała. Już nie możemy nikogo
16: zapraszać
10: zapisać.
16: Nie będzie. Ale spróbuję coś od niej jeszcze wydobyć przed
10: spotkaniem. Ale eksperyment dzisiaj będzie, bo to będzie spotkanie z muzyką na żywo.
16: No właśnie, właśnie. Kuba Dudek przyjdzie z kolei i będzie tworzył atmosferę. Wiadomo, że kryminał to musi być atmosfera.
10: A atmosfera u Piotra inna, nie kryminalna, ale
16: no,
10: bardzo
16: z muzeum to trochę,
10: będzie.
16: Bo postanowiłem poszperać, odkurzyć trochę muzyki.
10: Bardzo ciekawie to się zapowiada.
14: Sobota. Wolna sobota.
16: Anna Grublińska zakończyła program, ale będzie z nami przez cały czas dzisiaj w Radiu
10: Łódź. Nie wybieram się, nie oddalam się.
16: Jak ktoś przyjdzie, to ją
10: trochę mnie ciągnęło, do Uniejowa, ale jednak boję się, że nie zdążyłabym pojechać
16: zostań.
10: I wrócić.
16: Z Agnieszką Płoszaj sobie porozmawiamy. Spotkamy tych, którzy przyjdą nas odwiedzić, zwiedzić radio. Noc Muzeum właściwie już możemy rzeczywiście otwierać. Czyli tak, Anna Grublińska chwilę ma teraz, żeby odetchnąć. Dziękujemy ci pięknie.
10: Dziękuję i skupić się
16: tak
10: przed
16: jest.
10: Spotkaniem. Tak,
16: a
10: dziękuję
16: ja,
10: bardzo
16: czyli
10: i do
16: Piotr
10: usłyszenia.
16: Bielawski, zaczynam i do 16 spędzam ten czas z państwem.

A to Mumford & Sons, bo tak pomyślałem, że jeśli chodzi o taką dawną, dawną muzykę, to wciąż z niej się czerpie. Przecież ona jest, nie zniknęła, nie tylko na tych zakurzonych płytach się znajduje, chociaż można ją rzeczywiście odnaleźć w oryginale, można odkurzyć te płyty. Ona jest, ona wciąż żyje, inspiruje kolejne pokolenia twórców. A jeśli już odkurzać, to na przykład Boba Dylana.

z tej korzennej muzyki, choćby folkowej, niby łatwo korzystać, ale po pierwsze, trzeba ją znakomicie odczuwać, żeby to nie zabrzmiało fałszywie. Po drugie, trzeba mieć pomysł na to, jak dzisiaj z niej skorzystać, żeby nie zabrzmiało tak jak przed laty, z myszką już. No i w końcu trzeba mieć pomysł na treść, bo to były piosenki o czymś, tak czy inaczej. Piosenki, w których taka życiowa prawda się za każdym razem pojawiała. Takie piosenki pisał choćby Dylan. Do niego odnosi się artysta, z którym dzisiaj będę w tej audycji rozmawiał, Tomek Dyniak z Łodzi, bo też wraca do korzennego grania. To zespół I'm Asleep. No już ze 2 lata tak słucham sobie ich muzyki i cieszę się, że coraz głośniej o nich i że wreszcie nagrywają piosenki nowe. Pojawili się na Great September w roku ubiegłym, to przypomnę, że byli tutaj w programie Radia Łódź, miałem okazję z nimi rozmawiać. No i wtedy zapowiadali pewne rzeczy i one się sprawdzają. I są właśnie te nowe rzeczy.

A to na taki smuteczek, na taką chwilkę. No oby nie na cały dzień, ale nie pytałem. Po prostu miał ten utwór pojawić się na smuteczek właśnie dzisiaj i tak się stało wcześniej. Nowe nagranie I'm Asleep formacji z Wrocławia. Warto słuchać. Wreszcie zaczęli pisać piosenki po polsku. No i zabrzmiała piosenka lepiej. To ich nowość. Będzie płyta. I to niebawem.

0: Autopromocja. Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą. Autopromocja. Reklama.
1: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. atlasarena.pl.
2: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych. Finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Po reklamie.
3: Sobota. Wolna sobota. Z Radiem Łódź.
4: Jest taki muzyk w Łodzi, Tomek Dyniak się nazywa. Współtworzy tą scenę muzyczną już od lat, ale tak naprawdę pod swoim imieniem i nazwiskiem to chyba teraz dopiero płytę wydał, a że korzysta z takich naprawdę korzennych brzmień, a że tam naprawdę wraca do muzyki minionej, to prawda. Zresztą wszyscy się przekonają. Tomek Dyniak właśnie z płytą Out of Sight. Jak długo tworzyłeś ten album?
5: Dzień dobry. Piosenki pochodzą z 8 lat. Natomiast od momentu, kiedy zdecydowałem, że chcę zrobić album do jego wydania, to minęły mniej więcej 2 lata.
4: No dobrze, ale piosenki zbierałeś się wcześniej i to są różne doświadczenia, bardzo ciekawe zresztą. A z drugiej strony jesteś już osadzony w takim razie od takiego czasu, tych 8 lat, w jakiejś muzyce, w jakiejś stylistyce?
5: No bez wątpienia, tak, tak. Więc tutaj jakby żadnej jakiejś radykalnej wolty stylistycznej w tym czasie nie było. Tak, to jest jakaś kontynuacja. I mimo, że utwory jedne są starsze, drugie młodsze, to myślę, że ta płyta jest spójna raczej. To nie jest takie od sasa do lasa, jakiś eklektyzm.
4: Patrząc na, nie wiem, tematykę, biorąc pod uwagę tytuły tych utworów, czy też emocjonalność, którą też przekładasz na swoje granie, to tak właśnie pomyślałem, że z wielu doświadczeń, no i tych wcześniejszych również.
5: Oczywiście, no w jakiejś mierze jest to płyta na pewno oparta na moich doświadczeniach, no natomiast oczywiście, no analizowanie czy rozbieranie tego, ile procent w danym utworze jest, pochodzi z doświadczenia, to jest dosyć trudne, natomiast no oczywiście...
4: Ja nie powiedziałem, że tylko łatwe pytania tu będą.
5: Tak. No na pewno bazą do tego, co tworzę, jest moje doświadczenie, zwłaszcza, że no, staram się, żeby to była jakaś taka twórczość niewykoncypowana. Nie poprzedza tego jakaś analiza, namyślanie się, tylko raczej staram się tworzyć to, co mi przychodzi naturalnie po prostu.
4: Coś zapisujesz w tych nutach? To jest forma już taka zamknięta, zanim podchodzisz do nagrywania?
5: Znaczy one mają taką dosyć różną strukturę. Ja nawet powiedziałbym bardziej, że to są może szkice piosenek, niż piosenki.
4: Właśnie,
5: tak?
4: Właśnie.
5: Jeżeli by zastosować analogię malarską, to ja bym powiedział, że tak jak niektórzy malują, nie wiem, bitwę pod Grunwaldem, czy jakieś pejzaże, to ja sobie szkicuję ołówkiem po prostu jakieś drobne rzeczy. Różne rzeczy. I to więc jakby chodzi mi o to, że te aranżacje są bardzo proste, właściwie można by powiedzieć, że one są ledwo istniejące, tak?
4: No to trochę improwizacji tylko... tutaj wchodzi w grę, jakieś, prawda?
5: Zwłaszcza no, ze strony Marcina Kotwisa, który zagrał na gitarze na płycie.
4: Mm-hmm. No właśnie, może inni ludzie na ciebie tak wpływają. Jeśli mówię o doświadczeniach, to raczej powinienem pytać o tych ludzi, z którymi grywałeś, z którymi się spotykałeś, na których się uczyłeś.
5: Oczywiście, no zawsze ci, których spotykamy, no jakoś wpływają na naszą drogę i kształtują nas. Ja przez lata grałem w zespole Statyści na gitarze, to już dosyć odległa historia, od zespół chyba z 10 lat temu, albo i lepiej zakończył funkcjonowanie, no ale grałem tam przez 9 lat i na pewno była to jakaś tam szkoła.
4: Też pytam o takich mistrzów, nie? Na których się uczyłeś, słuchałeś, bo to jest druga strona medalu, no jednak wiele tych ciekawych rzeczy pozostaje w człowieku.
5: Bez wątpienia, tak, tak. No oczywiście do tego wyrazem też są utwory, covery, które grywam na koncertach, tak? Że to nie są raczej hity, które mają na celu zwrócenie uwagi, tylko to jest jakby pokazanie inspiracji bardziej. No więc No,
4: i kogo pokazujesz wtedy?
5: Przede wszystkim Bob Dylan.
4: To ja dopowiem, że Tomek ma koszulkę z Dylanem od razu.
5: Tak jest, więc jakby nie...
4: Czyli
5: nie
4: idol najmocniejszy.
5: Chyba tak, rzeczywiście. Neil Young, Tom Petty, czyli takie klasyczne...
4: Czyli amerykańskie właściwie folkowe granie, tak?
5: Tak można powiedzieć. Taki klasyczny songwriting, prawda, z lat 60., 70. To jest chyba taka główna inspiracja, choć oczywiście no, nie zamyka się w tym. Ja dużo słucham bluesa dosyć, prawda, czy tak muzyki powiedzmy około bluesowej. No też bym powiedział, że ta płyta jest taka około bluesowa. Tak, folkowo bluesowa. I rzeczywiście no, to powiedzmy środowisko bluesowe dosyć ciepło ją przyjęło.
4: No z ciekawym takim akcentem moim zdaniem nuty naszej, bo jesteś stąd i to też słychać. Ale faktycznie dobre moim zdaniem wzorce podałeś. Chciałem się też do tego odnieść, że tej amerykańskiej muzyce się osadziłeś i zaczerpnąłeś z tego grania również technikę swojej gry.
5: No tak, tak. No jakby te inspiracje, one gdzieś od wielu lat

0: Też mnie ciekawi, że z jednej strony odwzorowujesz takie czasy lat 70. w tej muzyce amerykańskiej, prawda, i tak dalej, ale też nie uciekasz przed takimi jakimiś ciekawymi wycieczkami do współczesności i tam słyszę takie brzmienia, również poszukiwanie czegoś jeszcze więcej, czegoś swojego być może. No.
1: Trudno mi jest samemu określić, tak?
0: Zastanawiałem się, czy to jest warstwa produkcyjna na przykład, prawda? Czy nie sprawia, że słyszę to trochę inaczej? Pewnie też tak jest, nie?
1: Może tak być.
0: Bo dzisiaj się muzykę też inaczej realizuje. Ale jest to dla mnie taka podróż w czasie.
1: Jasne, to ciekawy to trop. Brakuje mi pewnie dystansu, żeby to jakoś tak w miarę obiektywnie nawet ocenić. Prawda?
0: No bardzo długo siedziałeś nad taką płytą, bo tak jak mówisz, to co najmniej te 8 lat też myślenia o tym. Właściwie to dlaczego tak długo czekałeś?
1: Zacząłem śpiewać tak naprawdę 10 lat temu i nigdy wcześniej tego nie robiłem. Absolutnie nigdy. To znaczy w wieku 30 lat uznałem, dobra, spróbuję się nauczyć śpiewać, a początki były mniej niż skromne, tak powiem może delikatnie. To była taka walka dosyć ciężka, ale no powiedzmy, że jakieś tam rezultaty osiągnąłem. No nie jestem wielki takim wokalistą pewnie nie zostanę, ale myślę, że w kontekście...
0: No jesteś takim osadzonym w takiej muzyce.
1: Właśnie, że w kontekście takiej muzyki ten mój wokal...
0: Ma swoją charakterystykę i jest ciekawy.
1: Znajduje miejsce.
0: O tym właśnie rozmawiam i tak naprawdę mogłeś pokusić się te, powiedzmy 8 lat temu, no dobra, 10 lat temu zacząłeś śpiewać, ale 8 lat temu już mogłeś pokusić się.
1: To też jest takie poczucie nagranie. Właśnie i czułem się gotowy.
0: Potrzebowałeś czegoś jeszcze, jakiejś odwagi, nie wiem, czegoś jeszcze więcej?
1: Być może, oczywiście. No czasami są różne czynniki, rzeczy, które nas wstrzymują. Niekoniecznie to jest rozsądne i mądre, ale w przypadku, to właśnie takie poczucie, że to jeszcze nie jest to, co chciałbym zaproponować.
0: No ale chciałeś zamknąć jakiś okres swojej twórczości? Nie wiem.
1: Ale uznałem, no, że już ile można czekać. Przekroczyłem 40 rok życia w zeszłym roku, więc uznałem, że to będzie dobry.
0: Tak.

0: Silly Mad, nazywa się ta piosenka, to Tomek Dyniak, prawda? Zapowiadałem, że odkurzę trochę muzyki i to właśnie tak zabrzmiało, jakby było odkurzona, a to przecież nowa płyta. Tomek tak naprawdę, wzorując się na wielu rzeczach w muzyce, nagrywa swoje songi i trzeba przyznać, że z jednej strony kultywuje tradycję, ale z drugiej naprawdę jest coś w tym, co takiego, co przenosi nas po prostu w czasie. Daje nam posmak przeszłości, ale też pokazuje, jaką prawdę ta przeszłość nosi w sobie, skoro potrafi brzmieć bardzo nowocześnie. No jeszcze wrócę do rozmowy z Tomkiem, bo to bardzo ciekawa sprawa, że taką muzykę gra się w dalszym ciągu. Jeszcze na dodatek tutaj, tu u nas, w Łodzi. A my dzisiaj w Łodzi to mamy Noc Muzeów. Już troszeczkę tych szczegółów opowiadaliśmy. Będą dwie wycieczki. Trzeba było się zapisywać. Niestety już nie mogę dopisać do listy. Tu odpowiadam słuchaczom. No i będzie też spotkanie z Agnieszką Płoszaj na temat jej nowej książki, właściwie prapremierowe spotkanie, ale my jesteśmy też w Uniejowie dzisiaj. Tam z kolei nowe baseny termalne. Są szczęśliwcy, którzy tam pojechali i mogą się tam pobawić i sprawdzić te baseny, ale chyba nie tylko. I porozmawiać przede wszystkim z tymi, którzy tam już są. Jest tam Patryk Lewy.
1: My w Radiu Ucie ponownie meldujemy się z Uniejowa, może nie tak słonecznie jakby mogło być, ale dzięki gwiazdom, które będą tutaj występować, na pewno ta energia będzie mimo tego braku słońca. A ze mną Patrycja Markowska, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jesteś już po pierwszych próbach, jak wrażenia?
2: Fajnie, wiesz, myślałam, że dzisiaj będzie chłodniej, a jednak termy i gorące tutaj serca ludzi. Przychodzili ludzie na próbie dzisiaj w ręczniczkach prosto z term i to, powiem ci, takiej publiczności jeszcze nie mieliśmy. Bardzo się cieszę, że tu gramy. Wiesz, wspaniałe dzisiaj zespoły i Zakopower i inne. I wiesz, wiem, że Marek Sierocki będzie rozgrzewał. My kochamy grać z zespołem koncerty latem, bo to jest naprawdę zawsze taka trochę hipisowska aura, więc cieszymy się, że dzisiaj to ma miejsce.
1: A pierwszy raz w Uniejowie, czy już kiedyś udało ci się to miasto odwiedzić?
2: Nie, to wielokrotnie tu graliśmy w tym miejscu. Zawsze tu jest w tym miejscu scena. I wiesz, wiele imprez też telewizyjnych, także dobrze mi się kojarzy to miejsce, bardzo.
1: Czego można się spodziewać dzisiaj po twoim koncercie, jakich utworów?
2: To jest rok 25-lecia dla mnie, jubileuszowy, więc zmieniliśmy repertuar troszkę z poprzedniego roku koncertów plenerowych, bo wplatamy piosenki starsze. Będzie mój pierwszy singiel, Musisz być pierwszy, zaśpiewany z Marcinem Urbasiem, piosenka Gdy zgasną światła. Także no naprawdę, jak ktoś nie był dawno na moim koncercie, to dzisiaj, a lubi też starsze te nagrania, to będzie na pewno bardzo zadowolony.
1: A myślisz, że jest szansa na jakieś połączenie? Na przykład, żeby na jednej scenie, żebyś ty wystąpiła z grupą Zakopower?
2: Dzisiaj?
1: Dzisiaj, tak.
2: Takich spontanów nie przewidujemy, wiesz. Wydaje się czasami, że rock'n'roll jest taki bardzo, wiesz, że jest bardzo spontaniczny, ale tak naprawdę cały show jest przygotowany od deski do deski, wizuale, światła, więc tutaj nie ma miejsca na przypadkowe sytuacje. Może kiedyś coś nagramy z Zakopowerem i wtedy bardzo chętnie. I wiesz, przy okazji chcę zaprosić do Łodzi, bo zagramy w Teatrze Muzycznym 17 listopada w ramach naszej trasy jubileuszowej, akustycznej, pięknej, więc bądźcie.
1: Zachęcamy do bycia nie tylko w Teatrze Muzycznym, także tutaj z nami w Uniejowie. A o której wystąpisz?
2: Dzisiaj?
1: Dzisiaj, tak
2: dzisiaj
1: jest.
2: Gramy o 19.
1: Dzisiaj o 19.00 Patrycja Markowska będzie dla Państwa pięknie śpiewać i będą niezwykłe kompozycje, może w ten sposób powiem. Koncerty oczywiście od godziny 17.00, także Julia Żuga i także grupa Zakopower. Przed 16.00 jeszcze Jan Kliment zaprosi do tanecznej rozgrzewki. A my także zapraszamy do naszego studia. Mamy tam wiele atrakcji, można nas poznać, można zbić piątkę. Jesteśmy tutaj do 16.00, a po 16.00 już same gwiazdy, sama plejada gwiazd. Zapraszamy.
0: No, trzeba było Patrycję namówić, żeby śpiewała te swoje stare songi pierwsze i odpowiedziała na pytanie, czy jeszcze odczuwa te same emocje, kiedy spotykała pierwszego chłopaka i potem żałowała i pisała ze łzami w oczach te teksty. O, no ale to można ją spytać, jak już przyjedzie akustycznie grać w Łodzi. To prawda, natomiast... No, będzie to szaleństwo, muszę przyznać, bo zestaw artystów na to wskazuje w Uniejowie. My z Patrykiem będziemy łączyć się w każdej godzinie i będziemy sprawdzać, co się dzieje właśnie tam w tym Uniejowie. Będziemy sprawdzać nie tylko pogodę.

Mumford & Sons przecież korzystają właśnie z tych brzmień dawnych, lubią wracać do tych starszych utworów. Mają też nową piosenkę.

I pojawia się obok Chris Stapleton i od razu ten mocno osadzony głos dodaje, niesamowicie dodaje wartości i siły temu utworowi. To jest Here, to jest nowy Mumford & Sons, który gramy przecież, a dziś będę odwoływał się dość często, wydaje mi się jednak, do tych starych brzmień. Od czasu do czasu będą też powracać stare nagrania, chociaż przede wszystkim jednak nowości.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Stwórzmy razem modę na tradycję. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w konkursie Etnotrendy na współczesny strój inspirowany strojem ludowym. Najlepsze projekty zostaną zaprezentowane podczas pokazu na Trakcie Królewskim w centrum stolicy. Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca. Więcej informacji na www.nikidebu.edu.pl.
8: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
9: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
13: Już 14 w Radiu Łódź. Na studiu Jarosław Turek powiedział, że już się nie może doczekać, żeby przedstawić Państwu wiadomości.
14: A w serwisie agresywny nastolatek z gazem pieprzowym w piotrkowskiej restauracji, piknik mundurowy na jubileusz łódzkich strażaków i selektywna zbiórka odpadów w Pabieńcach. W regionie pochmurno, na termometrze mamy 13 stopni, do wieczora możliwy słaby deszcz. Nastolatek rozpylił gaz pieprzowy i rzucał krzesełkami w restauracji sieci fast food w Piotrkowie. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Do takiego niebezpiecznego incydentu doszło w piątkowy wieczór w lokalu przy ulicy Słowackiego. Konieczne było wezwanie policji, mówi młodszy aspirant Edyta Daroch z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie.
15: Policjanci po dotarciu na miejsce podjęli pościg za młodym mężczyzną, który miał rzucać krzesełkami oraz rozpylać gaz pieprzowy wewnątrz budynku. Funkcjonariusze zatrzymali 14-latka, który ukrywał się w autobusie.
14: Na razie nie wiadomo, co wywołało taką agresję nastolatka. Piotrkowscy policjanci wyjaśniają teraz okoliczności piątkowego incydentu. Piknik służb mundurowych w Łodzi. Łódzka Straż Pożarna świętuje 150. urodziny. Łódzcy strażacy świętują swój jubileusz, a z tej okazji w Parku Staromiejskim przy ulicy Zgierskiej zorganizowano wielki piknik służb mundurowych. W trakcie imprezy strażacy uroczyście odebrali też swój nowy sztandar przekazany przez prezydent Hannę Zdanowską. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt zastępów z całego województwa.
16: Sztandarem tym pragniemy uhonorować strażaków za ich wysiłek i poświęcenie ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia z okazji 150-lecia Łódzkiej Straży Pożarnej.
17: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.
14: Tak było oficjalnie, ale wydarzenie jest imprezą pełną zabawy, pokazów i spotkań z tymi, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców miasta i regionu. Na pikniku można odwiedzić oczywiście stanowiska Straży Pożarnej, ale także Policji, 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, Straży Granicznej czy Służby Więziennej. W Tatrach powyżej granicy lasu pada śnieg, na Kasprowym Wierchu przybywa śnieżnej pokrywy, a wczoraj nad Tatrami przeszły burze. Piorun uderzył w wierzchołek Giewontu i poraził turystów. Poszkodowanych zostało co najmniej 7 osób. Opady deszczu ze śniegiem teraz mają się utrzymać przez cały weekend, dlatego lepiej odłożyć wycieczki w góry, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
18: Wyjścia wysokogórskie, ale te doliny myślę też trzeba odłożyć na jakiś czas. Sobota, niedziela, no i też część poniedziałku, no raczej deszczowa, pochmurna. Te opady szczególnie intensywne mają być w niedzielę. Tutaj jakby te modele są bardzo zmienne. Generalnie od wtorku powinno być ocieplenie i polepszenie się w ogóle aury. Natomiast no poczekajmy jeszcze z tymi wszystkimi prognozami do poniedziałku.
14: A po wczorajszej burzy na Giewoncie 5 osób wymagało pomocy topru. Jedna osoba na chwilę straciła przytomność i spadła z kilku metrów, doznając obrażeń głowy i nóg, została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. I wróćmy do naszego regionu. W Pabianicach będzie bowiem można łatwiej pozbyć się nieużywanych ubrań. W mieście stanie 50 kontenerów na tekstylia. Pojemniki będą przeznaczone do zbiórki odzieży i tekstyliów, które nadają się do dalszego użytkowania. Więcej o tym mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
19: Pierwsze punkty zbiórki odzieży i tekstyliów domowych mają być ustawione do 20 czerwca, a pojawią się głównie przy szkołach podstawowych. Pabianiczanie zauważają, że w mieście brakuje tego typu punktów.
20: Bo były, a teraz nie ma, bo nieczynne. No, a człowiek ma tych ciuchów, tyle by oddał.
21: W ramach budżetu obywatelskiego zakupionych zostało 16 pojemników na zużyte tekstylia. Zostaną one rozstawione na terenach szkół podstawowych, przedszkoli i nieruchomości miejskich.
19: Wyjaśnia Aneta Klimek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Dodatkowo w 14 miejscach na terenie miasta pojawią się kolejne 34 zielone pojemniki na odzież nadającą się do ponownego użytku. Te kontenery będą obsługiwane przez prywatną firmę współpracującą z miastem. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
14: Dodajmy, że zużyte tekstylia można dalej oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a co można wrzucać do specjalnych pojemników, o tym piszemy na naszej stronie radiołódź.pl.
13: Zachmurzenie duże bądź całkowite na zachodzie naszego regionu, możliwe chwilowe większe przejaśnienia miejscami, zwłaszcza z kolei na wschodzie słabe przelotne opady deszczu, ale mogą pojawić się również w centrum. Temperatura do 16 stopni, 13-14 stopni w tej chwili, wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni i północny.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: Adam Miksa, program realizuje Piotr Bielawski, to zapraszamy w takim razie. Tak, Noc Muzeów już informowałem, ale jeszcze raz powtórzę. Oczywiście, że można zwiedzić Radio Łódź, tylko trzeba było się zapisać wcześniej. Niestety nie ma już miejsc. Nie pomogę w żaden sposób.

Dobry stan, jak twierdzi Zuta, przecież całkiem niedawno byli tutaj, bo Zuta to zespół, czyli ona i on, czyli małżeństwo. Byli więc i opowiadali, że to znakomity stan, świetnie się czują, nowe piosenki tworzą. Jest nowa piosenka.

fajnie, że nie tylko mnie Talking Heads się wciąż przypomina. No ja wracam do tej muzyki bardzo często, to prawda, ale że się przypomina i jeszcze na dodatek fajnie się składa muzyka z Uty, na przykład z Talking Heads, jak się okazuje. Ładne złożenie tych dwóch zespołów. David Byrne w tym roku w Polsce, wciąż to powtarzam, przypominam, bo to będzie fantastyczny koncert na Openerze, a z Uta z nową piosenką Szafa gra. Żeby już wszystko dopowiedzieć, wywiady z Zutą to na naszej stronie. Ten ostatni wywiad również, radiucie.pl, polecam bardzo serdecznie. Na pewno Państwo tam znajdą. Oj, trochę sobie gawędziliśmy. Trochę sobie pogawędziliśmy. Dziś do takiego korzennego, bluesowo, soulowo, folku wracam. Folkowego grania wracam. No a skoro wracam do takiej muzyki, to i B.B. King musi zabrzmieć.

B.B. King, ikona bluesa. Gdyby prześledzić jego nagrania chociażby, to jak ten blues się zmieniał, byłoby widoczne bardzo. Znakomity wzorzec, orkiestrowo się zrobiło, ale grał też z największymi tego świata, biorąc pod uwagę muzykę pop-rockową chociażby. Lubił te duety nawet. Lubił właśnie te doświadczenia. Nie tylko to było dla niego jakimś takim dodatkiem, czy też uhonorowaniem tego, co robił, ale także jakąś nową próbą. On się cieszył właściwie z tych nagrań, opowiadając, że ma do czynienia naprawdę ze znakomitymi muzykami i świetnymi utworami. Między innymi z Tracy Chapman przecież zagrał piosenkę.

znakomity utwór, znam go w kilku wersjach. Również taki B.B. King grający tylko na gitarze jest zachwycający, kiedy gra ten temat, ale to w ogóle już inna sprawa, kiedy B.B. King siada, gra po prostu te swoje bluesy, może człowiek się wsłuchać w to wszystko. I taki świat, świat prawdy, gorzki świat, bo w wielu tych tekstach jest tyle tej goryczy. No powieści o tym, co złe, co trudne, co ciężkie, co do zrobienia przez człowieka, a nie do zrobienia, bo jakoś mu się nie chce, albo wydaje mu się, że nie chce. No i tych nieprawidłowości, tak to lekko powiem, jest mnóstwo i nic się w tym świecie nie zmienia. I te tematy to bardzo bluesowe tematy oczywiście, nie tylko tego artysty, ale w ogóle to jakby świat bluesa, ale z drugiej strony B.B. King, na co należy zwrócić uwagę, no znakomicie bawi się tą muzyką, znakomicie po prostu potrafi improwizować też na scenie. No jest mistrzem tego i jeśli już o wzorce chodzi, to właśnie takie. Noc muzeów to i postanowiłem troszeczkę odkurzać różne rzeczy, przypominać, czerpać ze źródła, żeby pokazać, że ta muzyka czerpie z tego źródła, ta współczesna muzyka. Zazwyczaj jest tak, że też odkurzamy troszeczkę nasze archiwa muzyczne i pokazujemy, czy to orkiestrę Henryka Debicha, czy inne nagrania, które tutaj powstawały. I dzisiaj pomyślałem trochę inaczej, trochę szerzej. Trochę niech ten świat tutaj się ukaże sprzed lat, bo przecież z tego świata czerpaliśmy. Jak się okazuje, czerpiemy nadal za sprawą Tomka Dyniaka, ale o tym za chwilę. Gramy już nową piosenkę Rolling Stonesów. Opowiadając o powrocie Rolling Stonesów, też właściwie odnosiłem się i Państwo również w takich rozmowach na temat nowych Stonesów do początków ich działalności, czyli do korzeni. Czyli tak naprawdę do czasów, kiedy oni grali tego bluesa.

0: Dla niektórych to jest prawdziwa muzyka. Na przykład dla Tomka Dyniaka. Nagrał swoją nową płytę, a przecież on właśnie z takiego źródła czerpie. Stąd też i nasze dzisiejsze rozmowy. Właściwie nic się nie zmieni u ciebie. Mhm. Jestem przekonany, że właśnie taką, a nie inną muzykę chcesz prezentować. Więc następna płyta, którą wydasz, będzie w podobnej stylistyce. Dokładnie pójdziesz tą drogą, prawda? Zapiszesz kolejne lata ewentualnie.
1: Myślę, że
0: tak?
1: Tutaj jakieś wielkie...
0: Tylko nie wiem, ile lat będę teraz czekał na kolejną twoją płytę, ale to jest inne pytanie.
1: No bardzo bym chciał, żeby to się wydarzyło.
0: Żebyś szczęśliwie wydawał.
1: Tak, czyli 2-3 lata, no to zależy.
0: Może wreszcie dojrzałeś do tego, żeby wydawać te płyty jednak częściej. A może po prostu jest kwestia, żeby... Nie wiem, te piosenki łatwiej ci przychodzą dzisiaj, już jesteś tak naprawdę, no jakoś tak wykształcony również w tworzeniu tych piosenek.
1: No ja piszę dosyć wolno, ale już w tym roku napisałem 2 utwory.
0: No widzisz, czyli szybciej.
1: Więc troszeczkę jest jakiś postęp i zobaczymy.
0: No jeszcze tematyka, teraz jest dobrze, żeby wrócić do tego. No tak. Może masz też coś do powiedzenia, na przykład stwierdziłeś, no dzisiaj to już mam o czym opowiadać, nie wiem.
1: To zawsze też jest trudne, prawda? No,
0: zwłaszcza w muzyce, która ma przenosić jakąś treść.
1: Tak.
0: No a ty się odnosisz do bluesa, folku, gdzie zawsze to przesłanie piosenki było znaczące.
1: Bez wątpienia tak jest. Natomiast moja metoda twórcza jest taka, żeby raczej pozwalać, żeby pewne rzeczy naturalnie do mnie przychodziły, niż zastanawiać się, co ja tutaj chciałbym mądrego czy niemądrego powiedzieć, zaprezentować. Po prostu pewne słowa przychodzą same.
0: To o czym są te teksty na tej płycie? Gdybyś ty miał powiedzieć
1: właśnie
0: ludziom.
1: Z tego powodu to nie jest takie łatwe, żeby mi powiedzieć, bo ja jakby nie poddaję ich tak bardzo analizie.
0: No wiem, że wszystko jest u ciebie emocjonalne.
1: Natomiast,
0: spróbujmy to jakoś nakreślić.
1: Te teksty opowiadają o tym, w jaki sposób pewnie widzę świat. To są proste teksty, chciałbym zaznaczyć.
0: Więcej smutku czy radości jest w tobie? Może tak spytam.
1: Ja myślę, że jest to taka nostalgia może.
0: A, nostalgia.
1: Tutaj, melancholia pewna. Tak, nie wiem, czy powiedziałbym, że smutek. Może kiedy pisałem niektóre z tych numerów, to
0: było smutne.
1: Tak, ale teraz staram się troszeczkę patrzeć z większym
0: optymizmem. Okej, zgodzę się z tobą. Zamienię to na melancholię. Tak, jesteś melancholikiem i z tej melancholii też moim zdaniem wypływa ta nutka, o której wcześniej wspomniałem, taka nasza. Jakby wartość dodana do amerykańskiego folkowego grania.
1: Bardzo ciekawe. No, chciałbym, żeby tak było, natomiast... No, jak
0: tak mówię, trochę jest. No, możesz to rozwijać.
1: Intencjonalnie nie starałem się jakby tutaj takich rzeczy robić, tylko one może same po prostu wypłynęły. No bo jakby nie uciekniemy, prawda, od tego, kim jesteśmy, gdzie żyjemy. I bardzo dobrze zresztą, prawda?
0: No fajnie, że ktoś taką muzykę tworzy tutaj w Polsce, bo wydaje mi się, że kiedyś to było częstsze, czy więcej ludzi zajmowało się takim graniem. Dzisiaj jest rzadkością. Dzisiaj nie wiem, kto poza tobą jeszcze zajmuje się takim folkowym graniem i takim przekazem w piosence.
1: Ta scena nie jest duża w Polsce.
0: Tak, jakąś niszę uzupełniasz tutaj.
1: Rzeczywiście. Oczywiście są wykonawcy i to również wartościowi, którzy poruszają się w nieodległych rejonach. Natomiast wydaje mi się tak z jakiejś obserwacji, że na przykład w krajach ościennych, że tak powiem, to popularność takiego grania jest trochę większa. Czy w Niemczech, czy w Czechach.
0: Czechach zwłaszcza, nie?
1: Tak.
0: To też nie jest tak, że nie ma słuchaczy takiej muzyki, że nie ma ludzi, którzy chcieliby wybierać się na takie koncerty. Też wspomniałeś już za granicę i wydaje mi się, że ten rynek koncertowy to jest w tej Europie, że możesz pojechać właśnie do Czech, oni z przyjemnością posłuchają teksty angielskie, tym bardziej uniwersalne, każdy zrozumie, ale i w Polsce także możesz gdzieś powystępować. Będą koncerty?
1: Tak, tak. No to jest coś, o czym myślę na pewno i staram się występować jak najwięcej. Jeszcze zagraniczne koncerty przede mną, ale to jest coś, o co się staram. Natomiast w Polsce dosyć regularnie koncertuję. W tym roku już zagrałem chyba 5 koncertów. W maju gram 5 kolejnych.
0: Proszę, co za maj?
1: Tak, maj będzie intensywny. 22 maja wystąpię w Łodzi, w wielce zasłużonej przechowalni, więc

0: Szymon Fabiański oraz na sitarze gra w dwóch numerach Lucjan Wesołowski.
1: Jest uniwersalność w tych piosenkach, nie tylko dlatego, że śpiewasz po angielsku, ale fajnie, że myślisz o tych polskich piosenkach. To kiedy to następna płyta? Bo już tak obiecałeś, że tak długo to nie będziesz się zbierał.
0: Tak, jakby 27 to jest tak najwcześniej byłoby, 28 rok to jest taki rozsądny, może termin realistyczny, ale optymistyczny.
1: To na razie koncerty i można się z tobą spotkać i posłuchać cię na żywo, a ja mam nagraną obietnicę.
0: Tak jest.
1: Także najpóźniej 28 cię tu widzimy i rozmawiamy o twojej następnej płycie.
0: Będę się starał, żeby je dotrzymać.
1: Tomek Dyniak, Out of Sight.
0: Bardzo dziękuję.

Have You Seen My Friend? Tak nazywa się ta piosenka, a tylko dwie piosenki zagrałem z nowej płyty Tomka Dyniaka. No to trzeba Out of Sight po prostu posłuchać. Posłuchać całości. No, cała prawda o nim, cała prawda o muzyce, którą lubi, z której czerpie, którą się inspiruje i cała prawda również o tych, którzy wraz z nim płytę nagrali. I to jest chyba rzecz najważniejsza. Nie wygładzanie tej muzyki, nie doszukiwanie się czegoś na siłę i nie eksperymentowanie z nowymi brzmieniami. Po prostu oddanie nowocześnie czegoś, co w muzyce w dalszym ciągu przetrwało. A jak długo będziemy czekać na kolejną płytę Tomka, tego nie wiem. Na pewno na ten koncert warto się wybrać, zapowiedziany w naszej rozmowie. Jesteśmy tutaj dzisiaj i Noc Muzeów nas czeka, a więc wycieczki, które będą zwiedzać radio, a też i spotkanie z Agnieszką Płoszaj, to od razu dorzucę.

0: Myślę, że w następnej godzinie mam nadzieję, że Agnieszka Płosza już pojawi się w radiu i że będę miał okazję jeszcze z nią w programie porozmawiać, a dopiero później to autorskie spotkanie, które nas czeka o 17 w Radiu Łódź. Zresztą autorskie spotkanie zostanie zarejestrowane, więc kiedyś na pewno Państwo usłyszą wszystko, co się tam będzie działo. Natomiast jesteśmy także w Uniejowie, tam nowe termy, tam to się dzieje, tam szaleństwo, tam można i w tych basenach, ale i przed sceną sobie poszaleć, bo tam artyści będą grać, śpiewać. No wszystko tam się tak naprawdę dopiero rozpoczyna. Jest tam Patryk Lewy.
1: A na termach na zewnątrz coraz więcej osób, a teraz są z nami
2: Magda,
3: Asia,
4: Żaneta.
1: Magda, Asia, Żaneta i?
5: Elżbieta.
1: I Elżbieta. Witam panie bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że mają panie chwilę, oprócz odpoczynku, żeby z nami porozmawiać. Przede wszystkim, jak się tutaj panią podoba i jak wrażenia?
2: Na samych termach bardzo fajnie. Bardzo sympatycznie. Relaksujemy się, odpoczywamy.
1: A są pani tutaj po raz pierwszy, czy już kolejny raz?
3: Ja jestem po raz pierwszy, jestem po prostu zachwycona. Po prostu o niczym nie myślę, jest totalnie błogo.
1: Jest błogo i rozumiem, że tak to zostają panie do wieczora, bo też koncerty, atrakcje.
2: No nie, nie zostajemy.
3: Korzystam. Ale bardzo byśmy chciały.
1: Oj, to niedobrze, to proszę korzystać tutaj z tych atrakcji. Atrakcji jest sporo. Czy jakaś jedna szczególna atrakcja była tutaj najlepsza, bo są także nowe rzeczy, nie wiem, czy pani widziały?
3: Ja byłam na nowej zjeżdżalni i bardzo mi się podobało. Nie tylko dzieci korzystają, było super, naprawdę.
1: Czyli atrakcje nie tylko dla dzieci, także dla całych rodzin. To jeszcze panie zapytam, czy jest coś, co się najbardziej podoba ogólnie, jak wrażenia?
5: Taki totalny chillout, wyluzowanie i przestanie myślenia o czymkolwiek.
1: I rozumiem, że podglądają panie teraz te próby artystów koncertowe?
5: Muzyka na żywo jest świetna.
1: Dziękuję panią bardzo. A my idziemy dalej, a koło naszego studia nieprzypadkowi goście, zwycięzcy naszego konkursu. Jak macie na imię?
6: Paulina.
7: Wojtek.
1: I jest jeszcze bardzo młoda dusza, która raczej mi swojego imienia nie powie, ale jak ma na imię?
7: Liwka.
1: Witamy ciebie również. Zbijemy piątkę, czy nie? No i chyba nie zbijemy. Może innym razem. W porządku. Powiedzcie nam zatem, jak się wam tutaj podoba, jak wrażenia, no i przede wszystkim, czy zostajecie na cały dzień, czy tylko na trochę te baseny?
6: Zostajemy na cały dzień, nawet planujemy być tutaj też w niedzielę. Bardzo fajna strefa, dużo różnych atrakcji. Jeszcze odrobina słońca byłoby idealnie.
1: Odrobina słońca, dokładnie tak. Tego słońca niestety nie ma. Miejmy nadzieję, że jeszcze to słońce wyjdzie.
6: Też liczymy na to.
1: Też na to liczymy. I atrakcje dla całej rodziny, jak
6: dla całej
1: widzę,
6: rodziny,
1: tak?
6: Dla małych, dla dużych i dla całkiem dorosłych również.
1: A dla całkiem dorosłych co najbardziej interesuje?
7: Ja myślę, że bogata oferta gastro.
1: W porządku. Czyli jak Państwo słyszą, mamy tutaj naprawdę, naprawdę wszystko. Do Uniejowa oczywiście zapraszamy.
0: Tam głośno, oj tam głośno, jak słyszę, to dobrze, bawcie się. To słońce do zabawy na pewno by się przydało, ale tak sobie przede wszystkim powtarzamy, że najważniejsze jest towarzystwo, z którym się bawimy i tego trzymajmy się po prostu. A jeśli chodzi o pogodę, co tam? Troszeczkę deszczu się przyda po pierwsze i troszeczkę deszczu też do tej zabawy można dorzucić. Wykorzystać właściwie to jakoś. A jak? No to już Państwo niech kreują, zwłaszcza ci, którzy są w Uniejowie. I jeszcze z Patrykiem będziemy rozmawiać, ale to już w następnej godzinie naszego spotkania jeszcze będziemy sprawdzać, co tam u niego i co tam się dzieje w tym Uniejowie. Ten blues w dalszym ciągu inspiruje.

Na silnym rytmie wszystko ułożone doskonale i wtedy też tekst ma swoją siłę. Kiedyś mi ktoś powiedział, jest coś w tym i Mrozu jest też właśnie takim artystą, który lubi ten mocny przekaz, lubi taką siłę głosu i to wszystko, co niezwykle korzenne, wynikające z muzyki, z podstaw właściwie dla tej muzyki. No i ten blues, jak się okazuje, czy folk, czy też inne korzenne grania można fajnie przełożyć na to, co nowoczesne. Mrozu z nową piosenką.

0: Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
1: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Słuchają Państwo Radia Łódź, już 15. Czas na wiadomości w naszym programie w studiu Jarosław Turek.
3: A w serwisie o tym, że Robert Lewandowski ogłosił odejście z FC Barcelony, piknik mundurowy na jubileusz strażaków w Łodzi i łódzki Mosir gotowy na otwarcie basenów. W regionie dzisiaj pochmurno, na termometrze teraz mamy 14 stopni, no i możliwy do wieczora jakiś słaby przelotny deszcz. Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Nasz najlepszy piłkarz ogłosił, że po sezonie opuści FC Barcelony. Jak poinformował w mediach społecznościowych, uznał, że jego misja w tym klubie już dobiegła końca. A w nagraniu dziękuję też wszystkim, których spotkał na swojej drodze. After 4 years, full of challenges and hard work. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas pójść dalej. Odchodzę z poczuciem, że moja misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką dostałem od kibiców od pierwszych dni. Katalonia jest moim miejscem na ziemi. A bilans Roberta Lewandowskiego w Barcelonie jest imponujący. W ciągu 4 lat zdobył 7 trofeów i strzelił 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Piknik służb mundurowych w Łodzi. Łódzka Straż Pożarna świętuje 150. urodziny, a łódzcy strażacy świętują jubileusz w Parku Staromiejskim przy ulicy Zgierskiej, gdzie zorganizowano wielki piknik służb mundurowych. W trakcie imprezy strażacy uroczyście odebrali swój nowy sztandar przekazany przez prezydent Hannę Zdanowską, a w wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt zastępów z całego województwa.
4: Jeśli mamy ustawione to urządzenie na gruzowisku i ta osoba, która jest pod gruzami, usłyszy ten komunikat i wykona nasze polecenie, bez problemu na tym będziemy słyszeć.
5: Tak samo jak u człowieka, 30 uciśnięć i wykonuje 2 wdechy.
6: Proszę, chcą! Śmiało, możecie zobaczyć, jak jest w środku, jak to wygląda.
7: Proszę pani, mogę kask przymierzyć?
6: Świetnie, wyglądasz jak przyszły funkcjonariusz służby więziennej.
3: Wydarzenie jest imprezą pełną zabawy, jak słyszymy, pokazów i spotkań z tymi, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Łodzi regionu. Na pikniku można więc odwiedzić stanowiska Straży Pożarnej, Policji, Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, Straży Granicznej czy Służby Więziennej. Łódzki Mosir przygotowuje się do rozpoczęcia sezonu na odkrytych pływalniach. Niecki basenowe są już napełnione. Obecnie prowadzone są badania wody, które mają potwierdzić, że obiekty są gotowe na przyjęcie amatorów pływania. Łodzianie będą mogli korzystać z 3 odkrytych pływalni. Wodnego Raju, basenu przy ulicy Sobolowej i obiektu przy ulicy Głowackiego. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi Iwona Safianowska przekazała Radiu Łódź, że baseny zostaną otwarte 1 czerwca.
8: Woda lazurowa niemalże, czekamy na wyniki badań, czekamy na łodzian. Zapraszamy na różne atrakcje, na Sobolowej, relaks, bicze wodne, różne atrakcje dla dzieci, mini place zabaw. Myślę, że jak co roku będzie sympatycznie i bezpiecznie.
3: Na mieszkańców czekają baseny sportowe i strefy rekreacyjne. Na pływalniach przy Sobolowej i w Wodnym Raju dostępne będą m.in. zjeżdżalnie, wodne gejzery, brodziki i place zabaw. Największy obiekt to basen przy ulicy Głowackiego, który jednorazowo będzie mógł pomieścić nawet 1400 osób.
9: Więcej na radiołódź.pl.
3: A na koniec o tym, że harcerze, którzy 60 lat temu napisali list, umieścili go w butelce i zakopali w borach tucholskich, spotkali się ponownie. Niektórzy na spotkanie przyszli z wnukami. Ich list to jest spisana przysięga harcerska 12-letnich wtedy dzieci. Na znalezisko trafiono zupełnie przypadkowo.
9: Kto by się spodziewał, że ta butelka tam zostanie przypadkowo znaleziona?
10: Ty jesteś wnukiem, tak?
11: Tak, wnuk. Ja nawet nie wiedziałem, że dziadkowie byli harcerzami.
12: Kazimierz Woźniak, Stowarzyszenie Wizna 1939, prezes Fundacji Ocalić Pamięć. Postanowiliśmy spotkać się, bo ci ludzie tak naprawdę zapomnieli o tej karcie. Dopiero my im teraz przypomnieliśmy.
13: Tulipany były akurat w maju, bo to był maj. Mieliśmy najpierw w szkole przysięgę, nie? A potem przyszliśmy tu do grobu nieznanego żołnierza.
3: Pod dokumentem złożonym przy mogile w maju 1966 roku podpisało się 14 harcerzy uczniów dawnej szkoły w Nowych Kręplawicach. A my w serwisie za godzinę odwiedzimy Uniejowskie Termy.
2: Niestety ma być coraz więcej zachmurzenia. Na zachodzie możliwe tylko przejaśnienia. Jeśli chodzi o resztę regionu, słabe przelotne opady deszczu. Temperatura do 16 stopni. W tej chwili właściwie w całym regionie 14 stopni. W nocy zachmurzenie z przejaśnieniami, ale deszcz w dalszym ciągu będzie padał. Temperatura w nocy między 7 a 10 stopni na plusie. Jutro temperatura wróci do 15 stopni, ale deszcz będzie nam ciągle towarzyszył. Wiatr na razie spokojny, ale może być umiarkowany bądź troszeczkę mocniej powieje w nocy. Jutro przeważnie umiarkowany z kierunków północnych.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: 6 po 15 to oznacza, że wycieczki już zaczynają zwiedzać radio. Tyle mogę Państwu zdradzić. Może pojawią się jeszcze do 16 w tym programie, może nie. No to czekamy, zobaczymy, posłuchamy. Piotr Bielawski, zapraszam.

podobno chłodno i deszczowo, to wysyłamy trochę ciepła wraz z Sutrą, wraz z zespołem Sisters. Skoro ma być ta piosenka, to pomyślałem, to jest jedyny wyjątkowy moment, żeby zagrała, bo Bartek Królik z nową piosenką zaskakuje, przysłał właśnie. Kubę Blokesza zaprosił, żeby jego tekst zaśpiewał i tak właściwie później postanowili, że tylko w duecie ta piosenka zostanie nagrana.

0: Tosagi oczywiście i wszystko minie jak grudzienie. Tosagi jest dużo akustycznego w ogóle polskiego grania, tak zauważyłem. No ale może jeszcze do tej myśli wrócę. Może i dobrze, że to uspokojenie i że tylko takie akustyczne granie, bo znowu będziemy w Uniejowie. Tam jest nasze studio plenerowe, tam głośno na pewno. A tam Patryk Lewy.
1: A z nami są teraz...
2: Agnieszka.
3: Kamil.
4: Darek.
1: Witam bardzo, bardzo serdecznie. Na termach Uniejów po raz pierwszy, czy już kiedyś się zdarzyło być?
4: 21,
2: bym powiedział. 21, jak nie więcej. Jesteśmy tutaj przynajmniej raz w miesiącu.
1: Przynajmniej raz w miesiącu.
4: Na 12 miesięcy potrafimy być 14 razy, to pan sobie policzy.
1: Faktycznie, bardzo.
4: Wierni klienci, tak szczerze.
1: Wierni fani, dzisiaj... wierni klienci, a dzisiaj właśnie?
4: Dzisiaj jesteśmy tutaj też dla całej tej otoczki, dla imprezy, dla otwarcia tej całej nowej strefy.
1: Czekacie na kogoś konkretnego?
4: Nie no, na Patrycję.
1: Na Patrycję. Z Patrycją właśnie rozmawialiśmy, więc gwarantuję, że będzie naprawdę przyjemnie. Pani również, Patrycja Markowska.
2: Tak, oczywiście, już słuchaliśmy, jak śpiewała.
1: No tak, były próby.
2: Tak, były próby.
1: Były próby, czyli było słuchane. Dopytam przede wszystkim, jak się ogólnie podoba, jak wrażenia?
2: Rewelacja, jak zawsze.
1: A ta pogoda nie przeszkadza?
2: Nie.
4: Nigdy.
2: Nigdy.
4: Zima, nawet... wiosna, lato, jesień, będziemy.
2: Nawet deszcz nie przeszkadza.
1: Super. Życzę wam w takim razie udanej zabawy i do usłyszenia. Dziękuję. Jak państwo słyszą, trwają próby. Jest tu coraz więcej osób na termach w Uniejowie. A ja idę dalej i widzę chyba z kim porozmawiam. Dwie piękne, młode osoby. Cześć, jak się nazywacie?
5: Cześć, Krystyna.
6: Cześć, Nikola.
1: Co tu robicie? Odpoczywacie? Bawicie się? Czekacie na koncerty? No sporo tutaj jest tych atrakcji.
6: Wszystko naraz, tak naprawdę przyszliśmy się świetnie bawić, nie dość, że koncert, to jeszcze nowa strefa, nowe atrakcje, no jest naprawdę co robić. Także czerpiemy wszystko z tego pięknego dnia.
1: Czekasz na kogoś konkretnego na tej scenie?
5: No zdecydowanie Patrycja Markowska zrobi szał na tej scenie. Nicola teraz tak mówi, a tak naprawdę trzeba było ją trochę namawiać, żeby tu przyjechała, bo ona jest fanatką klubów bardziej niż takiego odpoczynku relaksu. Natomiast no, już przyjechała i teraz nie mogę jej wyciągnąć z basenu, bo ja już chcę na tą nową część iść.
1: Słuchajcie, każda forma odpoczynku, byleby dawała odpoczynek, jest dobra, ale pomimo tego, że bardziej zamiłowanie do klubów, to jednak koncerty takie standardowe też są okej, tak?
6: Każdy koncert jest fajny, nawet w plenerze, przy strefie relaksu i odpoczynku i przy okazji baseny solankowe, nie dość, że dobrze wpływają na skórę, no to jeszcze fajny relaks, fajna zabawa.
1: Ja tu widzę prawdziwa fanka Termuniejów.
6: Tak, zdecydowanie, naprawdę spodobał mi się ten obiekt, ta nowa strefa, rewelacja, no warto przyjechać.
1: A który raz już tutaj jesteś?
6: Podejrzewam, że tak z 10, coś koło tego.
1: Jeju, 10. Nie no, rekordziści 21 raz byli, więc jeszcze trochę do rekordu brakuje, może się to zmieni. To dopytam tylko jeszcze ciebie, na kogo czekasz na tej scenie, bo tutaj Krystyna powiedziała, że Patrycja Markowska, a ty też Patrycja? Czy może Zakopower, może Julia Żugaj?
6: Ja chyba jestem największą tutaj fanką Zakopower, bardziej moje klimaty, no i nie mogę się doczekać, tak?
1: My również nie możemy się doczekać. Dopytam jeszcze, bo wiecie, tutaj za tak naprawdę niecałą godzinę o 16 będą też tańce latynowskie. Jan Kliment, Lenka Klimentowa, wybieracie się?
5: Tak, oczywiście, jestem fanką w ogóle ich występów. Dzisiaj widziałam ich tak z tyłu sceny. Miałam chęć na zdjęcia, niestety no, nie udało mi się tego załatwić przed, natomiast mam nadzieję, że po występie uda mi się to zrobić.
1: To trzymamy kciuki. Dziewczyny, bardzo serdecznie wam dziękuję. A my tutaj także oprócz tych wszystkich atrakcji mamy jeszcze nasze plenerowe studio. Tam atrakcje dla całych rodzin, dla dzieci. Konkursy to do godziny 16, a po godzinie 16 tutaj naprawdę zrobi się bardzo, bardzo, bardzo, myślę, tłoczno i będzie bardzo wiele rzeczy. W końcu koncerty, w końcu tańce, w końcu dobra zabawa. Zapraszamy oczywiście tutaj do nas, do Uniejowa.
0: Jarek Turek już wcześniej zdradził, że oczywiście w wiadomościach Patryk Lewy dalej będzie opowiadał o tym, co dzieje się w Uniejowie, bo tam rzeczywiście nasze studio i można nas odwiedzić, można z nami pobyć i zabawić się. Atrakcji jest mnóstwo także w naszym studiu. Powtórzę, bo to prawda, proszę, jeśli państwo są w Uniejowie, zajrzeć do nas. A jeśli nie, no to u nas Noc Muzeum z kolei takie też atrakcje, że trzy kropki postawię, bo wszystkim nie wolno mi nawet jeszcze mówić. No ale na pewno o tych atrakcjach również w Radiu Łódź tutaj podczas Nocy Muzeów państwo usłyszą. Akustyczne granie, bardzo proszę. Złośnice się nazywają dziewczyny.

0: Reklama.
1: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd. Komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie. Kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
2: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
0: Po reklamie.
3: Sobota. Wolna sobota.
4: To ja tylko zwrócę uwagę, że te złośnice, które nam śpiewały, przed chwilą właściwie, zaśpiewały piosenkę Nicość. Piękną piosenkę Nicość z pięknym tekstem, ale to Nicość jest zapisane w ten sposób, że najpierw jest nic, a później ość. O, niezła ość. Takie to złośnice. Jedna złośnica powinna niebawem pojawić się tuż przed spotkaniem autorskim, które odbędzie się dla tych wszystkich, którzy zwiedzają Radio Łódź, czyli Agnieszka Płoszaj. Ona też potrafi uśmiercić choćby ością każdego w swojej książce. A jak to jest z jej nową książką, no to będzie nam właśnie dzisiaj w Radiu Łódź opowiadać o 17. To ja będę bardzo spokojnie na razie grał.

0: Wiem, co robię, uspokajam muzycznie, bo Agnieszka Płoszaj w studiu, to już później nie będzie spokojnie.
1: Dzień dobry.
0: Już tak mnie rozproszyła, że chciałem powiedzieć, zakładasz słuchawki, a powiedziałem, zakładasz okulary. Gdzie masz okulary? Tyle piszesz, że właściwie może używasz już okularów.
1: Używam, ale tylko takich, które chronią przed tym światłem niebieskim.
0: Bo jak się dużo jednak pracuje, nie? Z monitorem
1: no,
0: jeszcze?
1: Tak, te drobinki później przy redakcji jednak.
0: Drobinki są najważniejsze w książkach.
1: Tak.
0: A to będzie właściwie książka, którą dopiero wszyscy zaczną poznawać.
1: Tak, to jest świeżynka. Tak naprawdę oficjalną premierę ma 20 maja, więc my dzisiaj jesteśmy...
0: Prapremierowo.
1: Prapremierowo, dokładnie.
0: Co ty opowiesz w takim razie? Bo może zaczniemy...
1: No nie wiem właśnie.
0: Zaczniemy emocje jakoś tak, wiesz, od końca, nie? Kto zabił?
1: Listonosz.
0: Zawsze mi to odpowiada, to ja państwu powiem. Kto zabił listonosz? Wiesz, no nie wolno zbyt dużo zdradzić z książki, prawda?
1: No właśnie, z tymi kryminałami to jest właśnie taki problem. Tu musisz ładnie coś opowiedzieć, żeby zachęcić, ale jednocześnie nie powiedzieć nic, żeby nic nie zdradzić.
0: Ja to wymyśliłem, że będziemy po prostu opowiadać, kto gra, co się tam mniej więcej dzieje, prawda, o co będzie chodzić. Będziemy właściwie w tym świecie, jak kolejni bohaterowie twojej książki.
1: No tak się będziemy kręcić wokół tematów, które takich pobocznych może jakichś takich wątków, wiesz, romansowych, o.
0: A są tam wątki romansowe?
1: A co, ty nie czytałeś?
0: Teraz mnie tak zaciekawiło. Nie, no muszę udawać cały czas. No poczekaj, no. Dlaczego ty zdradzasz? To ja powiem słuchaczom, kto zabił. Listonosz. Wątki romansowe, więc tak. Agnieszka Płoszaj ma romans. No dobrze. Tak, rzeczywiście, można opowiadać o tych kolorowych, niby ubocznych wątkach, ale składających się na całość. To wszystko, prawda? No i będzie też muzyka.
1: Tak, będzie muzyka na żywo, której ja jestem bardzo ciekawa, bo jeszcze nic nie wiem.
0: Kuba Dudek specjalnie tworzy. Jak to nie wiesz? Teraz
1: no
0: ja muszę zrobić.
1: Dobra,
0: przecież
1: trochę wiem.
0: Sama dzwoniłaś do artysty i mu powiedziałaś, czy nie wiem, czy pisałaś, tak? I mu powiedziałaś, co tak naprawdę powinno się wydarzyć muzycznie. No musi być to napięcie, ten nastrój.
1: No, tak naprawdę rzeczywiście rozmawialiśmy, ale rozmawialiśmy o tym, że to nie mogą być jakieś gitarowe ballady, bo to w ogóle nie jest ani klimat mój, ani to nie jest też Zojki, czyli głównej bohaterki, klimat. To jest mocna, charyzmatyczna dziewczyna, a poza tym to jest kryminał, więc tutaj musi się dziać i musi być ekspresyjnie.
0: To tutaj już zaczęłaś wypowiadać, kto jest bohaterem tej książki. Mhm. I to możemy powiedzieć rzeczywiście. I słuchaczom również, którzy dzisiaj nie przyjdą na to spotkanie, że szykuje się total niespodzianka, no bo wracasz do postaci, które są kultowe już, prawda?
1: Tak, wracam do Zoi Sterlak, czyli głównej bohaterki serii Nie zabijaj i bez wyboru. No i łączę ją w taką parę, ale taką partnerską w sensie pracy z Kubą Karskim, czyli bohaterem bigamisty, ogrodnika. Czerwieki.
0: To musi być bardzo ważna sprawa.
1: To jest ważna sprawa. Myślę, że to jest takie stworzenie takiego uniwersum dla nich, to w ogóle też było wyzwanie i to takie przyjemne.
0: No i to też teraz tak pomyślałem, że to musi być w ogóle ważny powód, że wiesz, oni się spotykają. To nie dla jakiejś bagatela sprawy.
1: Nie, no. Wiesz, oni nie pracują przy...
0: To
1: wiesz,
0: się dopiero dzieje. No wreszcie, Agnieszka Płoszaj taki kryminał napisała, że to naprawdę siarczysty i pełen emocji. Skąd ty, dziewczyno, te pomysły bierzesz? Musi wrócić to pytanie, no. Bo ty to coraz więcej tych kryminałów tworzysz, no. Ty wszystkich uśmiercasz, bo ja się zaczynam bać.
1: I będzie jak w Sandomierzu.
0: No na przykład.
1: Braknie nam mieszkańców w Łodzi.
0: No dokładnie.
1: No skąd ja czerpię z pracy? No tutaj jeśli chodzi o Białe Madonny,

0: Zamierzałem to powiedzieć, tylko zastanawiałem się, czy tutaj w tym wywiadzie, czy dopiero w studiu, kiedy będziemy sobie rozmawiać o tym wszystkim. Ale tak, ja się z tobą zgodzę. Ale też punkt wyjścia fajny dla ciebie mi się wydaje, żeby dalej jakoś toczyć tą swoją karierę, jak powiedziałaś. No bo jeszcze tyle tematów, tych kryminalnych, no tak, tak sobie tak, powiedzmy, tak, prawda? Tak. Bo pozostaniesz w tych kryminałach. Z jednej strony to może być komedia, z drugiej...
1: Wiecie, cały czas się kręcę wokół kryminału. To, że się ukazały w ostatnim czasie, tam popełniłam dwie komedie, ale one też kryminalne.
0: Tak, tak.
1: To jednak wróciłam do tego no, takiego czarnego kryminału i dobrze
0: przed
1: się
0: wieloma pytaniami od słuchaczy nie uciekniesz, jak już na żywo będzie. Ja się obawiam, jak wybrniesz z tego, by nie opowiedzieć tej historii. Jedno jest pewne. Na pewno też powinno się pojawić pytanie, co dalej. Czy już masz pomysły na kolejne rzeczy? Masz? Nosisz
1: tak.
0: sobie?
1: Znaczy ja
0: zaczynasz pisać już, tak?
1: No, już zaczęłam pisać.
0: No.
1: Pracuję już przy kolejnej powieści, także będzie kontynuacja. Zresztą ostatnie słowa Białych Madon, to ciąg dalszy nastąpi.
0: No tak jest, więc ciąg dalszy nastąpi dzisiaj o 17:00. Potem na pewno to spotkanie autorskie z Agnieszką Płoszaj pojawi się w naszych programach, więc wszyscy będą mogli usłyszeć, a premiera książki...
1: 20 maja.
0: No to już nic, tylko czekać. Już takie... no,
1: dzisiaj tylko po prostu szczęśliwcy, którzy się pojawią, będą mogli wziąć tą książkę w rękę.
0: Fizycznie już będzie dzisiaj,
1: tak,
0: właśnie.
1: Tak,
0: to też
1: tak,
0: jest
1: tak,
0: ważne.
1: Tak.
0: Ale nie każę ci zapraszać, ponieważ nie ma już miejsc. Także dzisiaj już wszystkie miejsca w studiu są zajęte.
1: No tak się spodziewałam. Bo...
0: Nie żałują ci, których nie będzie, również dlatego, że Agnieszka Płoszaj obiecała mi, że to będzie w ogóle kreacja jakaś specjalna i w ogóle wieczorowa.
1: Teraz będzie, że będę śpiewać, bo już to słyszałam.
0: Nie.
1: Ale nie będę śpiewać.
0: Nie, śpiewać nie to ci nie każe akurat. Chyba, że Kuba Dudek ci każe.
1: Nie.
0: Stworzył muzykę, może jakąś rolę dla ciebie tam przeznaczył. Natomiast nie, to sama powiedziałaś, że będzie jakaś specjalna kreacja i w ogóle, wiesz.
1: To znaczy kreacja.
0: Biała Madonna, czarna Madonna, te sprawy.
1: Tak, jestem w tej chwili w dresie i to też nie przez przypadek ten dres jest.
0: Bo chciała ukryć.
1: No trochę.
0: Że jest
1: bo przecież
0: na
1: musiałam jakoś
0: jest.
1: Tu przyjechać. Ale tak
0: dziewczyno,
1: naprawdę...
0: przecież wszyscy cię słyszą w radiu, wydało się już, gdzie jesteś.
1: No, rodzina no dobra, no już jestem, ale w każdym razie tak, bluza, którą mam na sobie, też jest bohaterem książki. To też
0: no
1: nie
0: tak.
1: Nie przez przypadek, nie?
0: No tak.
1: To przez bluzę Kuba poznaje Zojkę.
0: Dobrze. To jest zaraz, jednak wszystko opowiadać. To jeszcze chwila, moment zaczekam.
1: Nie, no to tylko takie...
0: I wszystkim
1: takie,
0: słuchaczom opowiesz to, co przeczytałem. To będzie fascynujące.
1: No.
0: Z Agnieszką Płoszaj dzisiaj się widzimy. Ty lubisz w ogóle takie rzeczy jak Noc Muzeów i takie...
1: Lubię,
0: historie,
1: ja w ogóle
0: tak?
1: lubię takie aktywności. Lubię Noc Bibliotek, Noc Muzeów. Tak,
0: a kolejne pytanie, czy lubisz autorskie spotkania? Na pewno lubisz, prawda?
1: Lubię kontakt z ludźmi, lubię słyszeć i wiedzieć, co oni myślą o książkach, a zawsze się to, zawsze się pojawiają takie rozmowy, co by chcieli, żeby było w kolejnej.
0: Tak, tak.
1: Tak.
0: A sugestie też mogą dzisiaj się także
1: pojawić. Na
0: pojawić,
1: pewno.
0: Tak. No dobrze, dam czas Agnieszce Płoszaj, żeby zdjęła dresik, make-up jeszcze wykonała. I w ogóle jej tu nie było, bo jak państwo słyszeli, jest na jobbingu. Dziękuję ci bardzo i do zobaczenia w studiu na dole. Bardzo proszę.

Dwa słońca, czyli babskie granie, bo taka jest ta prawda. Panie się zbierają, grają sobie trasę wakacyjną, no jakaś piosenka musi promować trasę. Tym razem na czele całego zestawu Natalia Grosiak, Bela, Katia, to babie lato właśnie. Każda z nich tak naprawdę jakąś nową płytę pokazała nam i to całkiem niedawno. Natalia Grosiak pokazuje po części, no przysłała taką piosenkę, która chyba tylko w sieci sobie będzie mogła bez ocenzurowania zabrzmieć. Bela, myślę, że już niebawem też nas zaskoczy z zespołem Sorry Boys, a Katia to jest płyta pełna duetów i ciekawych rzeczy, ciekawych piosenek. No cieszę się, że wreszcie zebrała się w sobie, bo tak to pracowała dla innych. No a teraz będzie też pracować dla innych, biorąc pod uwagę, że to bardzo długa trasa wakacyjna babiego lata. Dwa słońca, tak nazywa się ta piosenka.

Ja to filmowy fragment tak naprawdę. No, zrobiło się zupełnie inaczej i niesamowicie. Niesamowicie to będzie na spotkaniu z Agnieszką Płoszaj u nas w radiu. Wycieczki jeszcze nie dotarły tutaj do studia, ale wiem, że oglądają radio, bo dzisiaj Noc Muzeów, otwarte drzwi. Każdy mógł się zapisać na taką wycieczkę i będą właśnie wycieczkowicze mieli okazję spotkać się z Agnieszką Płoszaj o 17. Tuż tyle zapowiadam. Dorzucę jedynie, że z kolei wszyscy państwo od godziny 16 będą z Agatą Gwizdałą, czyli filmowo. Dlatego też ten filmowy temat tutaj się pojawił, by trochę tak zapowiedzieć. Piotr Bierawski, pięknie dziękuję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.
5: Na zegarze jest 16. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie policyjne wyjaśnienie interwencji w domu szefa telewizji Republika. Odejście Roberta Lewandowskiego z Barcelony i świętowanie otwarcia nowych basenów u Niejowie. A w regionie pochmurno, na termometrach teraz mamy 15 stopni. Do wieczora możliwy słaby deszcz. Mężczyzna podejrzany o fałszywe informowanie policji o zagrożeniu życia dziecka znalazł się w rękach policji. Podejrzany informował o zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Wokół sprawy zrobiło się głośno, bo po fałszywym zgłoszeniu do mieszkania prawicowego dziennikarza weszła policja i zatrzymała jego asystentkę. Tomasz Sakiewicz jest oburzony działaniem policjantów. Rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski tłumaczy, że to była reakcja na zgłoszenie o możliwym zagrożeniu życia dziecka.
6: Wszędzie tam, gdzie nadany jest ten priorytet istotności ratowania życia i zdrowia, policjanci postępują tak samo zgodnie z algorytmem. Postępują tak samo względem osób, których to dotyczy, bez względu na porę dnia, imię i nazwisko, na adres. Policjanci mają prawo nie wiedzieć, co to za adres, co to za osoba, ponieważ priorytetem jest ratowanie życia.
5: Telewizja Republika informowała, że policja siłą wtargnęła do domu Tomasza Sakiewicza i skuła jego asystentkę. Według policji zgłoszona została możliwa próba samobójcza. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali kobietę, która nie chciała podać swoich danych, ani współpracować z patrolem, dlatego policjanci założyli jej kajdanki. Robert Lewandowski kończy karierę w Barcelonie. Najbardziej znany polski piłkarz ostatnich dekad decyzję o odejściu z klubu przekazał dzisiaj w social mediach. Ostatni mecz z udziałem Roberta Lewandowskiego mieszkańcy Barcelony obejrzą jutro wieczorem, a mówi o tym Tomasz Kowalczyk.
7: 3 tytuły mistrzowskie w 4 sezony, do tego trofeo Pichichi w sezonie 22-23 dla najlepszego strzelca La Ligi, kiedy zdobył 23 gole i zaliczył 7 asyst. To, czego brakowało, to bramek w wielkich meczach, czy to w tym sezonie z Atletico w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, czy w poprzednim w półfinale Champions League z Interem. Robert Lewandowski przez 4 lata wywalczył też Puchar Króla i 3 Superpuchary Hiszpanii. Kiedy przychodził do Barcelony, pełnił bardzo ważną rolę mentora dla młodych, piłkarza, który miał przełamać marazm klubu, oraz funkcję wizytówki dla katalońskich i polskich kibiców, którzy długo mogli mówić: patrzcie, to jest nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio.
5: A jak potoczy się dalej kariera polskiego piłkarza? Według prasy sportowej Robert Lewandowski może odejść do klubu z Arabii Saudyjskiej. Teraz wielkie świętowanie w Uniejowie, a to za sprawą nowego otwarcia termi basenów. W planie są koncerty gwiazd i przez cały dzień atrakcje dla wszystkich. Nie zabrakło tam także ekipy Radia Łódź, która przygotowała wiele niespodzianek dla słuchaczy, także tych najmłodszych.
8: To jest Klara i Max. Póki co kolorują. Wcześniej rzucali takimi krążkami. Bardzo dobrze im szło. Trafili po jednym punkcie, dostali super nagrody.
9: Super! Można się pokąpać, czekać za koncertem.
10: Zdecydowanie Patrycja Markowska zrobi szał na tej scenie.
11: Wszystko naraz. Tak naprawdę przyszliśmy się świetnie bawić. Nie dość, że koncert, to jeszcze nowa strefa, nowe atrakcje. No jest naprawdę co robić. Także czerpiemy wszystko z tego pięknego dnia.
5: A na scenie w Uniejowie wystąpią oprócz Patrycji Markowskiej także Zakopower i Julia Żugaj. I na koniec zmiany na drogach w Konstantynowie Łódzkim. Po jednej z ulic będzie można jeździć wygodniej. Chodzi o gruntową ulicę Poprzeczną, na której jeszcze w tym roku pojawi się asfalt. Bardzo zabiegali o to mieszkańcy narzekający na uciążliwy dojazd i te zabiegi przyniosły efekty, mówi Radiu Łódź Tomasz Wójcicki z Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.
12: Planujemy zmodernizować ulicę Poprzeczną poprzez jej utwardzenie asfaltem oraz wybudowanie poboczy. Poprawi to komfort poruszania się tą drogą mieszkańców posesji przyległych przy jednoczesnym ograniczeniu uciążliwości wynikających z użytkowania dróg gruntowych.
5: Nowa droga ma być gotowa do końca października, a więcej informacji z Łodzi regionu jak zawsze można znaleźć na naszym portalu radiołódź.pl. Na termometrze w Łodzi mamy teraz 15 stopni, na barometrze 982 hektopaskale, w regionie do wieczora pochmurno, może przelotnie pojawić się słaby deszcz, w nocy już raczej bez opadów, z ochłodzeniem do 8 stopni. Jutro rano w miarę pogodnie, ale po południu możemy spodziewać się już bardziej intensywnych opadów deszczu.

0: Agata i film.
1: Właśnie padł pierwszy klaps naszego filmowego spotkania w Radiu Łódź. Agata Gwizdoła-Malik, kłaniam się. Jest już prawie 6 minut po godzinie 16, a więc najwyższa pora, żeby rozpocząć nasze filmowe dwugodzinne spotkanie, jak co sobotę o tej samej porze. Witam Państwa, którzy mam nadzieję będą mi także towarzyszyć przez ten czas, ale dzisiaj w sposób szczególny właśnie mi tak dają mi sygnał z reżyserki. To jest specjalna wycieczka, która odwiedziła Radio Łódź. Są właśnie w reżyserce naprzeciwko mnie, bo przypomnę także, że Radio Łódź oczywiście włącza się, jak co roku zresztą, w obchody Nocy Muzeów. No i ci, którzy wcześniej się już zapisali, mogą dziś poznać także Radio od Kuchni. I przyznam Państwu szczerze, że to takie jest dla mnie też nietypowe, bo często mówimy o tym, że radio to jest przecież ten teatr wyobraźni i my budujemy z Państwem te relacje przede wszystkim za pomocą dźwięku, choć dużo się zmienia też w tym współczesnym, bardzo multimedialnym świecie, ale takie spotkanie bezpośrednio jest na pewno ważne także dla nas, dla radio, choć muszę przyznać, że trochę stresujące, jak tak podglądają i uważnie słuchają z drugiej strony. Ale my również świętujemy Noc Muzeów, więc jeżeli ktoś z Państwa na przykład ma jakieś wspomnienia z wycieczek radiowych z poprzednich lat, to też jestem ciekawa, co najbardziej Wam się podobało, co Was zaskoczyło, a może co rozczarowało, więc też polecam się oczywiście do kontaktu i w tym temacie 606-787878, telefon do studia, studio@radiołódź.pl, nasz adres mailowy i oczywiście przypominam także, że od niedawna można nam nagrać głosówkę. Wystarczy wejść na radiołódź.pl i tam w czerwony banner kliknąć i potem podzielić się swoją refleksją. Myślę, że dzisiaj w tych naszych filmowych spotkaniach także nie zabraknie nawiązania właśnie do tych produkcji, które powstawały również tutaj, między innymi w legendarnym studiu imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź. Bo wszystko się tak pięknie składa, że kiedyś tutaj gościł Paweł Pawlikowski, Ewa Puszczyńska z Zimną Wojną. 8 lat temu byli na festiwalu w Cannes. Dziś znów są na tym festiwalu z nową produkcją. O niej będziemy Państwu opowiadać, szczególnie, że Ojczyzna, bo o ten tytuł właśnie chodzi, została znakomicie przyjęta na Lazurowym Wybrzeżu. Dziś mówi się, że Paweł Pawlikowski jest jednym z głównych faworytów do głównej nagrody tegorocznego festiwalu w Cannes. No czy tak będzie, no to musimy jeszcze poczekać, bo cały tydzień festiwalu jeszcze przed nami i wiele projekcji konkursowych, ale sprawdzimy, co tam dzieje się na miejscu. Będziemy także oczywiście na tych najważniejszych wydarzeniach w Łodzi i w regionie. Wczoraj między innymi Olaf Lubaszenko, znakomity aktor, ale także reżyser, gościł w łódzkim kinie Charlie, gdzie odebrał nagrodę specjalną, myślę taką bardzo tradycyjną, bo Złoty Glan też Państwu już na pewno bardzo dużo mówi. Nagrodę właśnie łódzkiego kina Charlie. Z nim spotkanie także w tym programie, ale nie tylko. Będziemy szukać Wiedźmina, Supermana i Nieśmiertelnego w jednym na dworcu Łódź Fabryczna i przy łódzkiej katedrze. Ciekawa jestem, czy ktoś z Państwa już miał szansę zobaczyć Henry'ego Cavilla, który właśnie tutaj w Łodzi pojawił się na planie kontynuacji Nieśmiertelnego. Będziemy podglądać, gdzie go jeszcze można spotkać i do kiedy będziemy to także zdradzać. Zostańcie Państwo z nami.

0: To na pewno mocne filmowe otwarcie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Agata i Film i wspomnienie, myślę, że dla Państwa bardzo także czytelne, kultowego obrazu Pulp Fiction. Dlaczego? No to wspominajmy również Johna Travolta, bo to jest chyba człowiek, który był najbardziej zaskoczony podczas tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, przynajmniej do tej pory, bo ta informacja wcześniej nie przebiła się do mediów. Chyba była naprawdę dobrze chronioną tajemnicą, a mianowicie John Travolta odebrał honorową złotą palmę właśnie podczas tej edycji festiwalu. Był bardzo wzruszony, był przejęty i powiedział do Thierry Frémaux, czyli do dyrektora festiwalu, tak, mówiłeś, że to będzie wyjątkowy wieczór, ale nie sądziłem, że miałeś to na myśli. To moment pełen pokory, to coś więcej niż Oscar. Z kolei Thierry Frémaux, wręczając tę wyjątkową nagrodę, wyjątkowe wyróżnienie, powiedział tak, mamy taką tradycję w Cannes, że wręczamy coś ludziom takim jak ty, których kochamy i którzy byli ważni w naszych życiach. No to był faktycznie bardzo wzruszający moment, szczególnie, że rola tego aktora na festiwalu w Cannes w tym roku jest też wyjątkowa, bowiem on pokazuje swój debiut, reżyserski debiut, propeller One Way Night Coach, film, który znalazł się w oficjalnej selekcji festiwalu. No, może na razie nie będę mówić o tym, że ci, którzy ten obraz już widzieli, raczej nie doceniają go jakoś mocno, jeśli chodzi o te filmowe walory, no ale trudno dyskutować z miejscem Johna Travolty, jeśli chodzi o gwiazdę światowego kina, więc ta nagroda wydawała się raczej naturalna, choć tak jak wspomniałam, do końca była trzymana w tajemnicy, bo wiedzieliśmy między innymi o dwóch laureatach honorowej Złotej Palmy w tym roku. Pierwsza Złota Palma honorowa została wręczona właśnie podczas otwarcia tegorocznego festiwalu.
1: Peter Jackson.
2: Wizjonerski reżyser, pionier nowych technologii filmowych i twórca jednej z najbardziej kultowych trylogii w historii kina, Władca Pierścieni. Tak festiwal w Cannes uzasadnił przyznanie Peterowi Jacksonowi honorowej Złotej Palmy za całokształt twórczości. Wręczając mu nagrodę, aktor Elijah Wood, odtwórca roli Froda Bagginsa w ekranizacjach dzieł Tolkiena, podkreślił, że Jackson odmienił jego życie. To całkowicie nieoczekiwane wyróżnienie, prawie że cud, ponieważ nigdy nie wyobrażałem sobie, że zdobędę kiedyś Złotą Palmę. Zawsze uważałem, że moje filmy nie pasują do takich nagród, powiedział reżyser. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Festiwal du Cannes Ouvert, festiwal otwarty i trwa w najlepsze, konkurs główny, to tam dzieją się najważniejsze filmowe rzeczy i tam jest także Paweł Pawlikowski ze swoim najnowszym filmem, na który musieliśmy poczekać 8 lat, ale recenzje, które pojawiają się od premiery, a ta miała miejsce dokładnie 2 dni temu, w czwartek w Palais de Festival, są absolutnie znakomite. Jest taki szczególny portal filmowy, nazywa się Rotten Tomatoes i to jest portal, na którym krytycy z całego świata, także zrzeszeni w wielu stowarzyszeniach, mniejszych, większych, dzielą się swoimi recenzjami. I tuż po premierze, kiedy pojawiły się te pierwsze recenzje, to tam w procentach wyrażana jest opinia także o filmie Fatherland, bo taki jest oryginalny tytuł, czyli Ojczyzna w wersji polskiej, otrzymała 100% pozytywnych recenzji. A to oznacza, że jest to jeden właśnie z faworytów do głównej nagrody tegorocznego festiwalu w Cannes. Za chwilę Paweł Pawlikowski o swoim najnowszym filmie, ale wcześniej Annie Lennox, czyli jeszcze wspomnienie. No tej, myślę, także niezapomnianej dla wielu sagi Władcy Pierścieni.

0: Annie Lennox, Into the West, Władca Pierścieni, Powrót Króla. To wszystko także w nawiązaniu do tego, co dzieje się na Lazurowym Wybrzeżu, ale my oczywiście nie zapominamy o tym, co dzieje się u nas, także w Radiu Łódź świętujemy Noc Muzeów. Pierwsze wycieczki już się tutaj pojawiły. Ja przypomnę, że są to też wycieczki, które, na które wcześniej trzeba było się zapisywać. Spotkanie z Agnieszką Płoszaj u nas w studiu imienia Henryka Debicha o godzinie 17:00, więc takie atrakcje też dla Państwa przygotowaliśmy. Można trochę podglądać tego, to jak wygląda praca radiowców, ale pamiętam te dni szczególne, kiedy otwieramy dla Państwa właśnie nasze drzwi, bo to nie dzieje się tylko w ramach Nocy Muzeów, także w tym roku, świętując 95-lecie Radia w Łodzi, często Was zapraszamy, więc jestem ciekawa Państwa wspomnień właśnie z wizyt tutaj w radiu. Proszę koniecznie napisać studio@radiowodz.pl albo zadzwonić 606-787878, telefon do studia. Można też nagrać głosówkę, wystarczy kliknąć na radiowodz.pl, taki wyraźny baner na górze strony i nagrać krótką wiadomość, wspomnienie tego, co Wam zapadło w pamięć po tych wizytach w radiu, co Was zaskoczyło, może rozczarowało, a co było kompletną nowością. Bardzo jestem ciekawa i tak myślałam, że te radiowe wspomnienia z różnych lat i ze zwiedzania radia będę także nagradzać, ale w programie Agata i Film tylko filmowymi nagrodami. Mam nadzieję, że Państwo się nie obrażą, jak dostaną jakieś zaproszenie do kina. Jeśli nie, to czekam na Wasze wspomnienia i na Wasze przemyślenia także z tego czasu, kiedy byliście tutaj u nas w Radiu Łódź. A teraz już wracamy na 79. Festiwal Filmowy w Cannes, który w ubiegłym tygodniu się rozpoczął. Potrwa jeszcze przez tydzień, ale my jesteśmy już po tej najważniejszej premierze z naszego polskiego punktu widzenia, ale trzeba to także powiedzieć z łódzkiego, bo to Ewa Puszczyńska jest współproducentką filmu Fatherland Pawła Pawlikowskiego, który funkcjonuje już także pod polskim tytułem Ojczyzna. Film został pokazany premierowo w konkursie głównym w miniony czwartek i wszystko wskazuje na to, że to był bardzo udany pokaz. O tym świadczą chociażby długie owacje na stojąco. To ile one trwają też ma oczywiście swoje znaczenie podczas tego typu filmowych imprez. W tym przypadku publiczność nagrodziła całą ekipę z Pawłem Pawlikowskim na czele 6-minutową owacją na stojąco. Oczywiście sam pokaz poprzedziła także ceremonia czerwonego dywanu, na której mogliśmy zobaczyć Pawła Pawlikowskiego, producentów, Łukasza Żala, który jest autorem zdjęć do tego filmu, a także od twórców głównych ról, w tym Sandrę Hüller. I co ciekawe, na tym czerwonym dywanie nie zabrakło też takich, powiedziałabym, no, trudnych sytuacji dla artystów, bowiem aktorka miała taką dość specyficzną kreację, miała długi pasek wystający z tyłu, który swobodnie poruszał się na czerwonym dywanie i na powietrzu także. No i dwukrotnie, o mały włos, Paweł Pawlikowski by po prostu na tym czerwonym dywanie nie upadł, ale jakoś sobie poradzili i nie było takich atrakcji, ale potem atrakcje oczywiście już w Palais du Festival, czyli w Pałacu Festiwalowym, gdzie pokazano jego najnowszy obraz. W ubiegłym tygodniu, jeszcze przed premierą, naszą gościnią była Ewa Puszczyńska, która trochę zdradzała o tym, czym jest ta historia relacji między Thomasem Mannem, czyli pisarzem, laureatem Nagrody Nobla, a jego córką, o tej niezwykłej podróży po czasach emigracji, o podróży w momencie, kiedy Niemcy są podzielone, to był 49 rok, i o takiej opowieści o rodzinie z bardzo wieloma różnymi doświadczeniami, która rozgrywa się na tle właśnie tych historycznych, niezwykle istotnych wydarzeń. Czarno-biały obraz, dopełnienie także dwóch wcześniejszych filmów Pawła Pawlikowskiego, czyli właśnie Zimnej Wojny i wcześniej jeszcze Idy. Można mówić, jak mówiła także Ewa Puszczyńska, o pewnego rodzaju trylogii tego artysty, a krytycy na całym świecie oceniają go w ten sposób. Pozwolę sobie zacytować kilka takich krótkich fragmentów z międzynarodowych recenzji. Pierwsza to The Times. Choć krótki, jest perfekcyjnie skonstruowany, gęsty odznaczeń i nasycony emocjami bardziej niż niejeden przydługi film artystyczny. W The Hollywood Reporter z kolei czytamy, że główni aktorzy, przede wszystkim Sandra Hüller, grają bezbłędnie, wprowadzając do filmu szczególną, niepokojącą powściągliwość, która nadaje mu spójność od pierwszej do ostatniej sceny. W The Guardian z kolei napisano, że to wyjątkowo elegancki i wyważony, nie za długi film, którego zwięzła forma i dyscyplina formalna mieszczą potężny ładunek emocjonalny. Oczywiście nie zabrakło także recenzji od polskich krytyków obecnych tam na miejscu i dziennikarzy, którzy są w Cannes. Wizualne arcydzieło, napisała Martyna Podolska z Polskiego Radia, z programu Pierwszego. Literacka i filmowa doskonałość. Z kolei Anna Tatarska oceniła, że Ojczyzna to filmowy ekwiwalent Quiet Luxury. Dzieło jakościowe, niewymuszone, eleganckie, oszczędne w słowach. I tak długo, długo jeszcze mogłabym cytować te fragmenty znakomitych recenzji Ojczyzny, ale posłuchajmy, co o samym filmie, o momencie, w którym pojawił się tak naprawdę pomysł na opowiedzenie tej historii, mówił Paweł Pawlikowski podczas konferencji prasowej, która odbyła się tuż już po projekcji filmu. To są takie nieliczne momenty, kiedy my tak naprawdę możemy posłuchać Pawła Pawlikowskiego, bo on raczej nie pojawia się w mediach, nie udziela od lat wywiadów, chociażby telewizyjnych, ale na konferencji prasowej oczywiście pojawił się wraz ze swoją ekipą, no i odpowiadał także na pytanie, dlaczego tak długo, dlaczego aż 8 lat musieliśmy czekać na jego najnowszy film.
1: It's always hard to find a subject that you really want to spend 3 years of your life with. But there was also the problem of the pandemic, where, you know, everything stopped.
2: To jest zawsze trudne, by znaleźć temat, z którym chcesz spędzić 3 lata. Ale to był też problem pandemii, kiedy wszystko się zatrzymało. Wtedy pracowałem już właśnie od 3 lat nad projektem, który zawalił się na 2 tygodnie przed zdjęciami. Nazywał się The Island. Przyczyną były branżowe strajki w Stanach. I tak naprawdę zajęło mi dużo czasu, żeby sobie z tym poradzić i żeby wrócić do filmu.
1: Because I was sent a biography of Thomas Mann, written by Colm Tóibín.
2: I pamiętam, że dostałem biografię Thomasa Manna napisaną przez Colma Tóibína. Zapytano mnie, czy chcę o tym zrobić film i pomyślałem, broń Boże, ja nie chcę robić biografii ani niczego w tym rodzaju. Ale znalazłem w tej historii jeden szczególnie interesujący moment. To był 1949 rok, kiedy Mann wrócił do Niemiec. I to wydawało się dobrym pretekstem do całej historii, szczególnie z rodzinnego punktu widzenia, miłosnego trójkąta, w połączeniu z fundamentalnym momentem w historii.
1: Family, the love triangle with Klaus, Erika and Thomas, and that kind of coincided with this amazing moment in history. So I thought, okay, maybe that could be an interesting film, not a kind of historical.
2: I wtedy pomyślałem, że to jest dobry pomysł na film. Nie chodziło o rekonstrukcję historyczną, ale o skupienie się na trójce bohaterów, a wszystko podczas długiej i skomplikowanej podróży, trochę jak w Idzie, bo zawsze interesowały mnie osobiste relacje na tle wielkiej historii, by te historie opowiadać z perspektywy ludzi.
1: You know, like, and it's a family story in an incredible historical context as well, which is always something that I like doing, you know, telling history through people, through relationships.
0: To Paweł Pawlikowski podczas konferencji prasowej tuż po premierze Fatherland, czyli Ojczyzny, jego najnowszego tytułu, który walczy w konkursie głównym tegorocznego festiwalu w Cannes. W sumie w tym zestawieniu najważniejszych konkursowych filmów są 22 tytuły. Oczywiście poza Fatherland jest m.in. Minotaur Andrzeja Zwiagincewa, mamy także film Hirokazu Koredy, mamy również obraz Pedro Almodovara. Mamy także historie równoległe. Film wyreżyserowany przez Asghara Faradiego, ale to jest o tyle ciekawa historia, że gdyby nie twórczość Krzysztofa Kieślewskiego, gdyby nie jego współpraca z Krzysztofem Piesiewiczem, to tego filmu by nie było. A to wszystko zbiega się w czasie z informacją, która do nas także dotarła właśnie w czwartek o odejściu Krzysztofa Piesiewicza. Reżyser filmu tuż po projekcji w Pałacu Festiwalowym zadedykował mu tę premierę, bo mówił, że to było dla niego także wyjątkowe spotkanie. Za chwilę będziemy wspominać także tę wyjątkową relację między Kieślowskim a Piesiewiczem, ale najpierw jeszcze zaśpiewa Barbara Streisand, która podczas gali zamknięcia tegorocznego festiwalu w Cannes także odbierze honorową palmę.

0: A Time for Love. Przepiękna. Przepiękna kompozycja Barbra Streisand, która, przypomnę Państwu, podczas gali finałowej, czyli za tydzień, w sobotę, 23 maja w Cannes, odbierze specjalną, honorową Złotą Palmę na festiwalu. Bo my dzisiaj dużo o festiwalu w Cannes mówimy, oczywiście przede wszystkim skupiając się na tym polskim filmie, choć jest to niemiecko-polska koprodukcja, film w języku niemieckim, ale potężna grupa Polaków przy nim pracowała. To jest też ta dobrze znana ekipa Pawła Pawlikowskiego, ale oczywiście także świętujemy dziś Noc Muzeów, o czym przekonuje się praktycznie na każdym wejściu. Witam kolejną wycieczkę, która jest po drugiej stronie szyby. To są takie specjalne, wyjątkowe spotkania z Państwem, bo przecież na co dzień nie mamy takiej możliwości, ale Państwo także dzwonią i wspominają swoje wizyty w Radiu Łódź, które odbywają się przecież tak naprawdę co roku.
1: Zwiedzałam. Parę lat temu zwiedzałam wnętrza Radia Łódź i podziwiałam konsoletę, którą sobie zupełnie inaczej wyobrażałam.
0: Czyli było zaskoczenie.
1: Tak, było bardzo miłe zaskoczenie, bo było to po remoncie. Nie wiedziałam, że jest taki stół, który może ugościć kilkoro gości. Więc to było naprawdę miłe, fajne zaskoczenie. Oprowadzał nas radiowy dziennikarz sportowy. Pokazał nam bardzo stare radio, które gdzieś tam, pamiętam, stało i mnie bardzo zainteresowało, więc też historię nam zdradził. No i w ogóle wszyscy byli bardzo mili, mogliśmy się przedstawić przy konsolecie, przed mikrofonem, więc to była też taka uroczysta, fajna chwila. No a dzisiaj jadę właśnie w koleżankę i jedziemy do Radia Łódź.
0: Tak, tak, pewnie na spotkanie z Agnieszką Płoszaj o 17. Pani Marzeno, dziękuję za to wspomnienie. Do pani Marzeny powędruje też filmowa niespodzianka, skoro słyszymy się w audycji Agata i film, a czekam także na inne państwa wspomnienia z tych wizyt, a może i z filmem w tle, bo przypominam, że także w Radiu Łódź nie jeden tytuł powstał. Kiedyś powstał taki film Koniec Świata, który w całości rozegrał się w studiu Radia Łódź. To jeszcze było dawne studio po sąsiedzku tego, z którego teraz do Państwa mówię.

0: Agata i film.
1: Zmieniamy temat, bo będziemy wspominać Krzysztofa Piesiewicza, który odszedł w tym tygodniu, choć tak naprawdę wszystkie te wątki nam się wspaniale łączą, bo Krzysztof Piesiewicz to oczywiście prawnik i polityk, ale też wspaniały, wielki miłośnik kina i wielki przyjaciel Krzysztofa Kieślowskiego, z którym nieraz był na festiwalu w Cannes, z którym to stworzył tak naprawdę 17 jego filmów. Był współtwórcą scenariuszy do tych filmów. Chodzi oczywiście o Dekalog, o krótki film o zabijaniu, o podwójnym życie Weroniki, czy w ogóle trylogię Trzy Kolory, za którą to trylogia faktycznie za Czerwonego był także nominowany do Oscara w 1995 roku. Posłuchajmy, jak Krzysztof Piesiewicz wspominał pracę nad scenariuszami, która odbywała się jeszcze w czasie stanu wojennego.
2: Bardzo szybko w kuchni na betonowym osiedlu przy ulicy Klaudyny w Warszawie. Na zwykłej maszynie do pisania, więc był kłopot, bo trzeba było naklejać, doklejać.
1: Ale wielu krytyków, dziennikarzy filmowych, filmoznawców podkreśla, że gdyby nie ta szczególna relacja między właśnie reżyserem a prawnikiem, wydawałoby się kompletnie dwa różne światy, to być może nie mielibyśmy w historii kina, bo to nie jest tylko historia polskiego kina, ale historia światowego kina, tak niezapomnianych wielkich tytułów, o czym krytyczka filmowa Diana Dąbrowska.
3: Spotkanie dwóch Krzysztofów, Krzysztofa Piesiewicza i Krzysztofa Kieślowskiego, jest nie do przecenienia, jeśli chodzi o jego wartość dla polskiego kina, dla europejskiego kina, szczególnie na przełomie lat 80. i lat 90. Do tego spotkania dochodzi dzięki wybitnej pisarce Hannie Krall.
1: Diana Dąbrowska jest także dyrektorką festiwalu w Sokołowsku, czyli także w rodzinnej miejscowości Krzysztofa Kieślowskiego. Ona nieraz miała także możliwość spotkać się z Krzysztofem Piesiewiczem i też podkreśla to bardzo często w wywiadach, zresztą wybrzmiewa to także podczas festiwalu, który jest swoistego rodzaju hołdem dla twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, że bardzo duży wpływ na postaci, które stały się głównymi bohaterami filmów Kieślowskiego, miał właśnie Krzysztof Piesiewicz.
3: Prawników, ten świat prawniczy z bez końca, oczywiście postać Globisza, czyli młodego adwokata w krótkim filmie o zabijaniu. To jak sędzia jest kluczową postacią ostatniego filmu Krzysztofa Kieślowskiego ze scenariuszem tutaj we współpracy z Piesiewiczem, czyli Trzy Kolory Czerwony, ta ostatnia część wieńcząca kolorową trylogię. Także jest ta wiedza prawnicza. Jest otwarcie się na takiego bohatera, ale też w tym wszystkim jest nowy rodzaj moralnej dramaturgii.
1: Wspominamy dziś Krzysztofa Piesiewicza, który zmarł w wieku 80 lat 14 maja. Dokładnie wtedy, kiedy na tegorocznym festiwalu w Cannes był pokazywany premierowo film Asghara Farhadiego Rozmowy, dialogi równoległe. I to jest film, który jest luźno inspirowany właśnie dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego. Przy tym filmie, przy scenariuszu, można powiedzieć takim konsultantem tego filmu, był także Krzysztof Piesiewicz, a sam Asghar Farhadi złożył mu hołd podczas tej projekcji premierowej i zadedykował właśnie ten seans Krzysztofowi Piesiewiczowi. A my teraz także w tym hołdzie przypomnimy ważną też postać w twórczości tego duetu, czyli Irène Jacob w utworze La Cigale.

0: Irena Rzekop w Radiu Łódź w audycji Agata i Film na zegarze 16.43. Oj, uruchomiłam lawinę wspomnień naszych słuchaczy z wizyt w Radiu Łódź. Bardzo mnie cieszy także, że Państwo łączą te wizyty z różnymi filmowymi kontekstami. Będę do tych wspomnień Państwa jeszcze dziś na pewno wracać. Wspomnień nie zabrakło także wczoraj podczas uroczystości w łódzkim kinie Charlie. Wybitny aktor i reżyser Olaf Lubaszenko odebrał wyjątkową nagrodę. Nagrodę Złoty Glan, czyli nagroda wręczana dla twórców niepokornych, twórców, którzy idą własną ścieżką konsekwentnie. Nie oglądają się na trendy, robią to od początku, co chcieli zrobić na wielkim i na małym ekranie. Lista nagrodzonych tą właśnie nagrodą jest już naprawdę imponująca, a Olaf Lubaszenko miał wcześniej już ją odebrać, ale historie także rodzinne, pożegnanie ojca sprawiły, że ta uroczystość została przesunięta, co oczywiste, na później, ale wczoraj w końcu spotkał się także z łódzką publicznością, no i to był także właśnie pretekst do wspomnień jego związanych z Łodzią. Na miejscu była Joanna Karp.
1: Panie Olafie, nie zapytamy, czy pan się spodziewał, ale jakie emocje panu towarzyszą?
2: Wzruszenie, bo to wprawdzie nie jest festiwal taki międzynarodowy, ale to jest nagroda moim zdaniem równie cenna, równie wartościowa jak jakieś międzynarodowe trofeum, dlatego że po pierwsze powstała z serc i głów ludzi, którzy są naprawdę oddani kinu, kulturze i miastu, i to jest jej wartość. Po drugie, dlatego że ta lista osób, które już Glana otrzymały, i perspektywa tego, kto jeszcze go otrzyma, to jest prawdziwe zobowiązanie, to są imponujące, największe nazwiska i postaci polskiego kina i kultury. Dlatego dołączenie do tego grona jest dla mnie niebywałym zaszczytem po prostu. Dodam jeszcze, że Łódź też ma tu pewne znaczenie, bo wprawdzie nie bardzo się często mam okazję dzielić tą informacją z mediami, przy każdej okazji, kiedy tylko mogę. Tu spędziłem takie trzy, właściwie bardzo ważne, bo formacyjne lata swojego życia. To był 86, 7, 8 rok. Właściwie byłem tu non-stop, mieszkając w różnych hotelach i pracując w wytwórni na Łąkowej.
1: W tych hotelach, przepraszam, wtrącę, do których pana
2: wpuszczali, tak, bo potem się zdarzył jeden, do którego już mnie nie wpuszczali. Wydarzył się mały wypadek, mianowicie kolega próbował otworzyć butelkę czerwonego wina metodą na ręcznik, stukając o ścianę. No i to się źle skończyło, ja byłem naiwnym, łatwowiernym 18-latkiem, no ale okazało się, że wiek i niewinność nie ma tu żadnego znaczenia. Następnego dnia kierownik produkcji, już nie pamiętam którego filmu, oznajmił mi, że muszę się przejść do innego hotelu, bo ten zamknął przede mną swoje podwoje. Nie sprawdzałem już później, czy ten zakaz obowiązuje do dzisiaj. Nie wiem nawet, czy hotel istnieje, ale byłem niewinny. To chciałem powiedzieć z całą mocą. Byłem tylko niemym świadkiem wydarzeń.
0: Oj, co tam się działo w tych łódzkich hotelach, to już nie jeden aktor w Łodzi opowiadał. Wszystko działo się także za czasów świetności wytwórni filmów fabularnych przy ulicy Łąkowej, gdzie przecież koncentrowało się to filmowe życie, co łączyło się właśnie potem jeszcze z pobytami w hotelach. No wczoraj pan Olaf Lubaszenko także opowiadał o tym, co się działo w wytwórni, co jadł na przykład w słynnym bufecie właśnie przy Łąkowej 29. Posłuchajmy.
2: Był tramwaj, jeśli nie mylę, tramwaj, ten bar pierwszy, w prawo, prawda? Ramo, jak się wchodziło, to się mówiło tramwaj na ten pierwszy bar. Tak, to pamiętam.
3: Bufet tam, tak zwany.
2: Bufet, bo konstrukcja wytwórni jest ciekawa, jej wejście, długi korytarz, i tam były takie dwie odnogi w tym głównym budynku. Jedna prowadziła do, to bardzo ważne, do księgowości i do administracji, do kasy, ale to się znajdowało za barem zwanym tramwajem, który był w kolejnej odnodze. No ale najwięcej wspomnień mam, a później był drugi korytarz, gdzie były też biura innych kierowników produkcji. Wtedy się mówiło, u kogo pracujesz, i podawało się tu nazwisko kierownika produkcji. To był taki charakterystyczny. Z kim robisz film, to wcale nie reżyser padał na pierwszym miejscu, tylko z Sołtysikiem na przykład, prawda? Albo z Orczykowską. Były takie słowa klucze, czy z Michalukiem, prawda? Czy z Frykowskim. Miałem przyjemność z kilkoma z tych nazwisk, z tych postaci, osób pracować. No, ale też ciekawie było w budynku dźwięku, który jest tam dalej, na pewno jest wciąż, może trochę przebudowany, bo tam była najlepsza sałatka i tam rano bardzo wiele osób porzucało wizję stołowania się w tramwaju, żeby pójść do pani Czesi chyba. Pani Czesia, prawda, Ramo? Pani Czesia, która prowadziła ten bufet w dźwięku. Tam była bardzo dobra sałatka. Wprawdzie ta sałatka miała kolor zielony, nie przypominający niczego, co występuje w naturze, taki zielonkawy. Taki zielonkawy, no tak, można by dzisiaj powiedzieć, że to był kolor pistacjowy. Wtedy raczej mieliśmy świadomość, że to jest jedyna dostępna sałatka, ale tam była dobra w tym dźwięku. W dźwięku była dobra, tam też wypiłem parę herbat, no tak. Sporo herbat wypiłem w życiu, a w budynku dźwięku, gdzie mieści się chyba Toja teraz, tak? To tam najwięcej. No. Tego świata już nie ma, dokończę myśl. I żałuję, bo to był świat, który miał swój urok. Bardzo się cieszę, że dzisiaj na przykład Ramo Olejnik, legenda polskiego kina, przybył tutaj, bo tak jakbym trochę się cofnął w czasie i poczułem się młodszy i łezka mi się wokół kręci. Jest Jacek Koprowicz, reżyser. No, o Sławku nie będę mówił, Fijalkowskim, bo wiecie, co robi, jakie piękne, wartościowe rzeczy dla miasta i dla kina.
0: Ale wczoraj w łódzkim kinie Charlie widzowie mieli także okazję obejrzeć najnowszy spektakl Teatru Telewizji właśnie z Olafem Lubaszenką w roli głównej. To Dzień listopadowy. Adaptacja opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, którą wyreżyserował Jan Kidawa-Błoński. Jak czytamy, to kameralny dramat psychologiczny, który opowiada o samotności, trudnych relacjach rodzinnych i próbie pojednania po latach.
2: Jest to bardzo ciekawa rzecz, bo spektakl Dzień listopadowy w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego był realizowany metodą filmową tak zwaną, czyli kręciliśmy po prostu ujęcia, tak jakbyśmy robili film w 6 dni. I to się wiąże z całą technologią, z całym tym bagażem ograniczeń i wymagań właściwych dla filmu. Więc był to akt, który nie trwał, tak jak zwykle w teatrze, długimi sekwencjami, całymi scenami po 10 stron, tylko krótkimi raczej ujęciami. Więc trzeba było budować tę postać z elementów, pamiętać o tym, co jest ważne, pamiętać o emocjach, o przebiegu, jakby to powiedzieć, umysłowym literatury, którą mamy wypowiadać, no i o budowaniu relacji między bohaterami. To jest chyba siła tego przedstawienia, czy filmu telewizyjnego, że ta relacja z matką, którą zagrała wspaniała, wielka Ewa Wiśniewska, jest tak skomplikowana, tak złożona, tak niełatwa, pełna bólu. Ja nie ukrywam, że chyba tak jak każdy mam trudne doświadczenia z relacji z rodzicami, bo to nigdy nie są łatwe sprawy. Nawet jeśli są one generalnie dobre, to i tak mają swoje mroczne momenty. Więc tu każdy aktor, który grałby tę rolę, korzystałby pewnie z własnych doświadczeń życiowych i nie inaczej było w moim wypadku. Byli też wspaniali młodzi partnerzy Julia Kijowska i Bartek Gellner, którzy bardzo przekonująco i intrygująco zagrali swoje postaci. Tam była tajemnica, tam był jakiś rodzaj mroku wymieszanego z jasnością, z młodością. Bardzo to było ciekawe doświadczenie. Podkreśliłbym też piękne zdjęcia, które zrobił Łukasz Gut, coraz wybitniejszy operator filmowy, którego piękne prace obserwuję z wielkim zainteresowaniem i uznaniem. Scenografia, ten obiekt, to wszystko razem składa się na taki, no, na taki bardzo interesujący spektakl Teatru Telewizji, w którym ta duszność, ta intensywność napięć emocjonalnych no, czasami wciąga tak, że aż hipnotyzuje. Oczywiście to nie jest łatwe przedstawienie do oglądania. To nie jest lekka komedyjka bulwarowa, ale odbiór spektaklu pokazał, że takie rzeczy też są potrzebne i że są widzowie, którzy właśnie takich bardziej skomplikowanych, pogłębionych rzeczy oczekują.
0: No i to także w końcu kolejna odsłona telewizyjna, teatralna także Olafa Lubaszenki, który nam znany jest nie tylko właśnie z tych ról w wielu, wielu popularnych filmach. Zresztą karierę zaczynał już jako 13-latek w serialu Życie Kamila Kuranta, ale przecież także odniósł ogromny sukces jako reżyser filmów, z których dialogi stały się absolutnie kultowe, jak Sztos, Poranek Kojota czy Chłopaki nie płaczą. Olaf Lubaszenko, laureat Złotego Glana, wczoraj tę nagrodę odebrał w łódzkim kinie Charlie. My oczywiście gratulujemy i zapraszamy do Łodzi jak najczęściej.

0: Still Love i Chłopaki nie płaczą. Na zegarze 16:57, a to oznacza, że za niespełna 3 minuty najnowsze wiadomości w Radiu Łódź. Po nich oczywiście wracamy w drugiej części naszego filmowego spotkania z cyklu Agata i film. Spotkania, które dzisiaj bardzo mocno skupione jest wokół tego, co wydarzyło się na festiwalu filmowym w Cannes, ale my nie możemy zapominać o tym, co dzieje się rzecz jasna w Łodzi. Stąd też chociażby spotkanie z Olafem Lubaszenką, ale drodzy państwo, no cała Łódź, cały Hollywood żyje kontynuacją Nieśmiertelnego, tego filmu fantasy z 86 roku, do którego to zdjęcia powstają właśnie u nas na dworcu Łódź Fabryczna i między innymi w łódzkiej katedrze. Henry Cavill pojawił się w Łodzi. Będziemy go po godzinie 17 także szukać z naszymi słuchaczami, więc koniecznie proszę z nami zostać.
1: Autopromocja.
2: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak,
3: zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. atlasarena.pl.
6: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
9: Minęła 17. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie poszukiwanie rodziny zastępczej dla podopiecznych Fundacji Gajusz. Noc muzeów także w Radiu Łódź i koszykarze UKS-u przed walką o awans do ekstraklasy. W regionie pochmurno, na termometrze mamy teraz około 14 stopni, w nocy ochłodzi się, ale tylko do plus 8. Dwoje dzieci z łódzkiego ośrodka preadopcyjnego pilnie czeka na rodzinę. Ośrodek Tuli Luli i Fundacja Gajusz szukają domu dla Majeczki i Pawełka. Dzieci mają zdiagnozowany FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy, i potrzebują specjalistycznej opieki. Czasu jest coraz mniej, bo Maja ma pół roku na znalezienie rodziny zastępczej, Pawełek tylko 3 miesiące. Jak podkreśla Aleksandra Marciniak z Fundacji Gajusz, dzieci są wspaniałe mimo doświadczenia porzucenia na tak wczesnym etapie życia.
10: Bardzo ważne, by te dzieci znalazły rodzinę, dlatego że zarówno Majeczka, jak i Pawełek potrzebują indywidualnego wsparcia rodziców, potrzebują opieki lekarskiej, pewnie rehabilitacji, przede wszystkim potrzebują miłości.
9: Sprawa jest pilna, bo dzieci w Tuli Luli mogą przebywać tylko do pierwszego roku życia.
10: Co jeśli nie znajdzie się rodzina? Dzieci trafią do placówki, do domu dziecka, do domu pomocy społecznej, może do zakładu leczniczego. Żadne z tych miejsc to nie jest miejsce dla niemowlęcia.
9: Kandydaci mogą zgłaszać się do Fundacji Gajusz. Po wstępnej rozmowie odbywa się spotkanie, a po decyzji o zostaniu rodziną zastępczą rozpoczyna się szkolenie.
4: Więcej na radiołódź.pl.
9: Rozpoczęła się Łódzka Noc Muzeów. Także w Radiu Łódź. Dzisiaj otworzyliśmy drzwi rozgłośni dla słuchaczy. Radio Łódź zaprosiło swoich fanów na zwiedzanie budynku. Można odwiedzić słynne studio muzyczne imienia Henryka Debicha, mogące pomieścić całą orkiestrę, ale także studio emisyjne i nagraniowe i redakcję informacji. Nasi goście poznają z bliska, jak wygląda praca reporterów i jak powstaje program nadawany na żywo. Wszystko pod okiem naszych dziennikarzy. Zabawa trwa w najlepsze.
8: to lecimy, to są nasze wpadki.
11: Czasowe zawieszenie akcyzy na piwo, na paliwo.
8: Potrzebuję 5 chętnych osób, jedna już jest, zapraszam do studia. Teraz będzie się pan mierzył z tekstem.
12: 13 w Szczebrzeszynie ksiądz się zaczął tarzać w Szczcinie.
8: Jak mu poszło?
13: Super.
8: Dobrze, kto chce spróbować?
14: Ale heca, wnuczek mruknął i z churkotem w hełm się stuknął.
15: Mała muszka spod łopuszki chciała mieć różowe nóżki.
9: Tak to właśnie wygląda. W ten sposób pokazujemy naszym słuchaczom kulisy radiowej pracy i miejsca na ogół niedostępne. Na koniec naszej Nocy Muzeów odbędzie się spotkanie z autorką kryminałów Agnieszką Płoszaj. Nastolatek rozpalił gaz pieprzowy i rzucał krzesełkami w restauracji sieci fast food w Piotrkowie. Do niebezpiecznego incydentu doszło w piątkowy wieczór w lokalu przy ulicy Słowackiego. Konieczne było wezwanie policji, mówi młodszy aspirant Edyta Darów z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie.
16: Policjanci po dotarciu na miejsce podjęli pościg za młodym mężczyzną, który miał rzucać krzesełkami oraz rozpylać gaz pieprzowy wewnątrz budynku. Funkcjonariusze zatrzymali 14-latka, który ukrywał się w autobusie.
9: Na razie nie wiadomo, co wywołało taką agresję nastolatka. Piotrkowscy policjanci wyjaśniają teraz okoliczności piątkowego incydentu. Koszykarze ŁKS-u Kulpak Łódź rozpoczynają walkę o awans do Ekstraklasy. Ich rywalem w finale pierwszej ligi będzie Astoria Bydgoszcz, która była liderem po rundzie zasadniczej. Trenerem Łodzian od kilku dni jest Serb Nikola Avramowicz i do tej pory nie miał jeszcze okazji rywalizować z Astorią.
17: Ja ogólnie to nie oglądałem mecze, kiedy byłem w Gdyni i po prostu ja widzę, że Bydgoszcz gra dobrze, że jest pierwszy, że do parę kolejki temu było 3 porażki tylko. Ogólnie nie wiem. Jak my jesteśmy, że będziemy walczyli, trenowali, dać wszystko od siebie, to jest dla mnie personalnie jak trenera ważne.
9: Finał rywalizacji toczy się do 3 zwycięstw, a przewagę parkietu ma Astoria. To oznacza, że w Bydgoszczy zostaną rozegrane 2 pierwsze mecze i ewentualnie 5, który byłby na pewno ostatnim. Pierwsze spotkanie już niebawem, bo o 17.30, a drugie w niedzielę. Za tydzień rywalizacja przeniesie się do Łodzi. A więcej o sporcie piszemy też na naszym portalu radiołódź.pl. Na termometrze bez zmian około 14 stopni, na barometrze 982 hektopaskale, w regionie do wieczora pochmurno, może jeszcze drobny deszcz się pojawić, ale w nocy już na ogół bez opadów, z ochłodzeniem do 8 stopni, jutro rano w miarę pogodnie, ale po południu zacznie się już poważnie chmurzyć i możemy spodziewać się powrotu opadów deszczu.

0: Agata i film.
1: Tak, tak, wszystko się zgadza. Druga część naszego filmowego spotkania w Radiu Łódź właśnie się rozpoczyna. Agata Gwizdała-Malik przed mikrofonem niezmiennie i będę miała przyjemność z Państwem jeszcze spędzić te kilkadziesiąt minut do godziny 18. Oczywiście rozmawiając o kinie, ale rozmawiając także o Państwa wspomnieniach z wizyt w Radiu Łódź, skoro dzisiaj świętujemy także w Radiu Łódź Noc Muzeów, a jak się okazuje, mają Państwo też sporo tych filmowych anegdot związanych z naszymi spotkaniami, więc mam dla Państwa też kilka takich wspomnień przygotowanych. No ale w tej części programu również spotkanie z prawdziwym Hollywood w Hollywoodzie, bo niecodziennie zdarza się taka sytuacja, że właśnie tutaj kręcona jest absolutna superprodukcja z jakimś gigantycznym budżetem. Mowa oczywiście o filmie Nieśmiertelny, o kontynuacji tego wielkiego hitu science fiction z lat 80. Nowa wersja powstaje także na dworcu Łódź Fabryczna i w okolicach katedry, w samej łódzkiej katedrze przy ulicy Piotrkowskiej. Henry Cavill jest w Łodzi. Ten, który takiej szerokiej publiczności najbardziej znany jest chyba z serialu Wiedźmin i oczywiście z tych nowszych odsłon Supermana. No a teraz spotyka się także z fanami, bo już takie zdjęcia również pojawiły się w sieci. Wczoraj bodaj miał wyjść właśnie z planu w łódzkiej katedrze, dojść do ogrodzenia, bo wszystko tam jest naprawdę bardzo, bardzo pilnowane i spotkał się z fanami, wymienił jakieś kilka zdań, rozdawał autografy, ale dostał też prezent od jednego z fanów. Ja także w tym tygodniu byłam, co prawda nie w katedrze, ale na dworcu Łódź Fabryczna i trochę podpatrywałam, jak wygląda powstawanie tej super produkcji. Wielu też podróżnych mogło się zmylić, bo wysiadając z pociągu zamiast napisów dworzec Łódź Fabryczna widzieli London Center Station chociażby. Wiele elementów scenografii tam na miejscu było bardzo dobrze widoczne. No szczególnie, że dworzec pracował normalnie. Jedyne co, no to można się było zdziwić różnymi napisami, jak na przykład fitting room, czy set, czy jakieś drogowskazy, gdzie są właśnie garderoby, gdzie sam plan, gdzie stacjonuje ekipa. Będziemy Państwu to wszystko jeszcze także opowiadać, bo wtedy będąc na dworcu też spotkałam no, wielkich fanów Henry'ego Cavilla. Niektórzy na niego czekali, innym udało się spotkać i o tym wszystkim będziemy rozmawiać w audycji Agata i Film w Radiu Łódź.

0: sporo takich klasyków filmowych także w dzisiejszym programie Agata i Filmy i sporo tych filmowych wspomnień i sporo także wspomnień Państwa, naszych słuchaczy, którzy w ramach Nocy Muzeów dzwonią i swoje wizyty wspominają. To chociażby wspomnienie Pana Zenona.
1: Mam bardzo dużo i bardzo miłych wspomnień z pobytu na występach w studio imienia Pana Zebich.
0: Na jakim koncercie na przykład Pan był?
1: A na przykład byłem Daria Zabiał.
0: O, i jakie wspomnienia?
1: A wspomnienia wspaniałe. Daria dała taki pokaz, że to powinno być nakręcone i film z tego powstać powinien, bo było wspaniałe wystąpienie takiej śpiewaczki.
0: Panie Zenonie, dziękuję za to wspomnienie. Oczywiście no, historia koncertu w legendarnym studiu imienia Henryka Debicha jest tak długa, że aż myślę trudno byłoby to wszystko jakoś w kilku zdaniach przypomnieć, ale to jest też historia bardzo filmowa, co dzisiaj również wybrzmiewa właśnie w Państwa opowieściach. No to teraz Daria Zawiałow specjalnie dla Pana Zenona, ale ja tylko przypominam, że wciąż można wspominać swoje wizyty w Radiu Łódź. 606-78-78-78 to telefon do studia. studio@radiolodz.pl nasz adres mailowy i przypominam nowa funkcjonalność. Nagraj nam głosówkę. Wystarczy wejść na radiolodz.pl, wykorzystać charakterystyczny baner i podzielić się także w ten sposób swoją refleksją.

0: Fifi Hollywood, Daria Zawiałow, Radio Łódź i audycja Agata i Film. Obiecałam, że będziemy szukać Wiedźmina, Supermana i w końcu nieśmiertelnego w jednym, czyli Henry'ego Cavilla w Łodzi, bo ten aktor wspaniały pojawił się w Łodzi. Z tego, co mi wiadomo, chyba jeszcze jest, choć produkcja będąca właśnie kontynuacją tego hitu z 1986 roku jest bardzo, bardzo tajemnicza, ale no w dzisiejszym świecie, kiedy każdy ma telefon w kieszeni z aparatem i może wszystko zarejestrować, to szybko takie informacje też się rozchodzą i widać wspaniałe zdjęcia chociażby tego aktora i to na dworcu Łódź Fabryczna i przy katedrze, gdzie były realizowane sceny do tego filmu. Łódź jest jednym z dwóch przystanków w Polsce, gdzie ta produkcja będzie kontynuowana także, bo wcześniej zdjęcia chociażby odbywały się w Szkocji. Także w Częstochowie planowana jest kolejna seria zdjęć. No ale jak na razie to my gościmy Hollywood właśnie w samym centrum Łodzi. I co ciekawe, będąc na dworcu Łódź Fabryczna, spotkałam zarówno tych, którzy z takim niedowierzaniem zatrzymywali się przy imponującej zresztą scenografii do tego filmu. Nie wiedzieli do końca, o co chodzi, ale też takich, którzy przyjechali specjalnie, by spotkać swojego idola.
1: Agata i Film.
0: Jesteśmy właśnie na dworcu Łódź Fabryczna i ten szum, który Państwo słyszą na pewno w tle, no nie jest takim codziennym dźwiękiem, który możemy usłyszeć właśnie w przestrzeniach dworca, no ale to jest specjalna okazja, bo to jest dźwięk fontanny, która powstała tutaj, tuż przy kasach biletowych, specjalnie na potrzeby produkcji, międzynarodowej, wielkiej hollywoodzkiej produkcji, można nawet powiedzieć superprodukcji, która powstaje także w Łodzi. Myślę, że już nie jest żadną tajemnicą, że chodzi o kontynuację legendarnego nieśmiertelnego z 1986 roku. Henry Cavill pojawił się na dworcu Łódź Fabryczna. Na takich amatorskich nagraniach doskonale to widać. Jego w tym długim płaszczu z mieczem przygotowującego się do kolejnych scen. No to się dzieje. W Łodzi jest po prostu Hollywood, ale spacerując tutaj przy tej infrastrukturze filmowej spotkałam też panią Agnieszkę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Która, jak się okazuje, przyjechała specjalnie z Warszawy, żeby co? Zobaczyć ekipę, spotkać Henry'ego Cavilla? Co jest pani głównym celem?
2: Ja myślę, że wszystkiego po trochu. Zobaczyć, poczuć te emocje, poczuć ten klimat Hollywood, tak? Gdzieś tam w Polsce to jest bardzo rzadko spotykane, więc było to dla mnie bardzo ważne. Dodatkowo chciałam sobie zrobić prezent urodzinowy i może rzeczywiście spotkać Henry'ego na żywo. Nie wiem, może uścisnąć jego dłoń albo po prostu zobaczyć jego uśmiech na żywo. To jest na pewno coś, co człowiek zapamięta na zawsze. Jestem jego wielką fanką, zwłaszcza jeżeli chodzi o Wiedźmina. To jest moja ulubiona produkcja z jego udziałem, także spotkać go to by była po prostu wspaniała sytuacja. Natomiast ogólnie fajny klimat, podoba mi się, co są tutaj ludzie. Co prawda nie chcą nic powiedzieć, ale posiedzieć, poczekać, popatrzeć
0: można jak najbardziej. Jak to wygląda, taki tak, backstage tego planu filmowego.
2: Tak, dokładnie tak.
0: Jak się pani dowiedziała w ogóle o tym, że ta ekipa jest w Łodzi?
2: Dowiedziałam się przez internet, tak naprawdę gdzieś krążyły, czy na Instagramie, czy na Facebooku jakieś plotki, filmy, zdjęcia. No i tak w sumie wczoraj spontanicznie wieczorem zdecydowałam, że wezmę wolne, taki prezent urodzinowy sobie zrobię i spróbuję swojego szczęścia w życiu. Niestety nie zawsze mi się to udaje, ale tym razem liczyłam na powodzenie. Zobaczymy, jeszcze chwilkę tutaj posiedzę.
0: No, my też siedzimy razem z panią, bo tak się zastanawiam, czy może nam także uda się Henry'ego spotkać i w ogóle całą ekipę, bo wygląda to naprawdę imponująco. A skąd taka fascynacja właśnie tym aktorem?
2: No oczywiście jest strasznie przystojny, więc myślę, że to jest pierwsza rzecz, o której warto wspomnieć. Natomiast z tego, co obserwuję go i wywiady z nim, jest przede wszystkim bardzo sympatycznym, miłym człowiekiem, dżentelmenem w stosunku do kobiet i nie tylko oczywiście. Zastanawiało mnie, czy rzeczywiście na żywo jest taki, jak właśnie widzimy w internecie, czy w telewizji, czy gdziekolwiek indziej. No bo wiadomo, że czasami ta rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej.
0: Czy jest tak samo przystojny jak na ekranie, tak?
2: Między innymi, ale też właśnie, czy jest tak samo miły, sympatyczny i otwarty na ludzi, na fanów, jak to jest wszędzie opisywane. No i liczyłam, że z tą otwartością się spotkam.
0: Powiedziała pani o Wiedźminie, o tym serialu, w którym zagrał główną rolę. No ten Wiedźmin to jest w ogóle szczególna postać dla Łodzi. postaci, bo przecież Andrzej Sapkowski, który wymyślił tę postać, jest łodzianinem. Wszystko się tutaj zaczęło. Potem oczywiście za sprawą filmów, seriali, całego tego rynku wręcz promocyjnego, no to już jest marka absolutnie światowa, ale bardziej Wiedźmin czy na przykład Superman?
2: Wiedźmin zdecydowanie, o tak.
0: Tak, czyli fantasy to jest generalnie coś, co panią też bardzo
2: myślę,
0: interesuje.
2: Myślę, że tak, ale właśnie ta rola w Wiedźminie to był po prostu moim zdaniem, to był idealnie obsadzony aktor do tej roli. Oczywiście nie urągając innym, ale jak skończył się etat Henry'ego w Wiedźminie, to po prostu przestałam oglądać, bo stwierdziłam, że to nie jest to, to już nie będzie to. No a przede wszystkim też lubię gry, lubię książki, słuchałam wszystkie książki, zwłaszcza w cudownym wydaniu Słuchowiska, polecam. No i gra jest też, oczywiście przeszłam 3 razy, więc myślę, że też jest godna polecenia.
0: Całe to uniwersum generalnie jest dla pani bardzo fascynujące. Tak. Czy udało się pani z kimś porozmawiać właśnie z ekipy, żeby czegoś się dowiedzieć jeszcze?
2: Tak, zagadywałam kilka osób, zarówno tutaj polskich, jak i zagranicznych. Z Francuzami od elektryki rozmawiałam, ale nikt nie chciał mi powiedzieć.
0: Nikt nie chciał mi powiedzieć.
2: Niestety żadnych informacji mi nie udzielili. Ochrona również, byłam również pod katedrą i tam też nie dostałam żadnych informacji, więc niestety, znaczy może dla nich stety, no bo trzymają się tego regulaminu, że nie ujawniają żadnych informacji, które są utajnione. No i w sumie to gratuluję, bo...
0: Bo się to udaje.
2: Bo się to udaje, naprawdę.
0: Zdjęcia mają być kontynuowane jeszcze w Częstochowie. Będzie się pani tam też wybierać?
2: Oj, nie.
0: Tam już
2: troszkę za daleko, zdecydowanie, tak.
0: To trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin oczywiście życzymy i bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj też razem.
2: Dziękuję serdecznie.

0: Queen i Who Wants to Live Forever, a to między innymi ten utwór tworzył także ścieżkę dźwiękową do Nieśmiertelnego z 1986 roku. Część utworów zespołu Queen powstała specjalnie na potrzeby tej produkcji, ale część to też te, które już przecież doskonale znamy. No to wszystko dzieje się także w Łodzi, bo zastanawiam się, czy ta muzyka będzie też wykorzystywana w tej najnowszej części. Premiera tego Nieśmiertelnego, który właśnie teraz kręcony jest także w Łodzi, nie jest na razie dokładnie określona. To 2027, może 2028 rok, ale w oczekiwaniu na premierę oczywiście możemy mieć nadzieję, że te sceny zrealizowane tutaj, chociażby na dworcu Łódź Fabryczna, nie zostaną potem wycięte podczas montażu, chociaż tak imponująca fontanna została tam zbudowana i te walki z mieczami bohaterów w wodzie podświetlanej, no wygląda to naprawdę imponująco. Zobaczymy, jak to zaistnieje także na wielkim ekranie. Dworzec Łódź Fabryczna to nie jest też przecież miejsce zaskakujące z takiego filmowego punktu widzenia, bo parę tam tytułów zostało zrealizowanych, choć przede wszystkim, jeśli chodzi o polskie kino, to pamiętając ten stary dworzec Łódź Fabryczna. O tym porozmawiałam z kolejnym gościem właśnie tam na miejscu.
1: Agata i film.
0: Ze mną Justyna Tomaszewska, znakomicie Państwu znana przewodniczka po Łodzi. Cześć Justyno.
2: Dzień dobry, cześć.
0: I musimy to zdradzić też naszym słuchaczom, że się dzisiaj bardzo, bardzo szeroko uśmiechamy, no bo nie co dzień mamy przyjemność rozmawiać w takich okolicznościach, kiedy tutaj na dworcu Łódź Fabryczna, na którym gościmy, no gdzieś być może jest Henry Cavill. Jak na to pewno brzmi?
3: No jest tutaj, ja go, teraz go zobaczymy. Musi tutaj tak być. Ja się dzisiaj umalowałam specjalnie dla
0: żeby go spotkać.
3: Jestem gotowa na wycieczkę.
0: Kontynuacja Nieśmiertelnego, superprodukcja. Hollywood naprawdę gości w Łodzi. No, ty doskonale znasz filmową historię miasta. Jak to wydarzenie wpisuje się w ogóle w tę spuściznę?
3: No, wpisuje się pięknie i buduje nam przyszłość, bo to jest rzeczywiście niesamowite, że Łódź została dostrzeżona przez wielką produkcję, która będzie oglądana na całym świecie i mam nadzieję, że ludzie będą oglądać i mówić sobie w kinie albo przed telewizorem, gdzie takie wnętrza, gdzie oni to kręcili, jak przy ziemi obiecanej. No my mamy tutaj niesamowitą łatwość zmiany tego miasta w różne inne miejsca, więc mam nadzieję, że pamiętając o tej przeszłości, budujemy piękną przyszłość. Kurczę, z Harrym Cavillem naprawdę nie
0: Russell
3: sądziłam.
0: Crowe też w tej obsadzie, chociaż tutaj na razie nie był widziany, ale może jeszcze wszystko przed nami.
3: Ale nie sądziłam, że w mojej pracy, czy w ogóle byciu tutaj w Łodzi, mówię to zdanie, że Harry Cavill jest na dworcu Łódź Fabryczna. To brzmi abstrakcyjnie, no a się dokonuje. Łódź jest miastem filmowym. Kropka.
0: Jesteśmy też w szczególnym filmowym mieście, bo jeżeli no myślę, że mnóstwo naszych słuchaczy doskonale pamięta film Krzysztofa Kieślowskiego Przypadek, pamięta Bogusława Lindę biegnącego po jeszcze starym dworcu Łódź Fabryczna, ale myślę, że też wszyscy pamiętają taką, to była taka reklamówka miasta, reinterpretacja filmu Koterskiego, kiedy to Cezary Pazura na dworcu Łódź Kaliska wyrażał dezaprobatę w charakterystyczny sposób tego, co widzi, a tutaj później po tych latach po otwarciu dworca nakręcili nową część i te same słowa brzmią już zupełnie inaczej. Czy to jest też filmowa przestrzeń?
3: No zdecydowanie, bo jest, właśnie myślę, że fajnie ona będzie grała w takim filmie trochę science fiction, bo to jest futurystyczne wnętrze, ten dach robi niesamowite wrażenie, perony i pociągi już jeżdżą w podziemiu, także wygląda to rzeczywiście trochę jak nie z tego świata, zwłaszcza, że ten dworzec łodzianie doskonale wiedzą, że póki co jest końcową stacją, czekamy też na przyszłość, kto wie, może to Hollywood nam pomoże popchnąć ten tunel, nie takie rzeczy się działy na świecie, ale jesteśmy rzeczywiście, myślę, że w ogóle dworzec jest fajny i on często występuje, bo to są nie tylko filmy, to są reklamy. Widziałam go, jak grał Lotnisko, czy właśnie w teledysku. I lubiana jest ta przestrzeń. Ona jest też duża, więc nawet to też jest niesamowite, że tutaj jest tak duża produkcja i to nie przeszkadza funkcjonowaniu dworca. Pociągi odjeżdżają normalnie. Żadnych spóźnień, proszę Państwa. Idealnie wszystko działa. A przy okazji można zobaczyć, kurczę, Wiedźmina Łodzi.
0: W Łodzi, nomen omen w Łodzi. No Andrzej Sapkowski, to się tutaj wszystko przecież zaczęło.
3: Więc jak taki, to się spina.
0: Jak to się pięknie wszystko spinasz, trudno w to uwierzyć. Wspomniałaś o tym, że ten dworzec normalnie funkcjonuje. Tak, wszystko się dzieje zgodnie z planem, ale to, co jest wyjątkowe, to ci ludzie, też zatrzymujący się przy tej scenografii, przy tej filmowej infrastrukturze, widząc jakiś też backstage filmowy. Jedni wiedzą, bo przyjechali, jak się okazuje, też specjalnie, żeby to zobaczyć. Drudzy są zaskoczeni i pytają, o co chodzi. No to są takie smaczki chyba tego naszego życia codziennego.
3: Mnie się to bardzo podoba w Łodzi, że właśnie nie jest nudno, że wychodzę z turystami, już tutaj byłam na planie, też pokazując dworzec przez przypadek. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, co się tutaj kręci, jeszcze to była tajemnica. I ja mówiłam do ludzi, że pewnie będzie jakiś pokaz mody, bo ten czarny wybieg, który teraz już wiemy, że jest fontanną, więc wygląda to w ogóle fenomenalnie. Ale na przykład za kilka dni będę odbierać stąd gości ze Stanów. To myślę, że dla nich to w ogóle będzie, wychodzą, wiecie, przyjeżdżają pierwszy raz do Łodzi i wychodzą na dworcu Łódź Fabryczna, ja mówię dzień dobry, proszę bardzo, Harry Cavill, tu mam machanie.
0: To wasza produkcja też.
3: Dokładnie, więc super, że te rzeczy się dzieją, że ludzie się mogą podziwić, pozachwycać, porobić w tajemnicy zdjęcia. Nie da się nie robić tutaj teraz zdjęć. Wybaczcie nam produkcję.
0: Tak, no to trochę tak jest, chociaż oczywiście musimy też respektować te zasady,
3: oczywiście.
0: Bo to jest wielki też biznes, pamiętajmy o tym, my mówimy o hollywoodzkiej produkcji, ale już na koniec zapytam cię o to, że no chyba twoje wycieczki trochę się teraz wydłużą, bo masz nową historię do opowiadania.
3: No i to jaką, tak, to już jest punkt żelazny każdej historii, nie tylko filmowej, ponieważ ja uważam, że o filmie w Łodzi nie mówi się tylko przy okazji stricte filmowych wycieczek, ale tak naprawdę przy każdej okazji, bo te filmy są naprawdę na każdym kroku, a teraz dochodzi jeszcze, nie tylko tutaj to było kręcane, przecież jeszcze przy katedrze.
0: Przy katedrze także,
3: więc
0: tak.
3: Dzisiaj tam mam wycieczkę. O, jaka to będzie historia.
0: Zachęcamy też Państwa, bo jak możecie usłyszeć, te wycieczki też już będą miały teraz nową odsłonę. Justyna Tomaszewska była naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo.
3: Bardzo dziękuję.

0: Wood. Niektórzy mieli przyjemność spotkać się tak bardzo blisko. A mowa tutaj o naszym kolejnym gościu, Filip Jóźwik, filmoznawca, który dość przypadkowo pojawił się na dworcu Łódź Fabryczna, a ma niesamowitą pamiątkę.
1: Agata i film.
2: Oczywiście w sieci pojawiła się cała masa różnych zdjęć z pobytu Henry'ego Cavilla tutaj w Łodzi, na dworcu Łódź Fabryczna. No ale to są jakieś tam zdjęcia z oddali, z ukrycia, a ty masz takie prawdziwe razem z aktorem. Jak to się stało?
3: Jasne, no ogromny jestem szczęściarzem, to muszę przyznać. I tak naprawdę do tej pory nie wiem za bardzo, jak to się stało. Ale tak, byłem przypadkowo, bo wiedziałem od samego początku, że tutaj na dworcu fabrycznym właśnie grają sceny do Nowego Nieśmiertelnego. No i przypadkowo, totalnie przypadkowo pojawiłem się na fabrycznym, ponieważ no chciałem zobaczyć, wiedziałem, że na pewno nie zobaczę aktorów głównych, ale przynajmniej chciałem sobie zobaczyć, jak wygląda sam plan,
2: żeby zobaczyć kamerę.
3: Tak, dokładnie. No i przyszedłem sobie właśnie na fabryczny, tam pochodziłem sobie trochę, poszedłem na sam koniec, no i patrzę, tu Cavill sobie stoi sam, w ogóle bez żadnej ochrony, bez żadnego pilnowania, akurat trafiłem no idealnie w dobry moment i dobry czas.
2: Stał sam tam przy tych kasach biletowych, gdzie powstaje scenografia, na której jest fontanna stworzona po prostu, prawda?
3: Tak, dokładnie. Znaczy stał tak przy tej konstrukcji fontanny, przy której też będzie się rozgrywać akcja i ćwiczył sobie do sceny. Po prostu sobie wskakiwał na tą konstrukcję i zeskakiwał. Mm-hmm. Czyli widocznie przygotował się po prostu do swojej roli.
2: Tak, no tak. I co? Nie wahałeś się, czy podejść, czy nie podejść?
3: A czy przyznam, że na początku jak go zobaczyłem, to trochę nogi mi się ugięły, że trochę poczułem taki stres, ponieważ nie wiedziałem, jak zareagować. I też wiadomo, nie chciałem mu przeszkadzać w przygotowaniach do roli, ale no pomyślałem, kurczę, no Filip, że to jest jedyna, może być taka jedyna okazja, żeby no podejść do tego aktora i zrobić sobie z nim zdjęcie.
2: Poprosiłeś o taką możliwość, jak on zareagował?
3: Tak, poprosiłem o taką możliwość i co prawda tak, na początku się stresowałem, bo pomyślałem, że mi odmówi, że mnie odgoni.
2: Zaraz ktoś z produkcji przyjdzie i powie,
3: tak,
2: proszę odejść,
3: tak? Tak, ktoś z produkcji, tak? Po prostu tak i mnie zabierze stamtąd. A nie, zapytałem, powiedziałem, że jestem wielkim fanem, że uwielbiam filmy z jego wykonaniem. No i czy jest taka możliwość, żeby zrobić sobie szybkie zdjęcie? On powiedział, oczywiście, of course, no problem. Tak, i nawet przybił sobie ze mną piątkę i nawet udało nam się, powiedzmy, tak króciutko wymienić kilka słów, także...
2: Taki no, tak, small talk był, tak?
3: Tak, taki small talk, tak.
2: Opowiadał coś o tym nieśmiertelnym, czy raczej nie?
3: Nie, tutaj no, nie zdążyłem w sumie go zapytać dokładnie o szczegóły filmu, ponieważ no, to była taka bardzo szybka sytuacja. No i też tak po 3 minutach właśnie przyszła pani reżyser, nie wiem, zastępca, no i niestety no, wzięła tego Cavilla. Mhm. Więc no miałem takie dosłownie 3-4 minutki na to, żeby zrobić sobie zdjęcie, żeby chwilę tam porozmawiać, także to była no bardzo szybka akcja.
2: No ale piękne emocje i super wspomnienia. Masz też to zdjęcie, do którego pewnie będziesz mógł wracać. To chyba są też takie fajne emocje związane z tym, że no takie rzeczy dzieją się w Łodzi, tuż obok nas, prawda?
3: Dokładnie. Pewnie, że tak. Zwłaszcza wiadomo, że Łódź ma za sobą no, kulturę związaną z filmem, jest mocno powiązana z kinematografią. Więc no, wydaje mi się, że ekstra, że to jeszcze dodaje dodatkowo, że w Łodzi, też jestem mieszkańcem Łodzi i jeszcze zobaczyć taką gwiazdę Hollywood, to jeszcze bardziej, no bardzo, bardzo.
2: Wspomniałeś, że podziwiasz Henry'ego w różnych filmach, no my najbardziej znamy go oczywiście z Supermana, z serialu Wiedźmin, a dla ciebie taka twoja ulubiona jego kreacja?
3: Tak, znaczy tu powiem może tak niesztampowo, bo wiadomo, że
2: no właśnie,
3: Henry Cavill...
2: tego oczekuję.
3: A, jasne. Wiadomo, no tak, Cavill najbardziej jest no, znany i kojarzony z Wiedźminem, serią Wiedźmina, czy właśnie Supermanem, ale chyba ja najbardziej go zapamiętam z roli, też chyba najbardziej mi się podobała ta rola, ponieważ no, była taka najbardziej inna, odmienna od wszystkich jego poprzednich ról, a dokładnie rola z filmu... Nocny Łowca, jak dobrze teraz pamiętam, to jest troszkę mniej znany film, taki surowy kryminał amerykański, gdzie gra detektywa i tam pokazał swoją właśnie taką surową, taką ostrą twarz i taką bardziej wycofaną gra tam rolę, więc no taka niespotykana do tej pory w jego przynajmniej dorobku, także no chyba za to, tak powiem tak bardzo nieoryginalnie. O.
2: A jak go sobie wyobrażasz właśnie jako nowego nieśmiertelnego? No bo mamy te wzorce także aktorskie z 86 roku,
3: jasne,
2: bardzo silną obsadę z tamtego nieśmiertelnego, więc pewnie trudno trochę chyba wejść te buty.
3: A czy na pewno? Tutaj akurat rola Lamberta była też naprawdę bardzo dobra. Super zagrał. ale myślę, że to będzie fajne odświeżenie, ponieważ no Kawil teraz, myślę, że mogę tak przypuścić, że jest w top 10 powiedzmy najbardziej znanych tutaj aktorów hollywoodzkich i myślę, że jego twarz no przykuje też uwagę do tej produkcji i myślę, że na nowo zbierze nowych widzów.

0: widzów. No i oczekuję, że naprawdę fajnie wypadnie. Widziałam, że jest dobrze zbudowane bardzo.
1: Tak, to widziałyśmy, powiem tego o damskiej części.
0: Tak, myślę, że damską publiczność jeszcze bardziej tak. Tutaj pewnie zwrócił swoją uwagę. Więc myślę, że to będzie fajne odświeżenie i też na pewno się sprawdzi w tej roli, bo już widzieliśmy, jak zagrał Wiedźminie, jak zagrał Geralta, więc no widać, że lubi takie bardzo epickie postacie, się dobrze w nich
1: tak,
0: czuje.
1: Tak, ale też takie futurystyczne trochę opowieści, nie? Science fiction, wiadomo, ale powiedz według ciebie, na czym polega ten fenomen nieśmiertelnego, bo kiedy sięgniemy do historii, to początkowo on wcale nie był tak dobrze przyjęty, to z czasem uznanie dla tej produkcji się pojawiło, także jeśli chodzi o widzów, no a dziś jest jakimś punktem odniesienia, jeśli chodzi o właśnie ten gatunek. Dlaczego?
0: Kurczę, myślę, że to wynika z tego, że ten film łączył ze sobą właśnie no, kilka gatunków tam się zmieszało, że film akcji, film fantazy właśnie i też na
1: kostium,
0: tak, na szeroką skalę też prowadzone walki, które tam były, myślę, że do tej pory też nie były właśnie robione w taki sposób, właśnie tak widowiskowe. No i plus właśnie łączenie kilku gatunków i widowiskowość i może wtedy był, myślę, że może nierozumiany wtedy, że ta wizja była jeszcze nie do końca taka doceniona, ale myślę teraz, że właśnie też jest popularne. Właśnie mieszanie różnych stylów, różnych gatunków, to teraz właśnie ten film z powrotem wychodzi, powiedzmy, na języki i może być właśnie no, fajnym przykładem właśnie takiego bawienia się gatunkiem, stylem, też i podchodzenia do gatunku, fantazy i akcji.
1: Ja tak tylko zdradzę, że jesteśmy wciąż na dworcu Łódź Fabryczna, więc te wszystkie tak. Dźwięki, które do nas dochodzą, to są oczywiście po prostu pociągi, które te też tutaj jeżdżą, bo pewnie. Ekipa nie zatrzymała, nie zamknęła dworca, dworzec funkcjonuje w miarę możliwości normalnie, chociaż czasami można się pomylić, czy jest się w Łodzi, czy w Londynie, patrząc.
2: Dokładnie.
1: Elementy scenografii. Tak. Różne są podejścia do tej kontynuacji, do sequeli, do rebootów, wszelkiego rodzaju wielkich produkcji. Mhm. Nie zawsze one wychodzą. Jest tutaj też trochę, myślisz, ryzyko w tym projekcie?
0: Myślę, że jest spore. Wiadomo, że tak, że nie zawsze reboot, remake cieszą się uznaniem, zwłaszcza jak pierwsza część danego tytułu była bardzo dobra i dobrze zrealizowana, ale wydaje mi się, że w tym przypadku, zwłaszcza, że za kamerą stoi Chad Stahelski, to no, naprawdę akurat ta odsłona może być no naprawdę tutaj fajnie odświeżona, dobrze zrobiona, zwłaszcza, że gdzieś tam już też widnieją zdjęcia z poprzednich zdjęć planu filmowego i też no, widać po prostu ten rozmach, widać te efekty, te kolory, które też budzą naprawdę, naprawdę są imponujące bardzo, robią wrażenie. Więc wydaje mi się, że akurat no, w tym przypadku nie musimy się aż tak bać, że będzie naprawdę super zrealizowane, także no czekam po prostu z niecierpliwością.
1: I o to właśnie na sam koniec chciałam cię zapytać.
0: Pewnie
1: trochę z innymi emocjami będziesz szedł na premierę tego filmu do kina, też wyłapując właśnie te sceny chociażby nagrane tutaj w Łodzi. No, zobaczymy, co finalnie będzie pokazane, ale no, chyba to będzie inna premiera niż te wszystkie poprzednie.
0: Tak, no myślę, że dla mnie to już w ogóle będzie wyjątkowy seans, że będę mógł przyznać, że Henry Cavill to mój kolega, to teraz tak, zwłaszcza, że no tutaj, tutaj może nie widzicie, ale widać, że na zdjęciu mamy na takie same buty z Cavillem, także
1: proszę.
0: Widać, że to się ubieramy w podobnych sklepach, także myślę, że na pewno, że teraz jak będę patrzył na tę scenę i sobie przypominał, jak widziałem tutaj Cavilla na miejscu na Fabrycznym, no to będzie to zupełnie inne doznanie, że tak bardziej będę się czuł, że miałem jakiś tam, powiedzmy, odegrałem jakąś tam rolę w tym filmie też i część, więc...
1: No to gratulujemy ci tego bardzo i mam nadzieję, że spotkamy się także na premierze. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: A w programie Agata i film już prawie na koniec naszego dzisiejszego spotkania, ale jeszcze jestem winna Państwu informację o laureatach tegorocznego 23. festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Szczególnie, że jeszcze do jutra trwa on także w Łodzi. Łódź jest jednym z kilku miast, w którym rozgrywa się ten festiwal i będzie można też jeszcze jutro zobaczyć niektóre z tych nagrodzonych tytułów. Główna nagroda, jeśli chodzi o festiwal, czyli Grand Prix, w tym roku powędrowała do filmu Córki Góry. Film, którego akcja rozgrywa się w Czarnogórze. Dokument będący taką, no, z jednej strony rodzinną opowieścią o tym, jak funkcjonuje się na rodzinnym pastwisku, ale z drugiej strony o tym, jak takie codzienne życie zderza się z planami utworzenia poligonu wojskowego, który ma być wspierany przez NATO.
1: Petar Glomazić tłumaczył, że film nawiązuje do wolnościowych tradycji Czarnogórców. Przez całą naszą historię musieliśmy walczyć, bronić naszej niepodległości i wolności. Góry i przyroda były naszą twierdzą, dlatego tak ważne jest dla naszych bohaterów, aby chronić swoją wolność i prawo do życia na swój sposób. Wyróżnienie w konkursie głównym trafiło do twórców filmu Lis i Różowy Księżyc. Główna bohaterka, Soraya, podkreślała, że jej film jest głosem wielu kobiet na całym świecie, które cierpią i są zniewolone. Mam nadzieję, że nadejdzie dzień, w którym wszystkie dziewczyny będą mogły mieć swój głos, w którym ludzie będą podróżować do innych krajów, aby zobaczyć piękno świata, a nie po to, by uciec, by przetrwać i nie pod nazwą imigranta. Festiwal potrwa do niedzieli. Program projekcji można znaleźć na stronie mdag.pl. Witold Banach, Polskie Radio.
0: To ta strona międzynarodowa Millennium Dogs Against Gravity, ale oczywiście osobną sekcją na festiwalu jest także konkurs polskich dokumentów. I tutaj laureatem został Maciej Cuskę za film pod tytułem Kandydaci Śmierci. Jeżeli Państwo pamiętają rozmowę z Filipem Grzędowskim z łódzkiego NCKF-u, kiedy zapowiadał on program tegorocznego festiwalu, to wspominał, że sam zdziwił się, że taki film powstał, bo to jest tak naprawdę kontynuacja wypraw, bardzo intymnych wręcz wypraw ojca z synem, podczas do których także z przyjaciółmi kręcono kolejne odcinki horroru właśnie pod tytułem Kandydaci Śmierci. Sam Maciej Cuskę był tą nagrodą bardzo zaskoczony.
2: Nie spodziewałem się wśród tylu wspaniałych filmów, które tutaj były, no, że taki skromny nasz projekt dostanie główną nagrodę. Z radością od kilku dni czuję wielki entuzjazm do naszego filmu, bo widzowie pokochali klimat tego filmu i bohaterów. No, nieskromnie powiem, że jestem jednym z nich, ale myślę, że najbardziej kochają tych młodych chłopaków, Rafała, Adriana i Stasia, których mogą zaobserwować na przestrzeni 17 lat ich życia. I może to urzekło widzów i jurorów.
0: Obserwować, jak dorastają, jak się zmieniają i jak zmienia się także świat wokół nich. Bardzo ważne też, jeśli chodzi o wymowę tej nagrody, jest wyróżnienie w konkursie na najlepszy film polski. Otrzymała je Aliza Kowalenko za obraz Ślady. To jest film, który tak naprawdę złożony jest z absolutnie tragicznych historii kobiet zgwałconych przez rosyjskich żołnierzy podczas wojny na Ukrainie. Aliza Kowalenko podkreślała, że to jest film będący w jej odczuciu wołaniem tych skrzywdzonych kobiet o prawdę i sprawiedliwość.
3: To jest film, który wzrusza ciszę, który jest głosem i walką o sprawiedliwość i też proti takiego zła u świecie. Bo to nie tylko jest taki zbrodni Rosji, to jest taki zbrodni proti humanity. I my bardzo chcemy coś zmienić w tym świecie, żeby tych zbrodni nie było, żeby mogli walczyć razem przeciwko tego.
0: A film ma moc przekazywania tych historii. Miejmy nadzieję, że one później też wpływają, chociaż czasami wątpimy w to mocno na decyzje tych, którzy o tych wszystkich konfliktach tak naprawdę decydują. Jeśli chodzi jeszcze o laureatów na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, warto powiedzieć o Michale Marczaku, który otrzymał nagrodę za najlepsze zdjęcia za film Bez końca. Zresztą także za ten film otrzymał nagrodę specjalną Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Bardzo przejmująca historia poszukiwania zaginionego dziecka, którą jutro będzie można zobaczyć także w NCKF-ie. Jeśli się nie mylę, o godzinie 16. Proszę to jeszcze sprawdzić w programie Millennium Dogs Against Gravity. No to co? Ja już się będę chyba z Państwem żegnać. Pożegnam się jazzową piosenką w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego i Beaty Przybytek, a to dlatego, że także podczas Millennium Dogs Against Gravity w Łodzi jazz miał swoje muzyczne odsłony, nie tylko na ekranie, ale także w postaci koncertów, to niech to będzie dobry finał także naszego dzisiejszego spotkania. My słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli między 16 a 18 w Radiu Łódź, ale z Radiem Łódź proszę dziś oczywiście zostać, bo o 18 wiadomości. Do usłyszenia. Agata Gwizdała-Malik.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
0: Po reklamie.
4: Na zegarze jest 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
4: Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości w Radiu Łódź, a w serwisie Dachowanie na łódzkim skrzyżowaniu. Zapowiedź odejścia Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony i inwestycje pieszo-rowerowe w powiecie zgierskim. W regionie cały czas pochmurno, około 14 stopni, w nocy ochłodzenie do 8. Na ulicy Nawrot w Łodzi doszło dzisiaj do dachowania samochodu. Zderzyły się dwa auta, z których jedno się wywróciło. Pomocy poszkodowanym udzielały zespoły dwóch karetek pogotowia i strażacy. Do szpitala trafiły w efekcie cztery osoby, w tym dwuletnie dziecko. Wstępne ustalenia policji wskazują, że 35-letni kierowca osobowego Citroena jadący ulicą Nawrot w kierunku Tuwima próbował wymusić pierwszeństwo przejazdu i zderzył się z prawidłowo jadącym osobowym Nissanem. Robert Lewandowski rozgrywa już ostatnie mecze w barwach FC Barcelony. Wybitny polski piłkarz ogłosił dzisiaj, że po tym sezonie zmieni barwy klubowe. Za 4 lata dobrej gry w Barcelonie dziękował mu trener Dumy Katalonii Hansi Flick. Pracowałem z Robertem 5 lat i przez ten czas zdobyliśmy 9 tytułów. Wszystkie tytuły zdobyłem z nim. Praca z nim była dla mnie przywilejem. To profesjonalista. Codziennie dawał swojemu ciału to, co najlepsze, by być zawsze w najwyższej formie. Myślę, że jest doskonałym wzorem dla młodych piłkarzy. Dlatego ciągle gra na wysokim poziomie. W ciągu 4 lat w Barcelonie polski napastnik strzelił 119 bramek. Kolejny przedostatni mecz w jej barwach i ostatni na stadionie Camp Nou rozegra jutro. Rowerzyści i piesi z powiatu zgierskiego zyskają nową infrastrukturę. Na terenie powiatu powstanie łącznie blisko 12 km nowych chodników i dróg pieszo-rowerowych. A o szczegółach tych inwestycji mówi nasz reporter Miłosz Warszawski.
5: W aż 10 lokalizacjach na terenie powiatu zgierskiego powstaną nowe ścieżki dla pieszych. Dodatkowo wybudowana zostanie też nowa trasa pieszo-rowerowa. Projekt obejmować będzie budowę nowych chodników, ale też modernizację tych już istniejących. Będzie to ogromna zmiana dla mieszkańców regionu. Jego realizacja już się rozpoczęła, mówi Jacek Czekalski ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu.
6: Kilka dni temu rozpoczęły się już prace w tym temacie. Podpisano dokumenty rozpoczynające procedury przetargowe dla inwestycji, która warta jest 9,5 miliona złotych i co warto podkreślić, z tej kwoty 5,5 miliona złotych powiat zgierski pozyskał z funduszy europejskich.
5: Nowa infrastruktura pojawi się m.in. w Zgierzu, Ozorkowie, Głownie czy Aleksandrowie Łódzkim, ale też w gminie Parzęczew i Stryków. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
4: Inwestycja ma poprawić jakość życia mieszkańców, ale przede wszystkim zwiększy poziom bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Część rozwiązań przewiduje też udogodnienia dla osób słabowidzących. Jeszcze o tym, że ważący około tony fragment rosyjskiej rakiety Fregat około północy może ponownie wejść w atmosferę Ziemi. Polska Agencja Kosmiczna uspokaja, że obiekt nie powinien przelatywać nad Polską, ale może się znaleźć nad innymi państwami Unii Europejskiej, m.in. nad Francją i Litwą. Szacowany czas wejścia obiektu w atmosferę określa się od godziny 20 do 4 rano. Około 50 minut przed ponownym wejściem w atmosferę przelot może być widoczny nisko nad horyzontem z terenów wschodniej Polski. Rosyjska rakieta Fregat została wyniesiona w przestrzeń kosmiczną 23 marca. A informacje z Łodzi regionu jak zawsze na bieżąco na naszym portalu radiołódź.pl. Na termometrze około 15 stopni, na barometrze bez większych zmian 983 hektopaskale, do wieczora w regionie pochmurno, w nocy również będzie się chmurzyć, na ogół bez opadów, z ochłodzeniem do 8 stopni Celsjusza, jutro rano w miarę pogodnie, ale po południu tych chmur ma być więcej i możemy spodziewać się po południu i wieczorem opadów deszczu.
7: Strefa kibica w Radiu Łódź.
8: Jest 5 minut po godzinie 18, a więc do 19 na antenie Radia Łódź królować będzie sport. A na strefę kibica zapraszają Adam Miksa, który program realizuje, i Piotr Andrzejczak.

Już za kilka minut o piłce nożnej będziemy Państwu opowiadać, bo sporo się dzieje i to takich decydujących już momentów w sezonach na różnych szczeblach rozgrywkowych, ale zajrzymy najpierw do hali w Bydgoszczy, bo tam koszykarze UKS-u Kulpak grają pierwszy mecz finału pierwszej ligi z Astorią. Jest 5,5 minuty do końca drugiej kwarty. UKS-iacy prowadzą z drużyną z Bydgoszczy 44-29, więc no, dobry początek koszykarzy UKS-u Kulpak. No do 18 na bieżąco będę Państwu mówił, jaka tam jest sytuacja w bydgoskiej hali. My już za kilka minut zajrzymy na stadion do Kielc, bo tam piłkarze Widzewa grali wczoraj ważny mecz. Na pewno Państwo wiedzą, że ten mecz przegrali, ale my o tym meczu w szczegółach za chwilę Państwu opowiemy.

0: No to tak jak Państwu obiecaliśmy teraz kilka słów o piłce nożnej. W trwającym spotkaniu Ekstraklasy Wisła Płock remisuje po 43 minutach z Górnikiem Zabrze 0-0, a mecz Motoru Lublin z Krakowią zakończył się remisem 3-3. No więc ta walka o utrzymanie naprawdę w tempie żółwi się odbywa, bo tu wszystkie drużyny zagrożone tracą punkty. No to do kluczowego meczu dla piłkarzy Widzewa, można powiedzieć, teraz się nim zajmiemy. Wczoraj wieczorem Widzew grał w Kielcach, jak Państwo na pewno wiedzą doskonale. Punktów nie zdobył, ale o szczegółach opowie już Michał Malinowski.
1: Zwycięstwo z Koroną przy sprzyjających okolicznościach mogło dać Widzewowi utrzymanie już przed ostatnią serią gier. Łodzianie zamiast wracać z Kielc z tarczą, wrócili jednak na tarczy, bo po słabym meczu przegrali 0-1, mówi trener Widzewa Aleksander Włukowicz.
2: Najgorszy scenariusz dla nas się, można powiedzieć, spełnił. Przegrywamy mecz bardzo ważny i istotny. Myślę, że pierwsza połowa wyrównana z lepszymi sytuacjami z naszej strony. W drugiej połowie wreszcie zadecydował gol z rzutu wolnego, gdzie wcześniej temu można było zapobiec, ale to tak też łatwo się mówi w tej chwili. Potem nie mieliśmy wystarczająco, wydaje mi się, jakości spokoju, wystarczająco dużo czasu, żeby stworzyć więcej sytuacji do wyrównania. Potem sporo chaosu, w którym po prostu gospodarz dowiózł ten wynik do końca.
1: Widzew miał jedną bardzo dobrą sytuację. Na początku meczu z bliska strzelał Fran Alvarez, ale lepszy okazał się Xavier Dziekoński. W drugiej połowie bramkarza Korony zatrudnili jeszcze Sebastian Berger i Andy Cekiri. Gospodarze poza uderzeniem Dawida Błanika, które było wyjątkowej urody i dało zwycięstwo, tylko raz jeszcze trafili w światło bramki, ale Bartłomiej Drągowski nie miał wówczas problemów ze złapaniem piłki. Spotkanie w Kielcach nie było wielkim piłkarskim widowiskiem, co potwierdza pomocnik Widzewa Emil Kornwik. W moim odczuciu to był mecz na 0-0. Oni nie stworzyli wielu sytuacji, ale my także. Zdecydował gol z wolnego.
2: Mieliśmy swój plan. On zakładał twardą walkę, którą też drużyna pokazała. Twardą walkę z rywalem, który też ma swoje ambicje i jest szczególnie u siebie zdeterminowany. Ma też swoje atuty. Zadecydował jedna bramka po rzucie wolnym na naszą niekorzyść.
1: Wróćmy jeszcze do strzałów. Tych Łodzianie oddali w Kielcach 7. Trochę mało, zwłaszcza, że mieli pół godziny na odrabianie strat. Według wielu Widzew zbyt mało uderza z dystansu. Tylko częściowo zgadza się z tym Emil Kornwik. Mniej więcej 8 na 10 goli zdobywa się z pola karnego, więc staraliśmy się dostarczać piłkę w 16. Powinniśmy jednak również stwarzać okazję do strzałów spoza pola karnego i urozmaicić kreowanie sytuacji, dzięki czemu może udałoby się nam wyciągnąć Koronę nieco do przodu i w ten sposób stwarzać zagrożenie. To był piąty wyjazdowy mecz Widzewa pod wodzą Włukowicza. Żadnego z nich Łodzianie nie wygrali, a w ostatnich trzech schodzili z boiska pokonani.
2: Mniejsza o to, że ten mecz nie może wyglądać jakby jak w Łodzi, to jest dla mnie też coś, czego się spodziewam, ale mimo wszystko postawa czy po prostu poziom gry poszczególnych zawodników różni się zbyt dużo. I to jest na pewno do zastanowienia.
1: Oczywistym jest jednak fakt, że to już rozważania na kolejny sezon, bo trwające rozgrywki Widzew zakończy meczem na swoim stadionie.
2: I kolejny raz musimy się podnieść i patrzeć na ten mecz domowy, który nam został, żeby tam zrobić to, co w naszej mocy, żeby wygrać.
1: Nawet zwycięstwo z Piastem Gliwice może jednak nie wystarczyć widzewiakom do utrzymania w Ekstraklasie. O ile przed meczem z Koroną Widzew miał wszystko w swoich rękach, to po porażce w Kielcach takiego komfortu już nie ma.
2: Nie ma wątpliwości, że jesteśmy uzależnieni w tej chwili, żeby przed ostatnią kolejką być uzależnieni tylko od siebie, że też liczymy, że nie będą same niespodzianki w tej kolejce. Tak? Myślę tutaj o meczach drużyn teoretycznie słabszych z lepszymi, ale nie mamy na to wpływu i zobaczymy, jakiej sytuacji będziemy przed ostatnią kolejką. W tej chwili mogę mieć tylko nadzieję, że taką, że będzie wszystko zależało tylko i wyłącznie od nas.
1: W niedzielę Łodzianie będą z niepokojem zerkać na boiskowe wydarzenia w Gliwicach i Gdańsku. Na Śląsku Piast zagra z Rakowem Częstochowa, a w Trójmieście Lechia mierzyć się będzie z Legią Warszawa. Jeśli obydwa mecze wygrają gospodarze, to Widzew nie tylko znów będzie w strefie spadkowej, ale w ostatniej kolejce oprócz zwycięstwa z Piastem będzie potrzebował także sprzyjających wyników w innych kolejnych meczach.
0: Tyle Michał Malinowski. Po wczorajszym przegranym spotkaniu piłkarzy Widzewa z Koroną w Kielcach, przypomnę, 0-1 po kapitalnym uderzeniu z rzutu wolnego Błanika. W trwającym meczu w Płocku Wisła do przerwy remisuje z Górnikiem Zabrze 0-0. Akurat to jest mecz, który kibiców Widzewa interesuje chyba najmniej. A w meczu drużyn, że użyję takiego określenia, zamieszanych w spadek, czy walczących o utrzymanie, Motor Lublin zremisował z Krakowią 3-3. A my za chwilę znów o piłce nożnej będziemy, ale może w trochę innym nastroju, przynajmniej dla kibiców ze Skierniewic, bo Unia awansowała do pierwszej ligi, no ale niestety przy okazji także rezerwy UKS-u spadły do ligi trzeciej. No cóż, tak to bywa w sporcie.

0: Teraz o pewnym fenomenie na piłkarskiej mapie Polski, czyli o zespole Unii Skierniewice, która wczoraj wywalczyła awans do pierwszej ligi. Rok temu była beniaminkiem drugiej ligi, po roku będzie beniaminkiem pierwszej ligi. No naprawdę taka kariera, która zdarza się niezbyt często. Jeszcze będąc trzecioligowcem wyeliminowała dwa ekstraklasowe zespoły, czyli Ruch Chorzów i Motor Lublin z rozgrywek Pucharu Polski. Wczoraj wygrała z rezerwami ŁKS-u 3-1 i to przypieczętowało awans. 3 gole dla Unii zdobywali w kolejności Mateusz Szmyt, potem Bartosz Bida i w wyniku ustalił Kamil Sabiło. Tuż po przerwie honorowego gola zdobył dla ŁKS-u Alan Siwek, no ale Łodzianie byli za słabi, aby w ogóle zagrozić drużynie ze Skierniewic. No może na początku drugiej połowy mecz się wyrównała, tak przez większość był prowadzony pod zdecydowane dyktando drużyny Unii Skierniewice, czego zresztą nie ukrywał po meczu trener Unii Kamil Socha.
1: Wiadomo, że to jest stawka dosyć duża. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że chcemy już dzisiaj zakończyć sprawę awansu i pierwszego miejsca. Zdawaliśmy sobie sprawę, w jakim jesteśmy momencie. I po tej pierwszej połowie, w której rzeczywiście była to pełna dominacja nasza i tak naprawdę tam powinno się skończyć wyższym wynikiem. Natomiast druga połowa zaczęła się od kompletnie niezrozumiałego dla mnie błędu, niemodelowego naszego, bo my tak nie gramy, my mamy zakaz zagrania takich piłek, jakie zagrał Jonek i on o tym doskonale wie. Natomiast rozliczamy się z reakcji po tych błędach, wiadomo. Natomiast mimo wszystko ten błąd nie może się powtórzyć, bo to jest błąd, który jest bardzo ciężko naprawić i my nie możemy już wtedy rozpatrywać sytuacji takiej, że okej, my popełniamy błąd, nic się nie dzieje, mamy reakcję. Nie da się zareagować na taki błąd prawidłowo, więc natomiast tak, no były te pierwsze 15 minut, ale myślę, że to było przede wszystkim spowodowane tym, że zawodnicy ŁKS-u też bardzo chcieli. No, to jest, my nie graliśmy z zespołem, który się tutaj położył i powiedział, dobra, strzelajcie. No nie, no to oni tak samo bardzo chcieli, więc zdawali sobie sprawę, że mają jeszcze małe, ale jakieś tam szanse matematyczne na to, żeby się utrzymać, ale musieliby wygrać wszystko do końca i jeszcze liczyć na potknięcia przeciwników. Przy tym no, też znam Konrada, wiem, że jest bardzo ambitnym trenerem i chciał bardzo tutaj też się pokazać z dobrej strony i dlatego w tej drugiej połowie spodziewaliśmy się, że ŁKS ruszy i tak się stało, ruszył. Tylko, że no, to trwało może 10 minut, 15 maksymalnie, podczas których musieliśmy trochę dojść do siebie. Myślę, że właśnie ta presja trochę tutaj zadziałała. Natomiast później, szczerze mówiąc, przecierałem oczy ze zdumienia, bo wiem, jak się gra w takich sytuacjach, a my dalej graliśmy swoje. Pod presją, rozgrywanie na ryzyku, granie i to nam przynosiło sytuację, to nam przyniosło tą trzecią bramkę i ja jestem po prostu bardzo dumny ze swojego zespołu, że tak gramy.
0: Trener w ogóle był bardzo zadowolony z postawy swojego zespołu przez cały sezon. Uznał, że rzeczywiście ten awans jest zasłużony. No a teraz, jak sam przyznaje trener Socha, w klubie i w zespole, a przede wszystkim w klubie będą musiały dojść, będą musiały spore zmiany zaistnieć.
1: Jesteśmy wśród 36 najlepszych drużyn w kraju. Samo to pokazuje, tak, że to nie jest zabawa. Nie ma najmniejszej szansy. To i tak jest nieprawdopodobne, tak, że ja pracując jeszcze w szkole robimy coś takiego. Tu nie ma takiej możliwości. Dużo rzeczy, które trzeba będzie poprawić, które trzeba będzie zmienić, bo w pierwszej lidze to już nie jest zabawa. To już są zawodnicy na wysokich kontraktach, ale takich oni mają te wysokie kontrakty, bo na nie zasługują, bo po prostu naprawdę świetnie potrafią grać w piłkę, mają wysoką jakość indywidualną. I ta jakość będzie w tej lidze bardzo mocno decydowała o wynikach. Spotkałem się gdzieś tam z takim stwierdzeniem, że w drugiej lidze też mieliśmy się do niej przyzwyczajać, mieliśmy gdzieś tam, miała być taka mocna, a my to wygraliśmy. Okej, wygraliśmy dzięki tym chłopakom, dzięki im zaangażowaniu, ale proszę mi wierzyć, wiem co mówię, to jest zupełnie co innego, jeśli chodzi o pierwszą ligę. I tutaj będzie potrzeba naprawdę wszystkie ręce na pokład i no, trzeba trochę pozmieniać.
0: No, ale ze świętowaniem trzeba jeszcze poczekać, twierdzi trener, bo jest przecież kolejny mecz ligowy, no ale już szkoleniowiec nie ukrywa, że zespół wyjdzie w trochę innym ustawieniu.
1: Kolejne spotkanie gramy z Chojniczanką. Na pewno, tak jak zapowiedziałem już wcześniej, będą zmiany. To jest naturalne. Zawodnicy, którzy najwięcej zagrali, odpoczną, pójdą na zasłużone wakacje tak naprawdę. Natomiast będą grali ci zawodnicy, którzy zagrali mniej. Musimy się przyjrzeć też młodzieżowcom. I to jest naturalne. To jest jak najbardziej rzecz, która myślę w każdej drużynie, w każdym klubie będzie występować w momencie, kiedy osiągniesz cel. No musisz sprawdzić też, przegląd wojsk cały zrobić i my tak też na pewno zrobimy. Natomiast to nie zmienia tego, że będziemy grać o zwycięstwo, bo to nie jest tak, że my w tym momencie nagle będziemy odpuszczać, będziemy wpuszczać juniorów czy coś. Nie. Będą grać ci zawodnicy, którzy są tutaj w kadrze i byli przez cały czas i mają taki sam wkład w ten awans, jak ci, którzy grali więcej. Także wychodzimy na te ostatnie dwa mecze po to, żeby wygrać.
0: No i jeszcze takie było pytanie do trenera. Kiedy, no bo wczoraj to się cieszył z awansu, a kiedy tak naprawdę uwierzył, że jego drużyna może wywalczyć awans do pierwszej ligi?
1: Był po tym, kiedy wygraliśmy dwa mecze na wyjeździe w końcówce tamtej rundy, grając z Wartą Poznań i z Olimpią Grudziądz. I wygraliśmy je, będąc zespołem lepszym. To myślę, że wtedy, kiedy zobaczyliśmy, że jesteśmy w stanie tak grać z zespołami, które są głównymi pretendentami na obecną chwilę do awansu, to uwierzyliśmy, że tak, że jesteśmy w stanie tego dokonać. Później ten początek rundy, kiedy też zaczęliśmy wygrywać, ja zdawałem sobie sprawę, że to nie będzie tak jak w tamtej poprzedniej rundzie. Straciliśmy Jędrykę, nie graliśmy przez długi czas bez Sabiły, straciliśmy jednego z lepszych młodzieżowców, Melicha, więc to nie są takie rzeczy. No, proszę popatrzeć na przykład na Sokół Kleczew, który stracił tak naprawdę jednego zawodnika, Kubiaka. I to jest to, a my straciliśmy trzech kluczowych zawodników tak naprawdę. A mimo wszystko pozostali zawodnicy dźwignęli to i pokazali, że my mamy naprawdę świetny, wyrównany zespół. I wtedy uwierzyłem po raz pierwszy.
0: No i to była wiara absolutnie prawdziwa. Awansował więc zespół Niskierniewice. Spadł do trzeciej ligi zespół rezerw Łódzkiego Klubu Sportowego. No i frustracji i rozczarowania nie krył po tym meczu trener Konrad Gerega.
2: Zacznę od gratulacji dla gości za świetny sezon, świetną pracę sztabu, zawodników, przyjemnie patrzeć, bo to nie chodzi o dzisiejsze tylko spotkanie, przyjemnie było patrzeć na każde ich spotkanie w sposób, jaki chcieli grać i na pewno fajnie im się to zazębiało, mieli ten flow w tej grze i na pewno zasłużenie wygrali tą ligę. My natomiast zgoła w odmiennych nastrojach, pierwsza połowa przestana. Mieliśmy plan taki, żeby więcej popracować w obronie niskiej i poszukać odbiorów. Tak chcieliśmy zarządzić ekonomią gry w tym spotkaniu. No i różnica jest taka, że bycie w obronie niskiej, a pracowanie w obronie niskiej to są dwie różne rzeczy i kilku zawodników dzisiaj za pierwszą połowę, postawię tu kropkę, po prostu nie przystoi zawodnikowi młodemu tak grać bez piłki. No dzisiaj grał pierwszy zespół i można powiedzieć, że ostatni zespół, bo Jastrzębia nie liczę. I żeby zniwelować tą różnicę, to najważniejsze jest nastawienie. Bo to, że Unia Skierniewice jest dobrym zespołem, to wiedzieliśmy, to wynikało z analizy, to wynikało z wielu rzeczy. Dla mnie nastawienie jest rzeczą i taką cechą nienegocjowalną. Jeśli ja przypominam non-stop o nastawieniu, no to tu trzeba byłoby się zastanowić nad wieloma rzeczami. Postawię jeszcze taką tezę, że niestety ja nie przyspieszę pewnych rzeczy, to nie jest zupka instant, że się zaleje wodą i ci chłopcy zaraz będą potrafili rywalizować na poziomie centralnym. To tak, jedna rzecz, czarodziejem po prostu nie jestem. I tutaj postawię kropkę, przeproszę, bo nie chciałbym odpowiedzieć na pytanie w sposób, za który będę ponosił konsekwencje i podziękuję za konferencję.
0: Tyle trener Konrad Gerega. No nie był rozmowny szkoleniowiec z rezerwy UKS-u. Powiedział, że na podsumowanie sezonu przyjdzie czas już po zakończeniu ostatniego spotkania. Tak więc przypomnę, Unia Skierniewice awansowała do pierwszej ligi wczoraj, a rezerwy UKS-u spadły z drugiej ligi do trzeciej. A my za kilka minut pozostaniemy na trawiastym boisku, tyle że kształt piłki się zmieni.

0: Zanim zajrzymy na boisko przy ulicy Górniczej w Łodzi na mecz rugbystów, to informacja z Bydgoszczy. Po dwóch kwartach koszykarze UKS-u prowadzą z Astorią Bydgoszcz w pierwszym meczu finału o Mistrzostwo Pierwszej Ligi 54-42. No, mecz momentami jest zacięty, ale wydaje się, że prowadzony pod dyktando UKS-u, aby tak było w drugiej połowie. No a teraz rugbyści, którzy prawdopodobnie zagrali już ostatni mecz na swoim boisku w tym sezonie i wygrali z Lechią Gdańsk 52-5. Rozpoczęli efektownie i bardzo szybko wyszli na kilkupunktowe prowadzenie, co podkreślił Jakub Małecki.
1: To był idealny mecz, idealnie rozpoczęliśmy. Do tego właśnie się nastawialiśmy na treningach. Mieliśmy bardzo, bardzo intensywny tydzień treningowy i takie rozpoczęcia trenowaliśmy, że trójka wystrzela, zbijają piłkę. Akurat tak się na meczu stało i to wykorzystaliśmy idealnie. Szybko próbujemy grać, jeżeli sędzia nam pozwoli. Cały czas trenujemy tą intensywność na boiskach. Myślę, że mamy jedną z najlepszych atakujących drużyn w całej Ekstralidze i to właśnie pokazaliśmy i w tym tygodniu bardziej pracowaliśmy na obronie, żeby obrona też była taka intensywna jak nasza. Tak. Trenowaliśmy nad obroną cały tydzień, żeby poprawić to, co się stało na poprzednich meczach. Niestety tamte mecze w obronie nam poszły trochę gorzej, ale teraz bardzo to poprawiliśmy, tylko straciliśmy jedno przełożenie, 5 punktów i jesteśmy z tego zadowoleni.
0: Jakub Małecki chwalił zespół i cieszył się z wysokiej, efektownej wygranej. O dziwo na boisku dopiero w drugiej połowie pojawił się jeden z podstawowych zawodników, kapitan Kacper Palomarczuk i na dodatek jeszcze wystąpił nie na tej pozycji, na której zazwyczaj gra.
2: Tak, tak. No zagrałem, wszedłem do ataku, na pozycję, w której nie jestem już za bardzo przyzwyczajony, no bo grałem w centrze przed ósemką. No ale wróciłem teraz na szybko na ostatni taki mecz tutaj w Łodzi. Super uczucie, wygrany mecz, więc uśmiech na twarzy i lecimy do przodu. No ten czas, który teraz mamy w tej grupie pucharowej, nam zdecydowanie tak jakby polepsza sytuację. No bo skupiamy się na drużynie, na takich małych rzeczach jak ustawienia w defensywie, czy jakieś nowe zagrywki w ataku, co nam naprawdę na boisku potem pomaga. No i też cała drużyna nabiera te doświadczenie ekstraligowe.

0: części bardzo doświadczonej, ale również młodej, więc to rzeczywiście będzie prawdziwy sprawdzian. Mecz na wyjeździe, wszystkich serdecznie zapraszamy do Lublina, bo to też piękne miasto i warto kibicować naszej drużynie tam. Mam nadzieję, że w Lublinie wygramy i czeka nas wtedy wyjazd najprawdopodobniej do Krakowa i tam prawdziwe super rugbowe emocje. Tak, ja wszystkim tłumaczę, że w sporcie jednak potrzebna jest cierpliwość i my tą cierpliwość mamy. I ja uważam, że z roku na rok jednak gramy lepiej, jesteśmy lepsi. Trochę zmian nas czeka, już na tym pracujemy, co przygotować na następny sezon, ale nasze plany są takie, żeby wrócić rzeczywiście do ścisłej czołówki.
1: No ale w tym roku wspomniany przez prezesa Chudzika jeszcze mecz z Budowlanymi w Lublinie. To będzie mecz o miejsca 5-8. No, czy Budowlani są faworytem z Łodzi? Trudno powiedzieć, ale na pewno rugbyści Budowlanych chcieliby się zrewanżować za porażki doznane właśnie w tej rundzie zasadniczej przed drużynę z Lublina.
2: Będzie ciężki mecz. Lublin to jest bardzo mocna ekipa. Gramy u nich, też mają mocnych kibiców, ale mamy teraz 2 tygodnie, żeby się na ten mecz przygotować, dopracować jeszcze niektóre rzeczy w ataku i obronie i już wyjdziemy na ten mecz pełni siebie.
3: Przegraliśmy z Lublinem, mam nadzieję, że to się nie powtórzy. Chcemy tam pojechać i wygrać, zwyciężyć ten mecz i pokazać tak naprawdę, na co nas stać, bo w tym ostatnim meczu nie pokazaliśmy nic. Moim zdaniem to powinniśmy być w sytuacji i być w tej grupie tych liderów, co nam się po prostu nie udało, ale wiemy, co zrobiliśmy źle, poprawiliśmy to, więc bez dwóch zdań jesteśmy w stanie to zrobić.
1: A mecz Budowlani Lublin, Budowlani Łódź o 5. miejsce w tabeli Ekstraligi na zakończenie rozgrywek. Za 2 tygodnie sprawdzimy, czy te zapowiedzi łódzkich rugbystów się sprawdzą.

0: trwającym meczu piłkarskiej Ekstraklasy nic się nie zmienia. Wisła Płock remisuje z Górnikiem Zabrze 0-0. No, pracowity tydzień mają piłkarze grający w trzeciej lidze. Dzisiaj zaplanowany jest mecz GKS-u Bełchatów. Pozostałe nasze drużyny trzecioligowe grają jutro, no ale my wracamy do tej minionej 31. kolejki, która została rozegrana w środę. Podsumowanie pokusi się Michał Malinowski.
1: Po 31. serii gier poznaliśmy zespół, który w przyszłym sezonie zagra w drugiej lidze. To rezerwy warszawskiej Legii. Choć było to niemal pewne od kilku kolejek, to dopiero teraz matematyka odebrała szansę goniącym legionistów drużynom. Ostatnią ekipą, która formalnie zagrażała stołecznemu zespołowi, była Warta Sieradz. Choć podopieczni Marka Przybyła bez wątpienia od jakiegoś już czasu raczej zerkają za swoje plecy niż na Legię. Nie inaczej było teraz. Wicelider podejmował Wisłę 2 Płock i tylko zremisował. Zaczęło się wprawdzie zgodnie z planem, bo w 27 minucie do siatki gości trafił Artur Sujka, ale już 3 minuty później doszło do sytuacji, która zmieniła oblicze meczu. Damian Ślesicki faulował, a że za jego plecami była pusta bramka, bo wcześniej błąd popełnił wychodzący z niej Mykita Zełenski, to arbiter nie miał innego wyjścia niż wyjąć z kieszeni czerwoną kartkę. Przez niemal godzinę Warta walczyła o utrzymanie korzystnego wyniku, ale ta sztuka jej się nie udała. W 87 minucie bramkę na 1-1 zdobył Filip Lodziński i takim rezultatem zakończyło się spotkanie w Sieradzu. A tak mecz podsumował trener gospodarzy Marek Przybył.
2: Faktycznie ta czerwona kartka, myślę, że na pewno ustawiła to spotkanie. Do czerwonej kartki myślę, że byliśmy drużyną lepszą. Chcieliśmy po dobrym wyniku w Wasilkowie tutaj też zdobyć 3 punkty i graliśmy o pełną pulę. Później ta czerwona kartka, myślę, że na pewno wpłynęła i myślę, że kontuzja Mateusza Lisa na pewno też miała wpływ na przebieg tego spotkania, bo akurat w tym miejscu, gdzie zabrakło naszego kapitana, tak straciliśmy bramkę tak naprawdę. Niestety wzrost w polu karnym był bardzo ważny w tym momencie. Niestety nam tutaj tego zabrakło i dlatego remisujemy to spotkanie. Z perspektywy meczu na pewno po tej czerwonej kartce na pewno ten remis jest dobry, ale no w perspektywie tego, co chcieliśmy osiągnąć tutaj, niestety 3 punkty.
1: Szkoleniowiec był jednak zadowolony z postawy drużyny.
2: Z mojej perspektywy chcę naprawdę podziękować zawodnikom, bo naprawdę oddali serducho tutaj też i walczyli i widać było, że chcieli dowieść to zwycięstwo do końca. Nie udało się, ale szacun za ich pracę, za to, co wykonali.
1: Wracając do zerkania za plecy, to na szczęście dla piłkarzy Warty porażki w Nowym Dworze Mazowieckim doznał goniący się Radzan ŁKS Łomża. Wędrujemy teraz do Bełchatowa, gdzie rozegrano ostatnie w sezonie 2025-26 derby regionu. PGGiek GKS grał z Widzewem 2 Łódź. Lepiej rozpoczęli gospodarze, przeważali i potrafili udokumentować to golem. Jego autorem był Mateusz Wójcik, mówi trener brunatnych Mateusz Milczarek.
3: Przy 1-0 mogliśmy strzelić na 2-0, bo mieliśmy przewagę zdecydowanie, tylko brakowało nam pazerności wypełnienia pola karnego. Niestety szybko straciliśmy gola, później do przerwy drugą ciężko było gdzieś tam zespół zbudować mentalnie w przerwie, ale na pewno dobra reakcja, postawa do końca, no niestety trudno.
1: W 40 minucie do remisu ładnym uderzeniem z rzutu wolnego doprowadził Adam Ratajczyk, a tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę do siatki Bełchatowian trafił Filip Przybułek i właśnie bramka dająca Widzewowi prowadzenie ustawiła przebieg rywalizacji, uważa trener gości Paweł Ściebura.
4: Zdecydowanie, ona miała tutaj kluczowe znaczenie. Szkoda, że w drugiej połowie nie wykorzystaliśmy wcześniej dwóch, trzech dobrych sytuacji Szymona i bodajże Tomka Bały, bo moglibyśmy ten mecz zamknąć wcześniej. A tak GKS po stałych fragmentach czy po dośrodkowaniach miał jakieś sytuacje, trochę przypadkowe, ale jednak to były groźne sytuacje, ale szczęśliwie wybroniliśmy i myślę, że zasłużenie wywozimy stąd 3 punkty.
1: Skoro trener zdradził już końcowe rozstrzygnięcie, to dodać jeszcze należy, że w doliczonym czasie gry jedną z kontrwidzewiaków na bramkę zamienił Daniel Gryzio i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1-3. Gospodarze walczyli wprawdzie w drugiej połowie, ale niewiele z tego wynikało.
3: No nie mieliśmy konkretu, mało uderzeń, mało wbić pole karne, mało dośrodkowań. W końcówce mieliśmy kilka stałych fragmentów, no ale to za mało finalnie.
1: 3 punkty wywalczone na Gieksa Arenie zagwarantowały utrzymanie drużynie Widzewa, która przypomnę jest beniaminkiem rozgrywek. Trudno się zatem dziwić radości trenera Łodzian.
4: Trudno się nie cieszyć, jak wygrywa się 6 mecz rzędu. Natomiast GKS postawił nam bardzo trudne warunki, no bo widać, że grało życie i ten mecz był dla nas bardzo trudny. Natomiast pokazaliśmy w tym meczu charakter, mimo kilku zawodników, którzy myślę, że pierwszy raz grali przy takiej publiczności, dźwignęli temat i myślę, że że z przebiegu całego meczu zasłużone nasze zwycięstwo.
1: GKS tymczasem jest w trudnej sytuacji, bowiem znajduje się w wirtualnej strefie spadkowej.
3: Niestety, przegrywamy bardzo ważny mecz w kontekście utrzymania. Na pewno w moim odczuciu zasługiwaliśmy na zdecydowanie więcej. Końcówka to już poszliśmy dwa bank, bo porażka nam nic nie dawała. Ten remis nam jeszcze daje cały czas tlen. Niestety nie udało się wyrównać. Musimy szukać punktów teraz w Łomży.
1: Bo właśnie z goniącym Warte Sieradz ŁKS-em zagrają teraz brunatni. Ale o szczegółach za chwilę. Przenosimy się do Troszyna, gdzie grała Lechia Tomaszów Mazowiecki. Goście wyszli na prowadzenie w 19 minucie, a gola strzelił Piotr Gębala. To były jednak dla tomaszowian miłe, złego początki. Jeszcze przed przerwą do remisu doprowadził Mikołaj Kłosiński. Ten sam zawodnik dał gospodarzom prowadzenie po nieco ponad godzinie gry. W ostatnich 10 minutach trafiali jeszcze Maciej Twarowski oraz Franciszek Budko i KSCK Troszyn pokonał Lechię 4-1. Z postawy swoich podopiecznych nie był zadowolony trener Tomaszowian Bartosz Grzelak.
5: Przede wszystkim wygrał zespół, uważam, w tym meczu lepszy, wygrał zespół konkretniejszy, wygrał zespół, który był na swoich działaniach bardziej skuteczny. Powiedzieliśmy sobie w szatni, jakby czego zabrakło na gorąco, na szybko, to co się pierwszy rzuca w oczy i jest niedopuszczalne, aby się powtarzało, czyli nastawienie mentalne, gdzie po drugiej straconej bramce już u nas głowy spuszczone w dół. I to jest pierwsza rzecz, od której trzeba zacząć. A później rzeczy techniczne, taktyczne, to są kolejne tematy, ale na pewno bramki stracone w zbyt łatwy sposób.
1: Na szczęście Lechia zajmuje miejsce w środku tabeli i porażka w Troszynie nie będzie miała dla niej zbyt dużych konsekwencji. Tomaszowianie są na 9 miejscu z dorobkiem 43 punktów i mają przewagę 9 oczek nad będącymi na granicy strefy spadkowej GKS-em Bełchatów i Mławianką Mława. 7 jest Widzew 2 Łódź. Wiceliderem pozostaje Warta Sieradz, która ma 2 punkty przewagi nad 3 ŁKS-em Łomża i 5 nad Wigrami Suwałki. Ciekawie zapowiada się 32 kolejka, bowiem drużyny z Łódzkiego będą mogły pomóc nie tylko sobie, co jest oczywiste, ale również zespołom z naszego regionu. Już dzisiaj o 19.26 w Łomży ŁKS zagra z PGE GiEK GKS-em Bełchatów. Goście powalczą nie tylko o niezwykle cenne punkty w kontekście utrzymania, ale także mogą wesprzeć Wartę Sieradz w walce o baraże. Wicelider zagra jutro o 17.00 na trudnym terenie w Wikielcu z walczącym o utrzymanie GKS-em, więc pomóc może także nieco bełchatowskiej GiEKsie. W niedzielne południe Widzew 2 Łódź zmierzy się z Mławianką Mława i na boisko na Łodziance na pewno zerkać będą piłkarze z Bełchatów. W tym samym czasie Lechia Tomaszów Mazowiecki grać będzie ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. I to akurat spotkanie o niezbyt dużym ciężarze gatunkowym.
0: To było podsumowanie 31. kolejki 3. Ligi Piłki Nożnej i zapowiedź tego, co będzie działo się w kolejce numer 32. No jeżeli jesteśmy przy piłce nożnej, no to teraz taka z najwyższej półki. Pewnie kibice już wiedzą, ja przypomnę, że Robert Lewandowski zapowiedział, że po zakończeniu obecnego sezonu opuści szeregi Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski, który dołączył do katalońskiego klubu 4 lata temu, przekazał swoją decyzję kibicom za pośrednictwem oficjalnego portalu, profilu na Instagramie. Po 4 latach pełnych wyzwań, czas na zmianę, odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. 3 tytuły mistrzowskie w 4 sezony, napisał 37-letni napastnik. No a polscy kibice już żałują, że będą musieli jechać do innych krajów, być może gdzieś w arabskie strony się będą musieli wybrać, a już nie do stolicy Katalonii.

0: No to teraz zajrzymy do Piotrkowa. Tam piłkarki ręczne wywalczyły brązowy medal, grały w finale Pucharu Polski, a szczypiorniści będą bronić się przed spadkiem, ale o tym już Michał Stawiczuk.
1: Piłkarze ręczni Piotrkowianina nadal w grze o utrzymanie w Superlidze. W najważniejszym meczu sezonu pokonali przed własną publicznością Lotto Puławy i zagrają w dwumeczu barażowym z wicemistrzem Ligi Centralnej Sandrą Spa Pogonią Szczecin. Najlepszym zawodnikiem meczu z Lotto Puławy wybrany został rozgrywający Piotrkowianina Jan Stolarski.
2: Od meczu z Legionowem tak naprawdę wiedzieliśmy, że dzisiaj wszystko będzie się ważyło. Nastawialiśmy się już na ten mecz dosłownie jako życie, no bo tak naprawdę było ono życie. Wiedzieliśmy, że musimy tutaj dzisiaj przyjść. Każdy z nas musi zostawić zdrowie całego siebie na boisku. No i chyba się to dzisiaj udało zrobić. Wygraliśmy, nieważne w jakim stylu. Nie wiem, czy ten mecz był ładny, czy nie. Jestem mega dumny ze swojego zespołu, który naprawdę zostawił tutaj dzisiaj bardzo dużo. To był bardzo ciężki sezon, tylko my wiemy, ile nas kosztował. Ale najważniejsze jest to, że złapaliśmy ten tlen i dzisiaj wygraliśmy. Chciałbym podziękować wszystkim kibicom, którzy tutaj dzisiaj przyszli, wspierali nas. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tutaj był taki doping. To nas dzisiaj naprawdę niosło. A co do meczów ze Szczecinem, wypoczniemy i zaczynamy przygotowania do barażu.
1: To zwycięstwo pozwoli uwierzyć w siebie. Nie ma wątpliwości grający trener Piotrkowianina Stanisław Makowiejew.
3: Potrzeba było nagrody, jak się na przykład trenuje generalnie w świecie, czy ze zwierzętami, czy z ludźmi, nikogo dziś tutaj nie porównuje. Chodzi o to, że jest odruch bezwarunkowy, masz zadanie, masz nagrodę. My tej nagrody przez długi czas nie dostawaliśmy i myślę, że to też było jakby bardzo dołujące i frustrujące wszystkich, bo szereg zdarzeń po drodze, kontuzje, nie kontuzje, jakby no mówię, byle jak, byle było zwycięstwo i to raczej naprawdę zdejmie nam wszystkim dużo z głowy.
4: A powiedz, to jest tak naprawdę 1/3 drogi dopiero do utrzymania?
3: No, jeden z trzech kroków i na pewno przeciwnika z Ligi Centralnej nie trzeba lekceważyć, ale no, ja wierzę, że po prostu to zwycięstwo zdejmie nam z głowy i będzie nam się po prostu grało luźniej i lepiej. Zdjęło to nam z głowy, mi wszystkim i myślę, że naprawdę będzie lepiej i na pewno nie oddamy Superligi z Piotrkowa.
1: A Piotrkowianin pierwsze spotkanie barażowe rozegra w niedzielę 24 maja o godzinie 18 w Szczecinie. Rewanż został zaplanowany 30 maja w sobotę, również o 18 w piotrkowskiej hali Relax. Michał Ostafiejczuk, Radio Łódź.
0: Tyle o piłce ręcznej, ale to zapowiedź meczu. A w trwającym meczu koszykarzy ŁKS prowadzi w Bydgoszczy na 2,5 minuty przed końcem trzeciej kwarty z Astorią. Koszykarze ŁKS-u 66-50. A my kończymy strefę kibica. Dziękujemy bardzo. Adam Miksa zrealizował, Piotr Andrzejczak przy mikrofonie, a sport jeszcze dzisiaj po 21 i 22.
5: Radio Łódź. Autopromocja.
6: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
7: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
8: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
9: Krótki przekaz dominuje.
10: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
6: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
11: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
12: Świat mediów bez tajemnic.
6: W każdą środę o 10:40.
12: Joanna Karp
6: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
5: Autopromocja. Reklama.
13: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
14: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl. Po reklamie.
15: Na zegarze jest 19. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie dochowania i 4 osoby poszkodowane w wypadku w Łodzi. Wyjaśnienia policji po interwencji w mieszkaniu szefa telewizji Republika i słynny rysownik komiksów Marvela z wizytą w Bełchatowie. W regionie pochmurno, na termometrze około 15 stopni. Przed nami także pochmurna, ale bezdeszczowa noc. Na ulicy Nawrot w Łodzi doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Zderzyły się 2 auta, z których jedno dachowało. Do szpitala trafiły 4 osoby, w tym 2-letnie dziecko. Wstępne ustalenia wskazują, że jeden z kierowców nie ustąpił innemu pierwszeństwa przejazdu, mówi komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji.
16: Kierujący Citroenem, mężczyzna lat 35, jadąc ulicą Nową w kierunku ulicy Tuwima, na wysokości ulicy Nawrot, nie zastosował się do znaku ustąp pierwszeństwa i wjechał na skrzyżowanie, doprowadzając do zderzenia się z pojazdem marki Nissan. Kierujący Citroenem został zabrany do szpitala z obrażeniami oraz pasażer, 2-letni chłopiec z tego pojazdu.
15: Auto, które dachowało, to uderzony przez Nissana Citroen. Do szpitala trafili także 38-letni kierowca Nissana i jego 48-letnia pasażerka. Policja wyjaśnia teraz okoliczności wypadku. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o fałszywe zgłoszenie zagrożenia życia dziecka. Efektem zgłoszenia była policyjna interwencja w lokalu, w którym przebywał Tomasz Sakiewicz z telewizji Republika. Zabezpieczono również sprzęt elektroniczny należący do podejrzanego o fałszywe zgłoszenie. Wczoraj wieczorem zgłoszona została możliwa próba samobójcza. Według policji po przyjeździe na wskazane miejsce funkcjonariusze zastali kobietę, która nie chciała podać swoich danych ani współpracować z patrolem. Policjanci nałożyli jej kajdanki. Wcześniej telewizja Republika informowała, że policja siłą wtargnęła do domu Tomasza Sakiewicza i skuła jego asystentkę. Policja odpiera te zarzuty i podkreśla, że działania wynikały wyłącznie ze zgłoszenia o możliwej próbie samobójczej. Martwy wieloryb przy duńskiej wyspie to humbak, którego nie udało się uratować. Wieloryb w marcu i kwietniu spędził czas przy niemieckim wybrzeżu Bałtyku. Aktywiści chcieli uratować Timiego, bo tak je nadano mu imię, i przetransportowali go do Morza Północnego. No ale jak wynika z informacji duńskiej Agencji Ochrony Przyrody, morskiego ssaka nie udało się uratować.
17: Do ciała wieloryba podpłynęli dzisiaj nurkowie z duńskiej agencji. Towarzyszyła im niemiecka weterynarka Anne Herscha, która brała udział w ratunkowym transporcie Timiego na przełomie kwietnia i maja. Na ciele humbaka znaleziono elektroniczne urządzenie, które wcześniej zainstalowali ratownicy. To rozwiało wątpliwości, twierdzi duńska agencja informacyjna RICAU, powołując się na Agencję Ochrony Przyrody. Timi, nazywany też Hope, został zauważony w Bałtyku na początku marca. Wplątał się w sieci, a potem utykał na mieliznach. Wieloryb leży niespełna 100 metrów od wyspy Anholt. Lokalne władze nie mają planów wydobycia morskiego ssaka z płcizny. Ostrzegają natomiast ludzi przed zbliżaniem się do martwego humbaka, bo jego ciało grozi rozsadzeniem z powodu wewnętrznych gazów. Adam Kurczewski, Polskie Radio.
15: W ten sposób potwierdziły się opinie części ekspertów, że podjęta próba uratowania wieloryba była od początku skazana na porażkę. Ilustrator Marvela i DC przyjedzie do Bełchatowa. Światowa legenda komiksu Mike Perkins 19 września weźmie udział w Festiwalu Sztuki Jabłka. Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć Mike'a Perkinsa przy pracy, na żywo, a także poznać kulisy tworzenia profesjonalnych komiksów. I to jest też szansa dla najmłodszych rysowników, mówi Alicja Galewska z fundacji Art for Us.
18: Z tego powodu zrodziła się idea stworzenia konkursu dla dzieci, które miałyby możliwość wykazania się kreatywnością i stworzenia własnego bohatera komiksowego i przedstawienia tych swoich pomysłów właśnie profesjonaliście.
15: Jury będzie zwracać uwagę przede wszystkim na oryginalność koncepcji, estetykę wykonania i walory artystyczne pracy. O szczegółach będzie można niebawem przeczytać także na naszym portalu radiołódź.pl. W regionie do wieczora będzie pochmurno. Na razie temperatura jest stabilna. Cały czas około 15 stopni mamy na termometrze. Na barometrze 984 hektopaskale. W nocy bez opadów, chociaż będzie się chmurzyć i ochłodzi się do 8 stopni Celsjusza. Jutro rano w miarę pogodnie, ale po południu zacznie przebywać chmur i możemy spodziewać się intensywnych opadów deszczu.
19: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

Ma w dorobku 58 albumów i 130 singli na brytyjskiej liście przebojów. Sir Cliff Richard i Congratulations z 1968 roku. Właśnie wtedy artysta wystąpił podczas konkursu piosenki Eurowizji i zajął miejsce drugie. 8 minut po godzinie 19 w eurowizyjny wieczór. Słuchacze Radia Łódź witają pięknie Adam Miksa za konsoletą i mówiący te słowa Piotr Stańczyk. Zapraszam na specjalne wydanie naszego programu.

konkursu Eurowizji w roku 2010 Lena Meyer Landrut i Satellite. W naszym dzisiejszym programie oprócz piosenek eurowizyjnych z wielu lat również nagrania wolne. Oto przykład.

przykład pierwszej niezależnej piosenki od naszego dzisiejszego formatu Shakin' Stevens I Might z roku 1990. Pozostajemy w identycznym rytmie. Oto grupa Vaya Con Dios i Night Owls.

0: Jestem przekonany, że Państwo rozpoznali ten głos. To oczywiście Céline Dion, Parle Mon Père z roku 2012. Céline, która w konkursie Eurowizji wygrała w roku 1988 w Dublinie, wtedy uzyskując 137 punktów. Dzisiaj eurowizyjne przeboje sprzed lat będą nam towarzyszyły właśnie w spotkaniu z naszymi słuchaczami w audycji Przebojowa Wolna Sobota. Wracamy do zeszłego roku. Przedstawiciel Holandii Claude i przepiękna melodyjna piosenka zatytułowana C'est la vie.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

Od dziecka moja mama uczyła mnie, aby dostrzegać pozytywy w rzeczach, których doświadczasz w życiu, nawet gdy są to jakieś niepowodzenia. Życie nie zawsze jest łatwe. Raz pod górę, raz z górki i tak w kółko. Po prostu c'est la vie, powiedział w wywiadzie Claude, reprezentant Holandii w 69. konkursie piosenki Eurowizji w roku 2025. I wracamy do piosenek niezależnych. Holiday Rap, MC Michael G.

Tak, tak, urlopy i wakacje coraz bliżej. Żółto-niebieska okładka singla i maxi-singla duetu MC Michael G and DJ Sven z nagraniem Holiday Rap z roku 1987 po raz pierwszy po polsku dzisiejszego wieczoru. Krzysztof Krawczyk, jestem sobą.

0: jestem sam.
1: Zaśpiewał niezapomniany Krzysztof Krawczyk. Piosenka pochodziła z płyty Bo marzę i śnię. Włochy uczestniczą w konkursie piosenki Eurowizji od 1956 roku i do tej pory wzięły w nim udział 47 razy. Ale w konkursie nigdy nie brał udziału wykonawca tego utworu. Eros Ramazzotti, Quanto amore sei.

Po raz pierwszy w radiowym eterze w roku 1997 Quanto Amorese i Eros Ramazzotti z Giorgio z płyty Una Storia Importante. Do Włoch powrócimy za chwilę, a teraz przenosimy się na Półwysep Iberyjski. W roku 1990 hiszpański żeński duet Azucar Moreno brał udział w konkursie, natomiast w tym samym roku wylansował to nagranie.

Muzyczna karamba, czyli solo se Viva Una Vez i duet Azucar Moreno. Uwaga, uwaga, tegoroczny przedstawiciel słonecznej Italii, laureat tegorocznego festiwalu piosenki w Sanremo, Sal da Vinci.

Nie wiem, czy wygra, ale myślę, że będzie na pewno w pierwszej dziesiątce tegorocznego finału 70. konkursu Eurowizji. Sal da Vinci i Per Sempre Si. A przed nami Sophie Rysbecka.

Freedom of the Night, Sophie Ellis Bextor, studio małpa radio.pl. Oczywiście przebojowa wolna sobota w radiu, jak zwykle od 19.05 do 22.00. Czekamy na nasze internautki, naszych internautów. Dziękuję za pierwsze maile. Oczywiście dzisiaj przede wszystkim o Eurowizji, o waszych odniesieniach, muzycznych wspomnieniach, może o piosenkach i wykonawcach, których udało się przez te wszystkie lata zapamiętać. Groove Jet, Spiller.

Najwyższa pozycja pierwsza 24 tygodnie na UK Top 75. To wszystko działo się w sierpniu 2000 roku. Włoski producent muzyczny Cristiano Spiller i Groove Jet to był duży klubowy i radiowy hit.

Jednym słowem zapraszamy jak zwykle naszych słuchaczy do tańca. Wokalistka Chanel i Dance z roku 2012. Przypomnę, że tegoroczny 70. konkurs piosenki Eurowizji odbywa się w Wiener Stadthalle w Wiedniu. Koncert organizuje Europejska Unia Nadawców i austriacki nadawca Österreichischer Rundfunk. To trzeci konkurs, który odbywa się w Austrii. W wydarzeniu bierze udział ponad 35 państw. No i oczywiście będziemy do przebojów eurowizyjnych, tych dawnych i tych bardziej współczesnych powracać, a na razie Joe Da Silva i Canello.

26 lat temu Dieter Bohlen i Thomas Anders, a w lipcu zeszłego roku Joe Da Silva i Canelo No Face, No Name, No Number. Można powiedzieć, że rozgrzewaliśmy się w tej godzinie, drodzy słuchacze. No to w finale Madonna Hang Up z wyraźnymi samplami i linią melodyczną nawiązującą do wielkiego hitu zespołu ABBA.

0: Najwyższa pozycja pierwsza, 7 tygodni na UK Top 75. Wszystko działo się w listopadzie 2005 roku. Hang Up i Madonna z albumu Confessions on a Dance Floor. A do muzyki wrócimy zaraz po wiadomościach. Radio
1: Łódź. Ogłoszenie społeczne.
2: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
3: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
4: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
5: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
3: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
6: Tworzymy rodzinę.
7: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
2: www.domwlodzi.org.
8: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
9: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
10: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Na zegarze jest 20. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie rozbity gang oszustów organizujących pokazy garnków dla seniorów. Święto Polskiej Straży Granicznej i początek łódzkich senioraliów. W regionie nieco się wypogodziło. Na termometrze mamy około 14 stopni. Przed nami pogodna noc, ale jutro powrócą deszcze. Łódzka policja rozbiła grupę przestępczą podejrzaną o oszustwa wobec seniorów. Zatrzymano 8 osób, które miały wyłudzać pieniądze podczas pokazów sprzętu RTV i AGD organizowanych w całej Polsce. Śledczy szacują, że ponad 80 osób straciło łącznie ponad 1 360 000 złotych. Podejrzani mieli zapraszać seniorów na bezpłatne prezentacje za pośrednictwem firm telemarketingowych, mówi prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
12: Podczas spotkań prezentowano różnego rodzaju urządzenia typu lampy, poduszki, odkurzacze, a następnie sprzedawano te przedmioty po znacznie zawyżonych cenach. Podejrzani przypisywali tym towarom właściwości, których w rzeczywistości nie posiadały. Przykładowo przekonywali pokrzywdzonych, że produkty te mogą posłużyć w terapiach medycznych i rehabilitacjach.
11: Zatrzymani usłyszeli też zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i prania brudnych pieniędzy. Za najpoważniejsze z tych przestępstw grozi kara do 15 lat więzienia. Czterej podejrzani trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Były awanse i odznaczenia, podziękowanie, gratulacje. Straż Graniczna świętuje 35-lecie swojego istnienia, a w uroczystościach w Lublinie wziął udział m.in. prezydent Karol Nawrocki. Obserwowała je Aleksandra Orzeł.
13: Młodszy chorąży Katarzyna Maciejewska służy w nadburzańskim oddziale Straży Granicznej. Czuje się spełniona i potrzebna, tym bardziej, że zadania, jakie stoją przed nią i jej czworonożnym partnerem, do łatwych nie należą.
14: Jestem przewodnikiem psa służbowego AKO. Zajmujemy się od wykrywania materiałów wybuchowych i broni. Na co dzień nasza służba składa się z wprowadzania autokarów, pociągów i bagaży.
13: O znaczeniu formacji mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
15: Od kilku lat Straż Graniczna wzięła na siebie jeden z głównych ciężarów przeciwstawiania się agresji przeciwko naszemu państwu.
13: W Straży Granicznej służy blisko 17 tysięcy funkcjonariuszy. Anna Orzeł, Polskie Radio.
11: Karol Nawrocki również podkreślał rolę Straży Granicznej, ale rządzący wytykają prezydentowi, że jego weto do programu SAFE mogło zablokować dodatkowe pieniądze dla tej formacji. Co najmniej 7 osób zostało rannych, w tym 3 ciężko, gdy samochód wjechał w grupę przechodniów w centrum Modeny na północy Włoch. Sprawca uciekł z pojazdu i ranił nożem jednego ze ścigających go mężczyzn. Ostatecznie został zatrzymany. Agencja ANSA poinformowała, że za kierownicą samochodu, który wbił się w witrynę sklepu, siedział mężczyzna pochodzący z Afryki Północnej. Według świadków umyślnie uderzył w przechodniów, jadąc z bardzo dużą prędkością. Policja próbuje teraz ustalić, dlaczego to zrobił. Łódzkie senioralia zostały oficjalnie otwarte. Ruszyła 12. edycja Łódzkiego Święta Seniorów, czyli cyklu wielu wydarzeń skierowanych do osób 60+. Hasłem tegorocznej imprezy jest akcja integracja. Senioralia potrwają 9 dni, a rozpoczęły się przekazaniem przez prezydent Hannę Zdanowską kluczy do miasta.
6: Kochani, ja życzę Wam przede wszystkim fantastycznego czasu. Ilość aktywności, które stworzyliśmy z myślą na łódzkich seniorach, naprawdę robi wrażenie. Senioralia, czas zacząć. Z wielkim szacunkiem dla Was oddaję klucze w Wasze ręce.
16: Korzystajmy z tego, że bramy miasta są dzisiaj otwarte dla seniorów. Niech żyją senioralia, niech żyją seniorzy.
11: Klucze odebrał przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów Łodzi Zbigniew Weremczuk, a cykl tegorocznych wydarzeń otworzył koncert zespołu Demon. W naszym serwisie za godzinę zapraszamy na więcej sportu. W regionie nieco się wypogodziło, na termometrze cały czas około 14 stopni, na barometrze 984 hektopaskale. Przed nami w miarę pogodna noc z niewielkim zachmurzeniem i ochłodzeniem do 8 stopni Celsjusza. Jutro rano też w miarę pogodnie, ale po południu będzie już się chmurzyć i możemy spodziewać się po południu całkiem intensywnych opadów deszczu.
17: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

0: Reprezentant Francji w 61. konkursie piosenki Eurowizji zorganizowanym w Sztokholmie. 14 maja wystąpił w finale i zajął ostatecznie 6. miejsce. Amir na początek drugiej godziny dzisiejszego specjalnego wydania przebojowej wolnej soboty w Radiu Łódź. Adam Miksa i Piotr Stańczyk, witamy raz jeszcze.
1: I'm the invisible man. I'm the invisible man.

W oryginale oczywiście zespół Queen, a w roku 1996 w Invisible Man i Scatman John, czyli niezapomniany John Larkin. To przebojowa wolna sobota w Radiu Łódź, nie zwalniamy tempa. Rok 2025, wielki przebój grupy Boniem.

Mam wrażenie, że słońce chociaż na chwileczkę wyjrzało zza chmur. Oczywiście w oryginale to był rok 1976. Wersja, której słuchaliśmy, pochodziła z czerwca zeszłego roku. To był kolejny remix wielkiego hitu grupy Boney M, piosenki zatytułowanej Sunny. W dzisiejszym wydaniu przeboje Eurowizji na przestrzeni wielu, wielu lat, ale także utwory niezależne. Magnes to tytuł piątego albumu w dyskografii Reniusis. Płyta ukazała się w czerwcu 2006 roku i przyniosła m.in. tę kompozycję, utwór zatytułowany Mixtura.

Roztańczona Reniusi z studia małparadio.pl. Dobry wieczór, Piotrze. Melduję swoją obecność. Nie mogę odpuścić sobie 3 godzin z doskonałą muzyką. Przesyłam serdeczności, życząc dobrego, miłego wieczoru. Wierna słuchaczka Kasia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Kasię. Pozdrawiam wszystkie słuchaczki, wszystkich słuchaczy. I zapraszam oczywiście na nasz dzisiejszy program, który będzie jeszcze długo, długo trwać i będzie zawierał dużo przebojowej, tanecznej i popowej muzyki do zamucenia i oczywiście do dobrej zabawy. Eric Pritz, przedstawiciel Szwecji, producent muzyczny i DJ, w swoim największym przeboju kompozycji K.

0: favorite music.
1: Radio Łódź, przebojowa wolna sobota, jak zwykle w sobotni wieczory przez 180 minut wracamy do eurowizyjnych hitów. Przed nami Rusłana, ukraińska piosenkarka, kompozytorka, producentka muzyczna, z wykształcenia dyrygentka i pianistka. Zwyciężczyni 49. konkursu piosenki Eurowizji z utworem Wild Dances. Wtedy Rusłana zdobyła 280 punktów w finale, no i oczywiście wygrała tę edycję konkursu. Dzisiaj specjalnie dla słuchaczy Radia Łódź. Rusłana.

0: Wild Dances i Ruswana. Cleo wraz z Donatanem zajęła 14 miejsce w finale Eurowizji w 2014 roku w Kopenhadze, zdobywając 62 punkty za utwór My Słowianie. 5 lat później Cleo zaproponowała piosenkę, która zdobyła dużą popularność w radiowym eterze. Tytuł nagrania: Dom, w roli głównej Cleo.
1: Dom,

Z roku 2019 Dom i Cleo. Grupa Ricky e Poveri reprezentowała Włochy w 23. konkursie piosenki Eurowizji w 1978 roku. Zespół wystąpił w Paryżu z utworem Questa Amore i zajął ostatecznie 12. miejsce. To był pierwszy przypadek, kiedy Italię reprezentowała grupa, a nie solista.

Aż trzykrotnie reprezentował Włochy na konkursie Eurowizji w roku 1958, 59 i 1966. A ta największa popularność to oczywiście utwór Nel Blu, Dipinto di Blu Volare, który ostatecznie uplasował się na pozycji trzeciej. W roku 1976 w Wielkiej Brytanii pojawiła się formacja Brotherhood of Men.

I cała Europa śpiewała Save Your Kisses For Me zespołu Brotherhood of Men ogólnie, czyli łącznie 164 punkty. Pierwsze miejsce w roku 1976. Pierwszy singiel na brytyjskiej liście przebojów w marcu tego samego roku. Wracamy do polskich artystów, do polskich wykonawców. 11 miejsce w czasie Eurowizji w roku 1997. To Anna Maria Jopek. Ale jestem.

11 miejsce w konkursie Eurowizji, ale jestem i Anna Maria Jopek. Francja uczestniczy w tym wydarzeniu od samego początku, czyli od 1956 roku. W roku 1990 wysłała na festiwal Jules Ursule.

Łącznie 132 punkty i egzekwo drugie miejsce z Irlandią, zaraz za Toto Cutugno i jego Inziemy. Joel Ursul, wielki radiowy hit White and Black Blues.

Po raz pierwszy w roku 1995 Take Control DJ Bobo. To był remix z roku 2013 tego utworu DJ Bobo i Mike Candice. Przebojowa wolna sobota, takie rytmy, takie dźwięki, takie piosenki tylko u nas właśnie w sobotni wieczór od 19.05 aż do 22.00.

I rap przed rok 1979, One Way Ticket z maja 2023 roku, Luca de Bonheur. I pozostajemy w takim bardzo tanecznym secie. To jest duet, o którym dzisiaj już wspominałem. Modern Talking z płyty In the Garden of Venus, Locomotion Tango.

0: Tu Radio Łódź 99,2 MHz.
1: Au, wracamy na Eurowizję. Oto Euforia i Lorin.

Laureatka Eurowizji z roku 2012, szwedzka piosenkarka Loreen i Euforia. A oto zwyciężczyni 43. konkursu w Birmingham w roku 98, Dana International.

Numer 1 Eurowizji w roku 1998 Viva la Vida i Dana International, a w finale drugiej godziny programu powrócimy raz jeszcze do roku 1958 Volare, ale w nowym opracowaniu.

0: Jak powiedziałem, w roku 1958 Domenico Modugno, Vola, Renel Blue, Di Pinto Di Blue, Joe da Silva i Canello. Wracamy po serwisie informacyjnym. Radio
1: Łódź. Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
3: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
2: Tak wcześnie?
3: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
2: I co powiedzieli?
3: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
2: Bezcenne.
3: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Na zegarze jest 21. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie 4 osoby poszkodowane w wypadku w Łodzi. Zamach na przechodniu w Modenie we Włoszech. Kierowca z rozmysłem wjechał w grupę ludzi. W serwisie także początek łódzkich senioraliów. W regionie nieco się wypogodziło. Na termometrze mamy teraz 13 stopni. Przed nami dosyć pogodna noc, a jutro powrót opadów deszczu. Na ulicy Nawrot w Łodzi doszło dzisiaj do groźnie wyglądającego wypadku. Zderzyły się dwa auta, z których jedno dachowało. Do szpitala trafiły 4 osoby, w tym 2-letnie dziecko. Wstępne ustalenia wskazują, że jeden z kierowców nie ustąpił innemu pierwszeństwa przejazdu, mówi komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji.
4: Kierujący Citroenem, mężczyzna lat 35, jadąc ulicą Nową w kierunku ulicy Tuwima, na wysokości ulicy Nawrot, nie zastosował się do znaku ustąp pierwszeństwa i wjechał na skrzyżowanie, doprowadzając do zderzenia się z pojazdem marki Nissan. Kierujący Citroenem został zabrany do szpitala z obrażeniami oraz pasażer, 2-letni chłopiec z tego pojazdu.
0: Auto, które dachowało, to uderzone przez Nissana Citroen. Do szpitala trafili także 38-letni kierowca Nissana i jego 48-letnia pasażerka. Policja wyjaśnia teraz okoliczności tego wypadku. W centrum Modeny kierowca z dużą prędkością wjechał w grupę osób, raniąc 8 z nich. 4 są w stanie ciężkim, jedna kobieta w wyniku uderzenia straciła obie nogi. Sprawcą jest 30-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, mówi o tym Urszula Rzepczak.
5: Według świadków mężczyzna wjechał w ludzi z prędkością ponad 100 km na godzinę. Jedna z poszkodowanych w wyniku uderzenia auta ma zmiażdżone nogi. Przechodzień, który próbował udzielić jej pomocy, zauważył ucieczkę kierowcy i udał się za nim w pościg. Razem z innymi świadkami wypadku schwytał go. Według wstępnych doniesień samochód prowadził 30-latek pochodzenia północnoafrykańskiego. W czasie ucieczki ranił nożem jednego mężczyznę i groził innym. Dzięki brawurowej akcji przechodniów policja zatrzymała sprawcę i przesłuchuje go. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
0: Z nagrań kamer wideo wynika, że był to przemyślany i z premedytacją wykonany atak. Rozpoczęło się łódzkie święto seniorów. Senioralia to kilkudniowy cykl wydarzeń skierowanych do mieszkańców 60+. Na rynku łódzkiej manufaktury już od rana na uczestników czekało liczne atrakcje, a wieczorem przyszedł czas na kulminacyjny punkt dzisiejszej zabawy, czyli koncert zespołu Demono. Łódzcy seniorzy mówią, że bawili się świetnie.
6: Ja specjalnie na Senoralia przyjechałam z Kanady. Bardzo mi się podoba, najbardziej mi się podoba energia wszystkich kobiet, które tutaj są.
7: Impreza jest wspaniała, jak co roku zresztą. No, przychodzimy tutaj przede wszystkim po to, żeby nie zardzewieć. Jest to jeden z punktów w zasadzie naszej całorocznej aktywności.
8: Ja jestem chyba 4 raz. Z roku na rok jest coraz lepiej. Uważam, że to się rozwija. I tańczyliśmy, śpiewaliśmy, bawiliśmy się. Uwielbiamy to.
0: Wcześniej prezydent Hanna Zdanowska przekazała seniorom klucze do miasta. Senioralia potrwają 9 dni. A dzisiaj wieczorem poznamy zwycięzcę 70. edycji konkursu piosenki Eurowizji. W wiedeńskiej Stadthalle trwają ostatnie przygotowania do wielkiego finału, w którym wystąpi także polska reprezentantka Alicja Szemplińska z utworem Pray. Sebastian Zasada z portalu Eurowizja.org, który zrzesza fanów konkursu, mówi, że jej piosenka ma szansę.
9: Zazwyczaj mogliśmy wskazać 3-4 wyraźnych faworytów. W tym roku w teorii możemy, w praktyce może okazać się wszystko, ale myślę, że mamy szansę, bo to jest pierwsza piosenka od bardzo dawna, która może się spodobać jurorom. A pamiętajmy, że to oni są odpowiedzialni za 50% głosów.
0: Ten konkurs właśnie się rozpoczyna, a Polka wystąpi dzisiaj jako 18. Przed nami teraz wiadomości sportowe. Informacje sportowe przekazuje Piotr Andrzejczak.
10: Koszykarze łódzkiego klubu sportowego Kulpak wygrali pierwszy mecz serii finałowej w pierwszej lidze. Pokonali w Bydgoszczy Astorii 85-71. Zawodnicy UKS-u już na początku meczu osiągnęli kilkunastopunktową przewagę. Do przerwy prowadzili 54-32. W drugiej połowie utrzymali przewagę, a dobrą skutecznością imponował Szansej Collins. UKS wygrał ostatecznie 85-71. Drugi mecz w rywalizacji do trzech wygranych już w niedzielę, także w Bydgoszczy. A rugbyści Budowlanych Łódź w ostatnim meczu rundy grupowej pewnie pokonali Lechię Gdańsk 52 do 5. Zdobywanie punktów rozpoczęli od początku spotkania. Jakub Małecki przyznał, że taki był plan na ten mecz z zespołem z Trójmiasta.
11: Idealnie rozpoczęliśmy, do tego właśnie się nastawialiśmy na treningach, mieliśmy bardzo intensywny tydzień treningowy i takie rozpoczęcia trenowaliśmy. Myślę, że mamy jedną z najlepszych atakujących drużyn w całej Ekstralidze i w tym tygodniu bardziej pracowaliśmy na obronie, żeby obrona też była taka intensywna jak nasza, tak.
10: A Łodzianie pewnie wygrali rundę grupową, teraz przed nimi mecze o miejsce od 5 do 8 w Ekstralidze. Pierwszym rywalem będą Budowlani Lublin, w drugiej paszy półfinałowej Lechia Gdańsk zmierzy się z Juwenią Kraków. A w Łodzi w niedzielę Żużlowcy Orła na torze Moto Areny mieli zmierzyć się z Wilkami Krosno. Jak poinformowała jednak w sobotę Speedway Ekstraliga, spotkanie na łódzkim torze zostało odwołane, a powodem były niekorzystne prognozy pogody, które uniemożliwiłyby rozegranie niedzielnego starcia. Nową datę meczu mamy poznać wkrótce, a pojedynek ekip z Krosno oraz Łodzi zapowiadał się naprawdę ciekawie. Orzeł na ten moment jest jednym z dwóch niepokonanych zespołów w drugiej Ekstralidze Żużlowej. Łodzianie zajmują w tym momencie drugie miejsce w tabeli, a wyprzedza ich drużyna Polonii Bydgoszcz. I jeszcze piłka nożna, bo coraz mniej niewiadomych w ligach. Piłkarze Motoru Lublin zremisowali przed własną publicznością z Krakowią 3-3 w 33. kolejce Ekstraklasy, a ten wynik oznacza, że gospodarze, czyli piłkarze Motoru, są już pewni utrzymania. Goście natomiast zagrożeni wciąż spadkiem. W innym zakończonym dzisiaj meczu Wisła Płock przegrała z Górnikiem Zabrze 0-1, a następne wiadomości sportowe za godzinę.
0: Na termometrze mamy 13 stopni, na barometrze 985 hektopaskali. W najbliższych godzinach ciśnienie będzie wyraźnie rosło. Jutro rano w miarę pogodnie, po południu jednak wzrost zachmurzenia i do wieczora możemy spodziewać się momentami nawet intensywnych opadów deszczu.
12: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.
13: 8 minut po 21:00, gramy dalej. Dobry wieczór, bardzo dobry pomysł na nadchodzący finał Eurowizji. Przypomnienie wielkich hitów z poprzednich edycji. Od lat to ważne wydarzenie w muzyce, po którym pozostają niezapomniane przeboje. Do tego jak zawsze interesujące ciekawostki. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, stały słuchacz Emil. To bardzo, bardzo miłe, dziękuję pięknie. Reprezentanci Grecji w 46. konkursie piosenki Eurowizji, którzy ostatecznie zajęli tym nagraniem trzecie miejsce. Trochę szkoda, bo to naprawdę udana piosenka. I Would Die For You, Antique.

To był Andrzej Gromala, pseudonim artystyczny Gromi, producent muzyczny, remikser, autor tekstów piosenek i DJ, reprezentant naszego kraju w 63. konkursie piosenki Eurowizji razem z Lukasem. Do nagrań związanych z Eurowizją powrócimy za chwilkę, a teraz Heartbreaker w rolach głównych Purple Disco Machine.

Heartbreaker Purple Disco Machine. Polska uczestniczy w konkursie Eurowizji od 1994 roku. W roku 1999 nasz kraj reprezentował Mieczysław Szcześniak i piękna piosenka Przytul mnie mocno. To było w 44. konkursie w Jerozolimie.

Muzyka Seweryn Krajewski, słowa Wojciech Ziembicki, Przytul mnie mocno i Mieczysław Szcześniak, który zajął ostatecznie pozycję 18. Dobry wieczór, panie Piotrze. Wow, dzisiaj prawdziwe muzyczne święto. Płyną dźwięki i nutki z radiowego eteru prosto w serduszka słuchaczy przebojowej Wolnej Soboty. Różnorodność przebojów niczym przepiękny wiosenny bukiet wzbogacony, a to bzy, konwalie i inne kwiaty, na przykład tulipany. Napisała pani Ola, którą pozdrawiamy.

Reprezentował Norwegię w 54. konkursie piosenki Eurowizji w Moskwie. Utalentowany piosenkarz, skrzypek, aktor i kompozytor Aleksander Rybak. No i trzeba przyznać, że to mu się udało, bo wtedy zwyciężył. Z kolei w 21 maja 2005 roku Helena Paparizou reprezentowała Grecję w konkursie Eurowizji w Kijowie. Wygrała konkurs piosenką My Number One.

po raz pierwszy reprezentował Włochy w konkursie Eurowizji w roku 2013, po raz drugi 10 lat później. Marco Mengoni dzisiaj w piosence Masta Sera.

Ależ to był debiut na Eurowizji w roku 1994, 39 konkurs w Dublinie, miejsce drugie Edyta Górniak. Piosenka To nie ja Stanisława Serewicza do słów Jacka Cygana. Do dzisiaj nie uzyskaliśmy lepszej pozycji, chociaż jako Polacy często jesteśmy w pierwszej dziesiątce, no ale nikt do tej pory nie wygrał Eurowizji, być może dzisiejszego wieczoru, kto wie. Rok 1982, miła, bardzo melodyjna piosenka w wykonaniu Nicole.

Uczestnicy 30. konkursu piosenki Eurowizji w Göteborgu w roku 1985, duet Albano i Romina Power, wtedy najwyższa pozycja, 7, utwór Magical Magic, dzisiaj w piosence Prima Notte d'Amore z 1982 roku. Jesteśmy nad Sekwaną, Je Pas Vingt Ans, zaśpiewa przebojowa Alizée.

Ich występ w Brighton 6 kwietnia 1974 roku uważa się za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii konkursu Eurowizji Waterloo i ABBA, która wtedy rozpoczęła swoją światową karierę. A to duet, który wygrał Eurowizję w roku 1985. Bobby

Let it swing, czyli niech się huśta, i żeński duet Bobby Sox, laureatki Eurowizji w roku 1985. Każda sobota to niesamowita mieszanka wspomnień, rytmów, które magicznie czarowały nas podczas nocnych i sobotnich radiowych dyskotek, robiąc to skutecznie do dnia dzisiejszego. Pozdrawiam pana serdecznie i oczywiście wszyscy kibicujemy dzisiaj Alicji Szemplińskiej, stały słuchacz Dominik. Bardzo dziękuję panie Dominiku za te miłe słowa. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że dzisiejszego wieczoru byliśmy razem.

0: UA, Justin Tilbeat i przedstawicielka Wielkiej Brytanii Gina G w konkursie Eurowizji w roku 1996, miejsce 8 w ogólnej klasyfikacji. I to wszystko, co udało się pomieścić w dzisiejszym wydaniu przebojowej Wolnej Soboty. W muzycznych, eurowizyjnych rytmach pracowali dla Państwa Adam Miksa i mówiący te słowa Piotr Stańczyk. Jeszcze raz dziękujemy, życzymy przebojowego sobotniego wieczoru i mówimy do usłyszenia za tydzień.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Minęła 22. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie policyjnym wyjaśnienie w sprawie interwencji w domu szefa telewizji Republika. Poszukiwanie rodziców dla podopiecznych Fundacji Gajusz i Noc Muzeów w Radiu Łódź. W regionie dość pogodnie, jutro po południu powrócą deszcze. Mężczyzna podejrzany o fałszywe informowanie policji o zagrożeniu życia dziecka w rękach policji. Podejrzany informował o zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Wokół sprawy zrobiło się głośno, bo po fałszywym zgłoszeniu do mieszkania prawicowego dziennikarza weszła policja i zatrzymała jego asystentkę. Tomasz Sakiewicz jest oburzony działaniem policjantów, ale rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski tłumaczy, że to była reakcja na zgłoszenie o możliwym zagrożeniu życia dziecka.
10: Wszędzie tam, gdzie nadany jest ten priorytet istotności ratowania życia i zdrowia, policjanci postępują tak samo zgodnie z algorytmem. Postępują tak samo względem osób, których to dotyczy, bez względu na porę dnia, imię i nazwisko, na adres. Policjanci mają prawo nie wiedzieć, co to za adres, co to za osoba, ponieważ priorytetem jest ratowanie życia.
9: Telewizja Republika informowała, że policja siłą wtargnęła do domu Tomasza Sakiewicza i skuła jego asystentkę. Według policji zgłoszona została możliwa próba samobójcza. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali kobietę, która nie chciała podać swoich danych, a nie współpracować z patrolem, dlatego policjanci założyli jej kajdanki. Dwoje dzieci z łódzkiego ośrodka preadopcyjnego pilnie czeka na rodzinę. Ośrodek Tuli Luli Fundacji Gajusz szuka domu dla Majeczki i Pawełka. Dzieci mają zdiagnozowany FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy, i potrzebują specjalistycznej opieki. Czasu jest coraz mniej. Maja ma pół roku na znalezienie rodziny zastępczej, Paweł tylko 3 miesiące. Jak podkreśla Aleksandra Marciniak z Fundacji Gajusz, dzieci są wspaniałe, mimo doświadczenia porzucenia na tak wczesnym etapie życia.
11: Zarówno Majeczka, jak i Pawełek potrzebują indywidualnego wsparcia rodziców, potrzebują opieki lekarskiej. Przede wszystkim potrzebują miłości. Co jeśli nie znajdzie się rodzina? Dzieci trafią do domu dziecka, do domu pomocy społecznej, może do zakładu leczniczego.
9: Sprawa jest pilna, bo dzieci w Tuli Luli mogą przebywać tylko do pierwszego roku życia. Kandydaci na rodziców mogą zgłaszać się do Fundacji Gajusz.
12: Więcej na radiołódź.pl.
9: W Łodzi odbyła się Noc Muzeów. Instytucje kultury, muzea i różne obiekty tej nocy otworzyły się dla zwiedzających, w tym także Radio Łódź. Słuchacze, którzy nas odwiedzili, zwiedzali rozgłośnie. Można było zobaczyć słynne studio muzyczne imienia Henryka Debicha, mogące pomieścić całą orkiestrę, ale także studio emisyjne, nagraniowe i redakcję informacji. Nasi goście poznali z bliska, jak powstaje program nadawany na żywo, i mogli spróbować sił przed mikrofonem.
13: to lecimy, to są nasze wpadki.
14: Czasowe zawieszenie akcyzy na piwo, na paliwo.
13: Rozmawiam. Potrzebuję 5 chętnych osób, jedna już jest, zapraszam do studia. Teraz będzie się pan mierzył z tekstem.
15: 13 w Szczebrzeszynie krząs się zaczął tarzać w Szczcinie.
13: Jak mu poszło?
16: Super.
13: Dobrze. Kto chce spróbować?
17: Ale heca, wnuczek mruknął i z chór kotem w hełm się stuknął.
9: Tak właśnie pokazywaliśmy naszym słuchaczom kulisy radiowej pracy. No i na koniec naszej Nocy Muzeów odbyło się też spotkanie z autorką kryminałów Agnieszką Płoszaj. Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Nasz najlepszy piłkarz ogłosił, że po sezonie opuści FC Barce. Jak poinformował w mediach społecznościowych, uznał, że jego misja w tym klubie dobiegła już końca. A bilans Roberta Lewandowskiego w Barcelonie jest imponujący. W ciągu 4 lat zdobył 7 trofeów i strzelił 119 bramek, 191 oficjalnych występów. A teraz już wiadomości sportowe. Te wiadomości przekazuje Piotr Andrzejczak.
18: Koszykarze łódzkiego klubu sportowego Kulpak wygrali pierwszy mecz. W finale pierwszej ligi pokonali w Bydgoszczy Astorię 85-71. Zawodnicy UKS-u prowadzili od początku spotkania do przerwy, prowadząc 54-32. W drugiej połowie utrzymali przewagę dobrą skutecznością i pionował Chancy Collins, który zdobył 22 punkty. UKS wygrał, przypomnę, 85-71, a drugi mecz w rywalizacji do 3 wygranych już w niedzielę, także w Bydgoszczy. A piłkarze GKS-u Bełchatów przegrali mecz 32. kolejki trzeciej ligi. Grali w Łomży z tamtejszym UKS-em, a szczegóły Michał Malinowski.
19: Brunatni doznali w Łomży dotkliwej porażki. Przegrywali od 26. minuty, kiedy wynik otworzył Tymoteusz Klubś. Później za zdobywanie bramek wziął się lider klasyfikacji strzelców Hubert Antkowiak. Napastnik UKS-u najpierw wykorzystał rzut karny, a jego druga bramka dała gospodarzom prowadzenie 3-0 do przerwy. Tuż po gwizdku rozpoczynającym drugą połowę Antkowiak ustrzelił hat-tricka, zdobywając swoją 30. bramkę w sezonie. Druga odsłona była przedłużona o 19 minut i właśnie w doliczonym czasie gry wynik ustalił Bartłomiej Olszewski. GKS przegrał zatem aż 0-5 i do końca sezonu będzie drżał o ligowy byt.
18: A jutro swoje spotkania w trzeciej lidze rozegrają Warta Sieradz, Lechia Tomaszów i rezerwy Widzewa Łódź. A w sobotnich spotkaniach 33. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi Wieczysta Kraków wygrała w Rzeszowie ze Stalą 5-1, Odra Opole w Łęcznej z Górnikiem 2-0, a Chrobry Głogów na własnym boisku ze zdegradowanym już z niczym Pruszków 3-2. Wieczysta i Chrobry zajmują miejsca premiowane udziałem w barażach o Ekstraklasę. Prowadzi Wisła Kraków, która zapewniła sobie już awans, a drugi jest Śląsk Wrocław, któremu do celu brakuje zwycięstwa w niedzielnym wyjazdowym spotkaniu z Polonią Bytą. A w poniedziałek łódzki klub sportowy zagra w Niepołomicach z Puszczą. Ukrainka Lina Svitolina wygrała tenisowy turniej na ziemnych kortach w Rzymie. W sobotnim finale pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-4, 6-7, 6-2. A spotkanie trwało blisko 3 godziny. Przypomnę, że Svitolina w półfinale wyeliminowała Igę Świątek. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
9: Na termometrze 12 stopni temperatura teraz będzie powoli się obniżać, na barometrze 984 hektopaskale, z kolei ciśnienie będzie powoli rosło. W nocy dość pogodnie, z ochłodzeniem do 8 stopni. Jutro rano w miarę pogodnie, ale później wzrost zachmurzenia i po południu możliwe opady deszczu. Jutro na termometrach maksymalnie do 14 stopni.
12: Radio Łódź. Na noc. Najwięcej muzyki w godzinie.

0: Radio Łódź na noc. Najwięcej muzyki w godzinie.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości.

miłość, że